0: Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic wkrótce przewiozą pasażerów w Krakowie. W ramach pierwszej tak dużej wakacyjnej wymiany swoje stare pojazdy wypożyczyło też krakowskie MPK.
1: Sebastian Wiśniewski, kierownik ośrodka szkolenia motorniczych tramwaje Śląskie S.A. Znajdujemy się w wagonie 102NA. Wagon charakterystyczny dla aglomeracji śląskiej. Wagon, który przez wiele lat w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej woził pasażerów. No, dlaczego warto się przejechać tym ze Śląska? Jest czerwony, czerwone są szybsze.
2: Mariusz Ołkowski, wiceprezes MPK S.A. w Krakowie. Do Poznania pojechał skład Enek zmodernizowanych. Do Wrocławia pojechał skład Enek niezmodernizowanych. Do Warszawy pojechała przyczepa, tak zwana szczecińska u nas. To jest bardzo ciekawy wagon, bo ma wejście nie na końcach pomostu, tylko w środku wagonu. Do tramwajów śląskich pojechał nasz wagon przedwojenny, wagon SN1.
0: Przez najbliższe tygodnie w Krakowie będzie można wsiąść do 4 historycznych tramwajów. Będą woziły mieszkańców i turystów na trasie krakowskiej linii muzealnej. 6 goli, 2 czerwone kartki i mecz do jednej bramki. Aż 6-0 Kanada pokonała Katar w meczu grupy B piłkarskich mistrzostw świata. Po 2 spotkaniach liderem tej grupy jest Kanada właśnie z 4 punktami. Tyle samo, ale z gorszym bilansem bramek ma 2 Szwajcaria. 3 Bośnia i Hercegowina oraz 4 Katar mają tylko po 1 punkcie. Mundialowe emocje powrócą o 3 wraz z 1 gwizdkiem w meczu Meksyku z Koreą Południową. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy jeszcze lokalnie słabe opady deszczu, na termometrach w całym kraju kilkanaście stopni. Znacznie cieplej, a nawet upalnie będzie w ciągu dnia. Maksymalnie od 22 stopni nad morzem do aż 32 na zachodzie. Na krańcach południowo-zachodnich przelotnie popada i zagrzmi.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Największe gwiazdy.
5: A wśród nich?
4: Big Day.
5: Formacja nieżywych schabów.
4: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
5: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
4: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
6: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
5: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
4: Transmisja koncertów TVP2 po 20
6: i na antenie radiowej jedynki po 21.
5: Zapraszamy.
3: Autopromocja.

0: Jedynka Polskie Radio. Jesteśmy w Filharmonii Narodowej w Warszawie tuż po brawurowym wykonie legendy Paganiniego Stanisława Słowińskiego z Infra Art Orkiestrą. Dobry wieczór, Staszku.
1: Dobry wieczór.
0: Przede wszystkim gratulacje. Powiedziałem tutaj znajomym dziennikarzom, że łączysz w sobie spokój, opanowanie, dostojność, majestat ojca rodowitego górala podhalańskiego z szaleństwem, umiłowaniem wolności, niczym nieograniczoną wyobraźnią i przede wszystkim wirtuozerią mamy Joanny Słowińskiej. Dlatego nie dziwi mnie, że po Chopinie, po ekspedycjach jazzowych i klasycznych i też etnicznych, no przyszła kolej na Paganiniego. Kim dla ciebie jest Niccolò Paganini?
1: To jest kompozytor, który w zasadzie od zawsze u mnie wzbudzał sprzeczne emocje, bo z jednej strony wiadomo, że znamy go jako taką legendę wiolinistyki, jest to jakby pewna, można powiedzieć, już ikona szerzej niż tylko muzyki klasycznej, no po prostu można by powiedzieć wręcz, że ikona popkultury już do tego stopnia. I niezaprzeczalnie jakby no, jego wkład w rozwój wiolinistyki, w rozwój muzyki skrzypcowej jest olbrzymi. Natomiast jeżeli chodzi o jego kompozycje, to bardzo wiele z nich zawsze odbierałem w sposób taki bardzo zdystansowany, dlatego że one często opierają na bardzo, bardzo widowiskowych zabiegach, ale formalnie, czy jeżeli chodzi o tę treść rdzeń, bywały przeze mnie raczej tak odbierane jako coś, no nie chciałbym powiedzieć, płytkiego.
0: Fajerwerki takie.
1: Takie właśnie fajerwerki. Natomiast to się zmieniło, kiedy zacząłem trafiać na wykonania, w których jego muzyka była traktowana właśnie nie jak popis, a raczej jako coś bardziej intymnego, bardziej skupionego, bardziej do wewnątrz, na takie wykonania, takie interpretacje, które były bliższe tak naprawdę temu, jak grywa się na przykład Mozarta czy Beethovena, czyli takie bardziej skupione, bardziej oddające faktycznie to, co w tej kompozycji jest zapisane. I wtedy odkryłem, że ta muzyka naprawdę może być bardzo, bardzo głęboka. Jeszcze kolejny aspekt to, że no, oczywiście my znamy go głównie z kompozycji skrzypcowych, a pisał przepiękne kompozycje gitarowe. Nawet jego biografowie mówią o tym, że on pisząc czy grając na gitarze stał się w zasadzie innym człowiekiem w ogóle, bo skrzypce to był instrument, do którego był przez pewien czas zmuszany, żeby na nim grać, zamykany w pokoju, więc no cóż, skutek to odniosło, ale no nie pozostało na pewno bez echa w jego psychice, w tym jak patrzył na ten instrument. A gitara miała być tym instrumentem, która bardziej pozwala mu się wyrazić tak jak faktycznie, w sposób bardziej naturalny, swobodny. I muszę przyznać, że jestem w stanie tę hipotezę kupić, dlatego że te kompozycje gitarowe dla mnie są o wiele prostsze, są o wiele przy tym głębsze, poruszające, mam poczucie takie większe troszeczkę emocje. I w tym programie starałem się też właśnie wybrać takie utwory też właśnie z tej literatury gitarowej, które bardzo, bardzo do mnie przemawiają.
0: W sukurs przyszedł bezapelacyjnie tobie Piotr Aleksander Nowak, znakomity muzyk i gitarzysta, którego gitara taka stylowa, niemal renesansowa, brzmiała jak klawesyn momentami jak taka włoska, ognista gitara, ale no, też ta infra... Twoja fenomenalna Infra Art Orkiestra.
1: Tak. Tak, to jest faktycznie, myślę, że można zaryzykować takie hasło, że fenomen. To jest zespół, który założyłem już 6 lat temu. Już albo dopiero, wiadomo, jak na zespół orkiestrowy jest to niewiele wciąż. Natomiast zrobiliśmy przez ten czas tyle pracy, że mógłbym powiedzieć, że to jest już 6 lat, a nie dopiero. Wspomniałeś Piotra, tak, Piotr

I wszystkie obserwacje, które miałeś, dokładnie oddają to, o czym sobie z Piotrem rozmawialiśmy. To znaczy faktycznie, bo Piotr jest też lutnikiem, buduje wspaniałe instrumenty i dzięki temu mieliśmy ten gigantyczny komfort, że przygotowując

0: Do Radia Retro zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 3 w nocy.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Wczoraj Paul McCartney skończył 84 lata.

muzykę do jednego z największych przebojów wszechczasów Paul McCartney usłyszał we śnie. Po obudzeniu podszedł do pianina i zaczął grać melodię. Przez kolejne dni odwiedzał znajomych z branży i pytał, czy przypadkiem nie ukradł komuś tej melodii podświadomie. Melodia Yesterday zrobiła zawrotną karierę. Jest to najczęściej coverowany utwór w historii muzyki. Piosenka ma ponad 4000 wersji i została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie jest to jedyny rekord Paula McCartneya w Księdze Guinnessa. Na przykład aż 32 jego single zostały numerem 1 w Stanach Zjednoczonych.

Choć single zespołu The Beatles z rekordową sprzedażą w Stanach Zjednoczonych podpisywane były dwoma nazwiskami Lennona i McCartneya, wiadomo nie od dziś, że to Paul był głównym twórcą piosenek. Po rozpadzie The Beatles Paul McCartney założył zespół Wings. Ich single także osiągały w Stanach jedynki.

Jako kompozytor i wykonawca Paul McCartney wpisany został do Księgi Rekordów Guinnessa. Pobił rekord jedynek w Stanach Zjednoczonych. Skomponował najczęściej na świecie coverowany przebój Yesterday oraz jest autorem i wykonawcą ballady, która wydana na singlu po raz pierwszy w Anglii przekroczyła nakład 2 milionów egzemplarzy.

0: Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od spotkania na szczycie. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Ukraiński prezydent był gościem pierwszego dnia szczytu.
1: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także wyzwań, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał ukraiński przywódca i dodał, że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
0: Unijni przywódcy dali zielone światło dla przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję. Tymczasem ukraińska ofensywa przybiera na sile. Wczorajszy atak na Rosję był największy od początku pełnoskalowej wojny. Rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało o ponad 1000 zestrzelonych dronów podczas doby. Jednym z głównych celów była moskiewska rafineria ropy naftowej. Według agencji Reuters uszkodzone zostały dwie instalacje destylacji ropy, co oznacza utratę wszystkich mocy przerobowych zakładu. Zdaniem ekspertki do spraw Rosji dr Agnieszki Bryc znaczenie tego ataku wykracza daleko poza straty materialne.
2: To dotyczy tych Rosjan, którzy mieszkają w tym największym rosyjskim mieście. To ich wybija się ze strefy komfortu. To oni oglądają ten wielki słup dymu. Pasażerowie, którzy lądowali na lotnisku w Szeremietiewo, musieli przejść do schronów, a przez wiele godzin, prawda, nie mogli wyruszyć w podróż.
0: Przez wiele godzin milczał też Kreml. Dopiero późnym popołudniem szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja będzie kontynuować zmasowane uderzenia na obiekty sił zbrojnych Ukrainy. Coraz bliżej wznowienia budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Jedna z kluczowych decyzji wojewody łódzkiej Doroty Ryl zakłada wywłaszczenie i przejęcie przez PKP PLK czterech kamienic stojących na trasie drążenia tunelu.
3: Jesteśmy w trakcie wyceny nieruchomości, żeby mieszkańcy mogli podpisać umowę na odszkodowania za te mieszkania. A druga decyzja to o przejęciu tarczy, która stoi pod tymi budynkami przez kolejnego wykonawcę.
0: Tunel ma połączyć dworce Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Budowę wstrzymano jesienią 2024 roku po katastrofie budowlanej.
4: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz spoglądamy na Estadio Akron, gdzie gospodarze Mundialu Meksyk remisują do przerwy bezbramkowo z Koreą Południową. Wcześniejsze nocne spotkanie przyniosło zdecydowane zwycięstwo Kanady nad Katarem aż 6-0. Emocji nie brakowało też wczoraj. Piłkarska reprezentacja Czech ponownie zawiodła swoich kibiców. Po remisie 1-1 z Republiką Południowej Afryki szanse naszych południowych sąsiadów na awans do fazy pucharowej są już tylko iluzoryczne.
5: Kluczowy mecz nie wyszedł. Czechy nie utrzymały prowadzenia w spotkaniu z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie i do awansu potrzebują zwycięstwa nad Meksykiem, napisał portal eSport. To był kolejny marny występ. Piłkarze sami skomplikowali sobie sytuację. Awans się oddalił, a nadzieje skurczyły się do minimum, ocenili komentatorzy. Spotkanie z RPA było jedynym meczem reprezentacji Czech rozgrywanym w porze dogodnej dla kibiców w Europie. Z tej okazji Czeska Federacja Piłkarska zorganizowała strefę kibica na placu jednego z praskich browarów, gdzie pojawiło się kilkaset osób. Wspólne oglądanie przygotowano także w Libercu i Pilźnie. Wielu kibiców śledziło spotkanie w swoich ulubionych gospodach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się do Gdyni. Rozpoczynają się tam dziś regaty jachtów morskich o Puchar Stulecia Miasta. Jutro ponad 1000 żeglarzy z całego świata weźmie udział w Gdynia Sailing Days, jednej z najważniejszych imprez żeglarskich w basenie Morza Bałtyckiego, zapowiada jeden z organizatorów, Tomasz Hamera.
6: Praktycznie codziennie będzie działo się coś żeglarskiego. W dniach 19 i 20 czerwca odbywać się będą regaty jachtów morskich o Puchar Stulecia Gdyni. Rozpoczynamy również żeglarski doroczny festiwal Gdynia Sailing Days i to rozpoczynamy od mocnego uderzenia w postaci Mistrzostw Europy klasy Fin. Odbędą się również Mistrzostwa Polski w sprincie klasy Ilka. Będą wydarzenia związane również z paradą żeglarską, z paradą wodniacką. Także jeśli chodzi o żeglarstwo, będzie bardzo dużo się działo i myślę, że nie tylko wpleciemy się w obchody Dni Morza, ale będziemy jego ważną częścią.
0: Gdynia Sailing Days potrwają do 31 lipca. W tym czasie gdyńska marina jest regatowym miasteczkiem, gdzie można zobaczyć przygotowania żeglarzy do rywalizacji na morzu.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Weekend zapowiada się ciepło i słonecznie w większości regionów. W najcieplejszym momencie piątku na termometrach zobaczymy od 22 stopni nad morzem, 26 w centrum i aż do 32 na krańcach zachodnich. Popadać i zagrzmieć może na południowym zachodzie Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Big Day.
3: Formacja nieżywych schabów.
2: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
4: Kiedy córka Paula McCartneya, Stella, była małą dziewczynką, żyła odcięta od medialnego szumu na wiejskiej farmie. Pewnego dnia po powrocie ze szkoły, gdzie prawdopodobnie coś usłyszała od rówieśników, podeszła do ojca i zapytała: tato, to ty jesteś tym Paulem McCartneyem? Tak, ten Paul McCartney skończył wczoraj 84 lata.

Jedyną w pełni solową piosenką Paula McCartneya jest Pipes of Peace. Przebój dotarł na sam szczyt brytyjskiej listy singli, uzupełniając w ten sposób tytuły, które dotarły do jedynek po obu stronach Atlantyku. Duet McCartneya ze Stevie Wonderem odniósł artystyczny i komercyjny sukces.

Do pierwszej porannej kawy z radiową jedynką covery przebojów Paula McCartneya śpiewają Eva Cassidy, Robbie Williams z Bobby McFerrinem, Alice Cooper i zespół Guns N' Roses.

0: jeden z najsłynniejszych coverów zespołu Guns N' Roses, czyli hard rockowa wersja piosenki, którą Paul McCartney napisał do filmu o Jamesie Bondzie. Alice Cooper i zaskakujący, wspaniały duet Robiego Williamsa z Bobby McFerrinem. Także boska Eva Cassidy śpiewali McCartneya.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Pod koniec maja tego roku, od wczoraj, 84-letni Paul McCartney wydał nową, bardzo intymną płytę The Boys of Dungeon Lane. Piosenki raczej nostalgiczne, McCartney pamięcią wraca w nich do czasów przed zespołem The Beatles.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Łatwo jest powiedzieć kocham ludzkość. Znacznie trudniej jest powiedzieć lubię tych konkretnych ludzi, z którymi żyję na co dzień. Właśnie o tym pisał ponad 100 lat temu Gilbert Keith Chesterton, zderzając patriotyzm i kosmopolityzm. Już od 200 lat sceptycy atakują patriotyzm, podobnie jak wszystkie inne ideowe pasje ludzkości. W wypadku patriotyzmu atak jest nawet ciekawy i godny szacunku, bo prowadzi go grupa współczesnych pisarzy, będących czymś więcej niż tylko sceptykami. Kieruje nimi autentyczna wiara w określone systemy światopoglądowe. Rosnąca w siłę sekta wyznawców Tołstoja wspólnie z intelektualistami z różnych szkół w bezpośrednim ataku podważa

0: idea patriotyzmu, twierdząc, że kłóci się ona z szerszą ideą, miłością do całego rodzaju ludzkiego. Dla nich to, co szczególne, jest zawsze wrogiem tego, co ogólne. Każdy naród, ich zdaniem, jest rywalem dla ludzkości. Ba, nieraz myślą, że każdy człowiek jest rywalem dla ludzkości. Przypominają trochę, a nie jest to przyjemne skojarzenie, pewien gatunek ludzi twierdzących, że nie należy chodzić do kościoła, gdyż Bóg jest wszechobecny, a w kościołach go nie ma. Nowocześni intelektualiści nie akceptują patriotyzmu i nie chcą się angażować w sport, jakim jest rywalizacja między narodami, mimo że jest to sport ochoczo uprawiany przez całą resztę świata. To też ich miłość do człowieka emanuje zimną, nierealną aurą. Gdyby ich spytać, czy kochają ludzkość, odpowiedzą bez wątpienia szczerze, że owszem, jak najbardziej. Ale jeśli spytamy, czy podoba im się taka czy inna klasa społeczna spośród tych, które łącznie składają się na ludzkość, okaże się, że nie cierpią ich wszystkich. Nienawidzą królów, nienawidzą księży, nienawidzą żołnierzy, nienawidzą żeglarzy, nie ufają naukowcom, oskarżają klasy średnie, załamują ręce nad robotnikami, lecz uwielbiają ludzkość. Tylko tyle, że zawsze mówią o ludzkości niczym o egzotycznym, obcym narodzie. Coraz bardziej wyobcowują się spośród ludzi, by opiewać tę przecudną, ogólnoludzką zbiorowość. Zatracają więź z ludźmi na drodze do humanizmu. Prawda oczywiście wygląda tak, że to, co ogólnoludzkie, będzie nam dużo bliższe, jeśli uznamy, że pozostajemy w najlepszych możliwych stosunkach z ludźmi, którzy bezpośrednio nas otaczają. Jeśli ktoś kocha własne dzieci, wykazuje nastawienie znacznie bardziej ogólnoludzkie niż ktoś, kto niańczy małego hipopotama, czy wozi w wózku świeżo wyklutego krokodyla. Ba, wykazuje nastawienie wręcz uniwersalne. To samo dotyczy patriotyzmu. Ignorując patriotyzm, miłośnik ludzkości tak naprawdę ignoruje ludzkość. Ten, kto kocha własny kraj, niekoniecznie wygłasza peany ku czci ludzkości, lecz w gruncie rzeczy wychwala ludzkość nie słowem, lecz czynem, po prostu naśladownictwem. Zasadnicza duchowa korzyść z patriotyzmu i innych podobnych emocji polega na tym, że dzięki tym uczuciom wszystko na świecie jest kochane tak, jak powinno, bo wszystko jest kochane indywidualnie. Kosmopolityzm oferuje nam jeden wielki kraj, który jest, owszem, dobry. Patriotyzm oferuje setkę krajów, z których każdy jest najlepszy. Kosmopolityzm daje nam stopień równy, patriotyzm stopień najwyższy. W jednym wypadku mamy pozytywne określenie, w drugim wielki chór superlatyw. Patriotyzm sławi świat poczynając od tego, co najbliższe i w ten sposób daje pewność, że wszystko na świecie zostanie należycie docenione, a to jest być może sprawa najbardziej zasadnicza. Gdziekolwiek wyłania się z morza góra o dziwnym kształcie, gdziekolwiek rośnie owoc hen w dalekim lesie, patriotyzm sprawia, że nie przepadną one w mroku zapomnienia, lecz będą żyły w pieśni. To Chesterton, który celnie punktuje paradoks skrajnego, często oderwanego od rzeczywistości, humanitaryzmu. Być może droga do tego, co ogólnoludzkie, nie prowadzi przez wielkie deklaracje, ale przez bliskie relacje z drugim człowiekiem i przez ludzi, których mamy obok siebie. Właśnie tam zaczynać się może wszystko, co jest naprawdę uniwersalne. Dobrego dnia i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
2: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
1: Autopromocja.

Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, zrezygnował z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 tysięcy złotych. Cały zarząd stołeczny.

0: Wewnętrznego Szpitala Południowego został odwołany, ale na tym nie koniec. Premier zapowiada konsekwencje polityczne w odpowiedzi na doniesienia medialne o specjalnej uprzywilejowanej ścieżce na SOR-ze dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych.
1: Na początek konsekwencje personalne. Dawid Kacprzyk w szpitalu już nie pracuje. Dodatkowo przelał na konto placówki część zarobionej w ubiegłym roku kwoty. Zrezygnował z funkcji radnego i wnioskuje o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. To jednak sprawy nie zamyka. Po aferze szpital złożył doniesienie do prokuratury. Śledczy badają też sprawę z urzędu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że osoby, które korzystały z przywilejów w szpitalu południowym, poniosą konsekwencje polityczne.
2: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzysta z tego mechanizmu i wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
1: Premier zapowiedział też, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany. Wyjaśnień w tej sprawie i zwołania specjalnej sesji żądają stołeczni radni, w tym także z Koalicji Obywatelskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Negocjacje dotyczące zakończenia wojny między Iranem a USA wchodzą w decydującą fazę. Delegacje obu krajów spotykają się dziś w Szwajcarii, aby rozpocząć rozmowy na temat wdrażania porozumienia niespodziewanie podpisanego w Wersalu przez Donalda Trumpa. Obie strony mają teraz 60 dni na uzgodnienie szczegółowych warunków umowy.
3: W rozmowach, które odbędą się w luksusowym kompleksie hotelowym na górze Birkenstock, udział mają wziąć nie tylko delegacje Iranu i Stanów Zjednoczonych, lecz także przedstawiciele Kataru i Pakistanu, państw, które pośredniczyły w negocjacjach. Nadal nie wiadomo, czy na miejscu dojdzie do zapowiadanej wcześniej uroczystości podpisania dokumentu. Jednym z najważniejszych tematów rozmów będzie przyszłość irańskiego programu nuklearnego. W przyjętym memorandum Teheran zadeklarował rozcieńczenie zgromadzonych zapasów uranu, jednak sposób realizacji tego zobowiązania pozostaje przedmiotem negocjacji. Kolejną kluczową kwestią jest możliwość wprowadzenia opłat za żeglugę w cieśninie Ormus po zakończeniu 60-dniowego okresu negocjacyjnego, czego domaga się Iran. Wśród najbardziej drażliwych tematów pozostaje również przestrzeganie zawieszenia broni w Libanie, gdzie Izrael kontynuuje ofensywę. Obie strony ogłosiły wstępne porozumienie sukcesem. Zdaniem większości obserwatorów korzystniejsze warunki wynegocjował jednak Iran. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W aktualnościach powracamy do kraju, gdzie wkrótce może powstać jeden z największych parków rozrywki w Polsce. Dokładniej w Łutynówku koło Olsztynka. Jest zielone światło. Burmistrz Robert Waraksa wydał już decyzję środowiskową w tej sprawie.
4: Po ponad 4 latach od pojawienia się tego pomysłu i blisko 3 latach urzędowych procedur podpisałem decyzję środowiskową dotyczącą tego przedsięwzięcia.
0: Co oznacza, że inwestor może starać się o pozwolenie na budowę. Powstaniu parku sprzeciwiają się ekolodzy. Ich zdaniem zaszkodzi lokalnej przyrodzie, m.in. siedliskom żółwia błotnego.
5: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz czas na podsumowanie mundialowej nocy. Aż 6-0 Kanada pokonała Katar. Mecz był jednostronny, ale trzeba przyznać, że 2 czerwone kartki katarskich piłkarzy ułatwiły nieco zadanie Kanadyjczykom. Wygrał też drugi z gospodarzy Meksyk, choć znacznie skromniej. Liczą się jednak 3 punkty i te właśnie udało się zdobyć po zwycięstwie 1-0 nad Koreą Południową. Właśnie się upewniłem, tak, 1-0 zakończył się ten mecz. Nocnych marków uspokajamy. Kolejne spotkanie dopiero wieczorem, więc można się wyspać. O 21:00 Stany Zjednoczone zagrają z Australią. A na koniec prawdziwa gratka dla fanów filmu. Dziś do kin wchodzi Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Opowiada o relacji między laureatem literackiej Nagrody Nobla Tomasem Mannem, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Choć bohaterem filmu jest wybitny pisarz, obraz opowiada o wielu aspektach życia. Mówił Paweł Pawlikowski podczas warszawskiej poniedziałkowej premiery Ojczyzny.
6: Jest o polityce, o historii, o tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa. Jakieś nowe narracje wtargają na ten teren i człowiek musi się opowiedzieć po jakiejś stronie, a żadna ze stron tak do końca nie odpowiada temu, co człowiek czuje i wie. Ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
0: Paweł Pawlikowski na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes został wyróżniony Złotą Palmą za najlepszą reżyserię. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przed nami upalny weekend, ale dziś może przelotnie popadać i zagrzmieć na krańcach południowo-zachodnich. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20

0: 22 stopni nad morzem, około 26 w centrum i do 32 na zachodzie. I właśnie dla 6 województw zachodniej Polski obowiązują ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed upałami.
1: Wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Ostatnimi czasy trochę było z nami chłodne powietrze, które, nawiasem mówiąc, dostarczyło nam dużą ilość wody.
0: O czym mówił klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Bogdan Chojnicki. A my apelujemy do naszych słuchaczy o regularne nawadnianie organizmu podczas nadchodzących upałów.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama. Autopromocja.
5: Największe gwiazdy,
6: a wśród nich
5: Big Day.
6: Formacja nieżywych schabów.
5: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
6: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
6: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
6: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
7: A na zegarze już 8 minut po godzinie 5.
2: Agrofakty.
7: Przed mikrofonem Justyna Golonko i zapraszam o poranku na wiadomości z rynku rolno-spożywczego. A zaczynamy je od sytuacji na rynku mleka, bo choć ceny mleka nadal są niskie, to zdaniem ekspertów po tych gwałtownych spadkach światowy rynek produktów mlecznych wszedł w okres stabilizacji. No i z analiz wynika, że rynek może zbliżać się do przełomu i co ważne, prognozy zakładają wzrost cen skupu mleka w Polsce w kolejnych kwartałach. Ceny ogórków i fasoli szparagowej na rynku w Broniszach, ale także na innych rynkach hurtowych rosną po wcześniejszych spadkach, choć sytuacja nadal jest bardzo zmienna. O wysokości stawek decyduje oczywiście głównie podaż i pogoda, a wahania cen potrafią być gwałtowne nawet z dnia na dzień. Najbardziej widoczne są one w segmencie ogórków szklarniowych. Ich ceny skokowo wzrosły z około 3 do 5, a nawet 6 zł za kilogram. To efekt gwałtownego ograniczenia podaży, ponieważ wielu producentów zakończyło uprawy po kilku miesiącach bardzo niskich cen. Blisko 35 tysięcy ton słonecznika skażonego pestycydami przepłynęło z Argentyny do Bułgarii. Bułgarska Agencja Bezpieczeństwa Żywności skontrolowała nasiona słonecznika przywiezione przez 13 już statek z tym ładunkiem, jaki przypłynął do Bułgarii z Argentyny. No i niestety normy zawartości pestycydów znów zostały tam znacznie przekroczone. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 31 spółek hodowli roślin i zwierząt, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej. W spółkach tych gromadzony jest materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
8: W spółkach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

0: gospodarstwa prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza. Różnice między nimi i na czym polegają, wyjaśnia Henryk Smolarz, dyrektor generalny KOWR.
1: Hodowla zachowawcza polega na zachowaniu puli genowej ras zwierząt, które występują w Polsce, są naszym dorobkiem hodowlanym od wielu, wielu lat. Natomiast hodowla twórcza ma za zadanie doskonalić te rasy i gatunki zwierząt, które są w naszej hodowli, po to, aby ten cenny materiał genetyczny, zarówno roślinny, jak też właśnie zwierzęcy, był dostępny dla polskich rolników, by mogli z niego korzystać w procesie rolniczym, który prowadzą w swoich gospodarstwach.
0: Najwięcej spółek KOWR prowadzi hodowlę bydła mlecznego. Utrzymywane jest w nich ponad 22 tysiące krów mlecznych. Z danych za 2025 rok wynika, że ogólna produkcja mleka w spółkach KOWR wyniosła 255 milionów litrów, a średnia wydajność mleka od krowy wyniosła ponad 12 300 kg. Kolejnymi ważnymi spółkami zarządzanymi przez KOWR są spółki końskie. Hodowlę koni prowadzi 13 stadnin koni i stad ogierów. Hodują one łącznie 2300 koni. Do najbardziej rozpoznawalnych należą konie czystej krwi arabskiej hodowane w stadninach w Janowie Podlaskim i Michałowie.
1: Mówi się nawet o polskim Arabie, który jest wskutek hodowli prowadzonej od wielu, wielu lat wyodrębniony jako cenny dorobek naszych procesów hodowlanych. Jest znany na całym świecie. Hodowcy z całego świata, pasjonaci przyjeżdżają do Janowa czy do Michałowa po to, aby na aukcji Pride of Poland nabywać konie arabskie do dalszej hodowli.
0: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadzoruje także jedną spółkę roślinną.
1: Nasiona warzyw, ale także kwiatów są produkowane dzisiaj w spółce Plantico, bardzo znana marka. Działkowcy, ci, którzy przyzwyczajeni są do dobrych polskich odmian, mogą nabywać nasiona właśnie naszych krajowych odmian. Tam też również jest prowadzona hodowla twórcza, więc pojawiają się nowe odmiany. Spółki nasze oferują tradycyjny materiał genetyczny o wyjątkowych walorach, głównie smakowych i bardzo dopasowany do naszych warunków klimatycznych, wykorzystywany i przez rolników, i przez działkowców.
0: Spółki nadzorowane przez KOWR są strategiczne, ponieważ zabezpieczają polskie rolnictwo na wypadek sytuacji kryzysowych.
2: I to już wszystko w tym wydaniu Agrofaktów. Na kolejne zapraszam w poniedziałek o stałej porze.
3: Audycja powstała we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: 16 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry, budzimy się. 16 minut po godzinie 5 i to jest piątek, 19 dzień czerwca. Krzysztof Grzybowski, 22 139 2202. To oczywiście numer telefonu, łatwo to odgadnąć. Ten numer może się przydać, ponieważ tradycyjnie, jak każdego ranka, czekamy na telefony i czekamy na Państwa głosy dotyczące pogody. Na razie pogoda jest nieokreślona, przynajmniej jeżeli chodzi o Warszawę i na to, co widać przez okna w polskim radiu. Zobaczymy, jak będzie. Zapowiedzi są bardzo optymistyczne, ale oczywiście musimy to zweryfikować. No i tu liczymy na Państwa pomoc. Jeżeli chodzi o inne informacje, które dotyczą dzisiejszego dnia, to proszę bardzo. Imieniny: Romuald, Gerwazy, Protazy, Michalia, Julianna, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudeny. Jeżeli chodzi o święta, czy też różne wydarzenia, o których warto dziś pamiętać, to dziś Dzień Leniwych Spacerów. Nie wiem, czy spacery mogą być nieleniwe, ale dziś bez wątpienia, jeżeli w ogóle wybierzemy się na spacer, to musi to być spacer bardzo powolny, bardzo spokojny i bardzo nas nie zajmujący. Jest też Dzień Kibica Wisły Kraków, ale to chyba tylko dla wybranych święto, czyli raczej mieszkańców Krakowa i to chyba też nie wszystkich z tego, co kojarzę. Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego i na święty Protazy każdy się poparzy. To jeżeli ktoś jeszcze jest zaspany, to wyjaśniam, to są przysłowia na dziś. Wschód słońca 4:14, zachód słońca 21:00, równiutko co do minuty, długość dnia 16 godzin 46 minut. I trochę zaskoczył mnie dzisiejszy poranek, ponieważ od co najmniej kilku dni, przychodząc o tej godzinie, można sobie jeszcze śledzić jakieś końcówki meczów, które rozgrywają się na mundialu, a dziś smuteczek, dziś pustka, nic o tej godzinie nie gra. No to w takim razie przypomnijmy, jak kiedyś grano, i to są oczywiście informacje dotyczące biało-czerwonych, bo zdarzały się nam takie mundiale, na których bywaliśmy, graliśmy, ba, były takie mundiale, no, na których nawet coś nam się udawało ugrać. Rok 1982, no tu akurat szału nie ma, w swoim drugim meczu grupowym podczas rozgrywanych w Hiszpanii Mistrzostw Świata Polacy zremisowali z Kamerunem, to było 0-0. Ten początek w Hiszpanii to w ogóle nie był jakiś spektakularny. Z Włochami 0-0, z Kamerunem 0-0. Na szczęście potem przyszło przełamanie 5-1 z Peru. No i potem już dużo, dużo lepiej. No i jeszcze jedna informacja związana z biało-czerwonymi na mundialach. No i tym bardziej nie ma się czym chwalić. Rok 2018, Mistrzostwa Świata rozgrywane w Rosji. No i wtedy Polska, czyli 19 czerwca, Polska przegrała w Moskwie z Senegalem 1-2. Niestety. Ale, żeby nie było, będą też optymistyczne informacje.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: 23 minuty po godzinie 5, to jest program pierwszy. Dzień dobry z jedynką, Krzysztof Grzybowski. Powtarzam oczywiście nasz numer telefonu 22 139 22 02. No i czekamy na pogodowe raporty z całej Polski. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, jeżeli chodzi o mundial, to wczoraj wieczorem, właściwie dziś w nocy, ostre strzelanie, naprawdę rozsypał się ten worek z bramkami. Szwajcarzy 4 bramki, Kanadyjczycy 6 bramek. No, Meksykowi poszło być może trochę bardziej pod górkę, bo tylko jedna bramka. Ale myślę sobie, oglądając te mecze i spoglądając oczywiście na to, co się dzieje, że może dobrze się stało, że nasi nie pojechali. Bo proszę spojrzeć na takich Czechów. Pierwszy mecz przegrany, drugi mecz zremisowany. Nerwówka, stres, narzekanie, zarwane noce, no, emocje niestety raczej mało pozytywne po takich dwóch spotkaniach, a my, proszę bardzo, oglądamy mecz, który chcemy, kiedy chcemy, kogo chcemy, bez stresu, bez emocji, oczywiście takich emocji, które później prowadzą do rozczarowań, bez jakichś sytuacji, w których rzeczywiście, no, zdarzenia na boisku sprawiają, że telewizor ląduje za oknem, nic. Wszystko spokojnie, na luziku. Tak można oglądać mundial. No i oczywiście druga rzecz, dużo bardziej wyspani przychodzimy rano do pracy niż ci biedni Czesi, którzy śledzą swoją kadrę narodową i na razie cieszyć się nie mają z czego. No dobrze, dobrze, to teraz wracamy w takim razie do pogody. Na chwilę zostawiamy mundial. Myślę, że o mundialu będzie warto porozmawiać tak naprawdę, jeżeli chodzi o te mecze, które dopiero przed nami, bo jest takie jedno spotkanie, na które chyba warto się szykować. A teraz już pogoda. Co słychać w Polsce? Co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie pogodowe? Sprawdzamy.
1: Dzień dobry. Ocieka się kłania. Moi kochani, 15 stopni, dzisiaj ciepełko. Niebo jest szczelnie zaklejstrowane chmurami. Koguty mi przeszkadzają w raportowaniu. Jest piątek, karmię właśnie inwentarz. I jadę po chleb do Sędziszowa. Życzę wszystkim miłego, wesołego, udanego, spokojnego piątku i weekendu.
0: To my oczywiście bardzo dziękujemy i proszę pozdrowić ten głos, który tam bardzo próbował się przebijać. Ciekawe, która to mogła być godzina, bo podobno kury pieją o świcie. Jako miastowy gdybam, być może jest inaczej, proszę pozdrowić. I tak, a my czekamy na kolejne raporty z całej Polski, jeżeli chodzi o pogodę. Podobno idzie ku lepszemu.

0: Za 27, właściwie to już za 26 minut godzina 6, trzeba się budzić. Dziś piąteczek, dla niektórych ostatni dzień pracy, więc być może to wstawanie o poranku będzie o wiele łatwiejsze, bo wracamy z pracy i przed nami weekend. No i właściwie hulaj dusza, tym bardziej, że pogoda podobno ma być naprawdę całkiem przyzwoita. No to sprawdzamy w takim razie, co dzieje się w pogodzie.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Granica Polska, właśnie kończę pauzę i ruszę powoli na rozładunek i do Domciu. 18 stopni na Olszynie, także dzisiaj pokazuje do 30, nawet 4, także będzie ładnie świecić słoneczko, będzie ciepło.
0: Będzie ciepło, czyli szykuje nam się naprawdę bardzo, bardzo przyjemny weekend. 22 139 22 02, czekamy na kolejne raporty.
2: Dzień dobry, tutaj Jarek zaskoczyła się. Kłania listonosz, Koczowie plus 17 stopni, czyli bardzo ciepło o tej porze. Zachmurzone, takie, nie no tak, nie całkowicie, ale zachmurzone. Wiadomo, mgły nie ma, wiatru nie ma, ale 19 czerwca to jest już dziwna rzecz. To już jutro. Jutro lato z radiem się zaczyna w Bielsku.
0: No to ja mogę to tylko potwierdzić. Lato z radiem. Jutro od godziny 9:00. Do tego tematu będziemy jeszcze powracać.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 21 minut godzina 6, piątkowy poranek, czas wstawać. Oczywiście mówię to do wszystkich tych, którzy szykują się do pracy lub też powoli muszą szykować się do szkoły. Dziś na szczęście będzie chyba sympatycznie, jeżeli chodzi o wstawanie, bo dzień naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo przyjemnie. Zresztą z tą szkołą to nie oszukujmy się, to już naprawdę ostatnie dni, już takie końcowe odliczanie, za chwilę 2 miesiące przerwy. A jeżeli chodzi o ładną pogodę, to wszystko nam się to naprawdę bardzo, bardzo dobrze składa, bo ładna pogoda przed nami. Myślę oczywiście o piątku i myślę o nadchodzącym weekendzie. Do tego Lato z Radiem, które startuje już jutro rano, a do tego jeszcze to, o czym wspominałem wcześniej, czyli dziś dzień leniwych spacerów.
2: Panie redaktorze Krzysztofie, ja chodząc na spacery zawsze kroczę, właśnie kroczę majestatycznie wolno. Jest dla mnie stresem, kiedy muszę przechodzić przez jezdnię. Wówczas przyspieszam kroku, ponieważ samochody kierowcy czekają, nie chcą ich denerwować. Natomiast kiedyś latem była taka upajająco, oszałamiająca, piękna pogoda, że szłam wręcz tip-topem, przedłużając właśnie rozkosz zażywania cudownego spaceru na świeżym powietrzu.
1: Tip-topem? Dobrze usłyszałem? Chyba dobrze. To może takie pytanie do Państwa oczywiście. Czy Państwo podczas spacerowania też kroczą? 22 139 22 02.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 17 minut godzina 6 to jest Dzień Dobry z Jedynką. Witamy ten nowy, bardzo sympatycznie zapowiadający się dzień. Mówię oczywiście głównie o pogodzie, ale nie tylko. Kilka ciekawych wydarzeń przed nami. Wspomniałem oczywiście o tym, co najważniejsze, czyli Lato z Radiem, które startuje już jutro o godzinie 9. Ale to oczywiście nie wszystko. Przed nami również bardzo radiowe wydarzenie, czyli Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. O tym wydarzeniu też będziemy oczywiście rozmawiać na antenie Jedynki, ale najważniejszy temat, przynajmniej o tej godzinie, to pogoda. No bo czego się mamy po tych piątkowych nadchodzących godzinach spodziewać, jeżeli chodzi o sprawy pogodowe? Na szczęście są słuchacze Jedynki, którzy służą pomocą.
2: Dzień dobry, Janusz z Gdyni się kłania. No Gdyni dzisiaj chyba początek tego afrykańskiego upału. Temperaturę aktualnie mamy fajną, 14 stopni i o tej porze, o poranku to jest naprawdę ciepło. Jest leciutki wiaterek, ale to dobrze, niech on nam delikatnie okładza to powietrze, bo ma być gorąco.
1: No i proszę bardzo, 14 stopni ciepła i to przed godziną 6, ale na szczęście jest chłodny wiaterek wiejący, zgaduję, od strony morza. Nic, tylko spacerować. I to spacerować krocząc, jak powiedziała jedna ze słuchaczek, bo przypomnę, dziś nietypowe święta, ale być może warto je celebrować. Dzień leniwych spacerów. No to ja ponowię pytanie. Czy państwo spacerując kroczą?

Za 12 minut godzina 6. Przypomnę, to jest Dzień Dobry z jedynką 22 139 2202. Czekamy cały czas na kolejne pogodowe raporty z całej Polski. Kilka takich wskazań już było. No i na razie wszystkie są zgodne co do jednego. Jest miło, jest całkiem ciepło jak na tę godzinę, jest raczej słonecznie, no a to zwiastuje, że piątek rzeczywiście będzie, jeżeli chodzi o pogodę przynajmniej, bardzo sympatycznym dniem i co ważne, to również bardzo dobrze rokuje na ten najbliższy weekend, a to będzie miało znaczenie, bo przypomnę, że już jutro startuje Lato z Radiem od godziny 9, ale to, że startuje Lato z Radiem oznacza również, że dziś ostatnie wydanie programu 4 pory roku. I w tym programie będzie można usłyszeć m.in. coś takiego.

Jak wrażenia? Człowiek odpowiedzialny za to zmiksowane dzieło będzie gościem Czterech Pór Roku już po godzinie 9. A jeżeli są jakieś komentarze, jakieś odczucia, jakieś wrażenia i emocje po tym króciutkim fragmencie, to bardzo proszę się nimi także podzielić. 22 139 22 02.

0: Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, dzień dobry. Przed nami pierwszy dziś drogowy raport. Zablokowana jest o poranku droga krajowa 29 w Słubicach, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Trasa prowadzi od Krosna Odrzeńskiego do Frankfurtu nad Odrą. Utrudnienia występują na ulicy Kościuszki w Słubicach. Blokadę można objechać autostradą A2. W wyniku wypadku w Słubicach jedna osoba została ranna. Nocą zakończyły się problemy na drodze numer 16, Ostróda i Ława. Wcześniej miało tam miejsce zderzenie ciężarówki z rowerem. Poszkodowana została jedna osoba, to właśnie rowerzysta. A drogowcy muszą naprawić dylatację na estakadzie autostrady A1 między węzłami Kutno, Wschód i Piątek. A zatem jeszcze dziś mogą występować utrudnienia. Na jezdni w kierunku Katowic z ruchu wyłączony jest pas awaryjny, a zatem jedziemy tylko pasem lewym. Wyłączony jest również prawy pas. W miejscu prowadzonych prac obowiązuje limit prędkości do 80 km na godzinę. Ten etap robót ma się zakończyć dziś w godzinach popołudniowych i na weekend udostępniona będzie dla zmotoryzowanych cała szerokość A1 między Kutnem a Piątkiem. Podobne prace będą prowadzone na lewym pasie w przyszłym tygodniu i w tym przypadku również pojedziemy przy zwężeniu i z limitem prędkości do 80 km na godzinę. Rozbudowywana jest tymczasem droga krajowa 48, czyli fragment ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Tam też czeka nas nowa organizacja ruchu na odcinku około 300 metrów od granicy terenu zabudowanego do skrzyżowania z ulicą Wysoką. Z ruchu wyłączony jest wschodni pas jezdni. Czekamy ciągle na wieści od Państwa w każdej ważnej drogowej sprawie. 22 513 11 11.
6: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Izabela Kuczyńska
7: i Piotr Balasz. Krok bliżej do stałej bazy wojskowej Amerykanów. Jest pozytywna reakcja Pentagonu na pismo polskiego rządu w tej sprawie.
8: Jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie.
6: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany, a lekarz, który zarobił tam w rok ponad 1,5 miliona złotych, oddał część pieniędzy i swój mandat radnego.
7: Czas na lato z radiem. Już jutro zaczynamy naszą wakacyjną trasę. Na otwarcie zapraszamy do Bielska Białej.
6: To na razie wstępna deklaracja, ale umożliwia dalsze rozmowy.
7: Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy swoich wojsk.
6: Pozytywną odpowiedź na polskie pismo przekazał w Brukseli szef Pentagonu. Krótko po tym z Peter

0: Tym Heksetem rozmawiał wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: A co usłyszał o tym Agnieszka Drążkiewicz?
2: Było pismo z gotowością, jest odpowiedź także z gotowością. Polski rząd rozpoczyna na poważnie konsultacje z USA w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk. Przekazał w Brukseli szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Kiedy i gdzie taka baza miałaby powstać?
3: To zawsze strona amerykańska będzie decydować o tym, jakie jest zaangażowanie. Polska jest gotowa inwestować. Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję.
2: Tłumaczył szef MON i zapowiedział szybkie konsultacje z Pentagonem na ten temat. Obecnie nad Wisłą jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Stacjonują m.in. w Powidzu, Żaganiu i Orzyszu, ale również w Poznaniu i Wrocławiu, gdzie kończą się prace przy rozbudowie wojskowego lotniska. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: A deklaracja dotycząca utworzenia w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk nadeszła w ważnym dla NATO momencie.
1: Amerykanie rozpoczynają bowiem półroczny przegląd swoich wojsk w Europie. Ocenią też, czy i jak europejscy partnerzy wypełniają swoje zobowiązania wobec sojuszu.
0: Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany. To decyzja prezydenta stolicy i reakcja Rafała Trzaskowskiego na informacje o gigantycznych zarobkach koordynatora SOR-u w tej placówce.
1: 28-letni lekarz bez dokończonej specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
0: Medyk został zwolniony, oddał część pieniędzy, ale sprawa nadal jest badana.
1: A dodatkowym wątkiem tego są kwestie polityczne. Dawid Kasprzyk był bowiem radnym Koalicji Obywatelskiej. Według medialnych doniesień miał przyjmować partyjnych kolegów bez kolejki.
0: Sprawa wymaga wyjaśnień na wielu poziomach, mówi premier Donald Tusk.
4: Bardzo jestem zdeterminowany, żeby sprawy wyjaśnić do samego spodu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia. Mamy, tak jak powiedziałem, zapowiedzianą kontrolę NIK, mamy prokuratora w tej chwili w Szpitalu Południowym, mamy audyt zlecony przez właścicieli szpitala, czyli samorząd warszawski. Będzie też dalszy ciąg, jak się domyślacie, bo prokuratura działa.
1: Prezydent Warszawy przekazał, że nową prezes zarządu Szpitala Południowego zostanie Aneta Gomułka-Siembora.
0: Jej kluczowym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnianie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zarządzaniu placówką.
1: Negocjacje w Szwajcarii odwołane. Rozmowy o szczegółach technicznych amerykańsko-irańskiego porozumienia odbędą się w innym, możliwie najbliższym terminie.
0: Taką informację przekazał Biały Dom, tłumacząc decyzję problemami logistycznymi oraz złożonym charakterem negocjacji.
1: Rozmowy w Genewie miał prowadzić wiceprezydent J.D. Vance, a ich celem miało być sprecyzowanie porozumienia zawartego między Stanami Zjednoczonymi i Iranem.
0: Najważniejszym z punktu widzenia światowej gospodarki punktem umowy jest otwarcie cieśniny Ormus. To pozwoli na swobodny przepływ statków z surowcami.
1: 13-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala po tym, jak w wózek dziecka uderzył biegnący dzik.
0: Do ataku zwierzęcia doszło wczoraj na jednym z osiedli Krakowa.
1: Wózek przewrócił się, a dziewczynka z niego wypadła. Miała obrażenia głowy, ale jej życiu nic nie zagraża.
5: Jak informują mieszkańcy osiedla w mediach społecznościowych, od kilku dni w okolicy widywane były dwie lochy z młodymi. Wszystko wskazuje na to, że nie był to celowy atak zwierzęcia, lecz przypadkowe zdarzenie. Zapadła decyzja, że zwierzęta mają być odłowione lub przepędzone przez specjalną firmę, z którą miasto Kraków ma podpisaną umowę. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
0: O tym, co dalej robić z dzikami w mieście, rozmawiać będzie zwołany dziś w tej sprawie sztab kryzysowy. Początek narady w Krakowie za 2 godziny.
6: To są aktualności jedynki.
1: To już jutro.
0: Ruszamy z Państwem w trasę Lata z Radiem.
1: Trasę koncertową zaczynamy w tym roku od Bielska Białej. Będzie na Państwa czekało nasze plenerowe studio, piknik rodzinny pełen konkursów, no i spotkania z prowadzącymi i artystami.
0: A koncert otworzy występ Maryli Rodowicz.
7: Ponoć zmieniła już strój 17 razy, znaczy koncepcję. Jak artysta jest tak zaangażowany, no to znaczy, że to po prostu będzie petarda na scenie, tak? A zresztą no, pani Maryla otwiera trasę i jestem pełna podziwu, jaką ona ma parę i energię.
0: Mówiła reżyserka Małgorzata Kosturkiewicz.
1: Zapraszamy więc na lotnisko Bielsko-Biała-Aleksandrowice jutro od 9 do samego wieczora. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk. W nocnych meczach podczas piłkarskich Mistrzostw Świata wysokie zwycięstwo odniosła Kanada. Drużyna spod znaku klonowego liścia pokonała Katar 6-0, a hat-trickiem popisał się Jonathan David. Meksyk odniósł z kolei skromne zwycięstwo z Koreą Południową 1-0. Wczoraj wieczorem w tej samej

0: Samej grupie A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Echa tego spotkania zebrał w Pradze nasz korespondent.
1: Składna akcja z początku spotkania zakończona golem Michala Sadilka przywróciła kibicom wiarę w reprezentację po porażce z Koreą Południową. Jednak i tym razem Czesi nie utrzymali prowadzenia, a pasywna gra ostatecznie obróciła się przeciwko nim. W końcówce drugiej połowy rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Pawła Schulza wykorzystał Teboho Mokoena, ustalając wynik spotkania na 1-1. Mieliśmy dobry początek, graliśmy odważnie, co przyniosło kilka okazji. Potem graliśmy już prościej, oddaliśmy inicjatywę przeciwnikom. W końcówce niestety zabrakło sił. Podsumował spotkanie w rozmowie z czeską telewizją kapitan reprezentacji Czech Ladislav Krejci. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W grupie A Meksyk jest już pewny awansu do 1/16 finału. Korea Południowa, Czechy i RPA będą walczyć w ostatniej kolejce. W grupie B obok zwycięstwa Kanady Szwajcaria wygrała z reprezentacją Bośni i Hercegowiny 4-1. Tymczasem napastnik reprezentacji Polski Karol Świderski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź, poinformował klub. Trafiał do tej drużyny na zasadzie transferu definitywnego. Ostatnio Świderski reprezentował barwy greckiego Panathinaikosu. A reprezentant Polski we florecie Andrzej Rządkowski został srebrnym medalistą rozgrywanych w Antony pod Paryżem szermierczych mistrzostw Europy. W finale Polak przegrał z Francuzem Rafaelem Savinem 10-15. Alicja Klasik zdobyła z kolei brązowy medal.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
5: Pogoda. Temperatura o poranku już wszędzie dwucyfrowa, od 11 stopni na Pomorzu do 18 miejscami na zachodzie. I to właśnie zachodnia i południowo-zachodnia Polska objęta dziś alertem związanym z nadchodzącym upałem, możliwe nawet 32 stopnie w cieniu, poza tym od 22 nad morzem do 26 w centrum. Dużo słońca i pogodnego nieba, ale chwilami może się bardziej chmurzyć, a przelotny deszcz i miejscowe burze pojawią się tam, gdzie najgoręcej, czyli na zachodzie i południowym zachodzie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
5: Klimat. Na północy, w centrum i na wschodzie jakość powietrza jest bardzo dobra. Na zachodzie i południu dobra i tylko w Zawierciu umiarkowana. W ciągu dnia z elektrowni słonecznych i wiatrowych ma być generowana większość prądu. W ponad 30 miejscach utrzymuje się wciąż susza hydrologiczna.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: A, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież. No.
11: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i

0: systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
5: Big Day.
4: Formacja nieżywych schabów.
5: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
6: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20
6: i na antenie radiowej jedynki po 21.
4: Zapraszamy.
7: Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.

0: 16 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia na antenie jedynki. Minęła godzina 6. Krzysztof Grzybowski, 22 139 22 02. No a dziś oczywiście piątek. To już chyba rzecz jasna, klarowna nawet dla tych, którzy wstali bardzo, bardzo zaspani i mieli pewien kontakt, żeby złapać jakąś relację z rzeczywistością. To przypominamy, dziś piątek, 19 dzień czerwca. Imieniny Romuald, Gerwazy, Protazy, Michalia, Julianna, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław, Gauden. Nietypowe święta. Dzień leniwych spacerów. O tym już wspominaliśmy. Było również o tym, że niektórzy podczas spacerowania dumnie kroczą. Przysłowia? Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego, na święty Protazy każdy się poparzy. Jeżeli chodzi o sprawy związane ze słońcem, to wschód miał miejsce o godzinie 4:14, zachód przewidziany jest równo na 21:00, a to oznacza, że dziś dzień trwać w sumie będzie przez 16 godzin i 46 minut. Wspominałem również o takich dwóch wydarzeniach z przeszłości związanych z Mundialem, dwóch wydarzeniach, w których brali udział biało-czerwoni. Jedno skończyło się tak sobie, drugie skończyło się gorzej niż tak sobie. Myślę o meczach z 82 i 2018 roku, no ale w tym roku naszych na Mundialu na szczęście nie ma, więc możemy spać spokojnie. Nie musimy nocy zarywać, nie musimy się też denerwować. Przejdą, nie przejdą, wygrają, strzelą, odpadną, wrócą za wcześnie. Tych złych emocji na szczęście polscy kibice tym razem nie przeżywają. No to spójrzmy jeszcze na to, co się będzie działo na antenie jedynki do godziny 9:00. Zacznijmy od spraw politycznych. O godzinie 7:15 pierwsza z rozmów politycznych Grzegorz Osiecki, a po drugiej stronie Urszula Pasławska, posłanka PSL-u. Druga rozmowa tradycyjnie o godzinie 8:15, tym razem Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Co jeszcze? Oczywiście, skoro trwa Mundial, będzie Studio Mundial, porozmawiamy o meczach, które za nami i porozmawiamy o meczach, które przed nami, a dziś spotkanie, na które ja się szykuję w wyjątkowy sposób, bo myślę, że to naprawdę może być mundialowa piłka uczta. O jakie spotkanie chodzi? To oczywiście wyjaśnimy. Będzie również o festiwalu Dwa Teatry. Porozmawiamy z dyrektorem Teatru Polskiego Radia, Adamem Wojtyszko, o tym, czym jest dziś radiowy teatr. Będzie oczywiście o bardzo ważnym, radiowym, nadchodzącym wydarzeniu. Właściwie w tej chwili to już jest odliczanie do tego wydarzenia. Jutro o godzinie 9:00 Bielsko-Biała i pierwsze w tym roku wydanie Lata z radiem. To też będzie tematem naszej rozmowy. No i porozmawiamy również o wakacyjnych planach i wakacyjnych podróżach. Od ładnych kilkunastu lat coraz popularniejszym trendem są takie wyjazdy szlakiem na przykład jakichś seriali, filmów, no po prostu szlakiem doznań kinowych. O takiej turystyce filmowej też na naszej antenie dziś po godzinie 9:00 będzie, do godziny 9:00 będzie można usłyszeć.
2: Oglądałam Diabeł ubiera się u Prady. Bardzo mi się podobała część pierwsza. Byłam na części drugiej i namówiłam tatę, żebyśmy pojechali do Mediolanu, tam gdzie on był kręcony.
0: No i proszę bardzo, to jest właśnie próbka tego, w jaki sposób można sobie planować tegoroczne wakacje. Wakacje z filmem. To nie koniec, bo przed nami również będzie polityczny skrót, czyli omówienie najważniejszych politycznych tematów. To Jacek Czarnecki. Będzie również o unijnej dyrektywie, która ma ułatwić procedury zwrotu w handlu internetowym, czyli dla klientów ma być jeszcze prościej. No i na koniec jeszcze jeden bardzo ważny temat. Będziemy się zastanawiać nad tym, jak może nazywać się amerykańska baza w Polsce. We'll be right back.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 23 minuty po godzinie 6, to wracamy teraz do podróży, bardzo różnych podróży, jakie będziemy odbywać podczas nadchodzących wakacji. I coraz częściej te wakacyjne plany zaczynają się oczywiście nie od przeglądania katalogów biur podróży, to banał i tak zwana oczywista oczywistość, ale na przykład od seansu w kinie albo od jakiegoś serialowego maratonu. Widzowie bardzo często potem ruszają śladami swoich ulubionych bohaterów, odwiedzają miejsca znane właśnie z tych filmowych hitów, no i choć przez chwilę chcą się poczuć trochę jak w filmie lub też jak w serialu. Turystyka filmowa przeżywa w Polsce prawdziwy boom, branża turystyczna z kolei zaciera ręce, no bo okazuje się, że coraz większa rzesza, większa część Polaków właśnie w ten sposób chce podróżować i taką ofertę bardzo często mają już przygotowaną. W tym wszystkim pomagają jeszcze media społecznościowe, które w bardzo prosty sposób pozwalają nam odnajdywać różnego rodzaju filmowe czy też serialowe zakamarki i znajdować przypisane im historię. No to w takim razie, w jakich filmowych kierunkach najczęściej podróżujemy i czy chodzi tylko o Ojca Mateusza, to postanowiła sprawdzić Izabela Kostyszyn.
2: Niektórym wystarcza jeden zwiastun, jedna scena albo jeden filmowy kadr.
3: Oglądałam Diabeł ubiera się u Prady. Bardzo mi się podobała część pierwsza. Byłam na części drugiej i namówiłam tatę, żebyśmy pojechali do Mediolanu, tam gdzie on był kręcony.
2: Filmowe inspiracje coraz częściej przekładają się na konkretne decyzje zakupowe i podróżnicze. Potwierdzają to przedstawiciele branży turystycznej. Które produkcje najmocniej wpływały w ostatnich latach na wybory turystów? Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
4: Miejsca takie jak na przykład Dubrownik, w którym kręcona była Gra o Tron, takie jak Hawaje, Taormina na Sycylii czy Koh Samui w Tajlandii, gdzie filmowane były kolejne sezony popularnego serialu Biały Lotos. Matmata w Tunezji, w której przed laty kręcone były Gwiezdne Wojny. To kierunki, które są właściwie modelowymi przykładami miejsc budujących swoją pozycję i popularność właśnie w oparciu o przemysł filmowy.
2: Takich miejsc filmowych w samej tylko Europie jest ogromnie dużo, zauważa Weronika Szabelewska, autorka książki Filmowo-serialowy przewodnik po Europie.
5: Myślę, że jedną z popularniejszych takich lokalizacji filmowych jest Wyspa Skopelos, gdzie nagrywali film Mamma Mia. Drugim takim ciekawym miejscem też będzie Wyspa Vis w Chorwacji, gdzie nagrywali właśnie drugą część filmu Mamma Mia. No wiadomo, Paryż, miejsce związane z Emily w Paryżu, tam gdzie ona mieszkała. Londyn na pewno, no bo przecież tutaj mamy miejsce i z Harry'ego Pottera i tak naprawdę mamy pełno miejsc filmowo-serialowych.
2: Także w Polsce miłośnicy krajowych produkcji mają co zwiedzać.
5: Myślę, że na pewno takim miejscem jest Jeruzal, gdzie powstał serial Rancho. Tam właśnie bardzo fajnie wygląda cały ten szlak. Można sobie go przejść albo przejechać rowerem. Są tabliczki, są miejsca poznaczane, gdzie była jaka scena, gdzie co było nagrywane.
2: Klienci pytają nie tylko o kraj czy hotel, ale często chcą zobaczyć konkretne plaże, uliczki czy punkty widokowe znane z ekranu. Tak wiele osób zareagowało na jeden z największych filmowych hitów rozgrywających się w Grecji.
6: Jak weszła pierwsza wersja filmu Mamma Mia, nie tyle interesowała mnie sama treść tego musicalu, ale miejsce, gdzie były nagrywane. I chyba dwa lata po tym filmie postanowiłem z rodziną

0: Pojechać właśnie na Skopelos i Skiantos, zobaczyć te miejsca, a moim marzeniem jest jechać do Francji, gdzie był nagrywany Żandarm w Saint-Tropez.
1: Turystyka filmowa staje się jednym z najszybciej rozwijających się trendów w podróżowaniu. Dla jednych to sposób odkrywania świata, dla innych okazja do przeżycia ulubionych filmowych historii w prawdziwym życiu. A kolejne premiery kinowe i serialowe mogą już wkrótce wyznaczyć nowe wakacyjne kierunki.
2: I to jest pewien pomysł, to jest pewna idea i zastanawiam się, czy na przykład można by było w taką podróż wyruszyć tropem, czy też szlakiem kawy.
3: Ależ oczywiście, mój drogi, że można by.
2: Odpowiedziała tak. Natychmiast Justyna Golonko.
3: Tak.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Oczywiście, że szlakiem kawy można byłoby wyruszyć. Mało tego, takie przewodniki.
2: Ja zaraz pójdę szlakiem kawy.
3: Pójdziesz szlakiem kawy. Ja nawet myślałam, że ci przynieśną kawę. Za godzinę mogę ci przynieść kawkę, jak
2: nie,
3: jak
2: to
3: będziesz
2: podróżował. Daj spokój, ja już zajdę do tego czasu.
3: No bo ja tu przyszłam z ważnymi informacjami na temat rynku kawiarni w Polsce, ale tylko dodam, że faktycznie są takie przewodniki po Polsce, że możemy podróżować, próbować kawy. Po Warszawie w ogóle jest szlak taki z przewodnikiem, że można się tej kawki napić.
2: Kawowy, naprawdę?
3: Naprawdę, można to znaleźć. Ale dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że w Polsce naprawdę rośnie ten rynek kawiarni i mamy ich, nie będę cię pytała ile, ale 20 tysięcy, widziałam już twoją minkę, 20 tysięcy, powiedziałbyś,
2: że nie. Zacząłem kombinować, ale na pewno bym nie trafił.
3: Ja też bym nie trafiła, dlatego nie zadałam tego pytania. Ale tak, wliczamy w to zarówno takie duże sieci, jak kawiarnie niezależne, ale tak naprawdę takich dokładnych statystyk nie ma, bo mówi się o tym, że to nawet może być 22-27 tysięcy, no bo przecież też w restauracjach możemy się napić kawki.
2: Czyli jednym słowem to jest tak naprawdę niepoliczalne.
3: Niepoliczalne to jest, chociaż w Warszawie policzono te kawiarnie, jest 7 tysięcy kawiarni już.
2: Także w samej Warszawie, na 20 kilka tysięcy w całej Polsce.
3: Tak, no to ja myślę, że nieźle. I przybywa. I ciągle pojawiają się nowe miejsca. Zresztą my to też widzimy, nie? Że pojawiają się te różne kawiarnie. Ja mam też taki raport ciekawy przed sobą. Rynek kawy w Polsce. I wynika z niego, że naprawdę ten rynek rośnie rok do roku o blisko 10%. Kawę pijemy coraz więcej. Więcej kawiarni powstaje. Więcej jej też importujemy. Rynek wynosi już 7 miliardów złotych, co przypada zarówno na gastronomię, jak i tę pitą w domu kawkę. Co jeszcze mam do powiedzenia ciekawego? Kawiarnie, jakie powstają. Mamy tak, kawiarnie sieciowe, one stanowią taki silny fundament tego rynku. Mamy kawiarnie niezależne, one są najliczniejszą grupą i stanowią ponad 70% wszystkich lokali tego typu w kraju. No i bardzo ciekawe kawiarnie speciality.
2: No cóż właśnie. Się pod tym kryje?
3: No możemy się spodziewać, że takie specjalne kawki, czyli to jest segment premium i rzemieślniczy, tam kawka, która i tak jest droga, ona kosztuje jeszcze więcej. I w Polsce mamy...
2: Czyli to są te miejsca, gdzie na kawę się czeka bardzo, bardzo długo, bo cały ten proces,
3: tak,
2: celebracja,
3: jest takie wymyślne.
2: No, żebyśmy wiedzieli, za co płacimy.
3: Dokładnie, ale też ta kawa ponoć smakuje lepiej, jakby się tak pojawiło w takiej kawiarni. I tak one się reklamują i tak promują. Ważne, że tam ta kawa pochodzi z lokalnych mikropalarni i jest parzona metodami alternatywnymi. Niewiele czasu zostało.
2: Cóż to oznacza metoda alternatywna?
3: Inaczej niż zwykle. Ocenę jeszcze tylko.
2: Czyli nie zalewa się gorącą wodą, tylko zimną.
3: Zapytaj ocenę,
2: dobrze,
3: mamy mało
2: czasu. Dobrze, ile to kosztuje?
3: Ile to kosztuje? Mam dobrą wiadomość. Ceny kawy przestały tak rosnąć, jak rosły do tej pory.
2: Ale nie spadają.
3: Nie spadają,
2: dobrze, ale nie rosną.
3: Dobrze, to informacją
2: tak, przyszłam
3: to
2: jest pozytywna
3: koniec.
2: Informacja.
3: Tak mi się wydaje.
2: Połowicznie,
3: właśnie.
2: Ale jednak.
3: No w końcu nie rośnie. Rok do roku było wzrost o 40% wcześniej.
2: No dobrze, to tak. To jest różnica i rzeczywiście
3: jest.
2: To już teraz nie szydzę. To jest dobra informacja.
3: No, jak będziesz pił kawkę, to pamiętaj
2: docenię.
3: O tym.
2: Tak, tak, docenię już za chwilę. Justyna Golonko, bardzo dziękuję.
3: Dzięki.
2: Na zegarach 6.30, już teraz skrót aktualności. Piotr Balasz, który kawę już jedną co najmniej wypił.
4: To prawda. Premier zapowiada polityczne także konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wczoraj cały jego zarząd został odwołany, a lekarz, który miał zarobić w rok ponad 1,5 miliona złotych, zwrócił placówce 500 000. Zrezygnował też z mandatu radnego w Warszawie, który zyskał z list Koalicji Obywatelskiej. Już nie jest jej członkiem. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Po rozmowie z amerykańskim sekretarzem sekretarzem wojny minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Pentagon otwiera drogę do rozmów w tej sprawie.
5: Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy.
4: Najpewniej dziś usłyszy zarzuty mężczyzna podejrzewany o zabójstwo rosyjskiego blogera w Białej Podlaskiej. Obywatel Gruzji został namierzony w hostelu w Piastowie pod Warszawą, także dzięki pomocy zwykłych ludzi. Policja dziękuje.
6: To z nagrań prywatnych, między innymi nagrań właśnie z kamerek samochodowych.

0: Ten materiał był pomocny w ustaleniu tego mężczyzny.
1: Od dziś w polskich kinach można obejrzeć Ojczyznę, najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, który w Cannes zdobył Złotą Palmę za reżyserię.
2: Jest o polityce, o historii, ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
1: Strzelecki festiwal w meczu Kanady z Katarem. Gospodarze mundialu wygrali 6-0. Drugi z gospodarzy Meksyk też z wygraną 1-0 z Koreą Południową. Szwajcarzy pokonali Bośnię i Hercegowinę 4-1, a Czesi zremisowali z RPA 1-1. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: Pogoda.
1: Na w pogodzie będzie się dziś działo chyba całkiem ciekawie. Europa Północna będzie w zasięgu niżów z nad północno-zachodniej Rosji, Islandii i Morza Norweskiego. Pozostała część kontynentu, w tym Polska, będzie z kolei pod wpływem słabego wyżu, którego centrum z nad Alp przeniesie się na Podlasie. W ciągu dnia od zachodu nad Polskę stopniowo będzie nasuwała się płytka zatoka niżowa związana z niżem z rejonu Islandii i Morza Norweskiego. Gdzież tu w takim razie te afrykańskie upały? Początkowo będzie napływać ciepłe powietrze polarno-morskie, ale w ciągu dnia zachodnia część kraju będzie już pod wpływem powietrza zwrotnikowego, więc jednak doczekamy się tych temperatur. No to już konkretnie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem, 26 stopni w centrum do 32 stopni na zachodzie, czyli tam to zwrotnikowe. Upalne afrykańskie powietrze chyba dotrze jako pierwsze. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, przeważnie północno-zachodni, jedynie na krańcach zachodnich południowo-wschodni. W czasie burz wiatr może wiać z prędkością dochodzącą do 65 km na godzinę. Za 27 minut godzina 7.
2: 19 czerwca, kalendarz jedynki. W 1995 roku zmarła Maria Wiłkomirska, wybitna pianistka i pedagog. Grywała większość dzieł Chopina. 27 września 1939 roku, gdy trwała już II wojna światowa, dała w polskim radiu transmitowany recital chopinowski.
3: W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w sionistycznych środowiskach Żydów, obywateli polskich, które nawet z tej okazji urządzały libacje, pragnę oświadczyć.
2: W 1967 roku, podczas przemówienia na Kongresie Związków Zawodowych w Warszawie, Władysław Gomułka nazwał Żydów mieszkających w Polsce piątą kolumną.
4: Reakcja sali, proszę spojrzeć na twarze tych ludzi, to była autentyczna, nie koniunkturalna, pełna prawdziwych emocji, reakcja zachęcająca Gomułkę do przyciśnięcia pedału. Jeszcze dalej, jeszcze szybciej, pozbędziemy się tych ludzi.
2: W 1926 roku w Warszawie odbyła się prapremiera opery Król Roger Karola Szymanowskiego. W 1669 roku Michał Korybut-Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski.
5: Michał Korybut miał pecha, trzeba przyznać, dlatego że z jednej strony odziedziczył po poprzedniku kraj bardzo skonfliktowany wewnętrznie, borykający się z rozlicznymi zagrożeniami zewnętrznymi z kolei. Jego następcą był Jan Sobieski, wokół którego osoby stworzono mit, w dużej mierze zresztą opowiadający prawdzie. W konfrontacji z tym mitem siłą rzeczy Korybut wypadał zawsze blado.
6: Intelektualista, matematyk, fizyk, inżynier, wynalazca, w ogóle taki człowiek orkiestra, można byłoby powiedzieć. Przede wszystkim początkowo był matematykiem, który współtworzył nowe dyscypliny.
2: W 1623 roku urodził się Blaise Pascal, francuski filozof, matematyk oraz fizyk. Zmarł w roku 1662.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 20 minut godzina 7. Spoglądając na to, co dzieje się w polityce, spoglądając na serwisy informacyjne, bez wątpienia jednym z najważniejszych tematów jest stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Pytanie brzmi, czy nazwa jest już wybrana, i od tego pytania rozpoczniemy naszą rozmowę. Michał Strzałkowski po drugiej stronie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy tak na poważnie od tego zaczynać, ale z drugiej strony pamiętam, ile zamieszania, ile emocji wywoływała ta propozycja, która pojawiła się przecież już kilka lat temu odnośnie bazy, która miałaby się nazywać Fort Trump. No i pytanie, czy ta nazwa, czy też ta propozycja jest nadal aktualna w tej sytuacji?
2: Tak, to się pojawiło we wrześniu 2018 roku, kiedy prezydent Andrzej Duda był z wizytą w Stanach Zjednoczonych. To była pierwsza kadencja Donalda Trumpa jako amerykańskiego prezydenta i wtedy Andrzej Duda zaproponował właśnie, że gdyby Amerykanie chcieli stworzyć taką stałą bazę wojskową w Polsce, to właśnie tak można byłoby ją nazwać. Fort Trump. No, Trump jest czuły na tego typu gesty. Lubi, kiedy jego nazwisko jest dopisywane w różnych miejscach. Swoje inwestycje często nazywa, jak choćby Trump Tower w Nowym Jorku, wieżowiec, właśnie tak, żeby swoje nazwisko tam umieścić. Dopisuje swoje nazwisko do różnych instytucji teraz w Stanach Zjednoczonych, jak choćby Centrum Kennedy'ego, które wspiera artystów, ma się stać Centrum Donalda Trumpa i Johna Kennedy'ego, chociaż tam sąd ostatnio wydał wyrok, że jeszcze nie powinno się tam nazywać.

0: nazwiska Trumpa dopisywać, bo to nie jest takie proste, żeby zmienić nazwę tej ogromnie szacownej amerykańskiej instytucji. No ale czy rzeczywiście dalej ta nazwa Fort Trump jest w grze? Trudno powiedzieć, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że polskie władze starają się Trumpa na różne sposoby przekonać do tego, żeby ta stała amerykańska baza w Polsce powstała. I być może kuszenie go nazwą tej bazy no to jest jeden ze sposobów. A wicepremier i jednocześnie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj, informując o tym otwartym podejściu Amerykanów, czyli o tym, że no jest jakby coraz bliżej tej stałej amerykańskiej bazy w Polsce, tak o tym mówił.
1: Otrzymałem oficjalną odpowiedź na mój list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich i miło mi jest poinformować, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy.
0: No i to na razie jest oczywiście rzecz, która budzi nadzieję, ale no nie jest jeszcze konkretem, no bo to jest wyrażenie otwartego stanowiska. I na razie nie wiemy, co dalej. Dlatego premier Donald Tusk, który też wyrażał ogromne zadowolenie, to nieco tonował te hurra optymistyczne reakcje i zwracał uwagę na to, że no jest w tej sprawie jeszcze wiele do zrobienia.
2: Ja jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji na nasze decyzje o przygotowaniu Polski do organizowania stałej bazy. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz HEGZ uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
0: No a wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski mówił wczoraj, że jednak Polska już chce pewne działania podjąć, już są plany, jakby miało wyglądać miasteczko, w którym by Amerykanie stacjonowali. Być może już w tym roku by się zaczęła jego budowa, choć na razie nawet nie ma jakby propozycji, gdzie dokładnie miałaby być ta stała baza. A jak mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej, trzeba ustalić nawet to, jakiego typu wojska amerykańskie miałyby trafić do Polski.
3: Jeżeli będą to jakieś jednostki lotnicze, no to trzeba szukać lokalizacji związanych z istniejącymi lotniskami, no szczególnie wojskowymi. Jeżeli to będą jakieś formacje bardziej logistyczne, to też no bardziej szuka się oczywiście obiektów w pobliżu lotnisk, ale też w pobliżu istotnych szlaków komunikacyjnych. Oczywiście żołnierzy można łatwo samolotami dostarczyć do Polski, natomiast sprzęt co do zasady no raczej dociera po pierwsze drogą morską ze Stanów Zjednoczonych, no a po drugie no raczej szlakami komunikacyjnymi.
0: No i trzeba też pamiętać o tym, że w ogóle to amerykańskich żołnierzy będzie w Europie bez wątpienia mniej, bo to już amerykańska administracja zapowiedziała. Na pewno część amerykańskich żołnierzy wyjedzie z Niemiec, być może także i z innych krajów. Pete Hegseth, wspomniany już sekretarz obrony amerykański, wczoraj w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony państw NATO, ostatnim ministerialnym spotkaniu przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze, powiedział, że rozpoczyna się właśnie taki wielki amerykański przegląd tych wojsk. Ma to potrwać pół roku i na pewno skończy się to tym, że część wojsk amerykańskich Europę opuści. Będą Amerykanie po prostu oceniać także zaangażowanie swoich sojuszników. Zresztą to zaangażowanie sojuszników będzie miało wpływ na wiele różnych rzeczy, o czym mówił sekretarz Hegseth.
4: W przyszłości wysokość naszych rocznych składek na rzecz NATO będzie uzależniona od tego, czy inne kraje osiągną swoje cele w zakresie wydatków na obronę. Jeśli inni sojusznicy nie będą podejmować pilnych działań w tym zakresie, nasz wkład ulegnie obniżeniu. NATO będzie opierać się na zasadzie wzajemności. Nasza strategia obrony narodowej jasno stwierdza, że będziemy motywować i umożliwiać naszym sojusznikom zwiększenie zaangażowania oraz wypełnianie ich obowiązków. Będziemy więc bacznie obserwować sojuszników, którzy tego nie robią, a także tych, którzy w kluczowych momentach odpowiadają nie, może lub poczekamy i zobaczymy.
0: No i oczywiście, jak powiedział Pete Hegseth, to, że z jednych krajów amerykańskie wojska znikną, nie oznacza, że w innych nie może być ich więcej, choć wprost tutaj Polski nie wskazał.
5: No, czyli jeszcze chyba długa i kręta droga przed nami.
0: Bez wątpienia.
5: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję.

Za 12 minut godzina 7 to oznacza, że jeszcze 26 godzin i 12 minut dzieli nas od wielkiego startu. Przypomnę, Bielsko-Biała, godzina 9, sobota, lato z radiem.

0: Jest mega, mega sztosik. Naprawdę aż kurczę, pod wrażeniem jestem, super.
1: Mega sztosik, też jesteśmy pod wrażeniem, a jeszcze pod większym wrażeniem będziemy jutro o godzinie 9. Będę to powtarzać, Lato z Radiem, już jutro. A już teraz, Grzegorz Osiecki, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No i gazety i portale, dzień dobry. Na czołówkach dwóch gazet, Gazety Wyborczej i Rzeczypospolitej, Iran, Stany Zjednoczone, no bo dzisiaj miało być zawarte porozumienie, ale właśnie
1: słyszeliśmy,
2: że pewne kłopoty techniczne wystąpiły.
1: Ale w najbliższym możliwym, dogodnym czasie.
2: No, tak szybko, jak to tylko możliwe, tak? ASAP. Zobaczymy, ale zobaczymy, co z tego będzie. Ale, ale być może, no właśnie ciekawe dlaczego, bo być może dlatego, o czym piszą obie te gazety, o tym, że Iran ugrał więcej. Tak jest w Gazecie Wyborczej i taka sama ocena jest Jerzego Chrzczyńskiego w Rzeczpospolitej. To znaczy, że Donald Trump zaczął wojnę i w tej chwili daje w zasadzie Iranowi po tej wojnie to, co by Iran chciał. W Gazecie Polskiej specjalna opieka medyczna dla ludzi Tuska, no to jest artykuł o szpitalu południowym. To też jest sprawa, która wczoraj rozgrzewa i ją bardzo widać na portalach. Tam jest opis, co się może dalej wydarzyć, no bo wczoraj mieliśmy odwołania w szpitalu południowym, konferencję posłów PiSu, występy polityków Platformy, którzy tłumaczyli się z tej sprawy, wypowiedzi premiera. No zobaczymy, co dalej. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami w ustawie o wynagrodzeniach medyków. Na tapecie jest wprowadzenie limitu, górnego limitu wynagrodzeń. No, żeby takie przypadki nie były możliwe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno koalicja ma w tej sprawie sytuację kryzysową. O tym będzie można porozmawiać sobie z posłanką Urszulą Pasławską po 7.15.
1: I rozumiem, że to będzie jeden z tematów, który cały czas będzie dominować w tych politycznych rozmowach.
2: No pewnie tak, bo ta sprawa stała się głośna, aczkolwiek ona jak w soczewce skupia, bo ona jest polityczna, ale jednocześnie ona tak naprawdę wynika z tego, co w ogóle jest w służbie zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych. Znaczy generalnie szacunki mówią, że takich lekarzy, którzy zarabiają powyżej miliona, może być około 5-6 tysięcy. Takich, którzy zarabiają...
1: To nie jest mała grupa.
2: No nie, nie, nie. A takich, którzy zarabiają... A kilkanaście tysięcy może być takich, którzy zarabiają powiedzmy powyżej 50 tysięcy złotych miesięcznie, więc naprawdę to są potężne liczby, a jednocześnie cały czas system jest niedofinansowany i coś z tym trzeba zrobić, o co będę pytał Urszulę Pasławską po 7.15.
1: Grzegorz Osiecki i zapowiedź pierwszej rozmowy, to powtórzmy jeszcze raz, godzina 7.15.
3: Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Jutro od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos.

0: Głosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Nie ma przejazdu przez Słubice przy granicy Polski z Niemcami. Trasa prowadząca od Krosna Odrzańskiego do Frankfurtu nad Odrą jest zablokowana w Słubicach po tym, jak samochód wjechał w drzewo. Jedna osoba została ranna, a objazd zablokowanej 29 jest możliwy autostradą A2. Proszę też uważać na pojazdy rolnicze, bo czasem może skończyć się co najmniej wgnieceniem. Nasz słuchacz przypomina, żeby jeszcze lepiej oznaczać to wszystko, co ma niestandardowe wymiary, no bo po prostu wtedy lepiej widać.
11: Traktorze, nie mam nic przeciwko temu, że rolnicy poruszają się po drogach, ale gdy rolnik za ciągnikiem ciągnie potężne opryskiwacze, które zajmują więcej niż pas jezdni, odrobinę tej przyzwoitości i kawałek szmatki, chorągiewki czy koszulki lidera tak zwanej odblaskowej niech na tym ramieniu powieszą, bo tych wystających za daleko części nie widać.
10: 22 513 11 11. Czekamy na wieści od państwa w każdej ważnej drogowej sprawie. A o poranku raczej dobra drogowa sytuacja. Trudno narzekać na korki, choć niewielkie spowolnienia są już widoczne, na przykład na wjeździe do stolicy od północy, czyli przez Łomianki, ale także na S8, choć niewielki ten korek na S8 w stolicy. Zwalniamy głównie na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim. W Śląskiem zwalniamy dojeżdżając do Katowic i do Mysłowic od strony Jaworzna, 70. 9. Spowolnienia także między Tychami a Bieruniem na trasie 44, a pod Krakowem zwolnimy dojeżdżając Zakopianką przez Libertów. Pod Wrocławiem więcej aut od strony Radwanic na 94.
12: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
13: Zapraszamy na aktualności jedynki.
12: Izabela Kuczyńska
13: i Piotr Balasz. Waszyngton odpowiada polskiemu rządowi w sprawie utworzenia u nas stałej amerykańskiej wojskowej bazy.
14: Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski.
12: Policja nie ma już żadnych wątpliwości.
15: Zatrzymaliśmy osobę, która odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
13: Gorąco za oknem i gorąco na naszej antenie. Już jutro początek lata z radiem.
12: Amerykanie są za budową stałej bazy swoich wojsk w Polsce.
13: Deklaracja, którą usłyszał w Brukseli szef MON-u, to odpowiedź na pismo wysłane kilka tygodni temu do Pentagonu.
12: To otwiera drogę do dalszych rozmów, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Otrzymałem oficjalną odpowiedź na mój list z 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich i miło mi jest poinformować, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą

0: się do propozycji Polski.
1: Nie wiadomo na razie, gdzie Amerykanie mieliby osiąść na stałe. Lokalizacja ewentualnej bazy będzie przedmiotem ustaleń, dodaje minister obrony.
0: Jesteśmy gotowi, Polska jest gotowa inwestować. Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję.
2: Obecnie nad Wisłą jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przebywają u nas rotacyjnie, między innymi w Żaganiu, Powidzu i Orzyszu.
1: Lekarz milioner, o którym mówi cała Polska, nie pracuje już w Szpitalu Południowym w Warszawie. Odszedł też z Koalicji Obywatelskiej. Oddał także mandat radnego.
2: Dawid Kacprzyk kierował SOR-em przez rok. Mimo braku specjalizacji miał zarobić tam 1,5 miliona złotych.
1: Sprawę badają różne służby, bo medyk w czasie szpitalnych dyżurów wykonywał obowiązki radnego. Pokazywał się też w telewizji.
2: Ale na tym nie koniec. Sprawa ma też polityczną odsłonę.
1: Media donoszą bowiem o specjalnej, uprzywilejowanej ścieżce na SOR-ze dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych.
2: Premier zapowiada konsekwencje.
3: Na początek konsekwencje personalne. Dawid Kacprzyk w szpitalu już nie pracuje. Dodatkowo przelał na konto placówki część zarobionej w ubiegłym roku kwoty. Zrezygnował z funkcji radnego i wnioskuje o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. To jednak sprawy nie zamyka. Po aferze szpital złożył doniesienie do prokuratury. Śledczy badają też sprawę z urzędu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że osoby, które korzystały z przywilejów w Szpitalu Południowym, poniosą konsekwencje polityczne.
4: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
3: Premier zapowiedział też, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany. Wyjaśnień w tej sprawie i zwołania specjalnej sesji żądają stołeczni radni, w tym także z Koalicji Obywatelskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Policja jest już tego pewna.
2: To obywatel Gruzji zatrzymany wczoraj w hostelu w podwarszawskim Piastowie zastrzelił w poniedziałek w Białej Podlaskiej rosyjskiego artystę i blogera, który otwarcie krytykował Władimira Putina.
1: Rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fijołek zapewnia, że w sprawie podejrzanego udało się zebrać jednoznaczne i obciążające dowody.
5: Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca. W którymś momencie najprawdopodobniej przedostał się do jakiegoś samochodu, natomiast jest zbyt wcześnie, żeby też jeszcze o tym mówić.
2: Dziś 36-latek z gruzińskim paszportem ma być przesłuchany w lubelskiej prokuraturze i ma usłyszeć zarzuty.
1: Potem sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu.
2: Policja przy okazji dziękuje tym, którzy pomogli w namierzeniu podejrzanego. Funkcjonariusze dotarli do niego m.in. dzięki nadesłanym filmikom z kamer samochodowych.
6: To są aktualności jedynki.
1: Afrykańskie powietrze już w Polsce.
2: Zaczyna się fala upałów i stąd wydane pierwsze alerty przed żarem, który ma się dziś lać z nieba na zachodzie i południowym zachodzie Polski, ostrzega Grażyna Dąbrowska z IMGW.
7: Temperatura maksymalna wzrośnie do 32 stopni Celsjusza. Tylko na wybrzeżu będzie nieco chłodniej, 22-24 stopnie.
1: Najgoręcej będzie w pasie od Szczecina po Śląska. Wydane przez synoptyków ostrzeżenia będą obowiązywać cały weekend do niedzielnego wieczora.
2: Wysokie temperatury zwiastują początek lata, a dla nas i naszych słuchaczy, dla Państwa, lata z radiem.
1: Już jutro o godzinie 9 na naszej antenie zabrzmi Polka Dziadek.
2: To będzie już 55. odsłona tej audycji, jednej z najważniejszych w polskim radiu, podkreśla dyrektorka radiowej jedynki Paulina Stolarek-Marat.
8: Właściwie jak się tak zastanowić, to nie ma drugiej takiej audycji w Polsce, która by w równej mierze jak Lato z Radiem zasługiwała na miano kultowej. Znają ją miliony ludzi i właściwie każdy ma z nią dobre skojarzenia, jakieś przyjemne wspomnienia.
1: Polskie Radio w ramach wakacyjnej trasy zaprasza też na wspólne koncerty z Telewizją Polską.
2: Pierwszy jutro w Bielsku Białej.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Wiadomości sportowe, Tomasz Kowalczyk. Podczas piłkarskich Mistrzostw Świata Meksyk odniósł skromne zwycięstwo z Koreą Południową 1-0, ale dzięki tej skromnej wygranej zapewnił sobie już awans do 1/16 finału. Wczoraj wieczorem w tej samej grupie Czechy zremisowały z RPA 1-1. Obie drużyny zachowują szansę na awans. Kanada odniosła w swojej grupie B pierwsze historyczne zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Pokonała Katar 6-0, a hat-trickiem popisał się Jonathan David. Na wygraną Kanada czekała w sumie 8 spotkań i 3 mundiale. Z kolei Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1. A reakcje na Bałkanach na porażkę

0: Paszkę bośniaków zabrał Piotr Piętka.
1: Przez ponad godzinę Zmajewicz, czyli Smoki, byli w grze, ale po stracie pierwszego gola i czerwonej kartce dla Tarika Muharemowicza całkowicie stracili kontrolę nad spotkaniem. Bośniackie serwisy sportowe zwracają uwagę, że największym problemem była końcówka meczu. Media piszą o załamaniu drużyny po golu Johana Manzambiego oraz o tym, że Szwajcaria wykorzystała każdy błąd. Szczególnie krytykowana jest sytuacja po czerwonej kartce. Od tego momentu Bośnia została zdominowana, a rywale zdobyli kolejne bramki. Komentatorzy w Bośni i Hercegowinie chwalą jednak pierwszą część występu i charakter zespołu. Podkreślają, że drużyna Sergeja Barbareza długo utrzymywała bezbramkowy remis z bardziej doświadczonym rywalem, a honorowego gola Ermina Mahmicia w końcówce odebrano jako symbol walki do końca. Bośniackie media nie przekreślają jeszcze szans reprezentacji. Przed Smokami pozostaje mecz z Katarem i według komentatorów kluczowa będzie reakcja zespołu po bolesnej porażce. Najczęściej powtarzający się wniosek brzmi: wynik ze Szwajcarią był rozczarowaniem, ale turniej jeszcze się dla drużyny nie skończył. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Więcej informacji mundialowych po 7:40, a poza Mistrzostwami Świata jeszcze jedna piłkarska informacja, bo nowym trenerem piłkarzy Motoru Lublin został Mariusz Misiura. Szkoleniowiec podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2029 roku. Misiura ostatnio prowadził Wisłę Płock, która 2025 rok zakończyła na pierwszym miejscu ekstraklasy, ale ostatecznie uplasowała się pod koniec sezonu na 8. pozycji.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
4: Pogoda. Nacieszymy się dziś i słońcem, i pogodnym niebem, choć chwilami może się bardziej chmurzyć, a przelotny deszcz i miejscowe burze mogą pojawić się na zachodzie i na południowym zachodzie. To te części kraju będą dziś rozgrzane do czerwoności, miejscami nawet 32 stopnie w cieniu, a poza tym na termometrach od 22 nad morzem do 26 w centrum.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko Biała, polska stolica kultury.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Reklama. Jedynka. Polskie Radio.

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia na antenie radiowej Jedynki. Dziś 19 dzień czerwca, piątek. Imieniny obchodzą Romuald, Gerwazy, Protazy, Michalia, Julianna, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław, Gaudeny. Oczywiście wszystkim składamy serdeczne życzenia. Dzień leniwych spacerów to, jeżeli chodzi o dzisiejsze święta, właściwie nietypowe święta, będzie okazja do tego, żeby trochę pospacerować, dumnie kroczyć, tym bardziej, że pogoda powinna nam dziś w takim kroczeniu i spacerowaniu sprzyjać. Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego. Warto się będzie oczywiście przekonać i zobaczyć to na własne oczy. Powtórzę to jeszcze raz. Pogoda dziś takim sytuacjom i takim zamierzeniom sprzyjać będzie jak najbardziej. Wschód słońca, 4:14, zachód 21:00, długość dnia, to teraz szybko sobie podliczamy i wychodzi nam 16 godzin 46 minut. I już teraz 15 minut po godzinie 7:00, Grzegorz Osiecki i gość Jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Urszula Pasławska, wiceprezes PSL, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, ale także Nadzwyczajnej, która zajmowała się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej, no i parlamentarzystka tego ugrupowania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Chciałem zapytać na początku, akurat w katalogu tych komisji nie ma Komisji Zdrowia, którym pani przewodniczy, ale chciałem mimo wszystko zapytać o przede wszystkim o tą aferę wokół Szpitala Południowego. Czy ona uderzy w Koalicję Obywatelską, czy w całą koalicję?
3: Głowy polecą, to zapowiedział pan premier Donald Tusk i w mojej ocenie to zamknie ten wymiar polityczny.
2: Ale bo poleciały już wczoraj w zarządzie szpitala, myśli pani, że polecą wyżej?
3: Myślę, że polecą również,

0: że do spodu pan premier tą sprawę będzie chciał wyjaśnić. Natomiast pojawia się jakby i zostaje cały czas nierozwiązany problem związany z ochroną zdrowia. Ta sytuacja również spowodowała odmrożenie naszej ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego o naprawie systemu ochrony zdrowia.
1: To do tego jeszcze wrócimy.
0: Gdzie racjonalizacja wydatków personalnych jest również ujęta.
1: To do tego wrócimy. W ogóle wrócimy do pomysłów na ochronę zdrowia, ale chciałem się, bo pani mówi do spodu. Co to znaczy do spodu? To znaczy kogo konsekwencje mogą uderzyć tego projektu?
0: Ja myślę, że premier jest na tyle zdeterminowany i jasno wyraził swoje stanowisko, że żadnych świętych krów tutaj nie będzie. I też zwracam uwagę na
1: szybkość
0: działań.
1: Święte krowy to jest poziom miasta, a poziom rządowy?
0: Ja nie wiem, jak głęboka jest ta sprawa. Jest to też sprawa wewnętrzna Platformy Obywatelskiej i w ich interesie jest to, aby jak najszybciej oczyścić się z ludzi, którzy mogą naruszać wizerunek partii Koalicji Obywatelskiej.
1: A co jest w tej sprawie bardziej takie uderzające? Czy wysokie zarobki lekarza radnego, czy kwestia tego VIP-roomu, który opisał Portal Zero?
0: Myślę, że to są zupełnie dwie różne sprawy. Kwestia zarobków jest kwestią, w ogóle jest takim wstydliwym zagadnieniem i to dotyczy naprawdę całej Polski. Ja mogę powiedzieć, że u mnie na Warmii i Mazurach mamy ogromny problem z lekarzami, bo ciężko znaleźć lekarzy do ośrodków powiatowych, gdzie ta praca jest zdecydowanie cięższa. Wówczas trzeba je i dobrze, bardzo dobrze wynagrodzić. W Warszawie tego problemu nie powinno być. Nie wydaje mi się, żeby był taki duży problem z lekarzami. Natomiast kwestia zarobków jest na pewno takim tematem wstydliwym, ale trzeba się nim zająć. Natomiast kwestia tego VIP-roomu i tego, w jaki sposób on był wykorzystywany, no to jest do wyjaśnienia, to jest po prostu niezrozumiałe.
1: Wracając do tych zarobków, no bo rozumiem, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o VIP-room, to jest kwestia, którą można rozwiązać dosyć prosto, tak? No, takich przypadków po prostu
0: myślę,
1: nie powinno
0: być. Przykład, jeżeli takie VIP-roomy są gdzieś w Polsce, niezależnie czy dotyczą polityków PiS-u, czy kogokolwiek innego, one już dzisiaj po prostu nie istnieją.
1: A bo nie zdarzało się korzystać z VIP-roomów?
0: Nie. Całe szczęście jestem w miarę zdrowia, mój partner jest lekarzem, ale zdarza mi się korzystać ze szpitala. Takie sytuacje mają miejsce, ale bez VIP-roomów.
1: To chciałem zapytać w takim razie o właśnie o te pomysły na naprawę zdrowia, bo w tej chwili rząd przyjął ustawę, której celem jest ujawnienie zarobków lekarzy, ale rozumiem, że to jest za mało.
0: Tak, ustawa z 2020 roku, która dawała bardzo szybki wzrost lekarzom, przypomnę, że było i medykom, przypomnę, że było to w czasie COVID-u, ona została przy takim powszechnej zgodzie przyjęta. Dzisiaj koszty samego wzrostu za ubiegły rok to jest 50 miliardów złotych, tylko koszty podwyżek medyków na ten rok zaplanowane jest 74 miliardy złotych.
1: Ale to mówimy, było jasne, mówimy o skumulowanych kosztach podwyżek od momentu wejścia w życie ustawy.
0: Mówimy o skumulowanych kosztach podwyżek i to oznacza, że żadne pieniądze dodatkowe nie uzdrowią tego systemu. Te podwyżki, ten wzrost powinien być, oczywiście to jest naturalne, ale w tym momencie powinien wolniej rosnąć i być uzależniony od inflacji i od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
1: Ale on jest uzależniony od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Stąd, pani poseł, stąd się wziął problem, że w tej ustawie jest zapisane, że medykom rosną...
0: ale my pokazujemy mechanizm bardziej realny, bo te płace trzeba urealnić i wszystko się opiera na algorytmach i na wskaźnikach. Dlatego pokazujemy inne możliwości. Taka próba również była prowadzona przez minister zdrowia kilka miesięcy temu. Były prowadzone rozmowy ze związkami zawodowymi. To spełzło na niczym. I to jest jeden z problemów. Drugim problemem z całą pewnością jest to, że uciekają nam pieniądze, jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie. Dlatego składka chorobowa winna zostać przeniesiona z ZUS-u do NFZ-u. To jest około 18 miliardów złotych, ale również dlatego, że lawinowo w ostatnich latach, proszę to sprawdzić, wzrasta liczba zwolnień lekarskich, takich urlopowych, jedno-trzydniowych.
1: Ale co da, to ja przepraszam, a co da przeniesienie składki do NFZ-u? Tym bardziej, że ten fundusz składkowy w ZUS-ie, on jest deficytowy.
0: Ale co da? Przede wszystkim jakby kontrolę.
1: Tylko dziura kontrolę w NFZ-cie.
0: Nie, kontrola płatnika, bo przecież NFZ podpisuje kontrakty z lekarzami, nad całym systemem wydawania zwolnień lekarskich. Przecież nie wiem, czy pan wie, czy państwo wiecie, dzisiaj na telefon, na rozmowę telefoniczną prywatną można sobie po prostu załatwić 3-dniowe zwolnienie bez kontaktu osobistego lekarza z pacjentem. To powoduje rzeczywiście, że

ten system zostaje nadwyrężony i no, jest to w ogóle nieuczciwe wobec tych, którzy po prostu ciężko pracują, nie chcą nas

0: podatków na prywatną służbę zdrowia od podatku. To znaczy, że jeżeli ktoś decyduje się odciążać publiczny system ochrony zdrowia, a to tyczy to pacjentów i w miastach, i na wsiach, i małych miasteczkach, to państwo powinno to zauważyć, docenić i dać ulgę podatkową.
1: No dobrze, to jeszcze do tych różnych skomplikowanych kwestii systemowych wrócimy, tylko może zapytam w tym kontekście o jedno rozwiązanie, które widać leży na stole, bo o nim mówił Włodzimierz Czarzasty, ale też Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że nad nim pracuje. Czyli wprowadzenie limitu maksymalnego wynagrodzenia dla lekarzy. Czy wy jesteście za tym?
0: Wszystko zależy od zapisu, bo limit na pewien standard powinny być, ale mamy wysokich specjalistów i lepiej, żeby pracowali w Polsce i operowali polskich pacjentów za stawki, które również wskażą. Mówię o wysokiej specjalizacji, niż mielibyśmy zbierać pieniądze na zagraniczne operacje. To nie jest proste. To nie jest, tutaj nie mamy do czynienia z jakimś prostym rozwiązaniem.
1: Nie, to o tym nieprostym rozwiązaniu jeszcze porozmawiamy potem, a ja chciałem w tej części antenowej zapytać panią prezes o kwestię ustawy o statusie osób najbliższych, bo wczoraj Senacka Komisja rekomendowała przyjęcie jej bez poprawek. Czy pani zdaniem na tym ostatnim wirażu senackim powinno być jeszcze coś przyjęte, czy nie?
0: Uważam, że powinno, ale nie będzie. Tutaj nie ma otwartości z lewicy na jakiekolwiek jeszcze zmiany, na jakiekolwiek wsłuchiwanie się w oczekiwania prawicy, co dałoby większą szansę na podpisanie ustawy przez pana prezydenta.
1: A to co mogłoby skłonić prezydenta do podpisu, pani zdaniem?
0: Tam są oczywiście kwestie związane z dzisiaj z transkrypcją, które można by było zawrzeć w ustawie, bądź zastanowić się nad kwestiami podatkowymi, bo takie mamy sygnały. Niemniej jednak...
1: Czyli wyłączyć kwestie podatkowe?
0: Tutaj ta debata z pałacem prezydenta, myślę, że będzie dopiero po przejściu całego procesu ustawy, ale też prezydent ma różne możliwości w kontekście podpisania bądź niepodpisania, bądź skierowania ustawy jeszcze chociażby do Trybunału. Niemniej jednak wykonaliśmy ogromną pracę. Od 2004 roku było kilkanaście ustaw o związkach partnerskich. Wszystkie w imię zasady wszystko albo nic. My pokazaliśmy również jako PSL inną drogę, możliwość znalezienia kompromisu. I takiego kompromisu naprawdę wyśmienici politycy przez wiele lat w wielu sprawach nie uzyskali. My pokazaliśmy drogę na szukanie kompromisu w trudnych tematach.
1: A czy ten kompromis jest możliwy? Będziemy rozmawiali dalej w serwisie YouTube. Zapraszamy.
2: Godzina 7:25.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A o godzinie 8:15 Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

0: Już za chwilę, 7:30. A na antenie jedynki skrót aktualności i Piotr Balasz.
1: Na wniosek prezydenta Warszawy cały zarząd Szpitala Południowego odwołany, a konsekwencji ma być więcej, mówiła w radiowej jedynce Urszula Pasławska z PSL-u.
2: Głowy polecą i w mojej ocenie to zamknie ten wymiar polityczny.
1: A to po kłosie sprawy lekarza, który koordynując SOR szpitala miał zarobić w rok ponad 1,5 miliona złotych. To były już radny Koalicji Obywatelskiej. Mandat oddał też 0,5 miliona złotych i nie jest już członkiem ugrupowania. Ropa tanieje, tak rynki reagują na wstępne porozumienie dotyczące zakończenia wojny z Iranem.
3: Jeśli ta sytuacja nie zostanie w żaden sposób zakłócona, to sytuacja rynkowa będzie wracać do normy.
1: A na razie jeszcze w ramach pakietu CPN paliwo dzisiaj tańsze niż wczoraj. Benzyna 95 za 6 zł, diesel za 6,20. W Krakowie zbierze się za pół godziny sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na jednym z osiedli. Zwierzę przewróciło wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka trafiła do szpitala z obrażeniami głowy. Jej życiu nic nie zagraża. Jest zielone światło dla budowy jednego z największych parków rozrywki w Polsce. Ma powstać w Łutynówku koło Olsztynka.
4: Podpisałem decyzję środowiskową dotyczącą tego przedsięwzięcia.
1: 6-0 dla Kanady w meczu z Katarem. Drugi z gospodarzy mundialu Meksyk też z wygraną 1-0 z Koreą Południową. Szwajcarzy pokonali Bośnię i Hercegowinę 4-1. Czesi zremisowali z RPA 1-1. Zapraszam na pełne wydanie aktualności. Punktualnie o 8.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
0: W takim razie sprawdzamy jeszcze, co nas dziś czeka, jeżeli chodzi o pogodę, a czekają nas chyba całkiem miłe doznania. Dziś zachmurzenie małe, umiarkowane okresami, wzrastające do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatury maksymalnie od 22 stopni nad samym morzem do 26 w centrum i tam, gdzie będzie najcieplej, czyli na zachodzie. Tam termometry mogą wskazać nawet ponad 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, przeważnie północno-zachodni, jedynie na krańcach zachodnich, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać nawet 65 km na godzinę.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Autopromocja.
8: Największe gwiazdy,
7: a wśród nich
8: Big Day.
7: Formacja nieżywych schabów.

0: metoda. Maryla Rodowicz. Byle jakiego. Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
0: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: A my odliczamy czas. Niecałych 26 godzin pozostało nam do tego wydarzenia. Bielsko-Biała, godzina 9, już jutro. A już teraz Justyna Golonko w naszym studiu.
5: Już jest,
4: dzień
5: już
4: dobry.
5: Się pojawiła.
4: Ja wiem, że ty jesteś, ale pytanie, gdzie jest kawa?
5: Kawa? Powiedziałeś, mój drogi, że już nie potrzebujesz, że już będziesz po pierwszej i po drugiej. Możemy
4: nie,
5: tego odsłuchać.
4: Nie powiedziałem, że nie potrzebuję. Powiedziałem,
5: tak
4: że
5: było.
4: Muszę ją szybciej dostać.
5: Tak było.
4: No dobrze. No i to jest właśnie tak, jak ktoś liczy na pamięć drugiej osoby. Ale szczęście kupiłem sobie sam.
5: I bardzo dobrze.
4: O czym teraz?
5: O czym
4: nie
5: teraz?
4: O kawie.
5: Nie o kawie. Mhm. Teraz powiemy o zwrocie towarów przez internet.
6: Po pierwsze, ekonomia.
5: Kawę dostaniesz.
4: Dobrze, to liczę, że następnym razem już nie będę musiał narzekać.
5: Nie będziesz.
4: Co się zmienia?
5: W ogóle nie będziesz mógł narzekać, jeśli będziesz kupował przez internet. Bo to się zmieni. Sklepy internetowe czekają duże zmiany. Zwroty towarów mają być znacznie prostsze. Każdy z nas to zna, prawda?
4: Ale mam wrażenie, że już teraz nie jest źle. Znaczy oczywiście nie korzystam zbyt często, ale akurat w tych miejscach, z których kupuję, jeżeli dochodzi do zwrotu, to on jest banalnie prosty.
5: Ja korzystam często i mam inne doświadczenia, bo czasami bywa...
4: Czyli wszystko jest kwestią sklepu.
5: Dokładnie. Czasami bywa tak, jak mówisz, bardzo to wszystko jest łatwe, szybko to się robi, wysyłamy jednego e-maila, raz klikamy, dwa razy klikamy i już jest po sprawie, już możemy zwrócić, ale bardzo często trudno jest znaleźć taki regulamin, trudno znaleźć jest to miejsce, gdzie trzeba kliknąć, także albo znaleźć taki odpowiedni formularz i to ma się zmienić, Unia Europejska chce to zmienić i odstąpienie od umowy online ma być proste i łatwe dla wszystkich konsumentów. Nie będziemy tego szukać tej instrukcji. No i to brzmi bardzo dobrze. Ale gorzej brzmi już to, że Polska nie jest jeszcze na to zupełnie gotowa, bo te zmiany, o których mówię, one weszły w Unii Europejskiej od dziś właśnie. Od 19 to weszło w życie. No ale my mamy kilkumiesięczny poślizg, ale ważne jest to, że te nowe przepisy są w trakcie tworzenia. No i dobrą wiadomością jest to co ty powiedziałeś, że część sklepów faktycznie już to wprowadziła i to widać. I o tym mówi Michał Herde z Federacji Konsumentów.
7: No, spodziewamy się polskich rozwiązań dopiero za kilka miesięcy. Natomiast co do zasady, chodzi o to, aby konsumenci mogli odstępować od umowy w taki sam sposób, w jaki kupują rzeczy. Kupujemy rzeczy za jednym kliknięciem i dokładnie ten sam mechanizm ma być wdrożony w drugą stronę. Kupujemy towary za granicą, kupujemy towary w Unii Europejskiej. Na pewno znajdziemy takie sklepy, gdzie ten mechanizm już funkcjonuje. Na dobrą sprawę wiele polskich dużych sklepów już te mechanizmy ma wdrożone.
5: No ale oczywiście nie wszystkie sklepy w Polsce są gotowe na zmianę i to pokazują takie najnowsze badania. Ja do tego dotarłam. Zwroty w polskim e-commerce 2026, dane, trendy i realne wyzwania sprzedawców. Tak, ten raport brzmi. No i okazuje się, że właśnie w wielu firmach proces zwrotów nadal bazuje na ręcznej obsłudze zgłoszeń, komunikacji mailowej. To o czym mówiłam, że to nie jest takie łatwe, że się raz czy dwa razy kliknie, tylko trudno jest znaleźć ten formularz, żeby właśnie to zrobić. Czyli tak, kupimy w 30 sekund coś możemy kupić, w minutkę, ale później ten zwrot trwa 10 minut.
4: Zapewne nieprzypadkowo.
5: Zapewne nie i to jest bardzo uciążliwe, no i to trwa i trwa i o tym mówi Michał Wójcik z firmy, która przygotowała ten raport.
8: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie. Przy rosnących oczekiwaniach konsumentów oznacza to realne ryzyko utraty konkurencyjności i zaufania. 34% przedsiębiorstw udostępnia klientom gotowe etykiety zwrotne lub kody nadania, a 33% umożliwia zwrot za pośrednictwem automatów paczkowych i punktów nadawczych.
5: No i tak, po zmianach, jak one wejdą w życie według tych unijnych standardów, i teraz posłuchaj, bo to ciekawe, każdy sklep internetowy będzie musiał mieć widoczny przycisk lub link odstąp od umowy. Tak to będzie wyglądało. I on ma umożliwić rozpoczęcie procesu zwrotu w maksymalnie 2 kliknięciach. Raz, dwa i już. Po sprawie. Tak ma być. Jak będzie, to przejdę i opowiem. Niebawem.
4: Dobrze, za kilka miesięcy, tak? Z tego,
5: tak,
4: co usłyszeliśmy.
5: Po wakacjach.
4: No dobrze, to w takim razie z utęsknieniem czekamy na te jeszcze wygodniejsze, jeszcze lepsze dla nas klientów rozwiązania.
5: Tak, ale na sklepach, w sklepach internetowych unijnych już to działa. Dobrze
4: brzmi
5: też.
4: Jeżeli ktoś

0: ma ochotę, to proszę bardzo, może sobie tak. Teraz coś odpalić, wybrać akurat...
1: Dwa kliknięcia.
0: No, na weekend nie przyjdzie, ale po weekendzie będzie się cieszył z paczki.
1: W poniedziałek.
0: Justyna Golonko.
1: Dzięki.
0: A już za chwilę na antenie jedynki porozmawiamy o mundialu.

0: Za 20 minut godzina 8.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: Wszystko się zgadza, to ja dodam jeszcze, że Tomasz Kowalczyk.
2: Dzień dobry.
0: Tak delikatnie po skosie chciałem powiedzieć. Będzie o Mundialu, będzie o meczach, które za nami. Drużyny być może nie z najwyższej półki, ale działo się. Mówię oczywiście o tych meczach, które mogliśmy śledzić wczoraj wieczorem oraz w nocy.
2: Meksykańska fala przez cały Meksyk się przetacza od tych godzin nocnych, kiedy ten mecz u nas się odbywał. Tam po prostu się kotłuje, jest gorąco, jest kolorowo, jest barwnie. Potem jak Meksyk wygrał z Koreą Południową 1-0 i już zapewnił sobie awans do 1/16 finału.
0: Dalej jest ciekawie. Myślę oczywiście o kolejnych drużynach, bo Korea Południowa, Czechy, Republika Południowej Afryki. No i tak naprawdę trzy znaki zapytania.
2: Tak, trzy znaki zapytania. Ale my najpierw posłuchajmy jeszcze tego meczu Meksyku z Koreą Południową. Filip Jastrzębski obserwował to spotkanie.
3: Dzień dobry. I dużo sobie obiecywałem po tym meczu, szczególnie po Koreańczykach, którzy zagrali bardzo dobrze w pierwszym spotkaniu z Czechami, ale okazało się, że gospodarze, współgospodarze tego turnieju, Meksykanie, byli zbyt mocni dla drużyny Korei Południowej. Jeden gol o wszystkim zdecydował i to taki zdobyty w kuriozalnych okolicznościach po błędzie koreańskiego bramkarza. Luis Romo wpakował piłkę do bramki. Piłkarze z dalekiej Azji nie wykorzystali swoich sytuacji i mają porażkę, ale to nie oznacza, że nie awansują do fazy pucharowej, bo myślę, że w trzecim spotkaniu poradzą sobie z drużyną RPA i wyjdą z tej grupy, a Meksykanie cieszą się z awansu, bo mają już komplet punktów i zagrają w 1/16 finału.
2: Wczoraj wieczorem w tej samej grupie wspominany mecz Czechy RPA 1-1. Drużyny może nie najmocniejsze.

0: mocniejsze, wszystkie jeszcze z szansami na awans, no ale Czesi troszeczkę rozczarowani, Czesi troszeczkę zawiedzeni.
1: No myślę, że nawet nie troszeczkę. Patrzyłem na to, jak wyglądają komentarze w czeskiej prasie i to są absolutnie tragiczne komentarze, załamane ręce, rozczarowanie, no i spora wątpliwość, czy Czechom się uda wyjść. Choć teoretycznie jeszcze szanse mają.
0: A Jan Pachlowski na miejscu w Atlancie, bo to spotkanie odbywało się w Atlancie, spotykał też czeskich kibiców i na gorąco mu mówili, jakie są jego wrażenia.
2: Czescy kibice przeważali na trybunach w Atlancie, gdy w 6 minucie ich reprezentacja po bramce Sadilko objęła prowadzenie. Biało-czerwono-niebieska część stadionu wręcz oszalała z radości. To nie było porywające widowisko, ale z perspektywy stadionu i przy dopingu kibiców obu drużyn spotkanie to oglądało się w dużych emocjach. Nie brakowało komentarzy, że Czesi w końcówce spotkania zostali ukarani za swój minimalizm, gdy najpierw sprokurowali rzut karny, który na bramkę zamienił Mokoena. Gdy do końca spotkania pozostawały minuty, na boisku było dużo chaosu, a obie drużyny nie stworzyły już dogodnych sytuacji do zdobycia bramki.
3: Mamy
2: co mamy, będzie ciężko wyjść z grupy, musimy się o to modlić. Podsumowuje zaraz po meczu siedząc obok mnie jeden z czeskich kibiców. Pod stadionem o opinię dotyczącą spotkania pytam kibica reprezentacji RPA. Daję 100% na to, że wyjdziemy z grupy. W drugiej połowie spotkaniu z Czechami byliśmy zespołem lepszym i groźniejszym. Wszystko jest możliwe. Na koniec zmagań grupy A Czesi zagrają z Meksykiem, a RPA z Koreą Południową. Z Atlanty dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ten komentarz czeskiego kibica troszkę przypomina znane powiedzenie Dariusza Szpakowskiego. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A Kanadyjczycy w euforii pokonali Katar 6-0. Są bardzo blisko awansu. Szwajcarzy też wysokie zwycięstwo z Bośnią i Hercegowiną 4-1. No wprawdzie matematycznie jeszcze tego awansu nie ma, ale te ekipy chyba nie wyobrażamy sobie, że nie awansują dalej.
1: Choć Kanadyjczycy mają pewien zgrzyt. Znaczy myślę oczywiście o takim zgrzycie z tym, o czym powiedziałeś. No 6-0 to świetny wynik, ale kontuzja jednego z ich zawodników wygląda dramatycznie źle.
0: Tak, Filip Jastrzębski obserwował to spotkanie i nie tylko o tej kontuzji nam opowie.
4: Tak, to prawda. Imponujące zwycięstwo Kanady 6-0. Pierwsze zwycięstwo w historii występów w Mistrzostwach Świata drużyny spod znaku klonowego liścia. Ale Katarczycy zaprezentowali się fatalnie. Gol samobójczy, którego można było uniknąć. Dwie czerwone kartki. Jedna z nich, tak jak wspominaliście, no, po brutalnym faulu i wyrzucony z boiska Katarczyk, złamana noga piłkarza reprezentacji Kanady, więc słodko-gorzkie to zwycięstwo. No ale Kanadyjczycy mają się z czego cieszyć. No i w ogóle taka grupa dwóch prędkości nam się zrobiła, bo Szwajcarzy też pewnie ograli drużynę Bośni i Hercegowiny, choć trzeba powiedzieć, że wszystkie te gole padły w ostatnim kwadransie. Tam się niewiele działo do 74 minuty, ale później już Szwajcarzy pokazali swój potencjał i bardzo możemy się szykować mocno na to spotkanie o wszystko, a raczej o pierwsze miejsce w grupie B Kanada-Szwajcaria, no bo rzeczywiście wtedy zweryfikowane zostaną możliwości i umiejętności tych dwóch zespołów.
0: No i możemy powiedzieć kolejny super snajper, bo Jonathan David w zespole Kanady z trzema golami. Leo Messi pokazał, że potrafi strzelać. Strzelają ci, którzy mieli strzelać. I mówiło się, że odchodzi się od takich zawodników wysuniętych, napastników, a oni, proszę, a pokazują klasę.
1: No to ja nie ukrywam, że z dużo większym zainteresowaniem niż na te mecze, które już minęły. Cały czas spoglądam na ten mecz, który dopiero przed nami o 21:00. Stany Zjednoczone, Australia. Dwie drużyny, które, no nie wiem, czy będą czarnymi końmi tych zawodów, ale bez wątpienia trochę mogą namieszać.
0: No Stany Zjednoczone mają na to wielką szansę. Australię też się nieźle ogląda. I kto by to kiedyś pomyślał, że mecz Stany Zjednoczone, Australia może ekscytować kibiców piłkarskich. Myślałem, że to jakaś koszykówka może ekscytować w wykonaniu takich drużyn. A tu proszę, futbol.
1: Ja tam będę dzisiaj ściskać kciuki za kangury.
0: Za kangury?
1: Tak, oczywiście.
0: Ja za gole. Za dużo goli w tym meczu.
1: To przy okazji. Jak najbardziej. 21:00 Stany Zjednoczone, Australia. No i zobaczymy, czy te nasze nadzieje zostaną spełnione.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Za 10 minut godzina 8. I Grzegorz Osiecki w studiu. Przed nami kolejna rozmowa. Pani Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, o 8.15.
1: O 8.15 i porozmawiamy i o tych bieżących wydarzeniach, czyli o kwestii Szpitala Południowego i tej całej koalicyjnej burzy, która wokół niego się toczy. Ale porozmawiamy także o kwestii smartfonów, bo Monika Rosa jest szefową komisji, która zajmuje się dziećmi i młodzieżą, i to ona była jedną z orędowniczek ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych.
0: Jako rodzic przyklaskuję tego typu inicjatywom, natomiast zastanawiam się, na ile to...
1: Ale jestem bezbronny.
0: Natomiast zastanawiam się, na ile to będzie kolejny przepis, tak jak wiele innych w Polsce, który wejdzie, odtrąbimy sukces, a potem się okaże, że jeżeli chodzi o egzekucję tych przepisów, to mamy gigantyczny problem.
1: No zobaczymy, no bo to właśnie się sprowadza wszystko do egzekucji, to znaczy jaki będzie kształt przepisu, który wymusi na platformach, żeby, no żeby faktycznie sprawdzały wiek użytkowników. Jakieś instrumenty mają być, ten europejski portfel tożsamości cyfrowej, ale zobaczymy.
0: Zobaczymy, być może więcej dowiemy się z rozmowy, która już za 25 minut na antenie jedynki. Przypomnę, Grzegorz Osiecki i Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
13: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
14: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: I teraz patrz.

0: telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. W okolicach Legnicy są problemy na drodze ekspresowej S3 na jezdni prowadzącej do Zielonej Góry między węzłem Legnica Północ a węzłem Legnica Zachód na kilometrze 289. Zablokowany jest lewy pas po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Na S5 tymczasem problemy napotkamy w okolicach Bydgoszczy, jadąc między innymi w kierunku Trójmiasta między węzłem Bydgoszcz Zachód a węzłem Opławiec. Na kilometrze 62 pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Tutaj zablokowany jest jeden z pasów. A tymczasem zakończyły się problemy w Słubicach na drodze 29 między Krosnem Odrzańskim a Frankfurtem nad Odrą. Auto osobowe uderzyło tam w drzewo, w wyniku czego jedna osoba niestety została ranna. Korek mamy na drodze S11, która prowadzi z Kurnika do Poznania. Tłoczno od miejscowości Gądki do węzła Krzesiny, czyli do połączenia drogi ekspresowej S11 z autostradą A2. Wzmożony ruch widać na trasie z Pniew do Poznania, czyli na 92. I tutaj zwalniamy najpierw w okolicach Sękowa, a potem większy korek przed Tarnowem Podgórnym. Kierowcy zwalniają też na krajowej 10 między Lipnem a Toruniem, zwłaszcza w Lubiczu Górnym. Korkują się dojazdy do Wadowic w Małopolskim. To trasa 52 od Kalwarii Zebrzydowskiej i droga krajowa 28 od północy, czyli od Zatora. Na Zakopiance wolniej między innymi w okolicach Głogoczowa, między Głogoczowem a Mogilanami, to w stronę Krakowa. A w kierunku Zakopanego korek napotkamy na trasie 47 między Nowym Targiem a Szaflerami. A na wieści od Państwa czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.
4: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska.
5: I Piotr Balasz. Nie tylko śledztwo i nie tylko kontrole. Będą też polityczne konsekwencje skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie.
6: Żadnych świętych krów tutaj nie będzie.
4: Negocjacje odwołane, zapowiadane na dziś w Szwajcarii. Rozmowy o szczegółach amerykańsko-irańskiego porozumienia zostały przełożone.
5: To już od jutra na antenie jedynki kolejna wakacyjna odsłona Lata z Radiem.
7: Proszę przyjść. Można podglądać, jak kulisy tej audycji wyglądają.
4: Kontrole i śledztwo to nie wszystko. Osoby, które dopuściły do skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie, poniosą także polityczne konsekwencje.
5: Takie kroki zapowiedział premier, gdy wyszło na jaw, że SOR, którym kierował lekarz milioner i były radny Dawid Kacprzyk, miał przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych bez kolejki.
4: To problem, który szkodzi całej koalicji i wymaga radykalnych rozwiązań, mówiła w jedynce posłanka Urszula Pasławska, wiceprezeska PSL-u.
6: Premier jest na tyle zdeterminowany i jasno wyraził swoje stanowisko, że żadnych świętych krów tutaj nie będzie. Sprawa wewnętrzna Platformy Obywatelskiej i w ich interesie jest to, aby jak najszybciej oczyścić się z ludzi, którzy mogą naruszać wizerunek partii.
5: Po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prezydent Warszawy odwołał cały zarząd placówki.
4: Z pracy zwolnił się także Dawid Kacprzyk, lekarz, któremu szpital dał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
5: Lekarz zwrócił część pieniędzy placówce, zrezygnował z członkostwa w HWKO i zrzekł się mandatu radnego.
4: A władze szpitala złożyły doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia oszustwa.
5: Kto zlecił zabójstwo rosyjskiego artysty i blogera zastrzelonego w poniedziałek w Białej Podlaskiej?
4: Na to pytanie szukają odpowiedzi służby po tym, jak wczoraj w podwarszawskim Piastowie zatrzymano głównego podejrzanego.
5: Obywatela Gruzji czeka dziś przesłuchanie w lubelskiej prokuraturze i decyzja o areszcie. Ale zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kulisy zbrodni wydają się jasne.
8: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Nie trzeba tutaj jakichś specjalnych dowodów. Mamy głównego podejrzanego.

0: I niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi.
1: Policja przekazała, że co do winy zatrzymanego Gruzina jest pewna. Służby informują też, że mężczyzna już 4 lata temu był związany ze zorganizowaną grupą przestępczą.
2: Negocjacje w Szwajcarii odwołane.
1: Rozmowy o szczegółach technicznych amerykańsko-irańskiego porozumienia odbędą się w innym, możliwie najbliższym terminie.
2: A taką informację przekazał Biały Dom, tłumacząc decyzję problemami logistycznymi oraz złożonym charakterem negocjacji.
1: Rozmowę w Genewie miał prowadzić wiceprezydent J.D. Vance.
3: Biały Dom już wcześniej sugerował, że termin negocjacji jest niepewny. Ostatecznie podróż do Europy została odwołana. Plany dotyczące zbliżających się rozmów technicznych nie zostały jeszcze ustalone. Amerykańska delegacja jest gotowa wyruszyć przy najbliższej możliwej okazji, przekazał Biały Dom w oświadczeniu. Urząd wiceprezydenta poinformował tymczasem, że dalsze informacje przekaże, gdy będzie mieć jasność sytuacji. Liczymy na rozpoczęcie rozmów technicznych jak najszybciej, dodano w komunikacie. Stany Zjednoczone i Iran zawarły w tym tygodniu porozumienie o ponownym otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu wielomiesięcznego konfliktu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: W Krakowie zbiera się właśnie sztab kryzysowy. To reakcja na wczorajszy atak dzika na osiedlu Kliny.
1: Zwierzę przewróciło wózek z 13-miesięczną dziewczynką, która z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Życiu dziecka na szczęście nic nie grozi.
2: Mieszkańcy osiedla informują, że widywali już w sąsiedztwie domów stada dzików z młodymi, a zwierzęta spotykano także w innych częściach miasta.
1: Jak powstrzymać rosnące zagrożenie? Odpowiedzi będą szukały służby miejskie, weterynarze oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
2: Już jest decyzja, by odłowem zwierząt zajęły się odpowiedzialne za to jednostki.
4: To są aktualności jedynki.
1: Tej audycji nie można nie znać. Jutro po raz pierwszy w tym roku zabrzmi Polka Dziadek i rozpocznie się Lato z Radiem.
2: Jak co sobotę będziemy w plenerze, a Roman Czajarek zaprasza do Bielska Białej.
5: Od samego rana spotkania ze słuchaczami jedynki. Proszę przyjść, proszę bawić się razem z nami. Od 9 do 12 oczywiście audycja. Można podglądać, jak kulisy tej audycji wyglądają. Potem specjalny piknik z masą atrakcji, prezentów dla państwa, konkursów, zabaw. I o 20 olbrzymi koncert na gigantycznej scenie, bo to są sceny rekordowych rozmiarów.
1: Bo Lato z Radiem to także trasa koncertowa, którą organizujemy wspólnie z Telewizją Polską.
2: A w tym roku obejmie 12 miejscowości, gdzie wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Tomasz Kowalczyk, czas na sport. Mundialowe informacje zaczynamy od wiadomości z Meksyku, bo tam w Guadalajarze reprezentacja gospodarzy pokonała Koreę Południową 1-0 i zapewniła sobie awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata. W pierwszym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Obie drużyny zachowały szansę na awans. W grupie B pierwsze zwycięstwo w historii Kanadyjczyków na mundialu. Nie udało się w 1986 roku w trzech meczach, nie udało się w 2022 w Katarze, a teraz właśnie z Katarem. Prawdziwy popis Jonathana Davida, hat-trick i zwycięstwo ekipy spod znaku klonowego liścia 6-0. W innym meczu tej grupy Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1 i też jest blisko awansu. A co poza mundialowymi arenami? Karol Świderski podpisał kontrakt z Widzewem Łódź. Za 1 000 000 euro przenosi się z Panathinaikosu Ateny. Mariusz Misiura został szkoleniowcem Motoru Lublin i również ma umowę do 2029 roku. Rok krótszą umowę na prowadzenie piłkarzy ręcznych Industrii Kielce podpisał Krzysztof Lijewski, który na stałe został trenerem kieleckiej ekipy. Wczoraj sukcesy w Szermierce. Reprezentant Polski we florecie Andrzej Rządkowski został wicemistrzem Europy w rozgrywanych w Antony pod Paryżem szermierczych mistrzostwach Starego Kontynentu. W finale Polak przegrał z Francuzem Rafaelem Savinem 10-15. Był to drugi medal biało-czerwonych w mistrzostwach, bo wcześniej po brąz sięgnęła szpadzistka Alicja Klasik, która nie zdołała przedrzeć się do finału po porażce z Niemką Aleksandrą Echler 9-11, ale i tak cieszyła się z brązowego krążka.
7: Jestem na pewno bardzo zadowolona, bo jest to mój pierwszy medal w kategorii seniorskiej indywidualnie, więc no, na pewno jest to super, super turniej dla mnie.
6: Mistrzostwa potrwają do niedzieli.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: pogody.

0: Na termometrach już widać, że to będzie bardzo ciepły dzień. Najchłodniejsza teraz Suwalszczyzna z 15 stopniami, a na zachodzie do 22 w Słubicach i w Zielonej Górze. A będzie goręcej. Zachodnia i południowo-zachodnia Polska rozgrzeje się nawet do 32 stopni. Tu możliwe popołudniowe przelotne opady i burze. Poza tym od 22 stopni nad morzem do 26 w centrum, a na niebie przewaga słońca. Upały utrzymają się przez cały weekend.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
16: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama. Jedynka. Polskie Radio.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski. Spoglądam na zegar. 24 godziny i 46-45 minut. Tak, tak, to jutro o godzinie 9. Lato z radiem Bielsko-Biała. Pogoda ma być podobno wyśmienita. A dziś, 19 dzień czerwca, piątek, Romuald, Gerwazy, Protazy, Michalia, Julianna, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław, Gaudeny. To oczywiście wszyscy ci, którym dziś składamy imieninowe życzenia. Do tego Dzień Leniwych Spacerów. To akurat można z aurą jakoś bardzo sympatycznie i bardzo sprytnie połączyć. No i oczywiście informacje dotyczące słońca, bo ono dziś będzie widoczne. Słońce wzeszło o godzinie 4:14, zajdzie o 21:00. Dzień trwać będzie w sumie przez 16 godzin i 46 minut. A już teraz Grzegorz Osiecki i gość jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa, także przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Jeżeli słyszeliśmy przed chwilą z ust prowadzącego, że dzisiaj jest Dzień Leniwych Spacerów, to na pewno nie dotyczy to Koalicji Obywatelskiej i sprawy wokół Szpitala Południowego. Dawid Kasprzyk, lekarz i radny, do niedawna zrezygnował z partii mandatu radnego, zwrócił 500 000 złotych szpitalowi. Zarząd szpitala został wczoraj wymieniony. To jest koniec czy początek konsekwencji tej sprawy?
3: To są najszybsze konsekwencje, jakie mogłyby zostać wyciągnięte w tej sytuacji, zaraz po pojawieniu tych informacji. No, jednoznaczne sygnały ze strony prezydenta miasta, czyli odwołanie zarządu, czyli ten młody lekarz przestał pracować w miejscu, w którym pracował, zrzekł się mandatu, zrzekł się, został pozbawiony członkostwa w partii politycznej. Teraz widzimy, że korygował faktury, zwrócił pieniądze, więc tutaj ta sytuacja finansowa rzeczywiście była niejasna.
2: A to znaczy, że on przyznał, że były nieprawidłowości w tej jego działalności w takim razie?
3: Kwestię nieprawidłowości stwierdzi oczywiście kontrola wewnętrzna, prokuratura. Będzie już niedługo raport Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie. Więc to były takie najszybsze decyzje, które można było podjąć. Bardzo jednoznaczne, wskazujące na to, że do takich sytuacji dochodzić nie może. Natomiast oczywiście wyniki kontroli pokażą nam, jakie dalsze kroki trzeba podjąć i jakie dalsze konsekwencje z tej sytuacji wyciągnąć.
2: No właśnie, bo premier powiedział wczoraj, że sprawę trzeba wyjaśnić do spodu, bez względu na to, kogo będą dotyczyły wnioski. A kogo mogą dotyczyć? Czy to jest sprawa, która zatrzyma się na poziomie szpitala, może sięgnąć poziomu miasta, czy może pójść jeszcze wyżej do rządu?
3: Na pewno odpowiedzialne muszą być osoby, które bezpośrednio zgodziły się na taką sytuację, które podpisywały dokumenty, które nie kontrolowały czasu tego lekarza, które pozwalały na takie sytuacje, więc to jest rzecz oczywista. Drugą kwestią

0: pozostanie, czy ktokolwiek korzystał z możliwości, jakie ten lekarz zapewniał na oddziale ratunkowym szpitala. I tutaj będą konsekwencje, jeśli będzie było złamane prawo, jednoznaczne i karne, i polityczne.
1: A czy te konsekwencje mogą sięgnąć minister zdrowia albo szefa MSWiA, który jest szefem struktur stołecznych? Czy
0: trudno podejrzewać szefa struktur czy ministra zdrowia o to, że wiedzieli o sytuacji, która dzieje się w tym szpitalu. Jak sądzę, nawet zarząd miasta takiej informacji nie mógł posiadać. Tutaj była kwestia tego, kto akceptował taką sytuację, kto ewentualnie z niej korzystał. Natomiast poza kwestiami osobowymi i ewentualnymi konsekwencjami politycznymi dla osób, które mogły korzystać z otwartości, że tak powiem, takiego lekarza, no to drugą kwestią pozostaje system, to znaczy jak w ogóle może być tak, że lekarz zarabia takie pieniądze, pracując na kontraktach w iluś miejscach i wiemy doskonale, że nie jest możliwe pełnienie dobrze swoich funkcji w takim wymiarze czasowym, na jaki zostały podpisane te kontrakty. Stąd też ustawa, która będzie dzisiaj głosowana, dotycząca zbierania informacji po PESEL-u albo numeru wykonywania zawodu, zanonimizowanych oczywiście przez AOTMIT, gdzie ile lekarze zarabiają.
1: To do ustawy i w ogóle do tych pomysłów ustawowych jeszcze wrócimy, ale ja chciałem zapytać o taką rzecz. Czy co jest z punktu widzenia Platformy bardziej uderzające jakby w partię? Czy radny lekarz milioner, czy VIP-room w szpitalu, o którym napisał Portal Zero?
0: Myślę, że zawsze najbardziej uderza kwestia wykorzystywania możliwości. Jeśli te informacje się potwierdzą, że rzeczywiście jacyś politycy czy jakieś osoby związane z partią korzystały z takich możliwości, wykorzystując swoją pozycję, to i te konsekwencje będą w sposób jednoznaczny wyciągane.
1: No widzieliśmy wczoraj, PiS organizował konferencję przed szpitalem, Happening, rozesłał czerwony dywan, zarządził kontrole poselskie. Czy to jest taka sprawa, która może być z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej czymś takim, jak kiedyś było Śmierniczki?
0: Oczywiście my jasne konsekwencje wyciągamy i to jest okropna sytuacja i nie powinna nigdy mieć miejsca. Natomiast no, hipokryzja PiS-u w tym zakresie akurat sięga zenitu. No, przynajmniej sytuacje zamykania szpitala, kiedy Jarosław Kaczyński się w nim pojawiał i witania go tam z kwiatami. Sytuacje długiego spędzania czasu na Ojomie przez męża z jednej z prominentnych polityczek. Więc tych sytuacji niestety było. Teraz my wyciągamy jednoznaczne konsekwencje z tej, która pojawiła się teraz. Natomiast także rzeczą obrzydliwą, coś co wydarzyło się wczoraj, otóż publikowanie i przynoszenie przez posłów PiS-u grafik z twarzami posłów koalicji. Jedną z tych posłanek, która była na grafice niby korzystających z usług Szpitala Południowego, była Katarzyna Piekarska. Ona nie ukrywa tego, że leczy się onkologicznie. Nią ta sytuacja wstrząsnęła. Ona poszła tłumaczyć to posłom Prawa i Sprawiedliwości. I on to kosztowało dużo zdrowia, utraty przytomności również.
1: Zemdlała,
0: tak? Takich rzeczy po prostu robić nie można, bo to jest już skrajne wykorzystywanie tej sytuacji przeciwko poszczególnym osobom.
1: No tak, ale czy pani zdaniem te osoby, które korzystały, czy miały korzystać z tego VIP-roomu, powinny być ujawnione? Powinny je spotkać konsekwencje?
0: To są informacje o stanie zdrowia również. I tutaj z tymi informacjami trzeba postępować w sposób delikatny i ostrożny. Wszyscy chcielibyśmy, przychodząc do lekarza, czuć się bezpiecznie, że te informacje nigdy nie wypłyną. Natomiast, jak mówię, no wnioski z audytów, z kontroli i wtedy będziemy wiedzieli, co się wydarzyło.
1: No, tu mówimy o tej kwestii no, takiej omijania kolejki, ale wcześniej pani mówiła o ustawie, która ma ujawnić zarobki lekarzy. Ja rozumiem, że to jest pierwszy krok. To jakie mogą być kolejne?
0: Te dane, które będą zagregowane, pokażą nie tylko ile zarabiają lekarze, bo to w poszczególnych placówkach wiemy, ale ilu z nich łączy na przykład kontrakty w różnych placówkach, w jakim wymiarze godzin i ile łącznie takie osoby zarabiają. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wysokość zarobków, chociaż są szpitale, gdzie oczywiście te kwoty na płacy lekarzy sięgają 70, nawet 80% wszystkich przychodów, które ma szpital.
1: Są natomiast nawet takie, gdzie 106 sięgają.
0: To prawda. Natomiast drugą kwestią jest to, czy rzeczywiście możliwe jest bezpieczne wykonywanie zawodu i swojej pracy, która polega na ochronie zdrowia i życia,

0: domek letniskowy.
1: Tak, letniskowy. No jest wygodnie, blisko morze. Co roku jeździmy nad morze i domek właśnie wykupujemy, tak. Kamper trzeba mieć prawo jazdy, a my nie mamy.
2: Byłam pod namiotem, ale to każdy wiek ma swoje prawa. To były fajne czasy, było mało ludzi, to było w Bieszczadach, można było zatrzymać się przy drożnym gospodarstwie czy w górach. Można było fajnych ludzi ciekawych poznać.
3: Dla mnie zdecydowanie nie hotel, na pewno nie jakiś taki wypoczynkowy. Bardziej preferuję takie zwiedzanie miasta, eksplorowanie i doświadczanie tego, czyli tutaj kulturę, sztukę, jedzenie, więc jak najbardziej w tą stronę. Myślę, że z tych dwóch propozycji, które tutaj rzuciłaś, zdecydowanie namiot, kamper. Wydaje mi się, że taki odpoczynek bliżej natury zdecydowanie bardziej do mnie przemawia, a jeśli już nie, to idźmy na kompromis i właśnie ten wyjazd po prostu zorganizowany pod siebie, czyli takie doświadczenie miasta. No myślę, że domek letniskowy. O, jednak ten kamper mi się wydaje taki odrobinę dziki.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Kamper odrobinę dziki. Nasz gość Paulina Joanna Stępień na pewno Państwa przekona, że nie do końca on jest dziki, a o wakacje i sposób ich spędzania pytała Weronika Puszkar. Pan Gabriel, pozdrawiam z około bieszczadzkich okolic. Należę do tej grupy turystów, która ceni sobie dziadowskie klimaty. Kiedyś to były noclegi na polach namiotowych i na dziko, jedzenie z ogniska, poruszanie się pociągami i PKS-em. Dzisiaj także wybieram własne ścieżki, rozmowy z ludźmi na trasach i podróże lokalną komunikacją. O podróże Państwa pytam, ale pytam Państwa także o skojarzenia z latem z radiem i z Polką Dziadek. I bardzo bym chciała, żeby odezwał się ktoś, kto tę Polkę Dziadek w tej może nowej wersji usłyszał teraz po raz pierwszy. 71 151, facebook.com/jedynka i nasz telefon 22 645 22 66.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
0: Reklama. Autopromocja.
15: Największe gwiazdy,
16: a wśród nich
15: Big Day.
16: Formacja nieżywych schabów.
15: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
16: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
15: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską.
16: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
15: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
16: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Pogoda.
17: To ja jeszcze tylko w postscriptum do tego zaproszenia powiem, że Michał Szpak pojawi się, no nie osobiście, ale połączymy się z Michałem Szpakiem dzisiaj jeszcze w czterech porach roku po godzinie 10:00. Jeśli chodzi o pogodę, to zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie może przelotnie spaść deszcz i mogą też wystąpić burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie.

0: Od 22 stopni nad samym morzem, około 26 stopni Celsjusza w centrum, do 32 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosło. A teraz Rabka Zdrój w województwie małopolskim i Monika Rządca, prezes Stowarzyszenia Dawnej Rabki Czar.
1: W Rabce Zdroju obecnie jest 23 stopnie. Zapowiada się idealny weekend na retro-piknik organizowany przez Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar. To wydarzenie absolutnie wyjątkowe w skali kraju, które przyciąga pasjonatów mody, kultury, sztuki, muzyki, motoryzacji i sportu pierwszych dekad XX wieku. Najbardziej niezwykły widok to setki osób przeniesionych do epoki dawnego Zdroju. Damy w powłóczystych sukniach i kapeluszach i dżentelmeni w cylindrach to naturalny obrazek. Największą wartością pikniku jest zdecydowanie jego atmosfera. W parku zdrojowym można nie tylko oglądać historię, ale wręcz stać się jej częścią. To właśnie dlatego retro piknik dawnej Rabki Czar od lat przyciąga ludzi, którzy chcą choć na chwilę poczuć klimat eleganckiego przedwojennego kurortu. Zapraszamy wszystkich do przeniesienia się w czasie razem z nami.
0: Zaproszenie przyjęte, bardzo za nie dziękujemy, a tymczasem pani Lucyna pisze, pani redaktor, odnośnie pani wie czego, wodne, lądowe, latające, pełna dyskrecja oczywiście. Pani Lucyno, no muszę powiedzieć pomidor, ale mogę dodać, że urocze.
2: Cztery pory roku.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pani Lucyna, ta, która pytała o, sami wiedzą państwo co, pyta właściwie teraz, czyli co, idziemy w jedzonko? Nie, pomidor to był pomidor ten z gry. Nie mówimy o jedzonku, nie, absolutnie. Natomiast mówimy o wakacjach, proszę państwa, i mówimy też o Polce Dziadek, którą państwo kochają, wiem to, i której nową wersję możemy usłyszeć już od jakiegoś czasu we fragmentach, a dzisiaj pojawi się, przypomnę, u nas DJ Sarnula, który opowie o tym, jak to się w ogóle stało, że Polka Dziadek stała się dla niego inspiracją do stworzenia remiksu. I prosiłam o to, żeby się odezwał ktoś, kto stosunkowo od niedawna tego sygnału słucha. I bardzo proszę, pan Paweł, latem z radiem i Polką Dziadek zaraził mnie mój tata. Słucham od 3 lat i nie wyobrażam sobie wakacji bez tej audycji w tle. Najlepsza i od razu wiadomo, że lato. Bardzo się cieszymy. Lato już za progiem. Wakacje też tuż. I czy wszyscy z państwa jeszcze już zdecydowali, jakie spędzą na tradycyjnych w czasach, w ośrodku, w agroturystyce, czy może w hotelu, a może w kamperze? Połączyliśmy się z Pauliną Stępień, autorką bloga i serwisu Domowa TV, znaną również z projektu Rodzina w Drodze, która na pewno temu ostatniemu pomysłowi przyklaskuje gorąco. Dzień dobry, pani Paulino.
2: Dzień dobry.
1: Gdzie panią teraz złapaliśmy? Bo że w kamperze to jestem prawie pewna, chociaż jeszcze wakacje się nie zaczęły.
2: To prawda, ale każdy wyjazd, każdy weekend można wykorzystać na nawet drobny wypad gdzieś w Polskę i zobaczyć coś nowego. Ja tutaj sobie faktycznie siedzę w kamperze z kubeczkiem kawy i czekałam na połączenie z panią.
1: A kamper jest zaparkowany gdzieś w przyrodzie, w okolicznościach takich pięknych, zielonych?
2: No teraz akurat tak bardziej w trasie, ale przyznam, że najpiękniejsze są te momenty, kiedy właśnie za oknem jest taki cudowny widok, przestrzeń, zieleń i przyznam, że nawet jak gdzieś właśnie jedziemy i staramy się gdzieś zrobić jakąś przerwę w trasie, to często zjeżdżamy trochę w bok, trochę z drogi, żeby chociaż odrobinę popatrzeć na coś zielonego, jakieś jezioro, rzeczkę i trochę odpocząć od takiej jazdy.
1: Wiele osób traktuje kamper jako sposób na wakacje, ale u was, u państwa stał się częścią stylu życia. Kiedy zrozumieliście, że to coś więcej niż taka jednorazowa wakacyjna przygoda?
2: Chyba trudno tak wskazać dokładny czas, bo przyznam, że na początku to były takie wyjazdy właśnie wakacyjne, a potem właśnie od kilku lat wyjeżdżamy na dłużej, na okres zimowy, szukać słońca, więc faktycznie wtedy ten kamper jest naszym domem. No bo nie oszukujmy się, kamper to jest po prostu dom, tyle że na kółkach mamy tutaj wszystko. Tak, jest to bardzo, bardzo przyjemny sposób na zwiedzanie i poznawanie różnych przepięknych miejsc.
1: To ja teraz zadam pytanie, które być może zadają sobie teraz również nasi słuchacze, bo powiedziałam, że podróżują państwo całą rodziną, pani, mąż i trójka dzieci. Co ze szkołą w takim razie, skoro wyjeżdżacie w poszukiwaniu słońca w roku szkolnym?
2: Tak, dzieciaki są w edukacji domowej, czyli to my, rodzice, jesteśmy ich nauczycielami, ale jak najbardziej wracamy na egzaminy stacjonarne na wiosnę, czasami też, że tak powiem, gdzieś tam na przykład zimą, żeby część egzaminów zdali. No i po prostu się uczymy, mamy taką swoją rutynę. Dzieci się uczą rano, ale za to w takich okolicznościach ładnych, ale jak najbardziej jest to nadal nauka, to nie jest tak, że to gdzieś znika i wszystkie obowiązki jakby są przenoszone, tylko w trochę inne miejsce, czyli właśnie do kampera.
1: No właśnie. Ja mam wrażenie, że jeszcze kilkanaście lat temu takie wakacje pod chmurką kojarzyły się z pewnego rodzaju wyrzeczeniem, a dzisiaj wiele osób świadomie wybiera właśnie kemping, kamper zamiast hotelu. Jak pani myśli, skąd ta zmiana?

0: Myślę, że w ogóle też zmieniło się takie postrzeganie kempingu i bliżej natury, bo faktycznie kiedyś to nam się kemping kojarzył tylko z takim wychodkiem, a teraz te kempingi to niektóre to są po prostu niesamowicie mają dużo i atrakcji, i basenów, i po prostu wszystko, że tak powiem, w miejscu. A jak ktoś szuka takiego większego spokoju, to i może pojechać sobie na spokojne miejsce gdzieś nad jezioro, pobyć sam, posłuchać śpiewu ptaków, więc jakby. Jedno nie wyklucza drugiego, ale to słowo kempingowanie to zawiera tak dużo rzeczy, że nie można powiedzieć, że to jest tylko ten jeden sposób spędzania czasu. Można i pod namiotem, i z przyczepą, i w kamperze, i w vanie. Jakby za każdym razem jest cudownie, no bo jest się razem, rodziną, blisko natury, poznaje się nowe miejsca. No i tak wyskakujemy poza ten taki nasz schemat taki domowy, robimy nowe rzeczy, pijemy kawę z pięknym widokiem, robimy śniadanie patrząc właśnie na drzewa, słuchając ptaków. No jest to takie kojące, przyjemne, więc ja się wcale nie dziwię, że ludzie to lubią i bardzo polecam, jeśli ktoś jeszcze się waha.
1: No dobrze, ale żeby nie było tak słodko, umówmy się. Kamper to jest dość mała przestrzeń do spędzania w niej czasu. 5 osób na kilku metrach kwadratowych. Myślę, że większość pomyśli, to się musi skończyć jakąś kłótnią. Jak to działa w praktyce? Czy wyście się już tak zgrali doskonale, że umiecie się w tej małej przestrzeni poruszać i nikt nikomu sobie w drogę nie wchodzi, czy jednak czasami dochodzi do pewnych spięć?
0: No tutaj są dwie kwestie. Po pierwsze, faktycznie kamper, no jakby tak porównać do mieszkania, jest mniejszy, ale musimy pamiętać też, że no nie siedzimy w nim cały czas, tak? Tylko właśnie otwieramy drzwi i nagle się okazuje, że mamy przed sobą no, taki przysłowiowy wielki ogród, tak? No bo jednak większość czasu spędzamy na dworze. Za to my zadbaliśmy, żeby w kamperze każdy miał swoją przestrzeń, bo wiadomo, że każdy z nas potrzebuje też takiej chwili dla siebie. Może przez to też, że bywamy ze sobą cały czas. No to też już widzimy, kiedy ktoś tam potrzebuje tej chwili, a to, żeby przytulić, a to, żeby pobyć samemu, to wiadomo, każdy tego potrzebuje i jest to jak najbardziej normalne. Trzeba tylko wiedzieć, żeby po prostu no, nie zaogniać tego bardziej, tylko znaleźć jakiś sposób na takie odetchnięcie. No i przyznam, że jak jesteśmy na przykład gdzieś tak bliżej natury, to jest tak łatwiej, bo każdy może wyjść, pobiegać, że tak powiem przysłowiowo, ale też często no tak faktycznie. I jest takie ujście dla tych emocji. Także no, ja bym się też nie przejmowała tym, że to kamper mały, bo naprawdę jak się gdzieś nim staje, to nagle się okazuje, że całe to otoczenie i bywamy więcej na zewnątrz i to jest właśnie cudowne.
1: No to na koniec, pani Paulino, jakie miejsce zobaczone z okna kampera do dzisiaj pani sobie przypomina? Dlaczego? I inaczej, jakie miejsce przypomina pani, że warto było zamienić wygodę hotelu czy jakiegoś pensjonatu na taki wolno, taką wolność podróżowania?
0: Szczerze mówiąc, tych miejsc jest dużo, ale ja bym właśnie może bardziej nawet skupiła się na takich codziennych rzeczach, bo każde miejsce, gdzie właśnie możemy sobie razem być, jest cudowne. Ostatnio jechaliśmy przez Polskę i zobaczyłam nagle takie cudowne płacie fioletowych kwiatów. I po prostu nawet krzyczę do mojego męża Michała, mówię, patrz, jak polska lawenda. Nawet przyznaję, nie wiedziałam, co to. A to okazała się facelia. No tak przepięknie to
1: Tak.
0: wyglądało. Cudownie pachniało, że po prostu, no wręcz byłam wzruszona, że po prostu takie piękne widoki i to była jakaś podrzędna droga. Ja nawet nie potrafię powiedzieć, gdzie to dokładnie było, ale po prostu jadąc kamperem można zupełnie przypadkiem trafić na miejsca, których w ogóle nie planowaliśmy i może to jest właśnie cudowne w tym takim kamperowaniu, przemieszczaniu się, że docieramy i widzimy po drodze miejsca, których nawet nie było w planach, a nas po prostu cudownie, niesamowicie zachwycają i zostają gdzieś tam w pamięci.
1: Pięknie pani o tym mówi i myślę, że przekonała pani tych nieprzekonanych, że warto spróbować takich wakacji w plenerze. Bardzo dziękuję. Paulina Stępień, Domowa TV i Rodzina w Drodze. Proszę pozdrowić rodzinę i szerokiej drogi wam życzę. Dokąd zmierzacie?
0: Myślę, że tym razem w stronę Podlasia.
1: Och, jakże zazdroszczę. Cudownej podróży i cudownego bycia na Podlasiu życzę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy

0: 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry, Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko Biała. Polska stolica kultury.
11: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
15: Ma pani rację. Nie widzę.
13: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
16: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
13: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
17: Patryk Bedliński, zapraszam. Problemy pojawiły się na autostradzie A2, na trasie, która łączy Łódź z Warszawą. Między Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim na 420 km miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych i przez to jeden pas w kierunku Warszawy mamy zablokowany. Ostatni węzeł przed korkiem, który utworzył się...

0: Na autostradzie A2 to Skierniewice. Na S12 tymczasem problemy w okolicach Lublina, między węzłem Czechów a węzłem Lublin-Rudnik. Niedaleko Elizówki kierowca samochodu osobowego potrącił pracownika służby drogowej. Dwa pasy w kierunku do Rochuska mamy tam zablokowane. Uwaga również na S11. Tłoczno może być cały czas na dojeździe od Kurnika do Poznania, na wysokości miejscowości Gądki i przy węźle Koninko, do okolic połączenia z A2, czyli do węzła Krzesiny. Na S5 problemy pojawiły się między węzłem Święciechowa a węzłem Lipno. Bus przewrócił się i leży na boku. Zablokowane są dwa pasy. Krajowa 8, tutaj problemy w Dolnośląskiem między Kobierzycami a Magnicami. Na trasie w kierunku Kudowy pojazd osobowy przewrócił się na jezdnię i leży na boku. Tutaj mamy zablokowany jeden z pasów, więc poruszamy się przy zwężeniu. Krajowa trasa 25 zupełnie nieprzejezdna między Koninem a Rychwałem. Problemy są w okolicach Modły Królewskiej na kilometrze 255. A powód utrudnień na trasie Konin-Rychwał to zderzenie pojazdu osobowego z motocyklem. Ranna została jedna osoba, a zablokowaną trasę objedziemy na przykład drogą wojewódzką i drogami lokalnymi przez Wolę Rychwalską, a także Lisiec Mały i Lisiec Wielki. A na wieści od Państwa niezmiennie czekamy w aplikacji Radia Kierowców i pod naszym numerem telefonu 22 513 11 11.
1: Minęła 10:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Amerykanie mówią tak, Polska zaczyna negocjacje w sprawie stałych baz wojskowych w kraju. Za chwilę szczegóły nasza reporterka. Śledczy z Lublina przesłuchają podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany usłyszeć ma tam zarzuty. Od jutra lato, a więc i lato z radiem. Już jutro pierwsza audycja z Bielska-Białej. Jesteśmy z Państwem.
2: Staramy się być wtedy blisko Państwa, jeszcze bliżej.
1: Jest szansa na stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. Wczoraj deklarację taką w kwaterze głównej NATO usłyszał szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To zielone światło do dalszych rozmów, mówił już dziś w Warszawie minister. Wypowiedzi ministra wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz, która wczoraj była też w kwaterze głównej NATO i pytała o to, kiedy, gdzie i jak dużo amerykańskich żołnierzy może pojawić się nad Wisłą.
3: Na razie mówimy o wstępnej gotowości i chęci rozmów stron amerykańskiej z polskim rządem, ale jak podkreślał dziś na konferencji wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, to początek czegoś wielkiego.
4: Przychylność i otwartość. To zielone światło zapalone ze strony Pentagonu na nasz wniosek daje wielką szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa.
3: To sukces przede wszystkim prezydenta Karola Nawrockiego i jego doskonałych relacji z Donaldem Trumpem. Mówi z kolei, komentując decyzję Pentagonu, doradczyni prezydenta Barbara Socha.
5: Dobrze, że rząd tutaj reaguje szybko.
3: Inaczej na te deklaracje patrzy były dowódca generalny, senator Mirosław Różański. Widzi w tej deklaracji przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.
6: Uważam, że to jest absolutnie krok, który jest w obecnym środowisku bezpieczeństwa w naszym regionie potrzebny.
3: Obecnie amerykańscy żołnierze są w kilku lokalizacjach w Polsce. Wszędzie to rotacyjna obecność.
1: A materiał przygotowała Agnieszka Drążkiewicz. Podejrzewany o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej, zarzuty usłyszeć ma w prokuraturze w Lublinie. Śledczy będą wnioskować o tymczasowy areszt dla zatrzymanego, mówi rzecznik policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fiołek. Podejrzewany mężczyzna, posługujący się paszportem 36-letniego Gruzina, został zatrzymany przez policję wczoraj rano pod Warszawą w hostelu. Był zaskoczony akcją policji. Pozbawienie lekarza mandatu radnego KO i odwołanie zarządu szpitala to najszybsze możliwe konsekwencje, mówi o aferze z lekarzem milionerem ze Szpitala Południowego w Warszawie Monika Rosa. Dawid Kacprzyk miał przyjmować pacjentów poza kolejką, w tym polityków KO, i zarobić w ubiegłym roku ponad 1 000 000 zł. Posłanka Koalicji Obywatelskiej mówiła w radiowej jedynce, że odpowiedzialność za tę sytuację muszą ponieść osoby, które bezpośrednio zgadzały się na ten procedens.
7: Kwestię prawidłowości stwierdzi oczywiście kontrola wewnętrzna, prokuratura. Będzie już niedługo raport Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie. Więc to były takie najszybsze decyzje, które można było podjąć. Bardzo jednoznaczne, wskazujące na to, że do takich sytuacji dochodzić nie może. Natomiast oczywiście wyniki kontroli pokażą nam, jakie dalsze kroki trzeba podjąć i jakie dalsze konsekwencje

0: tej sytuacji wyciągnąć.
1: W związku z aferą z lekarzem milionerem ze Szpitala Południowego rząd przygotował ustawę o zbieraniu danych o zarobkach medyków. Dziś głosować ma nad nią Sejm.
2: To są aktualności jedynki.
1: Nie będzie zaplanowanych na dziś rozmów USA-Iran. Zostały przełożone. Negocjacje dotyczące wdrażania porozumienia określającego ramowe warunki zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie miały się odbywać w Szwajcarii.
3: Szwajcaria pozostaje gotowa do dalszego wspierania i ułatwiania tych rozmów. Odpowiednie prace przygotowawcze w Birkenstock są kontynuowane, napisano w komunikacie. Według nieoficjalnych informacji decyzja o przełożeniu rozmów zapadła po tym, jak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zrezygnował z planowanej wizyty w Szwajcarii. Powodem miały być względy logistyczne. To kolejny zwrot w sprawie amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych. Pierwotnie zakładano, że w ten weekend w Birkenstock odbędzie się ceremonia podpisania dokumentu. Ostatecznie memorandum zostało niespodziewanie podpisane już w środę w Wersalu przez prezydenta Donalda Trumpa. Informacja o przełożeniu rozmów w Szwajcarii zwiększa jednak niepewność wokół dalszych losów porozumienia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Start zaplanowano na jutro. Wraz ze startem będzie dobra zabawa. Jutro pierwsza audycja Lata z Radiem. Będziemy w Bielsku-Białej, o czym Patryk Bedliński.
4: To jest w pewnym sensie nowa rola. Do tej pory miałem okazję prowadzić jedyne takie miejsce, gdzie spotykałem się z naszymi słuchaczami i z osobami z różnych regionów Polski. Tym razem znów ruszamy w Polskę i znów będziemy ją odkrywać. Będziemy starali się być blisko Państwa, żeby ta audycja była czymś takim przyjemnym, żeby to umilało Państwu lato.
1: A w kolejne soboty Lato z Radiem odwiedzi m.in. Ełk, Mrozy Zakopane i Lublin. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i południowym zachodzie może przelotnie popadać deszcz, a miejscami zagrzmieć. Lokalnie też te burze mogą być z gradem. W burzach spadnie 20-30 mm, punktowo do 35 mm deszczu. Temperatura maksymalna to dziś od 22 stopni nad morzem, 26 w centrum, do nawet miejscami 32 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1008 hektopaskali.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, radiowa jedynka, 10 minut po godzinie 10. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry. Patrzę na Państwa wpisy na facebookowym profilu, te dotyczące wakacji pod namiotem, na kempingu, w kamperze. Pan Łukasz wstawił swoje zdjęcie, ależ smakowicie wygląda to coś na patelni. Chyba będzie jajecznica. Przez większość roku mój bus wozi materiały budowlane, przez 3 miesiące pszczoły, a czasem działa jako hotel, co widać na załączonym obrazku. Proszę rozwinąć, panie Łukaszu, jak to wozi pan pszczoły? Mam nadzieję, że nie fruwają po całej kabinie. Wielu jest z państwa entuzjastami takich wakacji w przyrodzie i wcale się nie dziwię. Wielu też z państwa wspomina, że słucha lata z radiem od dawna, od wczesnego dzieciństwa. Na przykład pani Marta słucha i Polka Dziadek brzmi w państwa uszach już od jakiegoś czasu, ale są tacy, którzy dopiero niedawno ją usłyszeli, jak słyszeliśmy, i bardzo się z tego cieszymy, że mamy nowych słuchaczy. Jeśli chodzi właśnie o Polkę Dziadek, proszę Państwa, to ona oczywiście zabrzmi już niebawem, czyli już jutro, na co się Państwo cieszą. Pan Wojtek na przykład pisze: jeszcze chwila i przywitamy najlepszą audycję na świecie, bardzo dziękujemy. I oczywiście to będzie audycja wyjazdowa, plenerowa, będzie koncert w Bielsku Białej, ale proszę nie zapominać o naszych wydaniach codziennych od poniedziałku do piątku, bo trochę mamy zmian i trochę mamy nowych atrakcji. Będą oczywiście skojarzenia, ale będą także wakacje marzeń, czyli taki konkurs, w którym będą Państwo zbierać punkty po to, żeby wygrać wyprawę jakąś zagraniczną. Sami Państwo wybiorą jaką. Będą także, na co ogromnie się cieszę, ścieżki z jedynką, czyli taki konkurs polegający na tym, żeby nagrać rolkę z jakiejś fajnej trasy rowerowej po to, żeby wygrać rower. No i oczywiście czekamy też na Państwa propozycje miejsc, które powinniśmy pojechać, które powinniśmy odwiedzić. Takich miejsc właśnie, takich przyrodniczo cudnych, zielonych, takich, o których może jeszcze nie wszyscy wiedzą. To wszystko przed nami, a teraz jeszcze wciąż...
1: Cztery pory roku.
0: I druga odsłona naszego konkursu. Czy chodzi o coś, czy chodzi o kogoś? Piszą Państwo, że chodzi o fale radiowe. To nie jest dobra odpowiedź, że o Łódź. Łódź się pojawiła w tym fragmencie pierwszym. Nie bez powodu zresztą. Oto odsłona numer dwa.

0: praca polega na przekładaniu słów, ale nie takim z miejsca na miejsce.
1: Bonan tagon, karaj geauskultantoj.
2: Ni salutas vin varme en la internacia lingvo Esperanto.

0: tatą, który chciał, żeby mi było dobrze. Bawił się ze mną wtedy, kiedy mógł. Pisanie listów na przykład, takich specjalnych, w których wszystkie słowa zaczynały się na jedną literę i musiały mieć sens.
1: Ech, poeto, to nie miejsce dla ciebie. Tobie zimna mansarda i paletko leciutkie.
2: Ktoś robił zdjęcie, zawsze odwracał się tą stroną, gdzie na policzku nie było po prostu nic.
3: 72 151, konkursowy numer SMS-owy. Poproszę o odpowiedź, ale poproszę także o jakieś rozwinięcie, jakieś krótkie zdanie komentarza państwa. A do wygrania przypominam, maszyna, która beztłuszczowo wszystko przygotuje wspaniale i w dodatku będzie można obserwować to, jak ona to przygotowuje, czyli air fryer, frytkownica beztłuszczowa z okienkiem do obserwacji postępów.
4: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
3: 72 151. A co w tej godzinie przed nami, bo jeszcze o tym nie powiedziałam. Pamiętają państwo książkę Wypadek nie sądzę Katarzyny Gacek? Autorka odwiedziła nas w zeszłym roku w lecie z radiem, obiecując ciąg dalszy, ale nie tylko, bo zachwyciło ją imię jednej z naszych radiowych koleżanek. Na razie nic więcej nie mówię. Katarzyna Gacek po 10:30 sama państwu opowie i porozmawiamy o tym również, co czytać w wakacje i gdzie najlepiej się czyta. A ponieważ jutro w lecie z radiem na koncercie wystąpi Michał Szpak, to dzisiaj Michał Szpak wystąpi na naszej antenie i przedkoncertowo, mam nadzieję, uda mi się go namówić na Zwierzenia, co zaśpiewa.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Już jutro po raz pierwszy w tym roku usłyszą Państwo o 9:00 Polkę Dziadek. Lato z Radiem z Bielska-Białej poprowadzą Roman Czejarek i Dagmara Kowalska. Od 12:00 piknik Lata z Radiem, a wieczorem koncert, na którym wystąpi m.in. Michał Szpak. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry wszystkim, witam Państwa i Ciebie również.
1: Czy Ty liczyłeś, które to już Twoje Lato z Radiem?
2: Nie liczyłem, jakoś nigdy nie podchodzę do życia w sposób liczebny, nie liczę czasu, nie liczę koncertów, żyję tu i teraz, więc ciężko jest mi stwierdzić, ale myślę, że to też nie jest jakaś nie wiadomo jak wysoka liczba. Jeśli to było 5 koncertów, to myślę, że to jest maks.
1: Ja wspominałam poza anteną nasze spotkanie w Gogolinie jakiś czas temu, to rzeczywiście było dawno temu i pamiętam, że był wtedy okropny upał. No jutro też się zapowiada gorąco, ale nie tylko z powodu temperatury.
2: W końcu gorąco.
1: Lubisz lato? Właśnie, a propos, lubisz lato?
2: Lubię bardzo lato. Może nie takie bardzo gorące, ale bardzo jest mi dobrze, kiedy wiatr jest ciepły i mogę chodzić w krótkim rękawku o północy.
1: I powiedziałeś, co prawda, że nie liczysz godzin i lat, że zacytuję Andrzeja Rybińskiego, ale muszę cię zapytać, czy któryś z tych koncertów na trasie Lata z Radiem był szczególny dla ciebie, czy był wyjątkowy, czy po prostu wszystkie są wyjątkowe, bo wszystkie są inne?
2: Znaczy na pewno ten ostatni, w którym byłem, czyli rok temu, kiedy zapamiętałem go ze względu na to, że po prostu w trakcie wykonu wypadł mi mikrofon, uderzając o głowę jednej z tancerek. I faktycznie to był taki koncert, który zapamiętałem, bo nie chciałem być w skórze tej dziewczyny, która dostała tym mikrofonem po głowie, bo to naprawdę było dość mocne, zamaszyste uderzenie. Ale dostała później ode mnie buziaczkę na żywo, więc mam nadzieję, że jakoś to uśmierzyło chociaż trochę jej ból.
1: I nic się nie stało, na szczęście.
2: Tak.
1: Mamy już co prawda czerwiec, ale takie mam wrażenie, że ty chyba myślami i sercem ciągle jesteś jeszcze w maju, bo twój najnowszy singiel taki właśnie nosi tytuł.
2: To jest takie, to było nocą, to był chyba maj, więc tego nie wiadomo, czy to był tak naprawdę maj, czy to był czerwiec, więc na pewno było ciepło, bo wtedy właśnie pierwsze ciepłe dni się pojawiły w tym tekście również. I tak, to będzie w ogóle premierowe wykonanie mojego premierowego nowego utworu Maj na dużej scenie, więc trochę się nie mogę tego doczekać, trochę mnie to stresuje, ale cóż, podjąłem tę rękawicę, więc będę musiał sprostać wyzwaniu.
1: Przeczytałam w opisie tego utworu, że to jest taka piosenka, która ma sprawić, że słuchacze po prostu się ruszą z miejsc i zaczną działać, tak? To ma takie motywacyjne...
2: Znaczy to jest taki jeden z bardziej energicznych numerów, jakie kiedykolwiek wydałem w swojej historii utworów. Bardziej to jest taki, nie jest to lament o samotności, bardziej to jest taki utwór, który opowiada o uzależnieniu od intensywności, od trasy, od nocnego życia, od emocji, od adrenaliny i w pytaniu, a po prostu zostaje, kiedy to wszystko nagle cichnie, czy jest to potrzebne, czy nie, czy zgadzam się na tą ciszę w swoim życiu, czy jednak się na nią nie zgadzam, czy jednak bardziej podnieca mnie ta strona bycia w trasie i funkcjonowania w takim bardzo intensywnym naszpikowaniu życiowym.
1: A zgadzasz się na tę ciszę czasem?
2: Zgadzam się i nie ukrywam, że czasem nawet bardzo mi jej brakuje, ale potrafię z niej korzystać. Ja potrafię naprawdę zaszyć się w domu i nie wychodzić, nawet wtedy, kiedy jest piękna pogoda, i korzystać z ciszy swoich czterech ścian.
1: Na całe szczęście dla naszych słuchaczy, którzy przyjadą do Bielska-Białej na koncert Lata z Radiem i Telewizji Polskiej.
2: To tej ciszy nie będzie.
1: Ciszy nie będzie i wyjdziesz z domu, wyjdziesz z pokoju i zaśpiewasz tak. Maj. A czy coś jeszcze zaśpiewasz?
2: Tak, zaśpiewam na pewno utwór z gościem zaproszonym moim.

0: a więc nie chcę zdradzać.
1: Dobrze.
0: Tutaj. Na pewno będzie to cover, ale nie chcę zdradzać nazwiska gościa. Mhm. I będzie też jeszcze

0: Czy ty byś się odważył zanucić ten utwór?
1: Kurde.
0: Brawo! To wcale nie jest prosta sprawa. To nie jest prosta sprawa.
1: Nie jest prosta, nie jest prosta. Nawet ja usłyszałem, że dużo dźwięków swobodnych.
0: Takiej drogi do...
1: Bardzo dziękuję, wam życzę wspaniałego dnia i do zobaczenia na antenie Telewizji Polskiej.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia, a już teraz ta piosenka, o której rozmawialiśmy, Maj w czerwcu i Michał Szpak. Dzięki wielkie.

0: Moi kochani, mówię do was z New Yorku 22 listopada roku 1943.
1: Zaczynał pisać wiersze jako młody chłopak, no a potem przez lata międzywojenne i w drugiej połowie XX wieku do śmierci bardzo, bardzo wiele wierszy pisał.

0: No tak trochę z zaskoczenia Państwa wzięłam, ale z premedytacją. To była trzecia odsłona naszej zagadki Odkrywcy Przyszłości. Czy o kogoś chodzi? No chyba raczej o kogoś. A kto to jest? Proszę napisać 72 151, konkursowy numer SMS-owy i proszę nie zapomnieć o krótkim komentarzu. Przypominam, że airfryer jest do wygrania.
1: Cztery pory roku. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Marian?
18: Mm.
17: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
18: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
17: No, sprytnie.
19: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Reklama. Autopromocja.
20: Największe gwiazdy,
21: a wśród nich
20: Big Day.
21: Formacja nieżywych schabów.
20: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
21: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
20: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
22: Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską.

0: Com.
1: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
5: I Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zagadka za 100 punktów. Co łączy Meksyk, Kanadę i Szwajcarię?
6: Zwycięstwo. Tak tylko jest. Zwycięstwo.
5: Wygrał pan 100 punktów.
6: A w grupie A Meksyk jest już pewny awansu do 1/16 finału po zwycięstwie z Koreą Południową 1-0. Luis Romeo strzelił gola na 1-0. Na co dzień gra na tym stadionie w Guadalajarze. Gra dla miejscowego Chivasu, więc doskonale czuł się na boisku. W tej samej grupie Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Meksyk pewny awansu. Reszta drużyn jeszcze ma nadzieję na wyjście z grupy. W grupie B Szwajcaria długo pracowała nad rozluźnieniem obrony Bośni i Hercegowiny. Gol Mazambiego i czerwona kartka dla Mucharemowicza sprawiły, że rozwiązał się w końcu worek z bramkami i skończyło się aż 4-1 dla Szwajcarii. Z kolei Kanada pokonała Katar aż 6-0. Hat-trickiem popisał się Jonathan David, a więcej szczegółów ma Filip Jastrzębski.
7: Kanadyjczycy są zachwyceni i trudno im się dziwić, bo odnieśli pierwsze zwycięstwo w historii Mistrzostw Świata. W dodatku jakże imponujące. Zdobywca trzech bramek Jonathan David już porównywany jest do Lionela Messiego, który także zaliczył hat-tricka. Grający na co dzień w Juventusie napastnik jest pierwszym zawodnikiem z Ameryki Północnej, który dokonał tego na mundialu. Tylko kataklizm może odebrać ekipie kraju klonowego liścia upragniony awans do fazy pucharowej. Trzeba jednak pamiętać, że rywale zaliczyli wyjątkowo fatalny występ. Katarczycy zapisali się w statystykach 20% posiadaniem piłki, kuriozalnym golem samobójczym i dwiema czerwonymi kartkami. Jedna z nich była efektem brutalnego wejścia, które spowodowało złamanie nogi Ismaila Konate. Czy Kanada rzeczywiście jest tak mocna? Przekonamy się w trzecim meczu, a będzie to starcie ze Szwajcarią o pierwsze miejsce w grupie B.
6: Będziemy się przekonywać, czy Kanada mocna. Wiemy natomiast, że Katar rzeczywiście sprawił fatalne wrażenie. Błędy techniczne, słabe wyszkolenie bramkarza, brutalne faule, czerwone kartki. No, nie nauczyli się przez te 4 lata od ostatniego mundialu grać zupełnie w piłkę. No i trochę to nie dziwi jednak, bo za pieniądze wszystkiego się nie kupi. Dziś o 21:00 mecz Stany Zjednoczone, Australia, a w nocy porcja spotkań. Szkocja, Maroko to o północy, Brazylia, Haiti o 2:30 i Turcja, Paragwaj o 5:00 tym razem.
5: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
6: Dziękuję.
4: Cztery pory roku.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, za 20 minut godzina 11. Cztery pory roku, ostatnie cztery pory roku przed latem z radiem. I teraz będzie o tym, proszę Państwa, jak literatura wkracza w życie i jak życie wkracza do literatury. Lato z radiem już tuż za progiem, wakacje też, a przecież nie ma wakacji udanych bez wciągającej lektury. Na przykład takiej lektury z gatunku cozy crime, jak kto woli kryminały kocykowe, bo tak też się mówi o tym gatunku. W naszym studiu Katarzyna Gacek, pisarka, scenarzystka, autorka książek tego właśnie gatunku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Kiedy się ostatnio spotkałyśmy, Kasiu, w tym studiu, było już lato z radiem. I była twoja książka Wypadek nie sądzę, której fragmenty brzmiały na naszej antenie. Czy coś się zmieniło przez ten rok? Dużo się wydarzyło?
1: Myślę, że z takich większych rzeczy to jest sytuacja filmowa. Mianowicie został nakręcony film, którego jestem współscenarzystką. Zdjęcia odbyły się w grudniu, a wchodzi na ekrany w listopadzie, 6 listopada chyba będziemy mieli premierę. Tytuł tego filmu, na który już Państwa wszystkich zapraszam, to Przepis na święta.
0: Czyli już latem myślimy o świętach.
1: Tak.
0: To będzie dopiero w listopadzie, ale wydarzyło się też, proszę Państwa, to, że ja teraz trzymam w ręce drugą część historii Gabrieli z Wypadku nie sądzę. Książka nosi tytuł Zbrodnia, której nie było. Bardzo intrygujący. No i wracamy do pensjonatu Jaśminowy Dwór. Wracamy do głównej bohaterki Gabrieli, byłej policjantki, która jest teraz recepcjonistką w tym pensjonacie. Oczywiście nie będziemy zbyt wiele zdradzać, ale trzeba powiedzieć, że w tej książce literatura właśnie odgrywa bardzo ważną rolę.
1: Tak. Tutaj zabieg, którego dokonałam i który od dawna bardzo mnie kusił, to jest wyjęcie morderstwa z książki i przeniesienie go do rzeczywistości. Pretekstem do tego było wymyślenie pójście w kierunku tej zasady zamkniętego pokoju. Czyli chciałam uzyskać sytuację, w której podejrzana będzie określona liczba osób. Że pewne osoby będą posiadały jakąś wiedzę, no ale musiałam zrobić tak, żeby tylko te osoby ją posiadały. Pojawił się pomysł klubu książki i omawiania kryminału niszowego. Akurat w tym wypadku wymyśliłam sobie kryminał słoweński, który ma tytuł W sieci pająka. I w pewnym momencie nasza bohaterka bierze udział w tym klubie, nie ma specjalnych oczekiwań w ogóle po tej sytuacji. Tam się coś dzieje, bo też wiemy, że i w tych moich książkach i w ogóle Cozy Crime to są te lokalne nastroje, więc tam się oczywiście kotuje, bo to jest mała społeczność, mała miejscowość.
0: Wszyscy wszystkich wiedzą, wszystko.
1: Tak, i tam są różne napięcia między tymi postaciami, bardzo ważne później w sytuacji, kiedy pojawia się trup. No i w pewnym momencie nasza bohaterka, jest wypadek, w wypadku ginie jedna z tych osób. No i nasza bohaterka zaczyna się zastanawiać, czy czasem ta śmierć nie jest zbyt podobna do śmierci, która miała miejsce w tymże kryminale.
0: I tu stawiamy kropkę,
1: tak jest.
0: Nie zdradzamy nic więcej, proszę Państwa. Wypadek nie sądzę, taki tytuł nosi ta książka. No i trzeba powiedzieć, że literatura ma wpływ na życie, ale czasem jest też odwrotnie. I życie ma wpływ na literaturę. I tak się też stało w przypadku Zbrodni, której nie było. Kiedyśmy się spotkały w lecie z radiem, to naszą rozmowę filmowała koleżanka z naszych mediów społecznościowych.
1: Jeszcze nie mówimy imienia.
0: Ja panie sobie przedstawiłam, a ty się, Kasiu, zachwyciłaś jej imieniem. I Klarysa Marczak, która i dzisiaj nam towarzyszy, proszę Państwa.
1: Nie powiedzieliśmy imienia oczywiście.
0: Ja wiem, ale ja tak, no, wydawało mi się, że zbudowałam napięcie. Nie, nie zbudowałam.
1: Nie, bo no, ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz.
0: Dobrze.
1: Ja naprawdę zachwyciłam się tym imieniem. Mam w ogóle moją piętą achillesową, jeśli chodzi o pisanie, to są imiona. Potrafię jednemu bohaterowi w książce nadać 2 lub 3 imiona i stosować je wymiennie. Moi redaktorzy po prostu drą włosy z

0: głowy a propos tej historii. No i co? No i naprawdę zachwycona imieniem wróciłam do domu i zapisałam sobie na karteczce w zeszyciku, takim, który prowadzę, zawsze sobie zapisuję wszystkie rzeczy a propos książki, najpierw w zeszycie. Zapisałam sobie, byłam przekonana, że to imię. No i później korespondowałyśmy właśnie tutaj z panią redaktor. No i byłam taka zachwycona, że jednym z efektów tego spotkania będzie to, że jedna z bohaterek nowej książki będzie miała takie wspaniałe imię. Florentyna. I mało tego, pokazałam, zrobiłam, znaczy nie, napisałam to tak, Florentyna, i taka chwila ciszy w tej wymianie korespondencji i nagle pani Agnieszka pisze, a co z Klarysą? No i to był właśnie ten moment mojego wielkiego wstydu, no ale pokazałam zapisane imię Florentyna, że, nie, że nawet miałam taką intencję, żeby to piękne imię, które jakby gdzieś mi się zagubiło w podrodze, także, ale dzięki tej wymianie jest Klarysa w naszej
1: książce. Jest Klarysa. I teraz bardzo cię proszę, Klaryso, porzuć swoje obowiązki social mediowe, że tak powiem, i usiądź przy mikrofonie tutaj, bo muszę cię zapytać o to, jak się z tym czujesz? Że zostałaś jedną z bohaterek książki. Powiedzmy jeszcze, że to jest bohaterka nie pierwszoplanowa.
0: Nie, ale, może tylko tak, jeszcze szybko wyjaśnię, że pierwotnie była rozpisana na dużo większą rolę. Niestety
1: tak,
0: później...
1: Tak, to się w filmie też mówi aktor. Tak, no się wiesz, wycina pierwotnie się, twoja tak. rola miała być taka większa troszeczkę, no ale musieliśmy tutaj użyć na
0: albo
1: rzeczy.
0: Aktorka, która gra gdzieś w jakimś filmie zagranicznym i wszyscy tu media społecznościowe szaleją, potem się okazuje, że została wycięta,
1: albo
0: prawda?
1: W ogóle nie ma,
0: przepraszam, tak. Klaryso. Natomiast jest, ta postać jest, tylko nie ma wszystkiego, co zaplanowałam dla niej.
1: No dobrze, ale jak się z tym czujesz? Powiedz mi, co ty w ogóle, jak, co ty poczułaś, kiedy się dowiedziałaś ode mnie zresztą, że zostałaś tą bohaterką?
2: No to dzień dobry na początek. No ja przyznam, że jestem trochę onieśmielona sekwencją tych zdarzeń, która nastąpiła. Oczywiście pamiętałam nasze zeszłoroczne spotkanie, ale tutaj przyjęłam taką trochę moją dewizę, którą też polecam w sumie innym, bo ona dużo pomaga w życiu, że co będzie, to będzie, a co nie będzie, to nie będzie. To można korzystać. I gdy Agnieszko mi napisałaś o tym, to miałam trochę taką reakcję, jak ludzie mają na moje imię czasem, czyli takie, co? Jak? Ale... Dlaczego? Co się dzieje?
1: No tak. A to powiedzmy może, kim jest Klarysa?
0: Klarysa jest, tak. Klarysa jest wicedyrektorką szkoły podstawowej w Nałęczowie. I pierwotnie miała być jedną z bardzo poważnych podejrzanych o zbrodnie.
1: Otarłaś się o włosy,
0: I uwaga, i tam nawet zostały ślady tego, ponieważ miała być nałogową taką osobą, która gra w kasynach. Znaczy, także udało się trochę. Miała być hazardzistką i miała mieć długi. I miała mieć długi u ofiary. I było podejrzenie, miało być podejrzenie, że no właśnie chcąc się pozbyć długów, pozbyła się ofiary. Ale w pewnym momencie się okazało, że te mechanizmy jakby za bardzo są podobne do innych. Natomiast, więc musiałam ten cały wątek wykreślić, bohaterka jest, bo bierze udział w klubie książki, który jest tym takim zarzewiem tej historii. Natomiast chciałam powiedzieć, że tam są takie pozostałości, bo ona na przykład w pewnym momencie... Chciałam, żeby ona była taka, że te finanse takie, więc jak jest pogrzeb ofiary, to ona zamawia wieniec i jeszcze nawet na tym wieńcu kombinuje. I więc, więc tam to zostało to, że oni się pytają, a dlaczego nie zamówiłaś wieńca u nas na Łęczowie? Bo tam myślałam, że to będzie za dużo ludzi, tam za dużo. Nie, to zamówiłam w koleżanki w Lublinie, kombinowałam, że ona nawet na tym wieńcu te kasę tam jakoś rozprowadza.
1: Klarysa robi wielkie oczy, ale ty się ciesz, dziewczyno.
2: Jak najbardziej,
1: są
2: jak
1: bardziej
2: najbardziej, ale byłam też zachwycona. No tak.
0: Prawda? No ale no, niestety, ale przepraszam, miejmy nadzieję na kolejne tomy. Wiecie, Nałęczów jest małym miasteczkiem i no, nie mamy zbyt wiele postaci, z których możemy korzystać. Więc czemu nie wrócić do tejże postaci? Być może pozostanie przy tym swoim nałogu, który jej wymyśliłam, być może wymyślimy jej coś zupełnie innego.
1: Trzymamy za słowo,
0: natomiast, no, ponieważ już mamy to charakterystyczne imię i ta postać będzie się kojarzyła, więc nie wykluczam, o ile oczywiście będą kolejne tomy, czego jeszcze nie wiemy.
1: Cieszymy się bardzo już na zapas i liczymy, że będą kolejne tomy. Ja się o Agnieszkę nie upominam, bo Agnieszka w tej książce już jest, niestety. Bardzo dziękuję. Klaryso, raz jeszcze gratuluję. Panie się wymienią uściskami, ale także na pewno się wymienią, znaczy pani tak. Katarzyna podaruje pani Klarysie książkę z autografem, inaczej być
0: dla Florentyny.
2: Dedykacją. Takiego imienia jeszcze nie słyszałam.

0: jeśli chodzi o moje imię, była Marysia, Teresa, Larysa, ale
1: się wzięło
0: Florentyny
1: to się wzięło stąd, że, bo ja pamiętam, że babcia, tak? Była
0: prababcia,
1: była tak. Klara. Ja wiedziałam, że to musi być tak, że jakieś proste imię i coś dodane. I myślałam, że to była Flora i Florentyna.
2: Klarysa Marczak i Katarzyna Gacek. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Serdecznie.
2: I wszystkiego dobrego na lato. Jeszcze powiedz tylko jednym zdaniem, jak smakują pestki baobabu?
1: To jest dziwna sytuacja, bo jednym pestka jest w środku
2: zdaniem.
1: I jej się, o jednym zdaniem, są bardzo słodkie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus, pistacje kalendarzowe.

0: kalifornijskie Alesto 250 gramów, cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Patryk Bedliński, zapraszam. Zmniejszył się korek na A2 między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki, ale cały czas trzeba wyjątkowo uważać po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych, bo kierowcom może jeszcze towarzyszyć zwężenie w kierunku stolicy na 420 km. Problemy także na drodze ekspresowej S3. Tutaj wzmożona czujność przyda się między węzłem Głogów Południe na węzłem Polkowice Północ. 253 km ekspresowej trójki to miejsce, gdzie zepsuła się ciężarówka i ona zajmuje także jeden pas. Na S5 zwężenie między węzłami Święciechowa i Lipno na trasie do Poznania. Bus wywrócił się i leży na boku i przez to dwa pasy są wyłączone. Można wyjątkowo przejechać pasem awaryjnym. Na S7 tymczasem problemy pod Trójmiastem między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Lublewo-Gdańskie. To jest 26 km. Tam właśnie zderzyły się pojazdy i zablokowały jeden pas w kierunku Gdyni. Problemy napotkają też kierowcy, którzy jadą S7 w okolicach Grójca i Białobrzegów. Na wysokości Białobrzegów w kierunku południowym napotkamy kolejne.

0: Worek. Krajowa ósemka, Kobierzyce, Magnice, czyli w Dolnośląskiem. Tutaj z kolei problemy napotkają kierowcy, którzy jadą zwłaszcza do Kudowy Zdroju, bo pojazd osobowy przewrócił się na jezdnię i leży na boku. Zablokowany jest lewy pas, zatem musimy wyjątkowo uważać na to zwężenie. No i to nie jedyne miejsce na Krajowej ósemce, gdzie są problemy o tej porze, bo także między Ząbkowicami Śląskimi a Niemczą mamy korek i to niezależnie od tego, czy jedziemy w kierunku Wrocławia, czy też w stronę południową. Na Zakopiance korek między Nowym Targiem a Białym Dunajcem i tu także niestety tłoczno w obie strony.
1: Jest 11:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Premier zapowiada konsekwencje polityczne w związku z aferą w szpitalu w Warszawie. Politycy KO mieli korzystać z uprzywilejowanej ścieżki na SOR-ze. Za chwilę więcej nasza reporterka. To najprawdopodobniej Kreml zlecił zabójstwo rosyjskiego performera w Białej Podlaskiej, mówi były szef agencji wywiadu. Podejrzany o zabójstwo usłyszy dziś zarzuty. Kultowa audycja radiowej jedynki wraca. Od jutra Lato z Radiem będą konkursy.
2: Konkurs dla miłośników rowerowych przygód. Konkurs dla osób, które kochają podróżować.
1: Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Nikt nie był przeciw ustawie. 177 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Ta ustawa to odpowiedź rządu na aferę w warszawskim szpitalu południowym, gdzie kierownik oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zdaniem rządzących to krok w kierunku zwalczania patologii, jeśli chodzi o zarobki w szpitalach. Opozycja uważa z kolei, że sprawa ma polityczne barwy Koalicji Obywatelskiej. Emocje były wyczuwalne nie tylko na sali plenarnej, ale też w kuluarach. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie głosy można było usłyszeć?
3: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi i jego ministrom, między innymi Marcinowi Kierwińskiemu, że w Sejmie się dziś nie pojawili. Mówił, że wynaturzenia w ochronie zdrowia mają znaczek Koalicji Obywatelskiej.
4: Szpital południowy zarządzany przez kogo? Przez prezydenta z Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. On ma konkretny znaczek, jest konkretnej partii politycznej. Kolejna rzecz, ten młody aparatczyk partyjny, który zarobił 1 600 000 złotych, to jest przecież radny Koalicji Obywatelskiej.
3: Dawid Kasprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, nie jest już także radnym. Premier Donald Tusk do Sejmu nie przyjechał, bo bierze udział w szczycie unijnym. W Brukseli mówił, że jego rząd będzie eliminował nadużycia, które dotyczą nie tylko tego konkretnego przykładu. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zaznaczył, że właśnie temu ma służyć przyjęta przez Sejm ustawa.
5: To nie jest problem jednego lekarza, jednego nieodpowiedzialnego zachowania. To jest problem całego systemu, w którym, jak wynika z symulacji, nawet tysiące lekarzy mogą zarabiać powyżej 1 000 000 złotych rocznie z publicznych źródeł.
3: Cały zarząd warszawskiego szpitala południowego został odwołany. Dawid Kacprzyk oddał szpitalowi 500 000 złotych, a sprawą zajmuje się prokuratura.
1: A głosy polityków zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Wszystko wskazuje na to, że to Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej, uważa pułkownik Andrzej Derlatka. Były szef agencji wywiadu mówił w radiowej Trójce, że zastrzelony performer był krytykiem m.in. przywódcy Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa.
6: Oni nie mają poczucia humoru. To więc atak na Kadyrowa mógł być tym takim wyzwalaczem działań, które zostały tam podjęte. Z całą pewnością, jeśli to było działanie, za którym stały służby, czy też Kadyrow i jego ludzie, tak czy inaczej decyzję autoryzuje sam Putin.
1: Rosyjski artysta był ojcem 5 dzieci, nie chciał ochrony ze strony polskich służb. Do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek. Wczoraj zatrzymano podejrzanego w tej sprawie. Dziś śledczy postawić mu chcą zarzuty w prokuraturze w Lublinie. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrą obrony narodowej. Nominację odebrała z rąk wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie odpowiadać za uzbrojenie polskiej armii. Do tej pory Sobkowiak-Czarnecka pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw wdrożenia unijnego programu SAFE. Wcześniej była wiceministrą do spraw europejskich.
7: To są aktualności jedynki.
1: Kolejne historyczne skarby wracają z Niemiec.

0: pracę do Polski. Jednym z nich jest wywieziony przez żołnierzy Wehrmachtu złoty pierścień Zygmunta Starego. Na uroczystości, na której prezentowane są zwrócone Polsce dobra w Pałacu Rzeczpospolitej, jest Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Powiedz, jak do tego doszło.
1: Tak, rzeczywiście eksponaty zostały zagrabione przez Niemców w czasie II wojny światowej. Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od dawna wiedziało, gdzie znajdują się niektóre obiekty. Pod koniec zeszłego roku doszło do rozmów w tej sprawie ze stroną niemiecką. Niedługo potem nastąpił przełom. Najcenniejszym eksponatem jest ręcznie spisany fragment pieśni Gaudę Mater Polonia. Mówiła o tym ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
2: Do kraju wraca fragment średniowiecznego rękopisu zawierający najprawdopodobniej najstarszy zachowany zapis Gaudę Mater Polonia. To jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej kultury. Hymn, który od stuleci towarzyszył najważniejszym wydarzeniom religijnym, państwowym, narodowym.
1: Zarówno rękopis, jak i pierścień Zygmunta Starego będą dostępne dla zwiedzających w Pałacu Rzeczypospolitej.
0: Dziękujemy bardzo. Relację przygotował Aleksander Przoniak. Już jutro na antenę radiowej jedynki powraca Lato z Radiem. Kultowa audycja Polskiego Radia towarzyszyć będzie słuchaczom radiowej jedynki. Będą konkursy, zapowiada Magdalena Mizak-Prus, która jest wydawczynią audycji.
3: Jeśli chodzi o konkursy, to nasze kultowe skojarzenia, które oczywiście muszą być na antenie. Dodatkowo mamy konkurs dla miłośników rowerowych przygód. Będziemy również mieli konkurs dla osób, które kochają podróżować. Nie tylko po Polsce, po całym świecie.
0: A jutro pierwsza wyjazdowa sobotnia audycja z Bielska-Białej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
6: Pogoda.
0: Ciepło i dużo słońca, choć na zachodzie i południowym zachodzie miejscami możliwy jest przelotny deszcz i burze. Temperatura dziś to od 22 stopni nad morzem, 26 w centrum, do 32 nawet miejscami na zachodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie to 1008 hektopaskali.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: miłe. Polskie Radio, program pierwszy, 11 minut po godzinie 11. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry. Czytam Państwa wpisy dotyczące naszej rozmowy z Katarzyną Gacek. Pan Paweł, pani Klarysa taka sympatyczna, pani Katarzyna zrobiła z niej taki szwarc charakter. A serio, to na pewno kupię książkę, bo poprzednia wygrana w lecie z radiem jest też świetna. A propos, proszę Państwa, ja nie powiedziałam tego teraz, ale mówię wcześniej, ale mówię teraz, że mamy dla Państwa niespodzianki. 3 egzemplarze książki czekają na tych z Państwa, którzy zechcą powiedzieć, w jakich okolicznościach najlepiej czyta się książki. Wakacyjnych okolicznościach. W jakich okolicznościach, w jakich miejscach. 71-151 i jeszcze pani Krystyna. Nic nie szkodzi, że teraz mało pani Klarysy w tej części, bo zapowiadany trzeci tom działa na wyobraźnię i kto wie, może z Florentyną w duecie. Właśnie, bo może się okaże, że Klarysa ma siostrę, bliźniaczkę Florentynę gdzieś zaginioną i ona powróci. To jest jakaś myśl. Katarzyna Gacek już wyszła z naszego studia, ale podrzucę tę myśl i poproszę, żeby dobrze zapisała imię. Proszę Państwa, a w tej godzinie kto nas odwiedzi? No znowu wspaniały gość. DJ Sarnula, który stworzył nowoczesny elektroniczny remix kultowej Polki Dziadek. Szybko się stała ta wersja wiralem, a ten motyw lata z radiem w połączeniu z takim energetycznym, współczesnym brzmieniem podchwyciła publiczność w mediach społecznościowych. I ciekawa jestem, jakie Państwo mają obrazy przed oczami, kiedy słyszą ten kultowy utwór. 71-151, facebook.com/1, 22-645-2266.
1: Cztery pory roku.
0: W tej godzinie także kolejny odcinek Lasu Papierowego Katarzyny Puzyńskiej i ostatnia odsłona konkursu Odkrywcy Przyszłości. Czy potrzebują Państwo jeszcze podpowiedzi? Jeśli tak, to oto ona.

0: To jest jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku.
1: A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa.
0: Był członkiem takiej bardzo, bardzo liczącej się grupy poetyckiej Skamander.
2: Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca? Panno, Madonno, legendo tych lat.
3: Pan Marcin plecie ambrony.
4: Z czego plecie?
3: Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka.
5: I koniec części czwartej, ostatniej. 72-151, konkursowy numer SMS-owy. Poproszę o odpowiedź, ale także krótki Państwa komentarz do wygrania.

0: Jedynka. To jest radio.
1: I to są ostatnie przed latem z Radiem 4 pory roku. Dużo się dzieje dzisiaj w naszym studiu, proszę państwa, dużo się dzieje. Przed chwileczką Klarysa Marczak, przepraszam, pani dyrektor Klarysa z książki Katarzyny Gacek była w naszym studiu. Ponownie się pojawiła, tym razem już w roli Klarysy, nie pani dyrektor, po to, żeby zarejestrować naszą rozmowę z kolejnym gościem. Lato z radiem zaczyna się jutro, a dzisiaj u nas ktoś, kto postanowił najsłynniejszej Polce Polce dziadek nadać nowy szlif. Producent muzyczny, gitarzysta, DJ Sarnula. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Agnieszka. Witam wszystkich słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Jak i w ogóle wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Fajnie tu tutaj być dzisiaj.
1: My się też bardzo z tego cieszymy. Czy ja mogę zdradzić, że ty się nazywasz Kamil Sarnicki? To nie jest żadna tajemnica,
0: tak?
1: Ale DJ Sarnula to twój pseudonim artystyczny. No dobrze, to konkretne pytanie. Dlaczego postanowiłeś zremiksować Polkę Dziadek, która, umówmy się, dla wielu słuchaczy jest niemal dobrem narodowym?
0: Wiesz co? Nostalgia. Nostalgia. Jestem tym pokoleniem, które jeszcze pamięta to właśnie doskonale z dzieciaka. I z momentu właśnie, no, wiesz, typowa sytuacja, kiedy jesteś u babci, jest gdzieś, wiesz, to leciało rano zawsze, ja to kojarzę po prostu jako dziecko, nawet jako już takie troszeczkę większe dziecko, dalej jednak to ta Polka Dziadek się przewijała gdzieś i była gdzieś cały czas wokół mnie. I postanowiłem sobie to zremiksować po swojemu, totalnie nie mając, wiesz, jakiegokolwiek szerszego planu i nie spodziewając się, że wydarzy się to, co się wydarzyło.
1: Ale trema była, no bo jednak sięgasz po coś kultowego, umówmy się, nie bójmy się tego słowa.
0: Nie, szczerze mówiąc nie, nie mam w takich przypadkach nie mam raczej tremy, nie boję się sięgać po klasyczne rzeczy, czasami odważne, robić, wiesz, jakieś rzeczy takich troszeczkę bardziej czasami edgy, które no nie każdemu zawsze się podobają i to akurat, wiesz, do komentarzy w moich, czy na moim Instagramie, czy na moim TikToku w stylu nie rusza się klasyków, już jestem absolutnie przyzwyczajony, więc zupełnie nie.
1: Jak postanowił, tak zrobił, a efektu fragmentu tego efektu możemy teraz posłuchać.

0: Buja! No buja, przed chwileczką wycieczka wpadła tutaj do nas z wizytą, wycieczka młodych ludzi i ja tutaj tak kątem oka obserwowałam ich za szybą, że tak podrygiwali, czyli to znak, że Polka Dziadek porusza także młode pokolenia.
1: Powinna.
0: Młodsze pokolenia. Powinna.
1: Powinna, powinna. Ja też staram się właśnie w taki sposób, jak sobie coś remiksuję, czy nawet jak tworzę muzykę całkowicie od zera. No dalej jest to jak... Dalej, jeżeli cokolwiek twórczo tworzę, to właśnie staram się no też docierać do młodszych osób i docelowo, czasami docelowo robię muzykę raczej z myślą o młodych, ale też bardzo lubię właśnie w swojej twórczości, jednak no, kocham polską muzę. Polska muza jest, uważam, super, jest ekstra, jest bardzo wartościowa. Mamy naprawdę dobrą w Polsce muzykę, po którą warto sięgać. To jest też... może nie, że apel, ale no, fajnie, naprawdę mamy w Polsce tyle
0: swoje
1: fajnych rzeczy.
0: Cudze chwalicie, przepraszam, swoje chwalcie. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Myślisz, że taki remiks może być dla młodych ludzi takim pierwszym krokiem do odkrycia historii i lata z radiem, i Polki Dziadek, i do włączenia radia, żeby posłuchać tej Polki codziennie o 9?
1: Super, gdyby tak było. I zachęcam wszystkie młode osoby do tego, zdecydowanie. A jak będzie, to zobaczymy. No miejmy nadzieję. No, generalnie na tyle, jak bardzo szeroko to poszło. No, mam nadzieję, że coś jednak, faktycznie ta konwersja ludzi będzie jakąś konkretną liczbą tutaj i faktycznie ludzie odkryją tą Polkę Dziadek.
0: Ja mam nadzieję, że to będzie taki pomost pomiędzy wspomnieniami a przyszłością.
1: Tak. Zdecydowanie tak.
0: Prawda?
1: Zdecydowanie tak.
0: No dobrze, ale powiedziałeś, nie miałem na początku naszego spotkania, powiedziałeś, nie miałem pojęcia, że to pójdzie tak daleko. To teraz możemy zdradzić, jak daleko to poszło i...
1: I mogę oficjalnie powiedzieć, że dołączam do trasy Lata z Radiem, gdzie będę grał DJ seta. Tak, więc zapraszam wszystkich na trasę Lata z Radiem.
0: Już jutro nawet się spotkasz z naszą

0: a nam zależy na tym, żeby takie sytuacje po prostu nie mogły się
1: wydarzyć. Pojawiają się różne pomysły systemowe. Klub Lewicy proponuje na przykład maksymalny limit wynagrodzeń lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że nie chodzi tu o nagonkę na lekarzy, ale i tu cytat, czas najwyższy, żeby sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo poważny i bardzo radykalny przedyskutować.
2: Sylwia Białek, bardzo dziękuję.
3: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączony jest dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku, obserwator sceny politycznej. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
2: A gdyby pan miał wymyśleć aferę, która będzie maksymalnie denerwowała wyborców, czy wymyśliłby pan coś w stylu lekarza milionera, który stworzył salonik VIP dla polityków?
4: To jest jedna z możliwości. Ochrona zdrowia i nasze zdrowie jest jednym z najbardziej nośnych tematów jako takich, czyli nie wiem, czy akurat lekarza milionera, bo takich jest, zdaje się, dużo więcej. Natomiast to mogłaby być jedna z takich rzeczywiście afer.
2: Jak szyta na miarę, czy będzie miała konsekwencje takie, jak kiedyś miały ośmiorniczki?
4: Nie wydaje się, dlatego że czas od ośmiorniczek do wyborów był krótszy. To jest afera porównywalna w sensie takim emocjonalnym z ośmiorniczkami, ale czas jest za długi. Dotyczy za wiele osób w tym i z tymi wcześniej biorących udział, ponieważ na przykład politycy opozycji, którzy wykorzystują, jak się mówi, to jest wilcze prawo opozycji, no szczególnie PiS-u, są specjalnie niewiarygodni w temacie ochrony zdrowia. Jeżeli obecnie rządzący chcieliby się jakoś jeszcze bronić, poza oczywiście tymi rozwiązaniami systemowymi, to kłaniają się respiratory, maseczki.
2: To się zresztą już dzieje. Koalicja od razu zaczęła przypominać Prawo i Sprawiedliwości ich afery związane ze służbą zdrowia z czasów ich rządów. Natomiast no, są też partie, które jeszcze nie miały odpowiedzialności władzy. One mogą skorzystać.
4: Tak. Ależ oczywiście, że tak. Tutaj, bo co jest wizerunkowo podobne? Ta wyjątkowość, tak? Tam wtedy przecież ośmiorniczki kosztowały dużo taniej niż porządny, nie wiem, kotlet wołowy, ale kojarzyło się to z jakąś elitarnością, bo naprawdę cenowo...
2: Oderwaniem od rzeczywistości, kojarzyło się z życiem w bańce.
4: A tutaj co jest najbardziej wybijane? To już pomijam to, że ten lekarz od 1,5 do 2 milionów, już tam są różne rzeczy, ale to są medialne fakty, wybija się salonik VIP.
2: Który i Porsche się, jeszcze jest takim obrazkiem, który dopełnia to wszystko.
4: Ale natomiast dzisiaj się okazało, bo czytałem rano w jakimś portalu, że no nie było żadnego saloniku VIP. Także no trochę tak jak z Radiem Erewań, ja tego nie bagatelizuję, tylko rozmawiamy w sensie wizerunkowym. Na co dzień ktoś się nie interesuje jakąś sprawą w sensie dogłębnie, no to co słyszy? Że kasta uprzywilejowana sobie zrobiła jakąś dobrą ścieżkę. No salonik VIP z czym się kojarzy w Polsce? No raczej z salonikami na lotnisku, nie wiem, lepsza obsługa, jedzenie, nie wiem, być może lepsze strzykawki, no i szybszy dostęp oczywiście, bo to się przeciwstawia, że ile się na SOR-ze czeka, a ile się nie czekało. I to się najbardziej przebija, no i tak to wygląda we współczesnym świecie, że my to powierzchownie traktujemy. Tutaj uderzające dla mnie była wypowiedź, dwie wypowiedzi, bo ostatnio lekarza, i ja się zgadzam z tym, że tutaj jest kwestia systemu, a nie człowieka, bo człowiek, każdy z nas jest jakoś ułomny i człowiek często korzysta z systemu, który jest. To jest prawda. A druga wypowiedź, która mnie uderzyła, to był pan Bogucki, który, no, poseł PiS-u, który był czynnym posłem, może nie pierwszoplanowym, opowiada jakieś dyrdymały, że premier z jakiegoś powodu musi nie być na szczycie Unii Europejskiej, tylko musi tutaj być i przepraszać Polaków. No właśnie, to jest myślenie, no takie jednak trochę zaprzeczłe, że wszystko ma być sterowane ręcznie. Jak będzie sterowane ręcznie, czyli będziemy zaglądać w PESEL-e tych lekarzy, będziemy mówili, dobrze, pan 5, a pan 7, a w innym województwie 12, to do niczego nie dojdziemy. To musi być jakiś system. Podoba mi się to porównanie pani dziennikarki, która mówiła, że piloci mają określoną liczbę godzin do wylatania. I lekarz też powinien mieć określoną liczbę godzin. Ja bym nie chciał spotkać lekarza na SOR-ze, który jest po 24 godzinach jednego dyżuru i 12 innego. Bo może popełnić jakiś błąd lekarski. Na przykład. To jest dosyć oczywiste. Ale to

0: musi być system. To nie może być ręczne, to nie może być takie...
1: Ta ręczna gaśnica, o której mówił wiceszef Naczelnej Izby Lekarskiej. Tylko panie doktorze, no chyba nieuniknione jest to, że teraz będziemy wprowadzali zmiany w systemie służby zdrowia właśnie pod wpływem tych emocji związanych z aferą. Sporo osób się tego obawia, no ale to chyba jest nieuniknione. Przed nami zmiany wywołane tym wydarzeniem.
0: Znaczy, też warto powiedzieć, co jest takim zapalnikiem, który jest ewidentnym, bo widzę, że od tego uciekają wszyscy politycy przede wszystkim. Tej afery w tej wersji by nie było, gdyby pan lekarz nie był radnym, no byłym już wprawdzie, radnym partii rządzącej, tak? W sensie Ursus, o ile dobrze pamiętam. Bo jakbyśmy dotknęli, są takie listy tłustych kotów PiS-u w szpitalu, wcześniejszych i tak dalej. Jest mnóstwo lekarzy, którzy zarabiają więcej niż ten pan zarabiał, ale nie są radnymi. On musiał złożyć oświadczenie majątkowe. Bo teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, jak daleko byśmy byli dalej, w sensie takim, że nie wiedzielibyśmy dalej nic, gdyby nie złożył oświadczenia, by nie byłby radnym. Tak, to jest jakby dosyć prosta konsekwencja. I to uruchomiło zapalnik. On się tu najmniej liczy w tym wszystkim. Najbardziej się liczy tym, że jest z Koalicji Obywatelskiej, że był tam jakiś w młodzieżówce, coś tam i tak dalej. I to pociągnęło dalej.
1: No i jeszcze tutaj do tego dochodzi to, że Dawid Kac w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości apelował o ukrócenie tego fenomenu lekarzy milionerów, tłustych kotów w służbie zdrowia.
0: Tu mnie nie zaskoczył.
1: To przepełniło chyba czarę goryczy.
0: To dokładnie to samo, proszę zobaczyć, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak ktoś jest z partii rządzącej, to wszystko jest w porządku. Tak? Tam Villa Plus, jakieś konkursy i tak dalej. I wtedy opozycja mówi, trzeba to zrobić, to tak, tak i tak. Zmienia się system. Ja nie wiem, że jest tak samo, bo rzeczywiście bądźmy uczciwi, patologia, która była przez 8 lat, była dużo większa, co nie znaczy, że patologia mniejsza jest lepsza. Też nie jest dobra. Natomiast to właśnie o to chodzi, że teraz najgłośniej krzyczą ci, co łapaj złodzieja, co sami mają jakieś jednak rzeczy na sumieniu. I tu normalny człowiek, który to odbiera, Polak, Polka, mówi, no właśnie, wszyscy są tacy sami. No nie są, mam nadzieję, tacy sami, to po pierwsze. Po drugie, jest mnóstwo lekarzy, którzy są mocno pracujący, uczciwi i tak dalej, nie kombinujący.
1: To już podsumowując, panie doktorze, bo została nam minuta. Tak. Jakie będą efekty polityczne tej afery? To znaczy, kto zyska, kto straci, a może to wszystko uderzy najbardziej w lekarzy, czego obawiają się środowiska medyczne?
0: No miejmy nadzieję, że nie uderzy w lekarzy, natomiast lekarze też wizerunkowo muszą się ogarnąć, bo jeżeli ktoś pracuje na 5 etatach, nie jest radnym, to nie wiemy co. To uderzy na pewno w tej chwili w partię rządzącą, ale nie wydaje się, żeby to było coś, co położy ich na łopatki. Wcale nie wygra na tym PiS, bo ma za dużo za uszami. I tak jak pan redaktor powiedział, być może tutaj Konfederacja jedna czy druga będzie zyskiwała pod tytułem, że no właśnie my jeszcze nie rządziliśmy, potrafimy coś z tym zrobić.
1: My byśmy tak nie zrobili.
0: Tak, no, my na pewno tak nie zrobimy, dopóki nie będziemy rządzić, to wtedy no, może tak zrobimy. To wszystko zależy od tego, co się przebije do przestrzeni publicznej i czy jakaś afera za chwilę nie pojawi się inna, bo jak wiemy, żyjemy w czasach, kiedy informacja żyje dosyć krótko. Tutaj najmniej wiarygodne jest to, że to podbija PiS akurat, także zobaczymy, jak się będzie to rozchodziło, bo nigdy nie wiadomo, co przebije się do świadomości ludzkiej, ale to jest ochrona zdrowia, czyli coś, co dotyczy nas najbardziej.
1: Doktor Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Fala upałów przelewa się przez Europę. Nad nasz kontynent napływa gorące afrykańskie powietrze od strony Hiszpanii, przez Francję i Niemcy, aż do Polski. Efektem są ponad 40-stopniowe upały na zachodzie Europy. U nas też już robi się gorąco. Magdalena Skajewska śledzi informacje na ten temat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To jak radzą sobie Europejczycy tam, gdzie na termometrze widać czwórkę z przodu?
2: Tak, rzeczywiście radzą sobie jak mogą, bo tej 40 na termometrach jest coraz więcej. Wspomniałeś o tej zachodniej Europie i ona, można powiedzieć, najbardziej na razie zmaga się z tą falą już nawet 40-stopniowych upałów. Mowa tutaj chociażby o Hiszpanii, gdzie w Sewilli, w Saragosie czy w Kordobie jest najgoręcej, a chodzi nie tylko o gorące dni, ale także o tak zwane tropikalne noce, gdzie temperatura nie spada poniżej.

0: poniżej 20 stopni Celsjusza. Ciepło jest także w Madrycie, w Toledo i w rejonie Katalonii, oczywiście na Majorce. Francja także, tam jest bardzo ciepło. Francja, w której już w ubiegłym miesiącu zmagano się z falą ciepła w maju, dość wcześnie. Także teraz szykuje się na temperatury przekraczające 40 stopni. Ciepło jest i będzie na południowym zachodzie, ale także w regionie Bordeaux i w innych częściach kraju. Portugalia już teraz jest od 35 do 40 stopni, a najwyższe temperatury będą utrzymywać się w głębi kraju. No i Włochy, które oczywiście kojarzą nam się z wysokimi temperaturami i z upałami, także znajdują się w tej sferze bardzo ciepłego powietrza. Najcieplej jest w północnych i centralnych Włoszech oraz na Sardynii, gdzie temperatura wynosi już około 40 stopni. Mieszkańcy Rzymu także przyznają, że jest ciężko. Posłuchajmy.
1: Temperatury są bardzo wysokie. Osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność w najgorętszych godzinach dnia, a dzieci powinny przebywać w cieniu. Bardzo ważne jest również picie dużej ilości wody. Niestety pory roku stały się nieprzewidywalne, prawie zanikły, powodując poważne problemy. Żarty na bok powodują również problemy zdrowotne. Ciśnienie krwi spada, a ludzie z trudem sobie z tym radzą.
0: Co ciekawe, te wyzwania związane z upałem nie dotyczą tylko południa Europy czy zachodniej Europy. Nawet w takich typowo chłodniejszych krajach widać oznaki ocieplenia i będzie je widać dalej w nadchodzących dniach. W częściach Bułgarii czy Rumunii temperatura już zbliża się do 38 stopni. W Budapeszcie do 36-37. Ciepło jest także w Czechach, gdzie temperatura w ten weekend, a najgoręcej będzie w sobotę, ma przekroczyć 30 stopni. A razem z upałami także w niektórych częściach Europy wystąpią także burze. Także trzeba uważać.
2: Wystąpią burze, ale oczywiście problem suszy narasta. Jakie, Magdo, mogą być konsekwencje tak wysokich temperatur?
0: Tak, susza to oczywiście jedno. Druga kwestia bardzo ważna to pożary. Hiszpania chociażby regularnie zmaga się w okresie wakacyjnym z pożarami lasów w różnych częściach kraju. Inna sprawa to problemy z funkcjonowaniem pociągów, czasem powodowane także przez same pożary. Tak było ostatnio w Katalonii, ale także we Francji na skutek kolejnej w ostatnich dniach fali upałów. Koleje SNCF, czyli koleje francuskie, odwołały ponad 70 pociągów na najbliższe dni. Także te pociągi między dużymi miastami, jak między Paryżem i Toulouse, czy między Bordeaux i Marsylią. Kolejna kwestia to fakt, że sieci energetyczne, nawet w cieplejszych regionach, z trudem radzą sobie ze skokowym wzrostem zużycia klimatyzacji, która oczywiście bardzo często jest wykorzystywana w tych cieplejszych dniach. Czasem też włodarze miast zdecydują się na skrócenie lekcji w szkołach, czy też zmianę terminów egzaminów, bo jak wiadomo, wysokie temperatury nie sprzyjają dobrze nauce. Temperatury mają także bezpośrednio średni wpływ na zwierzęta, co wyjaśnia jeden z francuskich rolników. Posłuchajmy. Ma to swoje konsekwencje szczególnie dla reprodukcji. Kiedy jest bardzo gorąco, obserwujemy spadek wskaźnika urodzeń. Mniej cieląt przeżywa do porodu z powodu ekstremalnych upałów. Do tego dochodzą konsekwencje dla paszy, ponieważ jest oczywiście mniej trawy. Jest już czerwiec, a na polach praktycznie nie ma już traw. Także dbajmy o zwierzęta, ale dbajmy przede wszystkim o siebie nawzajem, bo tych zgonów niestety i chorób związanych z upałami jest w tym okresie dość sporo. Trzeba uważać na osoby starsze, na dzieci, niemowlęta i na osoby chore.
2: Magdalena Skajewska, dziękuję bardzo.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Fragment średniowiecznego rękopisu z hymnem Gaudy Mater Polonia, pierścień króla Zygmunta I Starego oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. To kolejne historyczne skarby, które wróciły do Polski w ramach akcji Misja Restytucja. Uroczyste przekazanie eksponatów odbyło się w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Na uroczystości jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz,
4: Karol,
2: jak udało się te zabytki odzyskać?
4: To, że polskie skarby historyczne znajdują się w niemieckich archiwach, bo stąd je odzyskaliśmy, polscy specjaliści wiedzieli od dawna. Do konkretnych rozmów w tej sprawie doszło kilka miesięcy temu, pod koniec zeszłego roku i niedługo potem strona polska i niemiecka doszły do porozumienia. I dlatego od dziś w Pałacu Rzeczypospolitej każdy może obejrzeć te bezcenne obiekty. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska podkreśliła, że po stronie niemieckiej była wola porozumienia.
5: Rzeczywiście złożyli

0: Mieliśmy taki wniosek restytucyjny w grudniu, więc ten proces nie trwał aż tak długo, bo trwał kilka miesięcy. Natomiast badacze odnaleźli ten rękopis już dawno temu. Prawda jest taka, że gdyby nie te rozmowy na szczeblu politycznym, to myślę, że czekalibyśmy jeszcze na niego bardzo długo. Ale cieszymy się, że jest dzisiaj z nami, że wrócił do Polski.
1: Najcenniejszym zwróconym przez Niemców eksponatem jest fragment rękopisu średniowiecznej pieśni Gaudę Mater Polonia. Historycy wskazują, że był to jeden z hymnów polskiego państwa. Doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, nie krył wzruszenia, oglądając historyczny skarb.
2: Nie jest wykluczone, że Gaudę Mater Polonia jest starsze od Bogu Rodzicy nawet, a to jest najstarszy tekst, do niedawna nie wiedzieliśmy, że istnieje. Ja miałem łzy w oczach, jak to przyjechało. To jest moment wzruszający dla wszystkich, którzy zajmują się starymi źródłami naszej państwowości. I mając na dole zdanie Dąbrówka przybyła do Mieszka, mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia.
1: Drugim pokazanym skarbem jest pierścień, który należał do króla Zygmunta Starego. Był to prezent od jego żony, Bony Sforcy. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, powiedział, że król został pochowany z tym pierścieniem.
3: Ten pierścień składa się z dwóch elementów. Ze złota 24-karatowego, to ważne, bo ono jest bardzo intensywne, bardzo szlachetne w swojej barwie i blasku, oraz ze specjalnie ciętego diamentu, który jest osadzony w górnej części, jest osadzony płasko, nie wystaje ponad w zasadzie tę część złotą. To jest też świadectwo tego, że był takim elementem prywatnym.
1: W ramach programu Misja Restytucja odzyskano dotychczas 215 eksponatów, z czego 32 w tym roku. Resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi w tej chwili 220 postępowań. Jak mówi ministra kultury, kolejne zagrabione skarby wrócą do Polski jeszcze w tym roku.
0: Byliśmy w środę w Berlinie, rozmawialiśmy również bardzo długo na temat kolejnych zwrotów, kolejnych obiektów, których wnioski zostały już złożone, wnioski o zwrot zostały już złożone. Jeszcze w tym roku spodziewamy się kilku bardzo ważnych dla polskiej kultury obiektów.
1: A wśród kilku odzyskanych rzeczy są m.in. toras synagogi w Biłgoraju, zabytkowe starodruki z Krakowa i Elbląga, a także obrazy i inne dzieła sztuki.
4: Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. W jedynce przenosimy się teraz do Sopotu. Tam jest Martyna Podolska. Dzień dobry, Martyno.
5: Dzień dobry, hip hip hura, festiwal Dwa Teatry Jubileuszowy 25 właśnie się rozpoczął. Pierwsze słuchowiska za nami, prezentacja tych słuchowisk, pierwsze pokazy teatrów telewizji już za nami, ale to będzie dzień pełen wrażeń. Zresztą jak cały festiwal, tutaj do poniedziałku będą odbywały się spotkania z twórcami słuchowisk, a ze mną festiwalowa debiutantka Agata Biziuk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami tuż przed próbą, bo siedzimy tuż przy Teatrze Atelier, a tu o godzinie 17 słuchowisko na żywo w twojej reżyserii. No i właśnie debiut.
6: Debiut i dramaturgiczny, ponieważ też mojego autorstwa i reżyserski na żywo, można powiedzieć, ponieważ jedno słuchowisko jest w konkursie, jest to tekst Darii Sobik, a dzisiaj mamy przyjemność prezentować na żywo w Teatrze Atelier Nasze Końce Świata, czyli mój debiut i dramaturgiczny na antenie, i reżyserski. Jest to oczywiście szalona inicjatywa, ponieważ mamy bardzo mało czasu na te próby, ale mam tak wspaniały skład aktorski, bo jest Ewa Buchach, jest Sara Litnicka, jest Grażyna Barszczewska, na klawiszach Franciszek Dziubek, że naprawdę jestem bezpieczna, jestem zaopiekowana, realizuję to wszystko, a cudowny, niezastąpiony Andrzej Brzoska, także zapraszam serdecznie o 17 do Atelier, będzie cudownie.
5: Podobno jeszcze wejściówki są, można je odebrać w naszym plenerowym studiu Polskiego Radia, tuż na Monciaku. Agato, o czym to będzie opowieść?
6: To jest opowieść pokoleniowa. Jest to opowieść o pamięci, o czasie i o traumach, które przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie, ale też o pretensjach, które mamy wobec przodków, wobec ciężaru, który nosimy na swoich barkach. Ale nie jest to na pewno psychodrama. Jest to tekst dosyć zabawny, unurzany w takim pur absurdzie, troszeczkę poczuciu humoru, który jest charakterystyczny chyba gdzieś dla mojego takiego podejścia do życia. Gdzieś postawimy sobie taką figurę pewnego czyśćca, w których oczyszczamy się, trzy pokolenia kobiet, jest babcia, jest matka, jest córka. Próbują rozwikłać tą tajemnicę, jak żyć dobrze, jak przeżyć swoje życie godnie i tak naprawdę jak oczyścić się z tych rodzinnych naszych dramatów, a to wszystko w bardzo zabawnej interpretacji wspomnianych wyżej aktorek.
5: Słuchowisko.

0: Kołopremierowe tutaj do usłyszenia i do zobaczenia, bo to słuchowisko na żywo, zatem będzie można zobaczyć, jak się tworzy takie słuchowisko w Teatrze Atelier o godzinie 17, a jutro o 11 prezentacja twojego słuchowiska w konkursie głównym. To słuchowisko prezentowane było w programie pierwszym Polskiego Radia, to program pierwszy je wystawił.
1: Tak jest, nie jestem jakaś chora Darisobik i to było moje pierwsze słuchowisko realizowane w Polskim Radiu. Jest w konkursie, jest o 11 i zapraszam serdecznie. Pod tym będzie spotkanie z twórcami, będzie też właśnie wspomniany wyżej Franek Dziubek, będzie też Daria Sobik. Mam nadzieję, że pojawią się też nasi aktorzy, na pewno będzie Grażyna Braszczewska i zapraszam do dawnego sali Multikina, do sali numer 6 na godzinę 11.
0: Tam prezentacja słuchowiska. Agato, po raz pierwszy w Sopocie. Jakie są twoje oczekiwania? Radość przede wszystkim na początek, a trochę presji, trochę stresu jest?
1: A czy właśnie ja już dawno zaczęłam być takim szczęśliwym człowiekiem, odkąd zrozumiałam, że nie można mieć oczekiwań, więc od nikogo i od niczego nic nie oczekuję, po prostu jestem i jest cudowna atmosfera. Na razie czuję się jak wśród przyjaciół, co chwilę nawet tu siedząc spotykamy kogoś znajomego, z kim się witamy, przytulamy, jest bardzo rodzinna atmosfera, ale przede wszystkim chcę zobaczyć, obejrzeć, usłyszeć wiele inspirujących rzeczy i mam nadzieję, że z tym wrócę do domu.
0: Ach, a my Państwa tutaj zapraszamy do Sopotu. Rozpoczął się Festiwal 2 Teatry w Sopocie. Już dzisiaj zapraszam na godzinę 20. Audycja specjalna. Mam nadzieję, że z laureatami wielkich nagród Andrzej Seweryn i Danuta Stenka odbiorą dzisiaj wielkie nagrody festiwalu. Słyszymy się.
2: W Sopocie jest i bardzo szczęśliwa z tego powodu Martyna Podolska. Dziękuję bardzo.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Justyna Golonko za to jest szczęśliwa, że jest w Warszawie.
4: Tak, bardzo szczęśliwa.
2: Zawsze.
4: Jak zwykle. Wszędzie szczęśliwa, ale
2: tym
4: ja
2: bardziej...
4: i mam oczekiwania, ja mam oczekiwania.
2: Masz oczekiwania wobec przemysłu zawsze, tak. Ale chyba przemysł spełnił twoje oczekiwania dziś.
4: Nawet są, słuchaj, lepsze do oczekiwań są nawet te prognozy, z którymi przyszłam. Stąd też takie zadowolenie.
2: Stąd twój dobry nastrój.
4: Tak.
2: Jest zawsze powiązany z danymi gospodarczymi.
4: Tak. Z przemysłem i z produkcją. Mamy nowe dane. No i nie śmi się aż tak, no bo naprawdę poważne tematy tutaj są.
2: Bardzo dobrze, przepraszam. Proszę. Jestem już bardzo spokojny.
4: No właśnie, dziękuję ci bardzo. Produkcja przemysłowa w maju w ujęciu rok do roku wzrosła o ponad 4%. Tak podał Główny Urząd Statystyczny. I to nie byłoby takie ekscytujące może w ogóle te 4%. Gdyby nie to, że ekonomiści spodziewali się, że to może być wzrost 1,5%, no może 2%. A tutaj mamy o 2% więcej, czyli 4% taki wzrost. No i te dane pokazują, że polska gospodarka przyspiesza i pomimo globalnych napięć nasz przemysł po prostu ma się dobrze. I tak mówią ekonomiści i tak powiedziała mi Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka banku PKO BP.
5: Te dane pokazują, że pomimo tego szoku naftowego, gospodarka jest cały czas w dobrej kondycji i powiedziałabym, że wręcz zamiast rozczarowywać, przynosi pozytywne niespodzianki. To, co się szczególnie wyróżnia już od kilku miesięcy, to wyraźne zwiększenie aktywności wśród producentów dóbr inwestycyjnych. No i to potwierdza nam tezę, że 2026 rok będzie rokiem inwestycji.
4: No i jak spojrzymy jeszcze na te dzisiejsze dane, to bardzo duże przyspieszenie mamy w produkcji sprzętu transportowego. Tu jest wzrost o ponad 60%. I co ważne, zdaniem ekonomistów najbliższe miesiące powinny przynieść kolejne spore wzrosty produkcji.
2: Czyli dane z przemysłu przerosły nasze oczekiwania. To brzmi jak nagłówek z lat 60.
4: Ale wróćmy. Nie nasze może, ekonomistów, to wróćmy, tak mówią
2: do, tak. Wróćmy do roku 2026. Jesteśmy w Unii Europejskiej i Unia Europejska wprowadza pewne zmiany, które mogą być korzystne dla klientów.
4: Tak, ona już od dzisiaj je wprowadziła. I to też takie są fakty, żeby była jasność, bo tak mówisz do mnie, jakbym ja tutaj jakąś propagandę siała.
2: Nie, takie zupełnie prostu, nie, to nie.
4: Takie są fakty, no po prostu od dzisiaj jest prościej, ale posłuchaj dalej,
2: dobrze.
4: Bo Unia Europejska wprowadziła te przepisy. Już mówię jakie. Chodzi tutaj o odstąpienie od umowy online. Ono ma być proste i łatwe dla każdego konsumenta, czyli jak coś kupujemy i chcemy zwrócić jakiś towar, to ma być szybciutko zrobione i bez problemu. Do tej pory były z tym kłopoty. No i tak, od dziś to wchodzi w Unię Europejską, ale w Polsce mamy niestety duży poślizg, kilkumiesięczny. No niestety
2: powoli.
4: Tak to wygląda. I te nowe przepisy, one są w trakcie tworzenia. Dobra informacja jest taka, że część sklepów internetowych nie czeka na te nowe prawo i ona już wprowadziła tę unijną dyrektywę w życie. O tym mówi Michał Herde z Federacji Konsumentów.
6: No, spodziewamy się polskich rozwiązań dopiero za kilka miesięcy. Natomiast co do zasady, chodzi o to, aby konsumenci mogli odstępować od umowy w taki sam sposób, w jaki kupują rzeczy. Kupujemy rzeczy za jednym kliknięciem i dokładnie ten sam mechanizm ma być wdrożony w drugą stronę. Kupujemy towary za granicą, kupujemy towary w Unii Europejskiej. Na pewno znajdziemy takie sklepy, gdzie ten mechanizm

0: mechanizm już funkcjonuje. Na dobrą sprawę wiele polskich dużych sklepów już te mechanizmy ma wdrożone.
1: A jak te przepisy wejdą w życie, to będzie taki jeden przycisk. Odstąp od umowy. Klikamy i odstępujemy. Fajnie będzie.
2: Chyba, że nie chcemy odstąpić.
1: Chyba, że nie chcemy, ale mówimy o tych, którzy chcą.
2: Justyna Golonko, dziękuję bardzo. No dobrze, to przemysł przyspiesza. A jak tam sportowcy? Też przyspieszają?
3: Przyspieszają, chociaż muszą cały czas jeszcze oszczędzać siłę, wejść na ten właściwy rytm, gdzieś tak w okolicach trzeciej kolejki fazy grupowej, a później jechać do
2: finału. A potem wyrobią 300% normy.
3: Na pewno. Meksyk wyrabia normę, wygrał drugie spotkanie, po raz drugi zapisał 3 punkty na swoim koncie, tym razem pokonał Koreę Południową 1-0, ma 6 punktów na koncie i pewny awans do 1/16 finału. A wczoraj wieczorem w tej samej grupie Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Remis niekorzystny i dla jednych, i dla drugich, ale na pewno smutek w Pradze. Reakcję zebrał Wojciech Stobba.
4: Składna akcja z początku spotkania zakończona golem Michala Sadilka przywróciła kibicom wiarę w reprezentację po porażce z Koreą Południową. Jednak i tym razem Czesi nie utrzymali prowadzenia, a pasywna gra ostatecznie obróciła się przeciwko nim. W końcówce drugiej połowy rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Pawła Schulza wykorzystał Tebo Homo Koena, ustalając wynik spotkania na 1-1. Mieliśmy dobry początek, graliśmy odważnie, co przyniosło kilka okazji. Potem graliśmy już prościej, oddaliśmy inicjatywę przeciwnikom. W końcówce niestety zabrakło sił. Podsumował spotkanie w rozmowie z czeską telewizją kapitan reprezentacji Czech Ladislav Krejci. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
3: W grupie B Szwajcaria rozbiła Bośnię i Hercegowinę 4-1. Z kolei Kanada pokonała Katar 6-0. Tutaj hat-trickiem popisał się Jonathan David. Dziś na pewno bardzo ciekawie zapowiada się mecz Stanów Zjednoczonych z Australią. To spotkanie o 21:00 w nocy. Maroko-Haiti o północy, Szkocja-Brazylia. Także czeka nas to spotkanie, więc będzie się tutaj działo. Florecista Andrzej Rządkowski został srebrnym medalistą listom rozgrywanych w Antony pod Paryżem szermierczych mistrzostw Europy. W finale Polak przegrał z Francuzem Rafaelem Savinem 10-15. Wcześniej w walce o finał Rządkowski wygrał z Włochem Tommaso Martinem 15-17.
5: Oczywiście na koniec dnia jestem wicemistrzem Europy. Wynik bardzo dobry, w szczególności tam medalu nie było od iluś lat. Dla męskiego floretu to raz, a już nie mówiąc o mnie. Jest z czego widzę zadowolonym, w szczególności, że te wcześniejsze walki się pokończyły też po bardzo mocnych bojach. W walce o 8 z Węgrem przegrywałem 14-10 i zdałem 5 trafień z rzędu, więc to też no, mogłoby mi spokojnie nie być nawet w 8.
3: Miesiąc temu Rządkowski po raz pierwszy w karierze stanął na podium Pucharu Świata. W zawodach Grand Prix w Szanghaju także był drugi. I przypomnijmy, że wczoraj też medal zdobyła Alicja Klasik. Nasza szpadzistka wywalczyła brązowy krążek. Dziś drużynowa rywalizacja szpadzistów i szablistek.
2: Czyli mówisz, że Hiszpanie pokonali Katar?
3: To nie Hiszpanie, to Kanadyjczycy.
2: Kanadyjczycy, przepraszam. Kanadyjczycy
3: Hiszpanie może później jeszcze trafią na Katar, ale chyba Katar z grupy nie wyjdzie.
2: To w takim razie na zdrowie. Nie wiem, czy to jest bardzo niedojrzały żart z mojej strony.
3: Ale no jest lekarstwo na Katar. Klonowy liść.
2: Karolina Rożej.
6: Dzień dobry.
2: Troszkę o zdrowiu też, a propos Kataru.
6: O zdrowiu systemu tak naprawdę będziemy rozmawiać. Będziemy pytać, czy dr House, czy może jednak dr Penthouse, ale może jedno drugiemu nie przeszkadza. Innymi słowy, będziemy rozmawiać o zarobkach lekarzy, ale także o ich czasie pracy, bo tak naprawdę może nie sama kwota zrobiła na nas największe wrażenie, choć była gargantuiczna, ale to co się okazało przy okazji, jeśli chodzi o sprawę słynnego już lekarza. O tym wszystkim będziemy sobie rozmawiać tylko szczerze.
2: Czekamy na Państwa telefony po 13 w programie Tylko Szczerze. Zaprasza Karolina Rożej.
6: Bardzo serdecznie.
2: Tomek Kowalczyk przedstawił informacje sportowe, a Karol Surówka się już żegna. To było w samo południe.

0: jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Reklama. Radio Kierowców.
12: Emilia Kleszczewska przed mikrofonem. Są wiadomości od służb, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga krajowa nr 16, odcinek Grudziące-Łasin, województwo kujawsko-pomorskie, 30 km, gdzie jest kolizja dwóch samochodów osobowych. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 12. Droga krajowa nr 22 to województwo pomorskie między Chojnicami i Człuchowem, dokładniej w miejscowości Rychnowy. 239 km, gdzie także jest kolizja, ale trzech osobówek i tam także ruch odbywa się jednym pasem naprzemiennie. Korek jest na S7, Promna Kolonia, Turno, kierunek Radom i ma on 9 km. Widać, że kierowcy planują wjechać do Białobrzeg drogą wojewódzką nr 731. Raczej odradzamy, tam też jest duży ruch i wcale szybciej nie przejadą Państwo do centrum miasta. Najlepiej zjechać jeszcze w Grójcu na drogę wojewódzką 728 i sporym objazdem jadą Państwo przez Belsk Duży, Mogielnice, Nowe Miasto nad Pilicą. W miejscowości Odżywu trzeba wjechać na Krajową 48 i przez Potworów Wyśmierzyce dojechać do miejscowości Białobrzegi od zachodniej strony miasta. Spory ruch jest na S8, to już Warszawa, w obu kierunkach, ale zwłaszcza na odcinku prowadzącym do Łodzi. Kierowcy nie mogą tam teraz wjechać na most generała Grota Roweckiego. Dłuższy przejazd do Warszawy mamy przez Krajową 7, przez Dziekanów Leśny oraz Łomianki. Podobnie na drodze krajowej nr 79 to wjazdy do stolicy od południowej strony przez Piaseczno. S8 korkuje się też na wysokości Radzymina, kierunek Białystok. Czekamy cały czas na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
13: Minęła 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Prezydent Warszawy odwołał zarząd Szpitala Południowego. To pokłosie afery z lekarzem milionerem w Warszawie. Podejrzewany o zabójstwo

0: Rosjanina o 16 zeznawać ma w prokuraturze w Lublinie. To było marzeniem wielu pokoleń, mówi szef MON-u. Pentagon dał zielone światło dla amerykańskich stałych baz w Polsce. W warszawskim Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza. Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione, mówi Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy po aferze w jednym z warszawskich szpitali zapowiada, że w nowej, powołanej jeszcze dziś Radzie Nadzorczej nie będzie polityków. Rafał Trzaskowski zaprzeczył też, by w szpitalu był salonik VIP.
1: Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. W efekcie szpital rozwiązał umowy z panem Kasprzykiem i skierował zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu oszustwa. Wczoraj odwołany został zarząd Szpitala Południowego i żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
0: Kierownik oddziału ratunkowego w Szpitalu Południowym miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Miał też na SOR-ze poza kolejką przyjmować polityków KO. Podejrzewany o popełnienie zabójstwa 44-letniego Rosjanina jest już w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. O 16 ma zostać przesłuchany przez śledczych i usłyszeć zarzuty. Mężczyzna wczoraj został zatrzymany w Warszawie. 36-latek został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW. Gruziński paszport, którym posługuje się podejrzany, może być fałszywy. Więcej Karolina Ryniak z Polskiego Radia Lublin.
2: Mężczyzna posługujący się paszportem 36-letniego Gruzina przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, potwierdził Radiu Lublin rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fiołek. Stąd podejrzany zostanie przewieziony do prokuratury krajowej w Lublinie, gdzie odbędą się z jego udziałem dalsze czynności. Ma tam trafić o godzinie 16. Mężczyzna najpierw zostanie przesłuchany i ma usłyszeć zarzuty. Potem wniosek o tymczasowy areszt trafi do sądu. Od momentu zatrzymania policja ma maksymalnie 48 godzin na przekazanie zatrzymanego do dyspozycji prokuratora w celu wykonania czynności. W przypadku skierowania wniosku o areszt do sądu całkowity czas pozbawienia wolności przed decyzją sądu może wydłużyć się łącznie do 72 godzin. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
0: To było marzeniem i działaniem wielu pokoleń, ale stało się udziałem naszego pokolenia, mówi szef MON-u. Polska otrzymała z Pentagonu zielone światło do precyzyjnych negocjacji w sprawie utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że teraz przed Polską intensywne negocjacje.
3: Otrzymujemy zielone światło już do takich bardzo precyzyjnych negocjacji. Ostateczna decyzja w umowie, ale tak daleko zaawansowany proces jest w tak krótkim czasie ostatnich tygodni. I to nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie, program SAFE.
0: Doktor Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych, ocenił w Polskim Radiu 24, że działania dążące do stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce to wynik nowej geografii bezpieczeństwa NATO.
4: Odwołam się do profesora Andrew Michty. Realizacja po prostu nowej geografii bezpieczeństwa NATO, to znaczy linia frontu przesunęła się z Łaby na Bug, można tak powiedzieć, i na granice Republik Nadbałtyckich i granicy fińską i norweską, więc tutaj wzmocnienie wschodniej flanki, tak jak to profesor Michta widzi, no jest właśnie konieczne.
0: Na razie w kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
5: To są aktualności jedynki.
0: Jutro rusza nasza kultowa audycja Lato z Radiem. Przez 12 najbliższych tygodni nasi dziennikarze odwiedzą 12 miast, w których będą plenerowe audycje, pikniki edukacyjne i koncerty. Będzie to okazja, by zobaczyć, jak wyglądają kulisy Lata z Radiem czy muzycznej jedynki, zapowiada Roman Czajarek.
6: Ja szczerze wam mówię, skorzystajcie z tej okazji. Dlaczego? Dlatego, że do muzycznej jedynki będą zapraszali największe gwiazdy, które potem wieczorem pojawiają się na koncercie. Każdy chce mieć selfiaka i zdjęcie z taką gwiazdą i autograf. Natomiast jak przyjdziecie wcześniej do Lata z Radiem albo na muzyczną jedynkę, to tam ta gwiazda będzie na wyciągnięcie ręki. Jeszcze sobie pogadacie. Skorzystajcie z tej okazji. To jest moja podpowiedź. Wiem, co mówię.
0: Pierwsza wyjazdowa audycja Lata z Radiem w Radiowej Jedynce już jutro o 9:00. Będziemy w Bielsku-Białej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Jeśli po

0: Pada to na zachodzie i południowym zachodzie, tutaj też może zagrzmieć, a w całym kraju ciepło i dużo słońca. Termometry dziś pokazują od 22 stopni nad morzem, 26 w centrum do 32 na zachodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie to 1008 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 107 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 11. W Szczecinie 113 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 8. W Zawichoście 222 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 10. W Puławach 131 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 8. W Warszawie 165 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 11. W Kępie Polskiej 210 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. We Włocławku 140 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 9. W Toruniu 161 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 19. W Tczewie 253 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3. Na Sanie w Przemyślu 90 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 63 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. Na Bugu we Włodawie 69 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 141 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 3. Ujściany Sekłockiej 274 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Malczycach 150 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 60. W Połęcku 83 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 17. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 132 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 174 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
4: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
3: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
4: Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia.

0: kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Jutro od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.

0: To Radiowa Jedynka, kwadrans po godzinie 13.
1: Tylko szczerze.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w piątek. Od razu podaję numer do naszego studia 22 645 22 66 i czuję, że rozdzwoni się od razu. A tematem dziś jest to, co zbulwersowało wszystkich w ostatnich dniach, czyli historia lekarza milionera ze Szpitala Południowego w Warszawie. Sprawa, w której tak naprawdę uderzało kilka rzeczy. Z jednej strony oczywiście sama bardzo duża kwota, ale także to, że jest młodym lekarzem jeszcze przed 30, także to, że jest dopiero w czasie specjalizacji, więc nie miał tak naprawdę uprawnień, by być koordynatorem SOR-u. No i wreszcie to, że w czasie tych 11 godzin dziennie, które miał spędzać w szpitalu, udzielał się także jako radny na konferencjach czy w studiach różnych telewizji. Tymczasem właśnie dziś Sejm przyjął przepisy wiążące zarobki lekarzy z PESEL-em albo numerem prawa wykonywania zawodu, no ale też cały czas pojawiają się różne inne postulaty, na przykład limitów zarobków albo konieczności wyboru, gdzie lekarz pracuje, albo w publicznej, albo prywatnej ochronie zdrowia. A co Państwo sądzą?
2: Gdyby każdy spełniał swoje zadanie, czyli kontrole były takie, jak powinny być, no to nic by się złego nie zadziało. No zarobki lekarzy powinny być dobre, ale nie w ten sposób wykorzystywana ta służba zdrowia, bo to tracone są pieniądze nasze.
3: Większa kontrola po prostu.
2: Oczywiście, że tak. No musi być jakiś nadzór i państwo musi działać.
4: Wie pan, pomysłów jest sporo, ale jak się nie uzdrowi całego systemu, to podejrzewam, no ponarzekamy na lekarzy, że tyle zarabiają. Tylko, że niech mi pan pokaże chociaż jedną dziedzinę w Polsce, która dobrze działa.
5: No na pewno ten system wymaga wyleczenia, natomiast co by można tutaj było zrobić? No myślę, że rozwiązaniem byłoby ograniczenie może miejsc, w ilu mogą pracować. Jednocześnie zaznaczam, bo teraz z tej ostatniej historii wynika, że niektórzy pracują w kilku miejscach jednocześnie w tej samej godzinie nawet.
6: Odkąd żyję, więc 43 lata, nie znalazł się chyba taki mądry, który by ten znalazł jakieś sensowne rozwiązanie na uleczenie tego systemu, więc ciężko mi stwierdzić, jakiego narzędzia użyć. Natomiast wiemy, że to nie działa i na pewno nie pomagają wypowiedzi niektórych polityków a propos tego, jak wyglądają gratyfikacje dla lekarzy, gdzie wiemy, że wcale nie jest tak dobrze, jeżeli chodzi o to, jaki mamy personel, jakie są rozpiętości, jeżeli chodzi o to, jaką mamy obsługę.
7: To powinno być tak, żeby lekarzom się opłacało pracować, bo oni też się napracują.
0: Pytanie, gdzie się napracują i gdzie ma się opłacać, w publicznej czy prywatnej ochronie zdrowia. Zatem, jak mądrze rozwiązać kwestie czasu pracy i zarobków lekarza? Może najgorsze, co można teraz właśnie zrobić, to wylewać dziecko z kąpielą. 22 645 22 66 i zdaje się, że przy telefonie jest pan Marek. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, słuchamy.
8: Temat jest trudny, bo lekarzy jest mało. I lekarz lekarzowi też nierówny, prawda? Bo lekarz, który tam pierwszej opieki zarabia nieduże pieniądze, lekarze wykwalifikowani dużo większe. Ja mam taki pomysł, jestem kierowcą i na przykład mamy czas pracy kierowców. Jak pracuję w jednej firmie, nie mogę pracować w drugiej, bo mi się przekroczy czas pracy. Może by trzeba wprowadzić limit, czy, nie wiem, takie tacho jakby dla lekarzy. Że jeżeli lekarz pracuje, załóżmy, w szpitalu, jest ma podpisany kontrakt czy umowę, już nie może upływać, a prywatnie robić, no bo to wygląda tak, że lekarz, sam szukałem ortopedy, w szpitalu jest jego nazwisko i wyświetla się w 5 różnych prywatnych klinikach, gdzie tam od ręki jest dostępny za pieniążki konkretne. W szpitalu oczywiście no, terminy, noga się zdąży zrosnąć po 3 latach.
0: Byle jak, ale się zrośnie.
8: Dokładnie. Także wydaje mi się, że powinien być kontrakt.
0: Czyli przede wszystkim, panie Marku, kontrola nie nad zarobkami, a nad czasem pracy.
8: Nad zarobkami nie, no bo niestety lekarzy mamy i ilu mamy. Nowych nie przybędzie, gdyż no, studia są trudne, a wiadomo, że to każdy chce zarobić. Więc nowy lekarz powinien dobrze zarobić tak, żeby nie musiał jeszcze lecieć do prywatnego dorabiać. No ale jednak ten czas pracy powinien być liczony, żeby po prostu nie było sytuacji takiej, że tak w tym skandalicznym przypadku.
0: No on chyba w 3 miejscach pracował, jeśli dobrze pamiętam, ten lekarz, o którym mówią wszyscy w ostatnich dniach. Panie Marku, wybił gong. Bardzo dziękuję za te propozycje. 22 645, 22 66, czyli tacho dla lekarzy jak dla kierowców. Czekam na państwa głosy, a z nami jest także...

0: Ekspertka dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekonomistka, ekspertka w dziedzinie m.in. zdrowia publicznego, dziekan Łazarski Executive Education i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
0: Pani doktor, czy uważa pani, bo już właściwie jedna rzecz się stała. Sejm przyjął przepisy wiążące zarobki lekarzy z jego PESEL-em albo numerem prawa wykonywania zawodu. Czy pani zdaniem bardziej powinien się był jednak pochylić właśnie nad czasem pracy, tak jak twierdził nasz słuchacz?
1: Absolutnie podziwiam taką dobrą ocenę i racjonalność tych głosów, które przed chwilą usłyszałam radiosłuchaczy państwa rozgłośni, dlatego że one pokazują takie bardzo racjonalne podejście do przyczyny, a nie skutku problemu. To nam da dzisiaj wiedzę o tym, jakie są wynagrodzenia poszczególnego lekarza Kowalskiego, Malinowskiego na Śląsku czy na Mazowszu, kiedy tak naprawdę to rozwiązanie nie dotyka przyczyn pojawienia się zjawisk patologicznych. Pierwszym absolutnie problemem, o którym mówimy od wielu, wielu lat, jest wieloetatowość lekarzy. To, że krążą pomiędzy różnymi placówkami.
0: I rzeczywiście, to, tak jak nawet powiedział słuchacz, to jest czasem dwa szpitale, trzy prywatne sieci i jeszcze do tego własny gabinet.
1: Absolutnie tak. I nawet jeżeli są zatrudnieni w jednym miejscu pracy na pełen etat, to okazuje się, że już mniej więcej o godziny 13 tego lekarza tam nie ma, dlatego że właśnie już biegnie do jakiegoś innego miejsca pracy. Ja nawet w jednym z ostatnich moich wywiadów postawiłam takie pytanie, że nikt w polskim systemie nie policzył utraconych godzin pracy, bo liczymy często wizyty niezrealizowane ze względu na niezgłaszalność pacjentów do placówek medycznych, a nikt nie policzył tego, ile tracimy wizyt, które mogłyby się odbyć, gdyby nie to, że lekarz w ciągu swojego dnia pracy przemieszcza się z miejsca A, z placówki A do placówki B. To jest też pewien wymiar czasu, który mógłby służyć, za który chętnie system zapłaci, a tak naprawdę często płaci, bo ta dyspozycja jest odpisana w tym czasie w ramach na przykład pierwszej umowy czy tam kolejnej, a jednak nie służy to bezpośrednio pacjentowi. Czyli my nie dotykamy w tym poszukiwaniu rozwiązań tego pewnych patologicznych mechanizmów, które wygenerowują takie oto bulwersujące skutki, jak wynagrodzenie młodego lekarza jeszcze z bardzo niskimi kwalifikacjami, który zarabia wynagrodzenie, o którym, no myślę, przedsiębiorcy, którzy osiągają wielki sukces na przykład w biznesie, mogliby tylko pomarzyć, albo profesorowie, którzy dysponują ponad przeciętnymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Zatem nadal musimy, przed nami jedno wielkie zadanie, analiza przyczyn, a tą przyczyną jest po pierwsze to bardzo krwawa, ta bardzo krwawa rywalizacja podmiotów leczniczych o lekarza, która bardzo często wynika z faktu, że my przez ostatnie lata uwierzyliśmy w to, że jeżeli powstanie wiele podmiotów leczniczych, to
0: będzie
1: to
0: lepiej dla pacjenta. A właśnie.
1: Dokładnie.
0: Pani doktor, to do tego wątku
1: tak
0: wrócimy, bo rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Pan Rafał czeka, jest przy telefonie. Dzień dobry panie Rafale, słuchamy uważnie pana.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, wszystkich słuchaczy Jedynki. Ja mam doświadczenie pracy w Polsce jako pielęgniarz. Obecnie pracuję w Wielkiej Brytanii też jako pielęgniarz i zajmuję się udarami. Więc tak, szanowni państwo, powinno być w Polsce zrobione tak, albo prywata, albo państwowa służba zdrowia. Powinni lekarze mieć wybór. Jeżeli kończą studia i decydują się na prywatną praktykę, oczywiście czemu nie, ale powinni zwrócić pieniądze za studia albo je sobie opłacić. W Wielkiej Brytanii nie ma czegoś jak prywatna praktyka. Lekarze są skonsolidowani w państwowej służbie zdrowia. Nie jest to wszystko, nie gra tu wszystko tak, jak powinno, ale przynajmniej nie ma czegoś takiego, że emeryci ostatnie grosze wydają na prywatne wizyty, żeby ratować zdrowie. Czegoś takiego nie powinno być. Stawki w prywatnych gabinetach, szczególnie u psychiatrów, na przykład w Warszawie, to są zabójcze, to są 300-400 zł.
0: O, widziałam takich specjalistów, którzy biorą i 600 zł za za 15-minutową konsultację.
2: Tak, i to powinno być ukrócone. Naprawdę, marszałek Czarzasty ma bardzo dobrą koncepcję, żeby po prostu lekarze mieli wybór, dać im wybór, albo prywatna praktyka, albo państwowa praktyka. Jeżeli państwowa, dać im możliwość dorabiania, bo każdy ma możliwość dorabiania.
0: Ale też szybkie pytanie na koniec, panie Rafale. Rozumiem, że te zarobki w publicznej ochronie zdrowia powinny też być

0: konkurencyjne, jeśli chodzi o ten obszar prywatny. A nie minimalne,
1: tak, ale one już są
0: na
1: dobre.
0: No tak, oczywiście, że nie.
1: Ale one już są bardzo dobre i powinien lekarz zarobić i pielęgniarka.

0: taki banał największy, jaki powiem, ale że po prostu pozytywne myślenie, wiesz, zawsze wynagradza.
1: To prawdopodobnie działa, bo słyszę to od wielu ludzi. No i na koniec jeszcze jedna retrospekcja.
0: Za wredną sukłą mi nie wyszło, no, co mam powiedzieć.
1: No dobra, to teraz przejdźmy do weryfikacji stanu marzeń. To nie padło na antenie. Zawsze myślałam, że kiedy będę miała 50-60 lat, wyprowadzę się do Włoch i będę tam miała swoją małą kawiarnię, w której będę serwowała espresso i będą do mnie przychodzili okoliczni mieszkańcy. Jaki jest stan marzeń dziś?
0: Spełniony. Proszę następne pytanie. Ale tylko nie wyprowadziłam się do Włoch jeszcze, ale już jakby ten rodzaj... kultywowania jakichś jednostek, przyjaźni z właśnie w jakiejś społeczności już...
1: Już jest.
0: Już jest.
1: To co będzie...
0: Włochy jeszcze gdzieś tam.
1: Jak będziesz miała 50 lat na dziś?
0: Kurczę, nie jestem dobra w jasnowidzenie. Chciałabym po prostu być szczęśliwą osobą dalej i ciekawą życia.
1: To przede wszystkim życzę ci tej ciekawości, bo ja myślę, że przez ciekawość dochodzi się do szczęścia, bo wtedy wiemy, czego chcemy. Marianna Zydek, film Kolory zła czerń. Naprawdę warto obejrzeć.
0: Absolutnie. I wszystkie mamy też zachęcam, żeby się zmierzyły niekoniecznie z lękami, ale zobaczyły po prostu, nie wiem, Kubę na ekranie. O. Albo w ogóle piękne, piękne widoki, gniew i tak dalej.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia wszystkim.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Sanach i utworu Miłość jest ślepa. To jest piosenka wykorzystana w czołówce polskiej odsłony programu Miłość jest ślepa, programu, który mogą Państwo oglądać w sieci na jednej z platform. No i rekordy popularności bije i sam program, i teraz ponownie piosenka Sanach. A my też będziemy bić rekordy w biegu po tiramisu.
1: My to trochę za dużo powiedziane, ale...
0: Marta Zinkiewicz, dzień dobry.
1: Ale wiele przed nami. Może i my się dołączymy do tego dużego
0: zjawiska. O co
1: zjawiska
0: w ogóle z tym chodzi?
1: No właśnie, tak ostatnio rozmawiamy trochę o tym sporcie w połączeniu z kulturą.
0: Rejwowaliśmy w Brazylii.
1: Tak, były biegi z DJ-em, a teraz proszę wydanie włoskie, więc zamiast DJ-a, zamiast głośnej muzyki, oczywiście, że musiało być jedzenie. No i moim zdaniem opcje były dwie. Albo pizza, albo tiramisu. No i wygrał deser.
0: A co jest bardziej kaloryczne?
1: No myślę, że pizza, ale tak mówię, tak się zastanawiając. No zależy jaka, ale myślę, że pizza. Mm-hmm. Więc...
0: No dobra, no to biegniemy z tiramisu.
1: I dokładnie chodzi właśnie o bieg związany z tiramisu i też, proszę Państwa, polega wszystko na tym, że otóż włoskie miasto Treviso, które położone jest niedaleko Wenecji, bardzo często pomijane przez turystów, no bo wiadomo, no, Wenecja...
0: Wenecja jest najlepsza.
1: Do Wenecji każdy jedzie, każdy się wybiera, a te Treviso tak troszeczkę z boku, może zapomniane, troszeczkę opuszczone. No i wymyśliło sobie miasto, jak się rozreklamować, jak rozpromować swoją historię, bo ta jest bardzo ciekawa. To tam, proszę Państwa, w latach 60. XX wieku powstało tiramisu.
0: A czyli, że aż tak? Czyli, aż że to jest tak. kolebka
1: to
0: tiramisu.
1: To jest kolebka, zupełnie miejsce ikoniczne dla tego deseru. No i właśnie teraz z okazji powstania tego deseru, już te dobre kilkadziesiąt lat temu, zorganizowano bieg. Z jednej strony nie byłoby w tym nic dziwnego, dziś biegają wszyscy, jak wiadomo, maratony, półmaratony, czy jeszcze mniejsze trasy, ale tam na końcu zamiast medalu każdy uczestnik dostaje kubeczek tiramisu.
0: I to jest bieg do celu. Ja taki bieg z takim celem rozumiem jak najbardziej. Jeśli chodzi o samo tiramisu, to jest to też deser, który pięknie, nie tylko pięknie smakuje, ale też pięknie wygląda. Złożony jest z warstwy biszkoptu, nasączonego kawą espresso. Trudno jest podobno takie ciasto zrobić w domu, żeby było idealnie zgodne z recepturą włoską. Natomiast jeśli już się udaje, no to szapoba dla Państwa, jeśli Państwo potrafią taki deser zrobić. To co, Marta, my idziemy na tiramisu, czy idziemy pobiegać?
1: Ja myślę, że w tej sytuacji my łączymy zupełnie dwie opcje. I ja tylko chcę dodać, że to wydarzenie nie jest takie pozbawione kontekstu, ponieważ w tym czasie już zapowiedziano, że wydarzy się to w październiku. Jest ograniczona liczba miejsc 1000, więc ja myślę, że to jest dobra okazja, żeby już teraz przygotowywać się, trenować i biegać, żeby móc jesienią wystartować.
0: Warto mieć też na względzie to, że trenujemy do biegu po tiramisu, ale...
1: Nie trenujemy jedzenia tiramisu.
0: Tak, to są dwie różne sprawy. Proszę o tym pamiętać. Marta Zinkiewicz była razem z nami. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Za 16 minut będzie godzina 15. Dzięki.
1: Dzięki.
2: Polskie Radio. Jedynka.

To program Pierwszy Polskiego Radia, audycja Folder Ulubione, a w audycji Claude Fontaine. Piękna piosenka. Proszę sobie wyobrazić, że nie jest to żaden włoski ani francuski klasyk. To jest jak najbardziej utwór sprzed 2 lat artystki, która po prostu bardzo inspiruje się i muzyką francuskiego lazurowego wybrzeża, no i oczywiście muzyką plaż, włoskich plaż włoskiego wybrzeża. Takie rzeczy też będą brzmieć u nas w letnisku, bo ono też się w swoim czasie rozpocznie. Ale zanim rozpocznie się letnisko, no to rozpoczął się Centralny Plac Muzyki. To jest takie wydarzenie, taki festiwal, nad którym Jedynka, program Pierwszy Polskiego Radia, ma swój patronat. Jesteśmy dumni, że możemy zaprosić Państwa na wiele fantastycznych koncertów i wydarzeń muzycznych, które odbywają się w samym centrum Warszawy, na Placu Defilad, który od jakiegoś czasu jest placem centralnym, otoczony przez Teatr Dramatyczny, Teatr Studio, Pałac Kultury i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mamy taką małą scenę w sercu stolicy. No i na tym koncercie, na tym placu, na tej scenie przez kilkanaście dni, bo od 19 lipca, czyli od dziś, będzie można brać udział w wielu wydarzeniach muzycznych. Będą koncerty, będą recitale, będą opery w wersji orkiestrowej, ale będzie można także zobaczyć kilka musicali, które znajdują się w ofercie warszawskich teatrów muzycznych, między innymi Teatru Muzycznego Roma. Bo proszę sobie wyobrazić, że tym razem w plenerze będziemy mogli zobaczyć Pilotów. To jest jeden z najważniejszych tytułów, jeśli chodzi o Teatr Muzyczny Roma. To jest tytuł wyreżyserowany przez Wojciecha Kępczyńskiego. Mnóstwo aktorów, mnóstwo tancerzy, przepiękna choreografia, piękne kostiumy. Do tej pory w teatralnym anturażu, teraz w plenerze. Jeśli Państwo chcą otrzymać od nas zaproszenia na Centralny Plac Muzyki, proszę pisać na adres folder@polskieradio.pl. Za 10 minut będzie godzina 15.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
2: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
1: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12.

0: Miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne. Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
8: Czas na kolejny raport z dróg. Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Pierwszy poważny wypadek jest na Dolnym Śląsku, gdzie dosłownie pół godziny temu zderzyły się dwa samochody osobowe. To droga krajowa numer 36, odcinek Ścinawa-Załęcze. Niestety, jak wiadomo, dwie osoby zostały ranne i droga jest całkowicie zablokowana. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tam utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3 godziny. Także niespełna pół godziny temu służby podały komunikat z województwa mazowieckiego, gdzie między Wyszogrodem a miejscowością Zakroczyn samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba jest ranna, a droga pozostaje całkowicie zablokowana. To droga krajowa numer 62 i przewidywany czas utrudnień to także 3 godziny. A my pozostajemy jeszcze na chwilę na tej krajówce między Nowym Dworem Mazowieckim a Serockiem. Na 217 kilometrze samochód dostawczy wypadł z jezdni. Służby już pozbyły się szkód i od kilkunastu minut nie powinno być tam większych problemów z przejazdem. Natomiast po godzinie 14 doszło do kolejnej awarii ciężarówki. To droga krajowa numer 78 w Wilanowie, czyli województwo świętokrzyskie. Zablokowany mamy jeden pas jezdni w kierunku Jędrzejowa. Przejezdna jest natomiast krajówka w województwie pomorskim między Chojnicami i Człuchowem, miejscowość Rychnowy. Tam mieliśmy poważną kolizję trzech samochodów osobowych i to informacja dla jadących do Chojnic. Mimo że służby odwołały to utrudnienie, to korek za Człuchowem cały czas jest i rzeczywiście go widać. Czekamy na wiadomości z tras od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jest on do stałej dyspozycji. 22 513 11 11.
9: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Maria Furdyna
10: i Andrzej Kocjan. Żar leje się z nieba, jutro będzie jeszcze goręcej. Są ostrzeżenia związane z upałami.
11: Sobota gorąca w całej Polsce.
9: Najwcześniej we wrześniu decyzja brytyjskiego sądu w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Rozprawa została odroczona.
10: Jedyne takie lato w Polsce. Lato z radiem. Zaczynamy już jutro z nową energią i nowymi pomysłami.
9: Z Synoptycy ostrzegają przed upałami.
10: Alerty obowiązują niemal w całej Polsce. W centrum, na zachodzie i południu kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia.
9: Dziś największy upał na zachodzie, 32 stopnie. Jutro będzie jeszcze cieplej, zapowiada Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
11: Sobota gorąca w całej Polsce, od 27 stopni na krańcach północno-wschodnich do 30-32 stopni w centrum i do 34, lokalnie 35

0: deszczu na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich.
1: Upał może być niebezpieczny, dlatego Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach apeluje o zachowanie rozsądku.
2: Wysokie temperatury powodują szybkie odwodnienie, dlatego pijmy wodę często, nawet jeśli nie odczuwamy pragnienia. Unikajmy nadmiaru alkoholu oraz ograniczajmy przebywanie na słońcu. Nigdy nie zostawiajmy dzieci w samochodach, nawet na chwilę. To samo dotyczy zwierząt. Zapewnijmy im dostęp do świeżej wody i nie pozostawiajmy ich w zamkniętych autach ani w przegrzanych pomieszczeniach.
3: Synoptycy ostrzegają także przed burzami. Dziś grzmieć i padać będzie na zachodzie Polski. W burzach może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgać 80 km na godzinę.
1: Groźny incydent w trakcie przygotowań do pokazów lotniczych w Lesznie.
3: Jedna z maszyn lądowała bez wysuniętego podwozia, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Podczas lądowania samolotu nie zostało wysunięte podwozie. Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
1: Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać służby, a organizatorzy poinformowali, że pokazy lotnicze w Lesznie odbędą się bez przeszkód.
3: Decyzja w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego została odroczona.
1: Brytyjski sąd przełożył na 24 września rozprawę dotyczącą szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
3: Powodem odroczenia była nieobecność jednej z prawniczek Kuczmierowskiego.
5: To kolejny raz, gdy finał tej sprawy zostaje przesunięty. Pierwotnie decyzja miała zapaść pod koniec lutego, później termin przeniesiono na kwiecień, następnie na czerwiec, a teraz na wrzesień. Podczas ostatniego posiedzenia obrona Michała Kuczmierowskiego przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem nie jest jasne, czy w jego przypadku spełnione zostały wszystkie warunki pozwalające na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że konieczna jest dodatkowa analiza przepisów i zapowiedzieli przedstawienie opinii niezależnego eksperta. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
3: Dobre informacje dla kierowców.
1: W weekend i w poniedziałek ceny paliw będą o kilka groszy niższe niż dziś.
3: Znamy najnowsze obwieszczenie ministra energii w sprawie cen maksymalnych.
1: Od jutra do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy.
3: Lato z radiem wraca w nowej odsłonie.
1: Razem ze słuchaczami odliczamy już godziny do startu naszej kultowej audycji. Zacznie się ona jutro o godzinie 9.
3: Wakacyjnej audycji towarzyszy jak co roku charakterystyczna Polka Dziadek.
1: W radiowej jedynce od czasu do czasu pojawi się też nowa wersja tego utworu.
3: Jej autorem jest producent muzyczny i gitarzysta Kamil Sarnicki, występujący pod pseudonimem DJ Sarnula.
7: Starałem się zrobić remix w takim stylu, żeby nie utrudniać sprawy, ale zgadzam się z tym, że technicznie motyw Polki Dziadek jest technicznie ciężką rzeczą. Gram na gitarze, próbowałem tak grać, no jest to ciężkie. Jest to zdecydowanie ciężkie. Natomiast robiąc remix, starałem się właśnie nie ingerować za bardzo w to, co już jest dobre. W remiksowaniu muzyki nie wymyślamy koła na nowo. Robimy rzeczy dla słuchacza, robimy rzeczy tak, żeby podobały się i chyba tu się udało.
1: DJ Sarnula będzie prezentować swoją muzykę na piknikach Lata z Radiem.
3: Tegoroczna trasa obejmie 12 miast w całej Polsce.
1: Najbliższa okazja już jutro w Bielsku Białej. Wstęp wolny.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
1: Do końca dnia pogodnie, ale na niebie coraz więcej chmur. Na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z gradem. Temperatura od 21 stopni w Ustce i na Helu, 22 w Olsztynie i Białymstoku, 32 w Słubicach. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywiste. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1008 hektopaskali.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Trzebnicy powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do

0: 17:00 zielone godziny warto korzystać z nadwyżki prądu. Zagrożenie pożarowe w lasach jest na ogół małe lub średnie, a w części województwa zachodniopomorskiego w ogóle nie występuje.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama. Autopromocja.
17: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Jutro od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Diana Ross, Upside Down. Dziś już bardzo wakacyjne granie, no bo też w perspektywie i pierwszy dzień lata, i pierwszy dzień lata z radiem, i mnóstwo fantastycznych rzeczy, które wydarzą się w te wakacje w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Folder ulubione.
0: Ula Kaczyńska, zapraszam Państwa do godziny 16. Mówiłam, że będzie się dużo rzeczy dziać w wakacje w programie pierwszym Polskiego Radia. Będziemy mieć na przykład swojego lotnego reportera, dziennikarza. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taką scenę w Bridget Jones, jak Bridget Jones ma zrobić relację chyba z jakiegoś oddziału straży pożarnej i zjeżdża po rurze tak spektakularnie prosto w kamerę. W ten sposób postanowił przywitać się z nami Łukasz Muszyński z Filmwebu, który jest też dzisiaj w terenie. Łukaszu, halo, halo. O, gdzie cię łapiemy?
2: Dzień dobry, witam serdecznie, zgadza się, jestem takim lotnym reporterem, dokładnie jak Bridget Jones, nie zjeżdżam co prawda na rurze, albowiem znajduję się, drodzy Państwo, nie w remizie strażackiej, a w biurze kropliczanki. Jestem na Żeraniu FSO, gdzie kręcony jest szósty sezon TheOffice.pl. Adam Woronowicz, Piotr Polak, Vanessa Aleksander i spółka powracają.
0: Co będzie się dziać na planie nowego sezonu? Już coś udało ci się podejrzeć? Jak wyglądają aktorzy? Zmienili się, postarzeli? Może schudli?
2: Drodzy Państwo, no podpisamy tak zwaną NDA-kę,
0: okay,
2: co oznacza, że za wiele to nie mogę powiedzieć, chyba że chciałbym, żeby nasłani tajni zabójcy stacji Kanal Plus odwiedzili mnie we śnie, wolałbym jednak nie. No będą niespodzianki, na pewno będzie się działo, nowe kryzysy, nowe przygody, nowe przeszkody, no czyli tak jak w serialach powinno być, no i mam nadzieję, że będzie zabawnie, no bo to w końcu komedia.
0: A powiedz mi, wiadomo już, kiedy kolejny sezon trafi do sieci?
2: No, biorąc pod uwagę, co działo się przy poprzednich sezonach, no nie wiem, może jesienią, ale kto to wie, kto to wie. Niezbadane są wyroki wielkich bogów telewizji.
0: No dobra.

0: A teraz mam jeszcze jedno do ciebie pytanie. Coś czuję, że też będziesz bardzo opornie odpowiadał na nie, ale przeglądając twoje media społecznościowe, bo zaglądam po to, żeby na przykład trochę pozazdrościć, zobaczyłam, że ostatnio wziąłeś udział w wyjątkowym pokazie prasowym, w wyjątkowym spotkaniu, czyli na scenie Tom Holland i Zendaya. Co to było?
1: Drodzy Państwo, przede wszystkim zacznijmy od tego, że media społecznościowe są mediami społecznościowymi. Po co wchodzić i zazdrościć? To jest wszystko sztuczne, łuda.
0: Nie, oni tam byli naprawdę.
1: Na potrzeby widowni. Ale tak, rzeczywiście, miałem wielką przyjemność wybrać się do Amsterdamu na specjalne wydarzenie związane ze zbliżającą się premierą filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. I w stolicy Holandii pojawiły się gwiazdy tegoż filmu, czyli Tom Holland oraz Zendaya, czyli od twórcy głównych ról. Cóż mogę powiedzieć?
0: No, czy mieli obrączki na palcach, bo mówi się, że oni już są małżeństwem. To jest istotne.
1: No tak, Tom Holland, który jak wiadomo słynie z tego, że w wywiadach lubi powiedzieć za dużo, tak, potwierdził, że małżeństwem są. Przywitali się z publicznością, pokazali nowy zwiastun, który chwilę później wylądował w sieci. No była strefa gier, zabaw, atrakcji, które miały właśnie dobrze wyglądać w mediach społecznościowych. Było dobre jedzenie. No i kurczę, miałem coś jeszcze fajnego, ale o tym będę mógł powiedzieć troszeczkę później, ale przywiozłem coś z Amsterdamu. Myślę, że coś, co w skali tego kraju, no chyba nikt inny nie ma, ale to więcej muszę zasupłać sobie usta i milczeć.
0: Chociaż bardzo staram się namówić cię na zwierzenia. No dobra, ale na zwierzenia, na temat tej story, które dziś wchodzi na ekrany, dasz się namówić. To już za chwilę, Łukasz Muszyński.
1: To jest story 5, drodzy
0: Poczekaj,
1: państwo.
0: Wracamy do tego tematu za chwilę, teraz Anita Lipnicka.

Żegnam Adieu, śpiewała Anita Lipnicka w programie Pierwszym Polskiego Radia, a z nami jest Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu, który dziś opowie nam o jednym z filmów, które wchodzą w piątek na ekrany kin, czyli dzisiaj. Na ten film można wybrać się z całą rodziną, bo i starsi będą płakać, a młodsi się będą radować, a to

0: wszystko swoim głosem spina Taylor Swift. Łukaszu, o jakim filmie będzie mowa?
1: A mowa o filmie Toy Story 5, kolejnej odsłonie jednej z najbardziej kasowych i wpływowych serii kina animowanego. Buzz, Woody i reszta zabawek z pokoju Bonnie powracają na ekran, by zmierzyć się z zabawką XXI wieku, czyli elektroniką. Elektroniką, która odciąga nasze pociechy, naszych malusińskich od klasycznych, tradycyjnych zabawek. Czy to dobrze, czy to źle? Czy zabawki muszą pogodzić się z tym, że czasy się zmieniają i dzieci się zmieniają? Czy mają szansę podjąć walkę, która nie jest skazana na przegraną?
0: Co w tym filmie znajdą dla siebie duzi widzowie, czyli my, a co mali?
1: No dobrze, więc duzi widzowie na pewno właśnie znajdą opowieść o konfrontacji tradycji z nowoczesnością, ale też opowieść trochę o godzeniu się z upływającym czasem i godzeniu się z tym, że czas leci do przodu i są zmiany, a dzieciaki znajdą oczywiście postaci, które od ponad 30 lat rządzą masową wyobraźnią. No więc filmowy krąg życia trwa w najlepsze. Ja oglądałem pierwsze to historię jako dziecko, a dzisiaj mogę swojemu dziecku pokazać na wielkim ekranie.
0: A powiedz mi, serduszko cię zakłuło, jak zobaczyłeś, że chudyły się?
1: No, na tym polega właśnie ten upływający czas. Myślę, że wszyscy panowie w moim wieku, albo prawie wszyscy, mają z tyłu głowy ten lęk. Albo już lęku nie mają, tylko mają faktyczny stan rzeczy, czyli właśnie łysienie. Dokładnie tak.
0: Bardzo ci dziękuję, Łukaszu, za te wszystkie informacje. Będziemy wracać... Co tam? Kto się tak śmieje tam?
1: A to, drodzy państwo, są i ekipa Kanal Plus, i dziennikarze cieszą się, więc pozdrawiamy wszystkich.
0: Oczywiście
1: tutaj Polskie Radio, Radiowa...
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Państwowych, co za crossover uniwersum.
0: Super, to bardzo się cieszę. Tak wygląda praca na pranie The Office, a ja tylko przypominam, że wśród nowości, które dziś wchodzą na ekrany naszych kin, jest także Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. O tym filmie między innymi z Łukaszem Żalem rozmawiała wczoraj Martyna Podolska. Odsyłamy na naszą stronę, tam jest zapis tej rozmowy. A skoro została wspomniana już Taylor Swift, no to posłuchajmy. I knew it, I knew you. To jest piosenka, która towarzyszy przygodom w Toy Story 5.

0: Emma J. Thackeray to przed momentem w utworze Sun. Powoli zbliża się godzina 15.30. Jeszcze w tej części audycji Folder Ulubiony, znaczy do 16.00, będą zaproszenia na Maltę i porozmawiamy o tym, co dzieje się dziś w Sopocie. Ale teraz czas na skrót aktualności. Skrót aktualności przedstawi dziś Andrzej Kocjan.
1: W Iławie pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę. Kapitan Wojciech Zagórski ze Straży Pożarnej mówi, że pieszy zginął na miejscu.
2: Pociąg relacji Gdynia - Łódź Fabryczna zatrzymał się. W pociągu podróżowało 700 osób. Nikt nie odniósł obrażeń.
1: Wznowiono już ruch pociągów po jednym torze. Groźny incydent w trakcie przygotowań do pokazów lotniczych w Lesznie. Jedna z maszyn lądowała bez wysuniętego podwozia, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego.
1: Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać służby, a organizatorzy poinformowali, że pokazy lotnicze w Lesznie odbędą się bez przeszkód. Ostrzeżenia przed upałami. Dziś najgoręcej na zachodzie, 32 stopnie. Jutro będzie jeszcze cieplej, zapowiada Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Od 27 stopni na krańcach północno-wschodnich i do 34, lokalnie 35 na krańcach zachodnich.
1: Najwcześniej 24 września decyzja brytyjskiego sądu w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Rozprawa została odroczona z powodu nieobecności jednej z prawniczek byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W weekend i w poniedziałek ceny paliw o kilka groszy niższe niż dziś. Znamy najnowsze obwieszczenie ministra energii. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy. Pełne wydanie aktualności o 16.00.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia. Za 25 minut będzie godzina 16. Przed momentem Paula Abdul w utworze Straight Up, a przed nami Martyna Podolska prosto z jubileuszowej odsłony festiwalu Dwa Teatry, festiwalu, który dziś rozpoczyna się w Sopocie. Halo Sopot!
1: Dzień dobry, morza, szum, ptaków, śpiew i festiwal Dwa Teatry. To najważniejsze powody, by odwiedzić Sopot w ten weekend, a właściwie jeszcze przez 3,5 dnia, bo festiwal można powiedzieć, że już się rozpoczął, bo od rana projekcje teatru, telewizji, prezentacje słuchowisk radiowych. Przed nami kolejne ważne wydarzenia, a z nami kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia, Julia Mark. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
1: I jeden z dyrektorów Teatru Telewizji, Wojciech Majcherek, dzień dobry.
3: Redaktor. Tak, ale zgadza się, tak, reprezentuje Teatr Telewizji.
1: Najpierw o jubileuszu. 25 lat festiwalu Dwa Teatry. Teatry dwa rzeczywiście, bo nasz radiowy i wasz telewizyjny ze sobą związane. Różnorodny repertuar, 16 słuchowisk w konkursie głównym, 19 spektakli telewizyjnych. Na co się wybrać, Julia?
2: Ja myślę, że na wszystko.
1: Na wszystko, a zwłaszcza dzisiaj na godzinę 17, bo pierwsze słuchowisko na żywo w Teatrze Atelier.
2: Pierwsze słuchowisko na żywo w reżyserii Agaty Biziuk. Będzie to również tekst Agaty Biziuk, Nasze końce świata. Zobaczą Państwo Sarę Lityńską, Ewę Konstancję Bułchak i Grażynę Barszczewską.
1: Każdy program przygotował słuchowiska. To akurat jest trójkowym słuchowiskiem, ale my w programie Pierwszym Polskiego Radia, idąc śladem zeszłorocznej odsłony festiwalu. Rok temu przygotowaliśmy cykl Fala Uczuć, a w tym roku trochę z okazji tego jubileuszu. Fala Czasu. Tak. I trzy słuchowiska.
2: Fala Czasu. Zaczynamy już jutro tekstem Michała Sufina. Zobaczą Państwo Dorotę Landowską i Mariusza Bonaszewskiego. Kolejnego dnia słuchowisko według tekstu Darii Sobik, a w poniedziałek tekst Małgorzaty Maciejewskiej.
1: To wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy, którzy zapragnęli nie tylko słuchania, ale uczestniczenia.

0: doświadczania na żywo procesu twórczego.
1: Rzeczywiście te słuchowiska na żywo sprawdzają nam się i w Sopocie, i w Warszawie, dlatego wyszliśmy naprzeciw Państwa oczekiwaniom, mieliśmy ogromną ilość widzów i wspaniały feedback w zeszłym roku, więc znowu powstały 3 teksty na zamówienie. Ja te teksty znam i uważam, że są wspaniałe, więc bardzo Państwu polecam uczestnictwo w tych wydarzeniach.
0: I wszyscy znamy te legendy Teatru Polskiego Radia, także i Teatru Telewizji, bo tak jak powiedziałam, te 2 teatry są ze sobą powiązane, które wystąpią w Teatrze Atelier, w tych słuchowiskach. Wspaniali twórcy.
1: Wspaniali twórcy, między innymi Maria Pakulnis.
0: Katarzyna Dąbrowska. Łukasz Lewandowski.
1: Mirosław Haniszewski. Krzysztof Szczepaniak. Więc nasi wspaniali twórcy, z którymi spotykamy się na co dzień w Teatrze Polskiego Radia.
0: I będziemy mogli się spotykać tutaj w Sopocie. Także specjalne wydarzenia, specjalne spotkania. No i kolejny jubileusz. Wojciech Majcherek, już teraz o jubileuszu nie tylko festiwalu, ale także Teatru Kobra, zbliżającym się wielkimi krokami.
2: No tak się składa, że w tym roku obchodzimy 70-lecie pierwszego przedstawienia, które Telewizja Polska wyemitowała. To był 1956 rok i ten cykl Teatru Sensacji Kobra zyskał wielką, wielką popularność w następnych latach. I to jest taka, myślę, bardzo sentymentalna pamiątka po tym cyklu. Starsi widzowie na pewno sentymentem darzą te przedstawienia, czy tam świetni aktorzy występowali. To była też w tamtych czasach troszeczkę taka namiastka zachodu w telewizji, w naszej rzeczywistości ówczesnej i przy okazji dobra rozrywka.
0: To jak będziemy świętować ten jubileusz?
2: Będziemy świętować w taki sposób, że po pierwsze już otwarta została taka specjalna, niezwykle myślę efektowna wystawa związana z tym jubileuszem. Różne tak zwane artefakty telewizyjne i kryminalne na tej wystawie można zobaczyć tutaj tuż koło Multikina w Sopocie. No a oprócz tego niewielka, bo siłą rzeczy mogliśmy tylko 3 przedstawienia pokazać takiej retrospektywy kobrowej. 3 przedstawienia z lat 70. Ale opatrzone tym znakiem, tym sygnałem, tą czołówką, którą pamiętamy, ten wijący się i mrugający wąż. Uhonorowaliśmy w tym roku współtwórcę tej czołówki, wybitnego mistrza animacji, pana Witolda Giersza, bo to on stworzył ten filmik, narysował węża Eryk Lipiński, on stworzył ten filmik, który pamiętamy i pan Giersz otrzymał taką naszą nagrodę specjalną na dowód tej pamięci o tej wspaniałym cyklu, jakim była Kobra.
0: A skoro o nagrodach mowa, to dzisiaj o 19:00 uroczystość wręczenia, myślę, że tych najważniejszych nagród festiwalowych, wielkich nagród Festiwalu 2 Teatry. Danuta Stenka i Andrzej Seweryn odbiorą nagrody. Trochę to jest także za całokształt twórczości, ale przecież my prosimy o więcej i pragniemy więcej. Już teraz zapraszamy Państwa serdecznie na audycję specjalną po godzinie 20:00. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z laureatami. Będziemy wspominać ich genialne role i u nas w Teatrze Radiowym i u was w Teatrze Telewizyjnym. Mnóstwo
2: ogromny
0: tych
2: ról. Dorobek, ogromny. I w przypadku pani Danuty Stenki, Andrzeja Seweryna. Bogactwo wyboru naprawdę tych ich najlepszych ról.
0: I musimy na koniec wspomnieć o 2 sprawach. Pierwsza sprawa, wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Mogą Państwo wziąć w nich udział, przychodząc, biorąc udział w prezentacjach słuchowisk, w spektaklach Teatru Telewizji, pokazach spektakli Teatru Telewizji. Na te słuchowiska na żywo trzeba pobrać wejściówkę, ale ona też jest bezpłatna.
1: Tak, ona jest bezpłatna i będą wydawane też tutaj u nas w studiu plenerowym jutro od 10:00 kolejne wejściówki.
2: Można też głosować na konkursowe spektakle i słuchowiska. Sokołowiska, nie będąc w Sopocie.
0: Właśnie, to jest ta druga sprawa. Redaktorze, powiedzmy o tym, że wasze spektakle Teatru Telewizji są dostępne bezpłatnie na VOD Teatru Telewizji, a nasze na stronie Teatru Polskiego Radia.
2: Tak jest. I każdy, kto ma na to ochotę, może zagłosować na swój ulubiony spektakl i będzie nagroda publiczności wręczana na poniedziałkowej gali finałowej.
0: Ach, hucznie rozpoczął się festiwal.
1: To samo oczywiście dotyczy.

0: oczywiście też słuchowisk.
1: Ach, oczywiście,
0: można
1: tak.
0: głosować, nagroda publiczności zostanie wręczona na gali finałowej.
1: Gala finałowa w poniedziałek, ale do poniedziałku jeszcze ho, ho, ho. Tyle wrażeń, tyle emocji. Będziemy świętować się wspólnie. Jubileusz dwóch teatrów. Będziemy Państwu opowiadać o tym, co dzieje się tutaj w Sopocie. Będziemy rozmawiać z twórcami. Julia Mark, kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Wojciech Majcherek, znakomity redaktor Teatru Telewizji, byli z nami. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i zapraszamy tutaj do Sopotu. Zapraszamy.
2: Dziękujemy.
1: Bo pogoda
2: Dziękujemy.
1: Dopisuje, ale wrażenia te artystyczne, ach, o tym moglibyśmy jeszcze godzinami. I będziemy.
3: O czym informowała Martyna Podolska. Dwa teatry w Sopocie. Jeśli tylko Państwo są w pobliżu, proszę wpadać, proszę się zachwycać.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Za 17 minut będzie godzina 16. Za chwilę zaproszenia na Maltę. Przyjrzymy się także latu z radiem.

program Pierwszy Polskiego Radia, Adore You i Harry Styles, na zegarach 14 minut do godziny 16. Czyli z każdą minutą jesteśmy bliżej lata z radiem. Jutro startujemy i z audycją, i z latem w Wiedynce. No i też z trasą koncertową, na której wystąpi wiele fantastycznych artystów i artystek, oczywiście reprezentujących polską scenę muzyczną. Zanim jednak o zespole, który pojawi się jutro w Bielsku-Białej, bo tam startujemy naszą trasę, tam się jutro widzimy, no to jeszcze Malta Festiwal, wyjątkowe wydarzenie 21 do 28 czerwca w Poznaniu, łączące różne dyscypliny i różne dziedziny sztuki. Mamy dla Państwa zaproszenia na koncerty wyjątkowych artystów. Być może to są nowe nazwiska dla Państwa, ale proszę mi wierzyć, renoma światowa. 26 czerwca, Hi, The Blessed Madonna,

dziewczyna, która współpracuje z Madonną i The Blaze DJ Set, 27 między innymi Beirut i fantastyczny zespół After Klang, no i 28 Tudor Cinema Club i Kacperczyk, jeśli państwo chcą się wybrać na te koncerty, folder@polskieradio.pl. A u nas już teraz wielka przestrzeń i Big Day. Tak będzie jutro w Bielsku Białej.

0: No ale ja nie przypuszczałam, że taką radość sprawię redaktorowi Michałowi Strzałkowskiemu. Big Day, zwłaszcza nie singlowe numery, to jest to, czego słuchamy, prawda, panie redaktorze?
1: Ja bardzo lubię muzykę polską lat 90., tę rockową. To był jakiś taki moment, kiedy ja się w ogóle zacząłem interesować muzyką, więc dla mnie te nagrania zespołów takich jak Hey, jak właśnie Big Day z tamtego czasu, Edyta Bartosiewicz, to jest trochę taki powrót do takiego wesołego czasu, jak się miało 15 lat.
0: Big Day to będzie jedna z gwiazd tegorocznej odsłony trasy koncertowej.
1: Bardzo się cieszę na to.
0: Już jutro w Bielsku Białej. A co po 16 w Ekspresie Jedynki?
1: No oczywiście przyjrzymy się temu, jak te upały wyglądają w Polsce, bo robi się coraz gorącej i to potrwa przynajmniej kilka dni, ale też będziemy liczyli dzieci w szkole, bo ostatnie 2 tygodnie roku szkolnego to z reguły już jest taki czas, kiedy tych dzieci zaczyna w szkole brakować. Mm-hmm. Wiesz, było dzisiaj dzieci w klasie mojego młodszego syna, 5. klasa szkoły podstawowej. 4 na pierwszej lekcji się stawiło. Piąty uczeń przyszedł w połowie drugiej lekcji, reszty nie ma, wyjechali.
0: A wiesz, że na przykład w Norwegii nie byłoby takiej możliwości?
1: W Niemczech tak samo.
0: No i co z tym zrobić w Polsce?
1: Te wakacje się bardzo często zaczynają szybko, więc o tych szybkich wakacjach. Ale też zajrzymy do Puszczy Białowieskiej, bo ważne zmiany dla tego lasu naturalnego nastąpiły. Jakie, to wszystko też wyjaśnimy, także proszę z nami zostać.
0: Michał Strzałkowski zostaje z Państwem, a my pięknie dziękujemy. Takie to trio robiło dzisiaj audycję Folder Ulubione. Monika Góral wydawała, Krzysztof Sagan realizował. Ja, Ula Kaczyńska, opowiadałam Państwu o świecie, a teraz zaśpiewa Alex Lewin, bo to jest człowiek, który postanowił skoverować bardzo popularny utwór. Ciekawe, czy się spodoba. Do usłyszenia!

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
9: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
10: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na

0: Większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg, a na sam początek wiadomości od Państwa.
4: Cześć, chciałem Wam podrzucić aktualizację z S7 w kierunku Wam Warszawa, od Warszawy na południe Polski. Jeżeli się wybieracie, to omijajcie szerokim łukiem tutaj ten odcinek w Białobrzegach, bo my już godzinę jedziemy w zasadzie i jesteśmy może w połowie tego korka, jak pokazuje nawigacja, także omijajcie.
3: Dziękujemy naszemu słuchaczowi za informację i czekamy na wiadomości cały czas. 22 513 11 11. A korek tam ma aktualnie 13 km i tworzy się on ze względu na trwające prace drogowe. To remont nawierzchni, zajęty jest pas w drodze do Radomia, a prace na wspomnianym odcinku S7 potrwają jeszcze do 31 lipca. Aby uniknąć stania w korku, mogą Państwo zjechać w Grójcu i przejechać przez drogę wojewódzką nr 728 w kierunku Nowego Miasta nad Pilicą. Następnie w miejscowości Odżywu wjechać na Krajową 48 i właśnie nią dojechać do Białobrzegów od zachodniej strony. Natomiast poważne zdarzenie drogowe jest na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Bobrowniki, kierunek Częstochowa, 72 km, gdzie doszło do kolizji 4 samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana już od godziny 15. Także najnowsze informacje od służby są z województwa dolnośląskiego. Droga krajowa nr 36. Ścinawa Załęcze i tam doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. Niestety dwie osoby zostały ranne, dlatego też na miejscu działają służby ratunkowe. Droga także pozostaje zablokowana od 13.40 i tam ta blokada może być jeszcze do godziny 17. Czekamy na wiadomości od Państwa. Powtórzę numer telefonu 22 513 11 11.
5: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Maria Furdyna
6: i Andrzej Kocjan. Tragedia na torach w Iławie. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę. Są utrudnienia w ruchu kolejowym.
5: Politycy nie będą mogli zasiadać w radach nadzorczych miejskich placówek medycznych w Warszawie. Decyzja prezydenta Trzaskowskiego po skandalu w Szpitalu Południowym.
6: Moskwa znów celem ataków ukraińskich dronów. Obrona powietrzna zastrzeliła ponad 30 maszyn.
5: Śmiertelny wypadek na torach w Iławie w Warmińsko-Mazurskim i utrudnienia na kolei.
6: Pociąg potrącił mężczyznę, mówi Wojciech Zagórski z Iławskiej Straży Pożarnej.
7: Mężczyzna odniósł śmierć na miejscu. Pociąg relacji Gdynia, Łódź Fabryczna zatrzymał się. W pociągu podróżowało 700 osób. Nikt nie odniósł obrażeń.
5: Wznowiono już ruch pociągów po jednym torze, dodaje Przemysław Zieliński z PKP PLK.
8: Są to opóźnienia spowodowane tym, że pociągi przejeżdżają tylko jednym torem. Na szczęście najważniejsze jest to, że ruch pociągów na tym odcinku jest kontynuowany.
6: Na miejscu pracują policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i prokurator. Okoliczności wypadku zbada kolejowa komisja.
5: Na wszystkich warszawskich SOR-ach trwają kontrole, informuje prezydent stolicy.
6: Rafał Trzaskowski zapowiedział jednocześnie, że w radach nadzorczych miejskich placówek medycznych nie będą mogli zasiadać politycy.
5: To pokłosie afery związanej z nieprawidłowościami na oddziale ratunkowym Warszawskiego Szpitala Południowego oraz lekarzem i byłym już miejskim radnym Koalicji Obywatelskiej, który przyjmował pacjentów poza kolejką i zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
6: Rafał Trzaskowski zaapelował, aby zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące miejskich placówek.
9: Trwają kontrole na wszystkich SOR-ach warszawskich szpitali i oczywiście będziemy wyjaśniać wszystkie nieprawidłowości. Ta procedura trwa i tak jak mówię, współpracujemy tutaj ze wszystkimi instytucjami, które są za to odpowiedzialne.
5: Sprawa dotycząca Szpitala Południowego jest badana w prokuraturze, a NFZ i Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzają w placówce kontrolę.
6: Moskwę od kilku godzin nieustannie atakują ukraińskie drony.
5: Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował, że do tej pory obrona powietrzna zestrzeliła 35 maszyn.
6: Wczoraj stolicę Rosji zaatakowało prawie 200 bezzałogowców.
5: Poważnie uszkodzona została rafineria w podmoskiewskim Kapotnie, która zapewniała 40% dostaw paliwa dla moskiewskiej aglomeracji.
10: Rosyjscy komentatorzy niezależni podkreślają, że Moskwian nikt nie przygotował na taką sytuację.

0: Nawet nikt ich nie ostrzegł, że lecą drony, ani nie wskazał miejsc ukrycia. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak powiedział w niezależnym kanale Breakfast Show, że naloty są jedynym sposobem na uzmysłowienie Władimirowi Putinowi, że czas skończyć wojnę.
1: No, a jakie instrumenty?
0: A jakie inne instrumenty wpływania na sytuację jeszcze mamy? To jest argument. Jeśli nie dla niego, to dla tych wszystkich, którzy chcą mieszkać i pracować w Rosji. Władze Rosji zareagowały groźbami wobec Ukrainy i zapowiedzią nalotów odwetowych. To zdaniem komentatorów niezależnych świadczy o tym, że Władimir Putin nie wie, co dzieje się na froncie i nie jest gotów do negocjacji pokojowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Audycja, na którą czeka się przez niemal cały rok.
4: Jutro w radiowej jedynce wystartuje Lato z radiem.
3: Rozpocznie się o godzinie 9:00 kultową Polką Dziadek.
4: Dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Paulina Stolarek-Marat mówi, że audycja ma szczególną pozycję zarówno na rynku radiowym, jak i w świadomości słuchaczy.
5: Było pierwszą taką audycją, która wyszła do ludzi wiele lat temu, ale ważne jest też to, że to jest taka audycja dla wszystkich, bo na te pikniki przychodzą całe rodziny i dorośli, dzieci, każdy znajduje tam coś dla siebie.
3: Jutro nasz piknik i koncert w Bielsku-Białej.
4: A już dziś w Sopocie rozpoczęło się wielkie czterodniowe święto teatru radiowego i telewizyjnego.
3: To 25. Festiwal Dwa Teatry. W tym roku do konkursu zakwalifikowano 16 produkcji radiowych.
4: To głównie współczesne słuchowiska, mówi aktor, reżyser i juror konkursu radiowego Łukasz Lewandowski.
6: Tematyka jest kobieca i ta kobiecość nie ma wieku. Nie tylko realizowane przez kobiety od realizacji po reżyserię, po tematy i wtedy rolę. Tematyka kręci się wokół bardzo szerokiego spektrum.
3: Za godzinę w Teatrze Atelier w Sopocie odbędzie się pierwsze słuchowisko na żywo.
4: Będzie to Nasze końce świata Agaty Biziuk.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Na start piłkarskie ruchy. Z Legii Warszawa po wielu latach odchodzi jej kapitan i najbardziej utytułowany zawodnik w historii, 38-letni Artur Jędrzejczyk. Ostatnio był już tylko rezerwowym, a Legia kontraktu nie przedłużyła. Po 3 latach gry w PAOK-u Saloniki do Dynama Kijów wraca z kolei obrońca reprezentacji Polski, Tomasz Kędziora. Z Europy za ocean na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwsza dziś mundialowa gra o 21:00. Amerykanie spotkają się wtedy z Australijczykami. I jedni i drudzy na inaugurację wygrywali.
8: Amerykanie są w tym meczu faworytem. Grają naprawdę bardzo poukładaną piłkę. Nie ma co tutaj się oszukiwać. W tym meczu jako gospodarz ściany będą im pomagać.
7: Mówi były reprezentant Polski Tomasz Kłos. W nocy zaś mecze Szkocja-Maroko, Brazylia-Haiti i Turcja-Paragwaj. Na mundialu też informacja, że Algierska Federacja Piłkarska złożyła odwołanie do FIFA, a to w związku z sytuacją z niedawnego meczu Algierczyków z Argentyńczykami. Lionel Messi, przypominamy, strzelił w nim hat-tricka, ale w 31 minucie rywala trafił w łydkę. Zdaniem wielu ekspertów powinien za to dostać czerwoną kartkę. Sędziujący ten mecz Szymon Marciniak nie dał Messiemu choćby jednak kartki żółtej. Algierczycy wskazują też na sytuację z 74 minuty, w której Alexis McAllister również nie został ukarany, choć trafił jednego z rywali łokciem w twarz. Dodajmy, Argentyna tamto spotkanie wygrała 3-0, a Algierczycy w proteście wskazują, że decyzje Marciniaka znacząco na wynik meczu wpłynęły. Na koniec jeszcze kolarski wyścig dookoła Szwajcarii, na którym trzeci etap był szansą dla sprinterek, a wygrała Brytyjka Backstedt. Szósta finiszowała Polka Marta Lach. W całym wyścigu bez zmian, czyli na czele Włoszka Longoborghini, a szósta Katarzyna Niewiadoma. Do zakończenia jeszcze dwa etapy. Sport wraca po 18:00.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Pogoda.
3: Do końca dnia na zachodzie i w centrum może przelotnie popadać deszcz, możliwe także burze z gradem. Temperatura od 21 stopni na Helu, 22 w Świnoujściu i w Białymstoku, 29 w Poznaniu, 33 w Słubicach. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili 1007 hektopaskali.
9: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów.

0: W szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
17: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Jutro od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
18: Mamy dokładnie 12 minut po godzinie 16:00, zatem czas już zacząć popołudnie w programie pierwszym Polskiego Radia.

0: Ekspres Jedynki.
1: No dziś w Ekspresie, tak jak i w całej Polsce, gorąco. Jak spojrzałem na mapę pogodową, to są już takie miejsca w naszym kraju, gdzie temperatura przekroczyła 30 stopni. Na Górnym i Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie czy w Lubuskiem, w innych miejscach naszego kraju jeszcze 30 nie ma, ale jutro, pojutrze zrobi się też powyżej 30 stopni. To jak sobie radzić z tymi upałami?
2: Woda, lód, kapelusze przeciwsłoneczne.
3: Daję w kość, ale w końcu. Chyba wszyscy czekali na lato. Zimny napój i w cieniu gdzieś trzeba siedzieć.
4: I
3: tak, i fontanna z raszaczy.
1: O tych upałach będziemy dziś w Ekspresie Jedynki mówić. Chętnie też posłuchamy tego, jakie państwo macie sposoby na upały. 642-645-2202. Powtórzę na wszelki wypadek, to numer telefonu do nas, facebook.com/jedynka. To nasz profil w mediach społecznościowych. Ale będziemy też mówić o Puszczy Białowieskiej, bo bardzo ważna decyzja dla tej puszczy zapadła. Wchodzi w życie, puszcza będzie lepiej chroniona. Co to znaczy? Dlatego pięknego, no właściwie jedynego w tej części Europy naturalnego, takiego pradawnego lasu. O tym też w Ekspresie Jedynki będzie za chwilę. Michał Strzałkowski, kłaniam się państwu nisko i zapraszam do godziny 18:00.

0: I w Ekspresie Jedynki o tym, co nas czeka w najbliższych dniach, a niektórzy to już teraz tego doświadczają, czyli upały. W wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, ale tak jak mówiłem, na południowym zachodzie już dzisiaj były takie chwile, że powyżej 30 było. No i dla jednych to jest idealna okazja dla wypoczynku, dla innych powód do zachowania szczególnej ostrożności. O tym, jak Polacy zamierzają spędzić najbliższe gorące dni i na co zwracają uwagę lekarze albo strażacy, opowie Izabela Kosteszyn.
1: Wraz ze wzrostem temperatur poprawia się wakacyjny nastrój Polaków.
2: Do Polski właśnie nadeszła fala upałów. Można powiedzieć, że nadeszło prawdziwe lato w końcu. Czy cieszy się pani?
3: Tak, cieszę się. Lubię ciepło, lubię lato, lubię słońce. Chociaż takie niebezpieczne.
4: Cieszę się, ale wolałabym, żeby nie było bardzo gorąco, tylko tak ciepło jak dzisiaj.
5: Tak, przydałoby się trochę słońca.
1: Wielu z nas zamierza wykorzystać słoneczną pogodę do odpoczynku na świeżym powietrzu. Chłodzić można się na różne sposoby.
6: Rower to tak. Park.
2: A ma pani jakiś plan na najbliższe dni? Może jakaś wycieczka rowerowa?
6: Rower i Pola Mokotowskie najbliżej.
7: Tak, na rowery się wybieram na pewno. Przejechać się gdzieś nad jakieś jezioro.

0: Popływać. Chyba tyle. Powychodzić sobie na dwór, pokorzystać z tej pogody.
1: Plaża, jezioro czy cień własnego ogródka. Pomysłów na spędzenie upalnego weekendu nie brakuje. Lekarze przypominają jednak, że wysoka temperatura może być niebezpieczna, zwłaszcza dla seniorów i osób przewlekle chorych.
2: Podstawa to ograniczanie ekspozycji na słońce.
1: Mówi otolaryngolog dr Magdalena Arcimowicz.
2: Kapelusz z szerokim rondem, parasol w rękach starszej pani, starszego pana. Naprawdę to jest nieodzowny atrybut w okresie nasilonych upałów, nasilonej ekspozycji słonecznej. Zawsze filtr odpowiednio wysoki, nakładany odpowiednio często, bo 50 nie oznacza, że starsza na cały dzień. Filtry trzeba nakładać systematycznie, zwłaszcza przy pracach ogrodowych, którymi często starsi ludzie się zajmują. No i najmłodsze dzieci też powinny być chronione przed słońcem.
3: Jak się pan chroni przed upałami?
4: Siedząc właśnie w domu.
5: Co robisz, żeby było chłodniej?
6: Jem lody.
3: Jakie najbardziej lubisz?
6: Miętowe i malinowe.
7: Daszek, woda.
8: Ja mogę schować się pod kapelusz, za okulary, albo w domu posiedzieć, albo w parku w cieniu. Nie przeszkadza mi upał.
9: Razem z synkiem jedziemy do dziadków na działkę.
3: Co tam się będzie działo?
9: Będzie rozłożony basen, będzie grill i odpoczynek i zabawa z babcią i z dziadkiem.
1: Wysokie temperatury oznaczają jednak nie tylko zagrożenie dla zdrowia. Strażacy zwracają uwagę, że mimo niedawnych opadów deszczu w lasach wciąż trzeba zachować szczególną ostrożność.
10: Należy pamiętać, że nie możemy rozpalać grillów ani ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenach leśnych, z uwagi na to, że ostrzegamy ryzyko powstania pożaru.
1: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
10: Zwracajmy też uwagę, jeżeli jesteśmy podczas wypoczynku czy wycieczki rowerowej w terenie leśnym, aby nie wyrzucać niedopałków papierosów, jak również apelujemy o ostrożność, jeżeli będziemy gdzieś przebywać nad wodą. No, wysoka temperatura będzie kusiła, aby skorzystać z ochłody, wejść do wody. Jeżeli spożywamy alkohol, czy czujemy się niezbyt komfortowo, nie wchodźmy do tej wody z uwagi na to, że niestety może pochłonąć nasze życie. Więc przede wszystkim zachowajmy zdrowy rozsądek, dbajmy o siebie i najbliższych, aby ten weekend i nadchodzące wakacje były dla nas bezpieczne.
11: No a tej ochłody można poszukać właśnie w lesie. Trzeba być jednak ostrożnym, mówili o tym strażacy. O lesie będziemy w Ekspresie Jedynki mówić za chwilę, tym najsłynniejszym, czyli o Puszczy Białowieskiej.

0: Teraz w Ekspresie Jedynki o tym, że niemal cały obszar Puszczy Białowieskiej będzie pozostawiony procesom naturalnym, czyli wyłączony z gospodarki leśnej. No bo ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podpisała plan zarządzania tą puszczą, która jest przecież obiektem światowego dziedzictwa UNESCO i tak to tłumaczyła.
1: Zwiększamy z 37% do 96% powierzchnię terenu Puszczy Białowieskiej, która będzie objęta ścisłą, można powiedzieć, ochroną w kontekście oczywiście przyrody.

0: Czyli będą na tym terenie zachodzić tylko i wyłącznie procesy naturalne. Będzie to też obszar wyłączony z polowań.
1: A z nami jest połączony profesor Michał Żmichorski z Instytutu Ochrony Środowiska, który wiele lat pracował, mieszkał w Białowieży, zajmował się między innymi właśnie tym ekosystemem w Puszczy Białowieskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Co to oznacza, że 96% powierzchni Puszczy Białowieskiej będzie objęte tą ścisłą ochroną? Co to dla Puszczy oznacza?
2: To oznacza oddanie naturalnym procesom biologicznym decydującego głosu na temat tego, jak puszcza ma wyglądać, jak ma funkcjonować, jakie gatunki drzew mają rosnąć, w jakim miejscu, które gatunki będą zastępowane przez inne gatunki i tak dalej. Cały ekosystem dzięki tej decyzji, dzięki podejściu właśnie tej ochrony biernej, tej ochrony ekosystemów, procesów, będzie się w naturalny sposób kształtował i to jest właśnie w Puszczy Białowieskiej najcenniejsze.
1: No bo mamy dwa rodzaje ochrony takich terenów, tak zwaną ochronę czynną i ochronę bierną. Tak. Czynna to jest taka, że my jako ludzie ingerujemy w jakiś sposób, powiedzmy usuwamy jakieś gatunki, które uważamy za zagrożenie mądrze lub niemądrze na tym terenie. Ochrona bierna to jest pozostawienie natury samej sobie. Jakby uznajemy, że natura jest po prostu na tyle mądra, że sobie poradzi sama. I w tym przypadku tak. Chodzi o ochronę bierną właśnie.
2: Tak jest. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy na przykład łąkę i na tej łące są jakieś rzadkie gatunki storczyków i te storczyki chcemy chronić, to musimy tą łąkę co jakiś czas skosić, żeby nie zarosła drzewami. Natomiast wartość przyrodnicza Puszczy Białowieskiej to jest naturalny, mieszany las, stary las, który nie wymaga żadnej ingerencji ze strony człowieka. Ten las od tysięcy lat się sam przekształca, zmienia, podlega dynamice. Jest raz w nim kornik, raz nie ma kornika, raz jest bardziej sucho, raz jest bardziej mokro i tak dalej. Więc ta naturalna dynamika jest jak gdyby elementem tego ekosystemu i my naprawdę nie musimy uczyć natury, jak ma funkcjonować, bo ona to wie lepiej od nas. My raczej od niej możemy się uczyć, w jaki sposób taki ekosystem będzie się zmieniał pod wpływem procesów naturalnych. Więc uważam, że to jest świetna decyzja. Ja bardzo przyznam się, cieszę, że to ostatecznie ten plan został podpisany. No,
1: 12 lat trwały prace i dyskusje nad tym planem, więc to jest wydarzenie.
2: No tak, no tutaj wielką zmianą jest przede wszystkim taka zmiana mentalna w tym, że w końcu się pogodziliśmy z tym, mam nadzieję, że człowiek nie jest tutaj wszechwiedzącą istotą i takim gospodarzem tego lasu, który decyduje co, gdzie ma rosnąć, tylko to właśnie natura jest najważniejsza, najcenniejsza w tym miejscu i to my raczej od natury możemy się uczyć. Więc ta zmiana mentalna w postrzeganiu w ogóle relacji między człowiekiem a Puszczą Białowieską no, wymagała też czasu, wymagała też badań naukowych, dyskusji, ustaleń, uzgodnień. No ale to wszystko mamy za sobą i ten plan wchodzi w życie i to jest naprawdę świetna wiadomość.
1: No bo pamiętamy to właśnie zanim się ta dyskusja zaczęła, czy jak się zaczynała, gdy występowała tak zwana gradacja kornika, czyli raz na jakiś czas tego kornika jest więcej w puszczy, to były takie pomysły wcześniej rządzących, że należy spory kawał puszczy wyciąć, no bo właśnie ochrona puszczy to będzie wycięcie wielu drzew, żeby ten kornik się nie mógł rozprzestrzenić, to my puszczę ochronimy. Tymczasem jak się zostawiło tego kornika i przyjęło do wiadomości, że raz na jakiś czas następuje gradacja kornika, to się okazuje, że ta puszcza sobie świetnie z tym radzi.
2: Oczywiście, wbrew wszelkim ostrzeżeniom, w puszczy nie powstał step czy jakaś łąka, tylko puszcza się obroniła przed kornikiem, tak jak od tysięcy lat się broni przed kornikiem, więc kornik nie jest żadnym zagrożeniem dla puszczy, tylko kornik jest elementem puszczy. Tak jak nie ma potrzeby, żebyśmy chronili jelenie przed wilkami, czy myszy przed sowami, tak samo nie ma potrzeby, żebyśmy ingerowali w relacje między kornikiem a świerkiem. To jest po prostu naturalna dynamika tego lasu. Niestety w roku 17 bardzo dużo drzew wycięto, 200 tysięcy drzew wycięto i sprzedano. Natomiast no, tą dewastację też się udało zatrzymać w porę. Więc te szkody nie są tak drastyczne i teraz ten ekosystem się świetnie regeneruje. My prowadzimy badania też w Puszczy Białowieskiej na temat tego,

0: Anna Józefina Lubieniecka w Ekspresie Jedynki. To tak prywatnie dla mnie też sympatyczna rzecz, że tak jak ja, pochodzi z Kielc. Jest 17:30.
1: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Wojna za naszą wschodnią granicą była jednym z tematów unijnego szczytu.
2: Rosja na pewno nie wygrywa w tej chwili tej wojny.
1: Premier Donald Tusk podkreślał, że żadna grupa państw wspólnoty nie może uzurpować sobie prawa do reprezentowania Unii w kwestii zakończenia konfliktu na Ukrainie. Dramatyczny wypadek skoczka narciarskiego w kompleksie sportowym w Szczyrku. 16-letni zawodnik w trakcie rozgrzewki próbował wykonać salto i zasłabł, w wyniku czego z dużą siłą uderzył głową o podłoże. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Upały i burze. Taka pogoda czeka nas w weekend. Już dziś na zachodzie Polski temperatura powyżej 30 stopni, ale także alerty przed burzami. Superkomórka zbliża się do Szczecina z Niemiec. Tam nawałnica doprowadziła do paraliżu na kolei. Wójt Przechlewa w Pomorskiem stanie przed sądem za kierowanie autem po pijanemu. To efekt zdarzeń z listopada zeszłego roku, kiedy spowodował stłuczkę i uciekł. Kilka godzin później w organizmie miał 1,5 promila alkoholu. Samorządowiec nie chce komentować sprawy.
3: Ale ja nie będę nic wypowiadał. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Lato z radiem rusza w Polskę. Jutro o 9:00 pierwsze wydanie kultowej audycji programu Pierwszego Polskiego Radia i jednocześnie pierwsze z serii naszych pikników, a wieczorem koncert. Do Bielska Białej zaprasza Roman Czajarek.
4: Na jednej scenie obok siebie Maryla Rodowicz i Doda, królowa i caryca.
1: W tym roku będzie w sumie 12 koncertów w całej Polsce. A na pełne wydanie aktualności zapraszam o 18:00.
0: Lato z radiem. Przypomnę, jutro Bielsko-Biała. Cały dzień prawie stamtąd będziemy mieli dla Państwa różne atrakcje, a w Ekspresie Jedynki za chwilę do Poznania sobie zajrzymy.

0: To teraz w Ekspresie Jedynki będziemy mówić o czymś, co trzeba sobie chyba trochę wyobrazić. Proszę sobie wyobrazić tłumy przebranych na różny sposób osób przemierzających ulice miasta, konkretnie Poznania, czarodziejki, rycerze, rycerze Jedi, postaci z japońskich filmów animowanych, z baśni, z gier, z komiksów, z seriali. A bo jak jesteście Państwo w Poznaniu, to nie trzeba sobie tego wcale wyobrażać, bo można to zobaczyć. Tam w stolicy Wielkopolski rozpoczął się największy w Polsce festiwal fantastyki, Pyrkon. Właściwie jedna z największych tego typu imprez w tej części Europy. 3 dni, tak to będzie w Poznaniu wyglądało. Na miejscu jest Maciej Szefer, z którym się łączymy. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No i pytanie, czy ja nie przesadzam? Rzeczywiście, wszędzie w Poznaniu można spotkać osoby przebrane za postaci ze świata fantasy albo science fiction, albo tych wielu różnych baśniowych światów.
1: Absolutnie wszędzie i z perspektywy pracy reportera to można powiedzieć, że to jest idealny układ, bo wiem, że pierwsze osoby, z którymi rozmawiałem dzisiaj, spotkałem już po wejściu do tramwaju, czyli mówiąc po poznańsku, wszedłem do bimby i od razu naprzeciwko mnie stanął Wiedźmin i pierwszą rozmowę nagrywałem już w tramwaju, który zmierzał w kierunku międzynarodowych targów poznańskich, a na tych międzynarodowych targach poznańskich w 15 halach, czyli na całych targach, ponad 60 tysięcy osób zgromadzi się, czy przejdzie przez te 3 dni i będzie uczestniczyło w zajęciach, warsztatach, koncertach, prelekcjach, spotkaniach z twórcami. Wreszcie festiwal, który słynie ze specjalnie zaaranżowanych stref, został podzielony na 22 tego typu strefy. Niektóre są poświęcone mandze, inne anime, a jeszcze inne fantastycznym zwierzętom. No i tak jak wspominałem, udział w tym wydarzeniu weźmie ponad 60 tysięcy osób. Zresztą posłuchajmy, co mówili mi pierwsi uczestnicy festiwalu Pyrkon.
2: Co czujesz, jak przychodzisz na ten Pyrkon? W ogóle dlaczego się decydujesz?
3: Ja po prostu zawsze byłem fanem fantastyki. Jak ja widzę, że mogę porozmawiać z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania co ja i jest po prostu duże zgromadzenie, gdzie mogę w pewien sposób poczuć się tak, nazwijmy to sobą, no to po prostu ciągnie, nie? Zwłaszcza, że to już jest któraś edycja i jak to wiem, że to jest coś pewnego, no to czemu nie przyjechać, nie?
4: Ja dopiero jestem tutaj pierwszy raz, no i tutaj mnie przyciągnęła córka, jej zainteresowania, która tam siedzi i czeka, a ja dzielnie ją tutaj reprezentuję w kolejce po odbiór biletów, więc jestem sama ciekawa, jak będzie, ale już mi się podoba, więc w przyszłym roku planuję też się przebrać.
2: Skąd przyjechałaś tutaj na Pyrkon?
5: Z Krakowa. Na ziemi siedziałam 5 godzin.
2: Czym jest dla ciebie Pyrkon?
6: Zabawą. Odskoczyłem.

0: Uczniom od realnego życia? To jest bardziej święto fantastyki. Tutaj się zlatują wszyscy fani fantastycznych, anime, filmów i tak podobnych rzeczy.
1: Wszystko, co jest związane z fantastyką, ze science fiction, z grami planszowymi, książkami, anime. Też i takie prelekcje na przykład naukowe są.
2: Co to za postać?
3: Alastor's Hasbin Hotel.
2: Jakbyś miała wtajemniczyć w tę postać kogoś, kto nie zna świata fantastyki?
3: No to jest to radiowy demon z piekła, który... On pomaga Charlie, w założycielce hotelu, w prowadzeniu go.
2: Co cię przyciąga najbardziej na Pyrkon?
3: Wydaje mi się, że po prostu podoba mi się to, jak tutaj jest, że można... Tutaj każdy może być kim chce. Można, to się każdy dobrze bawi, nikt nikogo nie ocenia.
2: Pani, to jest pierwszy Pyrkon, któryś kolejny?
4: Nie, jestem z córką drugi raz. Jestem osobą towarzyszącą, można powiedzieć.
2: A jak patrzy pani na to, jak to miasto wygląda, pełne osób przebranych za różnego rodzaju postaci, to co pani czuje w serduszku?
4: Szczerze, jeśli oni to lubią, proszę bardzo. Jestem jak najbardziej za.
2: Radiowy demon i można przebrać się za w zasadzie każdą postać, o jakiej się tylko marzy, albo jaką sobie można wyobrazić, ale z pewnymi wyjątkami, bo w tym roku Pyrkon to przede wszystkim ograniczona liczba wejściówek, to jest jedna sprawa, a druga to pewne obostrzenia w przebieraniu się w mundury, to znaczy organizatorzy po prostu zabronili, czy poprosili uczestników, aby nie przebierali się w mundury wojskowe, nie przebierali i nie zabierali ze sobą też ostrych przedmiotów. Jutro część kulminacyjna, czyli konkurs na najlepszy cosplay, czyli przebranie za postać z gry, filmu lub książki. I to jest to, na co wielu uczestników Pyrkonu czeka. A co ciekawe, ta impreza, która potrwa do niedzieli, przenosi się już także poza Międzynarodowe Targi Poznańskie, zarówno na rynek, jak i nad Poznańskie Jeziora, gdzie utworzono nawet specjalny Pyrkamp, czyli nic innego jak pole namiotowe, na którym mieszka część uczestników tej trzydniowej imprezy.
5: 60 tysięcy jest tych uczestników, prawie 2,5 tysiąca wydarzeń, koncertów, spotkań, wykładów, prelekcji, warsztatów. Można wymieniać. Ogromna impreza. No myślę, że bardzo, bardzo barwna. Maciej Szefer z Poznania. Maćku, bardzo serdecznie ci dziękuję.

0: I w Ekspresie Jedynki czas na tematy ekonomiczne.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A dziś o przepisach, na które pracownicy czekali od dawna. Chodzi o nowe regulacje dotyczące mobbingu, które właśnie przyjął Sejm. Zakładają one m.in. uproszczenie definicji mobbingu czy wzrost zadośćuczynienia za jego stosowanie. Nie będzie mogło to być mniej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Ale o tym, jak te zmiany mogą wpłynąć w praktyce na codzienność milionów polskich pracowników, opowie teraz Błażej Prośniewski.
2: Zgodnie z nowymi przepisami za mobbing będą uznawane zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego bądź też grupy osób. To będzie się odnosiło zarówno do działań o charakterze fizycznym, werbalnym, jak i pozawerbalnym, co jest istotne chociażby w kontekście tego, że coraz częściej komunikujemy się na przykład za pośrednictwem maili czy komunikatorów internetowych. I jak mówi Katarzyna Petrusiewicz z CSW Workwear oraz członkini zarządu Koalicji Bezpieczni w Pracy, to właśnie zmiana definicji mobbingu jest najważniejszym elementem przyjętych dziś przez Sejm przepisów.
3: Poprzednia definicja mówiła o długotrwałym i uporczywym nękaniu pracownika. Trudno było doprecyzować, co to znaczy to długotrwałe. Nowa definicja wprowadza określenie takich zachowań nawracających, powtarzających się bądź trwałych, a jednocześnie nowe przepisy będą rozdzielały zdarzenia incydentalne. Co w poprzednich przepisach nie było takie łatwe, to doprecyzowanie definicji i ta próba oddzielenia zachowań takich incydentalnych od takich zachowań trwałych, ona powinna pomóc w takim racjonalnym podejściu do oceny, czym jest mobbing, a czym nie jest mobbing. Także to jest na pewno zmiana korzystna.
2: Korzystna dlatego, że pozwoli, no właśnie, lepiej oddzielać to, co nosi znamiona mobbingu, od tego, co jest na przykład zwykłą krytyką naszej pracy, do czego przełożeni mają prawo. Jak mówi Magda Pietkiewicz, ekspertka HR i twórczyni platformy Impuls, w przeszłości te niejasności definicyjne były wykorzystywane nierzadko do fałszywych oskarżeń.
4: Projekt mówi wprost, że mobbingiem nie są takie rzeczy jak chociażby uzasadniona krytyka, ocena pracy, egzekwowanie obowiązków, ale też rozliczanie wyników też nie będzie mobbingiem. I uważam, że bardzo dobrze, że to jest jasno wskazane w tej ustawie. To też pozwala tak naprawdę na normalną pracę, bez obawiania się, że każda krytyka może stanowić jakąś akcję mobbingową.
2: Tak czy inaczej, problemu mobbingu w pracy, jeśli on faktycznie występuje, nie powinniśmy bagatelizować. No i to niezależnie od tego, czy mamy tu do czynienia z działaniami o charakterze werbalnym czy niewerbalnym. Jeśli chodzi o skalę mobbingu, to ona jest trudna do określenia. Są badania, na które powołuje się na przykład Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które sugerują, że ponad 40% pracowników zetknęło się z tym zjawiskiem. Nieco bardziej optymistycznych, choć dodajmy wciąż niepokojących statystyk, dostarcza natomiast raport Koalicji Bezpieczni w Pracy.
3: Nasze badanie z zeszłego roku pokazało, że z jednej strony, że skala jest duża i wiele osób deklaruje, że takich zachowań doświadczyło. To była co siódma osoba, także no nie mało. Z drugiej strony właśnie ta niedopracowana definicja powodowała również, że czasami zachowania,

0: które nie musiały być mobbingiem, za takie były uznawane przez pracowników. Mamy też pewnie grupę ludzi, którzy nie ujawniają się zwyczajnie ze strachu, bo chcą zachować swoje miejsce pracy, bo boją się, czy to się nie odbije negatywnie, jeszcze bardziej negatywnie na nich.
1: Te nowe przepisy mają dać takim osobom więcej odwagi, a z drugiej strony chronić ich przed negatywnymi konsekwencjami ujawnienia mobbingu, czemu ma między innymi służyć konieczność opracowania przez pracodawców reguł i procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi. Jednocześnie, jak zauważa Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, choć przyjęte dziś przez Sejm zmiany są bardzo ważne i idą w dobrym kierunku, to nawet najlepsze prawo nie wyeliminuje niepożądanych zachowań w miejscu pracy.
2: Na pewno te regulacje, które zostały przez Sejm przyjęte, są bardzo, bardzo potrzebne. Obecna definicja mobbingu zawarta w kodeksie pracy po prostu najzwyczajniej w świecie nie sprawdziła się. Ale też musimy pamiętać, że żadne zmiany legislacyjne nie wymuszą na ludziach przestrzegania zasad współżycia społecznego, takich norm etycznych. Bardzo dużo będzie zależało od nas.
1: A to szczególnie istotne, chociażby w kontekście kadry menedżerskiej, choć dodajmy, że może być nie tylko nasz przełożony, ale także współpracownik czy podwładny. Tak czy inaczej, według ekspertów, dziś potrzebujemy nowego stylu zarządzania, który w wielu firmach jest bardzo hierarchiczny, a to właśnie w takich organizacjach najczęściej stykamy się z problemem mobbingu.
3: O czym mówił Błażej Prośniewski. Bardzo dziękuję.
4: Jedynka. Polskie Radio.
3: No i Ekspres Jedynki dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny, ale najpierw jeszcze o tym, co po 18, bo po 18 muzyczna jedynka. Już zapraszam w imieniu Marcina Kusego. Pojawi się m.in. Matylda Damięcka, którą Państwo pewnie znają jako aktorkę, jako rysowniczkę też ostatnio, no ale Matylda Damięcka też świetnie śpiewa i o swoim nowym projekcie muzycznym Marcinowi opowie. Ekspres Jedynki się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci 2-latka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem prasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Reklama. Radio Kierowców.
16: Kamil Olak, dobry wieczór Państwu. Trwają utrudnienia na autostradzie A4 w dwóch miejscach. Jedno to województwo dolnośląskie i odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu Piotrowic po kolizji dwóch aut osobowych na 132 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas. Nadal problemy na autostradzie A4 także w Śląskiem między węzłem Francuska a węzłem Murckowska. Na wysokości Katowic po kolizji ciężarówki z autem osobowym jezdnia w kierunku Krakowa na 338 kilometrze także jest zwężona i także tam zablokowany jest jeden pas. Nie odwołano też utrudnień na Mazowszu na trasie S7 między węzłem Opacza a węzłem Salomea. Doszło tam do zderzenia drogowego i zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Województwo kujawsko-pomorskie

0: tu problemy nadal na Krajowej 15. Na odcinku Kowalewo-Pomorskie-Toruń. W pobliżu Wielkiej Łąki auto osobowe wypadło z jezdni i na 256 km nadal poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Dolnośląskiem na Krajowej 33 między Ścinawą a Załęczem. Na 68 km droga została odblokowana i w obu kierunkach jedziemy tamtędy bez przeszkód. Nie ma problemów też już w Pomorskiem na Krajowej 55 na odcinku Sztum-Gardeja w miejscowości Kwidzyń. Po kolizji trzech aut osobowych obowiązywał ruch naprzemienny, ale teraz już na 66 km jedziemy całą szerokością jezdni. Drogowcy odwołali też utrudnienia na Mazowszu na Krajowej 62 między Wyszogrodem a Zakroczymiem, a także na drodze krajowej numer 78 w województwie śląskim między Bytomiem a Tarnowskimi Górami.
1: Minęła 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Andrzej Kocjan. Premier Tusk ostrzega po szczycie w Brukseli. Nie możemy być pomijani w najważniejszych rozmowach na temat zakończenia wojny na Ukrainie.
3: Znaczy nie będziemy żadnych ustaleń respektować.
1: Niebezpieczna pogoda w Polsce, na zachodzie burze, w weekend upał i to w całym kraju.
2: Na lato najlepsze Lato z Radiem. Kultowa audycja startuje już jutro, razem z nią seria koncertów.
1: Premier Donald Tusk ostrzegał w Brukseli przed rozmowami z Rosją i przed pomijaniem Polski w kluczowych rozmowach o zakończeniu konfliktu na Ukrainie.
2: Szef polskiego rządu mówił o tym na unijnym szczycie, który zakończył się w belgijskiej stolicy.
1: Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak premier argumentował stanowisko Polski.
4: Szef rządu podkreślał, że każde porozumienie musi dotyczyć Polski siłą rzeczy z racji granicy z Ukrainą i Polska w każdych rozmowach musi być obecna i żadna grupa państw Unii nie może podejmować decyzji w imieniu całej Unii ponad głowami krajów najbardziej zainteresowanych. Dlatego premier podkreślał, że Polska żadnych ustaleń nie będzie przestrzegać.
3: I chodziło mi tylko o to, żeby Francuz, Niemiec, a szczególnie zabawny, że na przykład Brytyjczyk, nie czuł się uprawniony, że będzie w imieniu Unii Europejskiej, nawet nie będąc członkiem Unii Europejskiej, podejmował jakieś decyzje. A ponieważ niektórym zabrakło języka w gębie, więc powiedziałem, że słuchajcie, i tak szkoda waszego czasu, szkoda waszej fatygi i niczego nie będziemy respektować, więc w ogóle zapomnijcie o tym.
4: A dyskusja rozgorzała na szczycie, bo szef Rady Europejskiej Antonio Costa nawiązał kontakty dyplomatyczne z Rosjanami. No i na szczycie doszło do podziałów wspomniane. Francja i Niemcy uważały, że to one są upoważnione do prowadzenia takich rozmów razem z Brytyjczykami. Część krajów zarzucało Antonio Coście, że nie skonsultował z nimi tych kontaktów dyplomatycznych z Rosją, a część uznała, że może byłby dobrym przedstawicielem w imieniu całej 27-ki rozmawiał z Rosją.
1: A te wszystkie informacje zebrała z Brukseli Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy.
2: Groźne superkomórki burzowe wkroczyły znad Niemiec na teren Polski.
1: Jedna z nich ominęła Szczecin i skierowała się w stronę Gryfina i Pyrzyc.
2: Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Możliwe są gradobicia, ulewy i wichury w porywach do 90 km na godzinę.
1: Burze dotarły do Polski wraz z upałami. Dziś na zachodzie kraju termometry pokazują 32 stopnie.
2: Jutro upalna pogoda w całej Polsce.
1: Warto pamiętać o regularnym piciu wody i unikaniu ekspozycji na słońce w południu. Mówi Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
5: Przede wszystkim tych upałów unikać, czyli chronić się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne, ale również unikać wysokich temperatur, czyli w samo południe czy po południu w rozgrzanym otoczeniu. Nie wychodzić po prostu na zewnątrz. Przede wszystkim poić dużą ilość płynów, wypijać, chronić się, nosić przewiewne ubranie.
2: Jutro największy upał będzie na ziemi lubuskiej. Temperatura wzrośnie do 35 stopni.
1: W centrum będzie około 31, na Suwalszczyźnie 27. Stopni.
2: Politycy nie będą mogli zasiadać w radach nadzorczych miejskich placówek medycznych w Warszawie.
1: Ogłosił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski po skandalu w Szpitalu Południowym, gdzie były już koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych i przyjmować polityków bez kolejki.
2: Kontrole trwają na wszystkich warszawskich SOR-ach.
6: Prezydent Warszawy ogłosił natychmiastową wymianę Rady Nadzorczej placówki i zapowiedział, że w medycznych spółkach miejskich nie będzie już miejsca dla osób powiązanych z polityką. Rafał

0: Trzaskowski podkreśla, że na oddziałach ratunkowych liczy się tylko stan zdrowia, a nie partyjna legitymacja.
1: W kolejności przyjęcia, w zakresie pomocy decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie znajomości, funkcja publiczna, partia, stanowisko czy w końcu numer telefonu.
0: Dotychczasowy zarząd szpitala został odwołany, a zwolniony dyscyplinarnie lekarz musiał zwrócić 500 000 zł za skorygowane faktury. Trzaskowski zapowiedział kontrolę we wszystkich miejskich SOR-ach.
1: Tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
0: Sprawę ewentualnego oszustwa oraz uprzywilejowanego traktowania polityków bada już Warszawska Prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Wójt przechlewa w pomorskim stanie przed sądem za kierowanie autem po pijanemu.
4: To efekt zdarzeń z listopada zeszłego roku, kiedy spowodował stłuczkę i uciekł.
3: Kilka godzin później miał w organizmie 1,5 promila alkoholu.
4: Jak mówi prokurator rejonowa w Bytowie, Małgorzata Jackowska-Borek, do sądu skierowano w tej sprawie akt oskarżenia.
5: Przeciwko panu Andrzejowi T. o popełnienie czynu z artykułu 178a, paragraf 1 kodeksu karnego, to jest o to, że kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości, mając dokładnie 73 mg alkoholu na litr wydychanego powietrza.
3: Wójt nie chciał odnieść się do sprawy.
6: Ale ja nie będę nic wypowiadał. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
4: Teraz wójtowi grozi do 3 lat więzienia i utrata samochodu lub jego równowartości.
3: Maryla Rodowicz doda.
4: Izabela Trojanowska, Big Day, formacja nieżywych schabów.
3: A także Michał Szpak.
4: Plejada Gwiazd pojawi się jutro na naszej scenie w Bielsku-Białej na pierwszym koncercie Lata z Radiem.
3: Michał Szpak wykona utwór ze swojego najnowszego singla Maj.
7: To będzie w ogóle premierowe wykonanie mojego premierowego nowego utworu Maj na dużej scenie, więc trochę się nie mogę tego doczekać, trochę mnie to stresuje, ale cóż, podjąłem tę rękawicę, więc będę musiał sprostać wyzwaniu.
4: A pierwsze w tym roku wydanie audycji Lato z Radiem jutro w Jedynce od 9:00.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Na piłkarskich Mistrzostwach Świata czekamy na 21. Wtedy mecz Amerykanów z Australijczykami na początek piątku mundialowego. Jedni i drudzy z dużymi szansami na miejsce w fazie pucharowej, bo jedni i drudzy swoje pierwsze mecze wygrali. Potem zagrają jeszcze inni. O północy Szkocja kontra Maroko, o 2:30 Brazylia kontra Haiti i o 5:00 mecz na inaugurację drużyn przegranych, czyli Turcja kontra Paragwaj. Wspomniani Brazylijczycy niezmiennie bez kontuzjowanego Neymara. Sztab kadry przekazał, że słynny piłkarz kończy rehabilitację, a w kraju liczą, że może będzie już gotowy na ostatni grupowy mecz, który za kilka dni. W kraju transfery. Do poznańskiego Lecha trafił irański skrzydłowy Al-Yahar Sayadmanesh. Ma 24 lata, w życiu rusza się kilka klubów z Turcji, Anglii czy Ukrainy. Ostatnio grał w lidze belgijskiej w Westerlo. Kilka razy wystąpił też w kadrze Iranu. W Beniaminku Wieczystej Kraków grać będzie Ben Lederman. Do Polski wraca po rocznej przerwie na występy w Maccabi Tel Aviv. Wcześniej, przypomnijmy, wiele lat spędził w Rakowie Częstochowa. W kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii trzeci etap, który po udanej ucieczce wygrał Ekwadorczyk Narvaez. Michał Kwiatkowski w peletonie na 64. miejscu. Kwiatkowski, przypominamy, do ścigania wraca po kilkumiesięcznej przerwie, a w całym wyścigu jest daleko. Liderem, dodajmy, niezmiennie Słoweniec Pogacar. Na koniec jeszcze ekstraklasie koszykarzy, w której możemy poznać dziś mistrza Polski, o ile Legia Warszawa znów wygra w Zielonej Górze z Zastalem. Start o 20:15, a w serii do 4 zwycięstw Legia prowadzi 3-2. Sport wraca po 20:00.
2: Pogoda.
3: Na zachodzie kraju grzmi i pada, burze na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej, na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, 27 w centrum do 31 na Dolnym Śląsku.
2: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Zagrożenie pożarowe w lasach jest na ogół małe lub średnie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Jutro od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Muzyczna jedynka.

Summer of 69 i Bryan Adams, i tak magicznie za pośrednictwem tejże piosenki, tak jak i za pośrednictwem innych, możemy się przenosić dowolnie w miejscu i w czasie. Taka magia. A lato? Lato z radiem już od jutra, proszę Państwa. Wiele niespodzianek, tych muzycznych także, ale więcej powiedzieć na razie nie mogę. Wszystko we właściwym czasie. Marcin Kłosy, kłaniam się w radiowej jedynce, magazyn muzyczny aż do 19. Dzisiaj Matylda Damięcka, czyli duet Matylda Łukasiewicz. Matylda opowie o nowym, myślę, bardzo udanym singlu zatytułowanym 100 lat, takim prezencie urodzinowym i dla Radka Łukasiewicza, i dla samej artystki. A potem Karolina Job o nowej piosence, którą napisała do spółki z Darią ze Śląska. Będą prezenty dla Państwa, bo to już za chwilę płyta tygodnia, ale będą prezenty w postaci naprawdę już ostatniego podwójnego zaproszenia na jutrzejsze święto w Katowicach. Tam dwa tomy pieśni współczesnych, czyli chór, zespół Śląsk, wyborni artyści i przede wszystkim Miłosz, który stworzył tę śląską dwuczęściową sagę. To będzie pożegnanie z tymi tytułami koncertowe i to będzie ten pierwszy raz, kiedy Miłosz i artyści pojawią się w dwóch częściach, no, w jednym dniu, i to zagranych z rzędu. Zatem jutro Arena Katowice, podwójne zaproszenie dla Państwa, 71-151, hasło niech będzie Śląsk i koniecznie Państwa adres mailowy i dane adresowe, tak żebyśmy szybko mogli to podwójne, ostatnie już naprawdę zaproszenie podesłać. Teraz, proszę Państwa, jedna z gwiazd tego jutrzejszego koncertu, czyli Krzysztof Zalewski, ale w repertuarze swoim, bo to jest jego nowy singiel.

0: Płyta tygodnia.
1: A skoro ten sygnał to prezenty dla Państwa, wyborna jest ta płyta, taka ciepła, pogodna, w duchu braterskim, bo nazywa się Brothers, to Mietek Szcześniak i ta niesamowita drużyna Wendy Weldman, między innymi H.B. Burnham, to artyści amerykańscy, z którymi Mietek od lat współpracuje, z którymi się przyjaźni i którzy w duchu soul, gospel i rytm bluesa, no właśnie tak muzykowali i tak to zostało zarejestrowane na płycie, która okazała się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Zatem jeszcze prezenty dla Państwa.

Także 71-151, hasło płyta dla odmiany i Państwa dane adresowe. Kolejne nagranie z tego albumu, a już za chwilę rozmowa z Matyldą Damięcką, a potem jeszcze krótkie spotkanie z Karoliną Job. Muzyczna Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Oczywiście razem jestem z Państwem do 19:00.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Program Pierwszy Polskiego Radia i Muzyczna Jedynka, a w naszym studiu panie i panowie Matylda Damięcka. Matylda, witam cię serdecznie.
2: Cześć.
1: Miło cię widzieć, tym bardziej, że mamy do zaprezentowania wasz nowy singiel, bo jesteś od wielu już lat częścią duetu, bardzo ważną częścią Matylda Łukasiewicz, czyli takiego duetu, który tworzycie z Radkiem Łukasiewiczem. Ile lat ta wasza współpraca trwa? Bo nie pamiętam, kiedy było to pierwsze zetknięcie.
2: Współpraca trwa tak naprawdę chyba zespół nazwał się może 3 lata temu z kawałkiem, ale planowaliśmy już odkąd się znamy zrobić coś przynajmniej i spotykaliśmy się, no znamy się pewnie od ponad 10 lat i od tego pierwszego razu stwierdziliśmy, że będziemy znajdywać powody, dla których będziemy robić jakieś nowe rzeczy i z tego powstawały materiały, które składają się na pierwszy i drugi, teraz już krążek drugi, który przyjdzie niebawem, mam nadzieję. Natomiast potem pandemia nam weszła jak innym w różny sposób stanęła na drodze i pandemia spowodowała, że zrobiliśmy małą przerwę na zespół Polskie Znaki, w których też stanowiłam jakąś tam sporą część.
1: I to było tak, że Radka znałaś już z zespołu na przykład Pustki? Lubiłaś to, co on pisze, to, co nagrywa, to, co śpiewa czasem?
2: No zdolny jest.
1: No bardzo.
2: Zdolny
1: to
2: jest.
1: Nie podlega w ogóle żadnym dyskusjom.
2: A lubię zdolnych ludzi, którzy jak taka perspektywa, no jak masz coś, siebie szanujesz jako twórcę i kogoś szanujesz jako twórcę, to tylko może stać nam na drodze jakieś charakterologiczne przeszkody i możemy się gdzieś nie dogadać, ale staramy się bardzo zdrowo trzymać komunikacyjnie i oddbać, trzymać w pionie. Więc jesteśmy dwiema planetami i nie ma co udawać, że jesteśmy jedną, co tylko wychodzi na plus potem w pracy.
1: To mogę ci
2: w efekcie.
1: Takie,

0: takie psychologiczno-plotkarskie pytanie zadać, to jedna cecha Radka, która cię denerwuje.
1: Jedna cecha Radka, która mnie denerwuje, która jest najwspanialsza na świecie. Denerwuje mnie, bo ja tego nie mam.
0: Aha, okej. Okay.
1: I denerwuje mnie, bo mu jej zazdroszczę. Asertywność.
0: Chyba większość ludzi ma z tym problem.
1: Tak, ale są też te oseski na tym świecie, którzy po drodze gdzieś nigdy tego nie stracili, albo się dobrze tego nauczyli w odpowiednim czasie. Już tak psychoterapeutycznie nie będziemy tutaj wchodzić głębiej, ale oczywiście, że gdzieś po drodze jakieś przeciwności, które coś staje ci na drodze i jednak starasz się to przeskoczyć w różny sposób i czasami robisz to w sposób intuicyjny, skuteczny, ale niekoniecznie nie pozostawiający jakiejś skazy.
0: Mówisz też o asertywności, jeśli chodzi o tworzenie waszych rzeczy, że Radek potrafi powiedzieć nie w jakiś sposób?
1: Nie, nie, tu staramy raczej się naprawdę być i Radkowi na tym zależy, i mi na tym zależy, żeby to nie był, to nie ma być ani walka ego.
0: I przeciąganie liny.
1: I przeciąganie liny. Ani to nie ma być z drugiej strony zgniły kompromis. I to trudno osiągnąć. Nam się to udaje jednak w tym połączeniu, że każdy wie, od czego jest, ale z drugiej strony, jak Radek jest autorem większości naszych tekstów, matki mu nie oddam, bo do matki dopisał refren, ale jak ja muszę je śpiewać, ja też muszę je poczuć i ja muszę mieć moją perspektywę gdzieś osadzoną i w którą wierzę, więc zawsze dochodzimy. Lubimy rozmawiać na temat progresu, na przykład tekstu, czy muzyki, która jest jego działką. Moją działką jest część wizualna.
0: I wokalna.
1: I wokalna, interpretacyjna. I jednak po ilu? 30 latach bycia aktorką, myślę, że zaczynam znajdować, i tego nie oddam nikomu, przyjemność w tym, żeby ta postać, nazwijmy to postacią, która to śpiewa, to jest w większości połączenie, to jestem ja. A myślę, że 50% to jestem ja, a 50% to jest zlepek moich obserwacji ludzi i tego, co nazbierałam sobie przez 40 lat życia w swoich archiwach dotyczących obserwacji ludzi wszelakich. A mam po prostu do tego nawet nie dryg, tylko nie umiem się tego pozbyć.
0: Kiedy słucham, jak interpretujesz teksty Radka, jak je śpiewasz na koncercie, słuchając z płyty, przypomina mi się taka historia, kiedy doświadczona już wtedy aktorka i piosenkarka Kalina Jędrusik zaczepia Wojciecha Młynarskiego, który pisze dla niej: z kim tak ci będzie źle jak ze mną. To już pomijam, że miała tam pewne uwagi do tego tekstu, zwłaszcza do jednego sformułowania, ale powiedziała wtedy do młodego Młynarskiego: a skąd ty, młody człowieku, tak dobrze znasz duszę kobiety? I trochę to taka korelacja, bo Radek chyba potrafi tak napisać. Ja nie mówię, że dla kobiety, ale w ogóle uniwersalnie, że można poczuć się w tych tekstach. No, śpiewacie czasem o szalenie intymnych rzeczach, dla wrażliwców, o emocjach. O tym, co niekoniecznie nas tylko cieszy, a częściej raczej o tym, co nas boli. Jak ty się w tym czujesz?
1: Myślę, że olbrzymia większość tekstów, myślę, że z jakieś 70% tekstów, które przynosił mi wcześniej i teraz Radek przynosi, ja je kupuję od początku, ponieważ też jestem w stanie też wyjść ze swojego bastionu i się jakoś odnaleźć w tym tekście z perspektywy innego człowieka, bo też to powinno być dosyć uniwersalne, to powinny być treści uniwersalne, ale oczywiście nie ma nic dla każdego, więc nie robimy pomidorowej z ogórkową w jednej zupie, na wszelki wypadek. Jak czytam te teksty, to myślę, że to też nas łączy. Myślę, że inaczej definiowalna empatia, ale jednak empatia. I to właśnie w ten sposób obserwacji ludzi i widzeń i zauważanie jakby zależności jakichś, myślę, że jest nam po prostu bliskie i przynajmniej jeżeli, wychodzę z tego założenia zawsze, choćbym nie wiem, co robił

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Matylda Damięcka razem z nami, Muzyczna Jedynka i program Pierwszy Polskiego Radia. Debiut, jak powiedziałaś, nowa płyta. Rozumiem, że tworzy się, ale ja właściwie powinienem zacząć od życzeń. 100 lat. Najlepsze życzenia urodzinowe.
2: Dziękuję.
1: I od tego powinniśmy zacząć właściwie Muzyczną Jedynkę, ale zaczynamy ten drugi etap naszej rozmowy, kiedy opowiesz o nowym singlu, który jest taką dla mnie, no nie wiem, odą do siebie trochę.
2: Oda do siebie. Ładnie powiedziane, dziękuję. W imieniu Radka też. Jest to, Radek już mówił o tym, że już od jakiegoś czasu go starałam się namówić na molowe 100 lat.
1: Mhm. Tak. Ostatnio wiesz, jakie określenie usłyszałem, że molowe 100 lat to jest jak zagranie smutno na banjo.
2: Tak. Zagranie tak. Smutno na banjo albo na wesoło anielski orszak.
1: O, właśnie.
2: To jest coś takiego. Znaczy jest w tym jakaś wspaniała przewrotność. I my jako ludzie też raczej uciekamy w stronę, znaczy mówię generalizując, ponieważ ja właśnie mam w drugą stronę, że ludzie generalnie uciekają w stronę tego, co jest lekkie, pozytywne, poprawiające humor, a bardzo często ta radość, czy jakieś takie wannabe szczęście jest tylko wyświechtaną jakąś wersją. I to jest tylko właśnie, zatrzymujemy się na tej potrzebie poszukiwań, a nie znalezienia. I to jest częściej powierzchowne i o wiele lepsze jest jednak wgryźć się w to, co niewygodne, ponieważ w efekcie potem dostaniemy coś, coś, co daje ukojenie i co jest formą szczęścia i formą radości, która jest o wiele szczersza niż ta powierzchowna, instagramowa.
1: To chyba chodzi o taką elementarną uczciwość wobec siebie też.
2: Tak, tak. Dlatego oda do siebie jest bardzo trafnym określeniem. Jest tam wypisanie tego uczucia. To ja prędzej ja to mam niż Radek. Nawet jak graliśmy teraz koncert w Świdwinie. Zresztą świetny, bardzo dziękujemy publiczności, bo byli bardzo fajni. To nawet wtedy to ja przyniosłam tort Radkowi na scenę, bo ja bym czuła się bardzo niezręcznie, gdyby publicznie ktoś chciał mi zrobić niespodziankę. To tak tylko mówię osobom, którym mogłoby to przyjść do głowy, żeby mi wyprawić urodziny niespodziankę. Myślę, że w tym momencie...
1: Ostrzegasz.
2: Nawet nie ostrzegam.

0: ja bym po prostu uśmiechnęła się i wyszła. Kiedyś bym została i odchorowywała to bardzo długo. Mm-hmm. I to jest wypadkowa właśnie naszych rozmów też, że ten, ta potrzeba społeczeństwa do wspólnego świętowania i wspólnej formy jakby, która jest akceptowalna i rozpoznawalna w ogóle jako świętowanie, odrobinę różni, tak jak my wszyscy.
1: To w ogóle ta piosenka jest przewrotna, bo tak jak powiedziałeś, jest to molowe 100 lat, ale z kolei końcówka jest już taka bardziej tradycyjna, kiedy dochodzi ten wielki chór ludzi.
0: Bo dochodzi nasze polskie, to jest, tak. To jest utwór, który my lepiej 100 lat znamy niż hymn polski.
1: Zgadza się.
0: Utwór 100 lat, ostatnio rozmawialiśmy właśnie z naszym świetlikiem Maliną, dlaczego jak Golec Orkiestra się pojawia na juwenaliach. I zresztą co drugi rok młodzież chce
1: tego zespołu
0: na scenie, bo to dotyka naszej jakiejś, dotyka naszego jakiegoś rytmu, sedna. Mm-hmm. Tak samo jak to 100 lat, biesiadność tego, nie mówię w złym tego słowa znaczeniu, ale ta biesiadność,
1: swojskość
0: jest tak głęboko zakorzeniona w nas. Jednak pamięta się, to jest jeden z pierwszych utworów, który pamiętamy z dzieciństwa, który się powtarza, no bo jednak to się śpiewa każdej osobie, którą się szanuje, kocha i jest wśród nas.
1: No to ciekawie jestem, co ty byś Golców zaśpiewała, co jest w tobie takiego?
0: Myślę, że wolę jednak na razie
1: swoje
0: 100 lat. Natomiast ta końcówka jeszcze jest związana z taką anegdotą. Myślę, że to będzie w ogóle stanowić nasz nowy album, bo powoli tak to wychodzi, że Kochaną córeczkę zaśpiewaliśmy z chórem warszawskim, mam nadzieję pamiętam dobrze, ensemble. Następny wyszedł chór przez przypadek, ale nie przypadek, bo razem przed koncertem stwierdziliśmy, że fajnie by było nagrać tak jak przy pierwszym albumie, przy okazji kastetu. W kastecie nagraliśmy publiczność i włączyliśmy ich głosy do utworu. Tak stwierdziliśmy, ojej, to jest ostatni koncert w Gliwicach, który mamy przed wydaniem tego singla. Więc poprosiliśmy naszego realizatora dźwięku, żeby nagrał dźwięk, a potem i tak podejrzewałam, że to jest tak bardzo zakorzeniony utwór w naszym kręgosłupie, że
1: ludzie to podchwycą po prostu.
0: Jak zaczniemy, uprzedziliśmy ich, mhm. I nie trzeba było uczyć oczywiście linii melodycznej, nie trzeba było uczyć, chociaż ciekawe było to, że my zaczęliśmy na molowo, a oni podnieśli to. Oni bardzo jednak to radośnie podniosło jednak tonację naturalnie. Mhm. I całe Gliwice śpiewały z nami, całe bardzo duża sala w Spalonym Teatrze. Śpiewała z nami 100 lat, bardzo długo. Mało tego, pobawiłam się troszeczkę i Radek w dyrygentów. I to jest cudowne, że to, co już wielokrotnie widziałam przy okazji innych koncertów kolegów zagranicznych, to rękami można tyle zdziałać, jeżeli znają, już się czują swobodnie z linią melodyczną, z tekstem. I rękami można i głośność, i natężenie, i tempo. Wszystko można zmieniać. Są bardzo, bardzo jak modelina troszeczkę z tym dźwiękiem. Więc im bardzo dziękujemy. A potem w Świdwinie po raz kolejny zaśpiewaliśmy z publicznością, więc mamy teraz obywatelski chór urodzinowy, który się pojawi, już się pojawił, gliwicki chór urodzinowy. A przy okazji właśnie tego utworu, bo przedzieliliśmy go na część jakby singlową i kontynuację w jakiejś minucie, jak Gliwice śpiewają 100 lat.
1: Słuchaj, czy to możliwe, że każda piosenka na nowo albumie będzie miała taki element?
0: Dlatego mówię, że jest to coś, co w nas się rodzi i przyznam, że po tym drugim razie już tak na siebie popatrzyliśmy z Radkiem, mieliśmy może to. Druga płyta będzie traktować o miłości, różnych formach miłości, nie tylko romantycznej miłości, to pomyśleliśmy, że to może właśnie być wieloosobowy, wieloosobowy wokalista, który tam od siebie też dodaje dużo.
1: Tak sobie myślę, że taki chór może być też, wiesz, takim chórem ateńskim, takim chórem greckim, który trochę komentuje być może to, co na przykład Radek czy ty.

0: napiszesz, czy wyśpiewasz, więc to tak. Można, myślę, w rozmaite strony pociągnąć. Powiedziałaś trochę o tej przewrotności w sztuce. Ty znana jesteś, Matylda, ze swoich rysunków bardzo. I one też są przewrotne. Lubisz wbić szpilkę, lubisz pokazać coś, czego być może nie chcielibyśmy oglądać.
1: Znaczy to nie jest, żeby nie było, to nie jest dla wbicia szpilki. Mhm.
0: Może dla zwrócenia uwagi, faktycznie.
1: Myślę, że dla poruszenia tematu ta szpilka jest po prostu poruszeniem tematu, który bardzo często, jakby optyki na temat, który poruszam, którego unikamy, albo którego nie chcemy widzieć.
0: Bo tak jest wygodniej.
1: Bo tak jest wygodniej, bo myślimy, że tak jest wygodniej, a koniec końców my wiemy, że to tam jest ukryte.
0: To znowu mówimy o tej elementarnej uczciwości.
1: Tak, bo tam jest to ukryte, tam to jest. To nie jest to, że my mamy teraz, nie wiem, nie mamy celebrować już niczego, nie cieszyć się, nie znajdować szczęścia w najmniejszych rzeczach, bo dzieci w Afryce nie mają wody. Albo wojna po lewej stronie, wojna po prawej stronie, a my bezpiecznie sobie siedzimy pod płaszczykiem Unii Europejskiej i myślimy, że jest tu będzie nam bezpiecznie i nie musimy poruszać tych tematów. Nie tak. Myślę, że to jest, tak jak powiedziałeś, nieuczciwe głównie wobec siebie, bo te emocje w jakiejś formie z nas wyjdą. I to nie jest terapeutyczny bełkot, tylko to jest po prostu fizycznie prawda. To jest tak jak z tą żałobą. Możesz uciekać, możesz jeszcze za, nie teraz, jeszcze nie teraz,
0: przesuwać
1: jeszcze nie
0: to.
1: Teraz przesuwać. Ale to w formie już tej właśnie z opóźnionym zapłonem wyjdzie i może nawet wyjść jeszcze w cięższych gabarytach. I to jest niebezpieczne po prostu. My powinniśmy sobie na bieżąco czyścić. I jak tylko możemy, polecam patrzeć sobie na rzeczy nie tylko ze swojej takiej odruchowej, bezpiecznej optyki.
0: To dążmy do tego oczyszczenia.
1: Dążmy.
0: No, żeby tak optymistycznie jednak zakończyć, to czekamy na tę płytę i bardzo czekam na wasze nowe piosenki.
1: Ja też czekam.
0: I premiera na antenie radiowej Jedynki, Matylda Łukasiewicz i 100 lat. Jeżeli państwo chcą dołączyć do tego chóru na końcu, to proszę bardzo.
1: Śpiewajcie, śpiewajcie, ile para w waszych płucach.
0: Matylda Damięcka, dziękuję ci pięknie.
1: Dzięki.
2: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę. Nie będzie przeprosin, nie dam ręki na zgodę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia, muzyczna jedynka. Panie i panowie w studiu, Karo Job, witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam.
1: Myślę, że duża rzecz dla ciebie i o niej będziesz opowiadać już za chwilę, bo masz nowy singiel, Co by było gdyby. Jest efektem pewnej współpracy, ale może zacznijmy od początku i tak się zastanawiam. Jesteś dość doświadczoną jednak mimo wszystko już osobą w branży, a mimo to zdecydowałaś się na swego rodzaju... Nie wiem, czy można to nazwać warsztatami, ale za X Camp, prawda?
2: Tak.
1: Czyli to jest takie songwriterskie spotkanie, tak, również z tymi, którzy no, mają już pewne doświadczenie w temacie.
2: Tak.
1: I co, i prowadzą was młodych trochę za rękę?
2: Trochę tak. No ja uważam przede wszystkim, że rozwój w kierunku w ogóle muzycznym, pisarskim, to jest coś, no to jest podstawa, więc jak tylko widzę jakąś taką szansę na ten rozwój, to staram się tam pchać. Mhm. Stąd pomysł za X Campu, to była ogromna szansa dla mnie. Czy oni nas tam trzymają za rękę? Nie, ale to jest bardziej takie połączenie nas młodych z osobami, które już są na maksa doświadczone i po prostu wychodzą z tego piękne rzeczy i też no, bardzo dużo się uczymy od tych ludzi tam, co jest wybitnie wspaniałe w ogóle. Dla mnie współpraca z Darią ze Śląska była czymś wspaniałym. Jestem jej ogromną fanką, więc to, że mogłam z nią napisać utwór, wow.
1: A to jest tak, że ty wybrałaś Darię, czy zostało ci jakoś przydzielone? Jak to się odbywa?
2: Ja bym powiedziałam, że bardzo bym chciała pracować z Darią. Jeśli taka byłaby możliwość, to super. I rzeczywiście dano mi taką możliwość, więc tak, my sobie wybieraliśmy ludzi, z którymi najbardziej.
1: Opowiedz o tej piosence, co by było gdyby. Jak ona powstawała w ogóle?
2: Ta piosenka powstała właśnie od tego pytania, co by było gdyby.
1: Jak to śpiewał Łona, że jesteśmy rozgdybani jak dziadowski bicz.
2: Tak, dokładnie tak. Wydaje mi się, że właśnie po każdej jakiejś takiej zakończonej, wydaje by się, że ta historia jest już zakończona, bardzo często pojawia się to pytanie, co by było, gdyby stało się inaczej. I to było dla mnie ważne, żeby właśnie to zdanie wybrzmiało, że też, że to jest naturalne i normalne, że my sobie zadajemy to pytanie i ono często w nas jest.
1: Jaka byłaby ta alternatywna rzeczywistość, tak?
2: Tak, tak.
1: Albo ścieżka.
2: Dokładnie. I czy warto się nad tym zastanawiać, czy nie warto? No, nie mi to oceniać, ale faktycznie jest tak, że się nad tym zastanawiamy. I tak, i to jest naturalne i często też takie oczyszczające, mam wrażenie. Przynajmniej dla mnie.
1: To jest tak, że ty przyniosłaś ten temat, że wiedziałaś, tak, że to będzie to, co by było gdyby?
2: Tak, ja przyniosłam temat, przyniosłam jakieś tam demo, jakiś szkic. Mhm. No i na tym bazowaliśmy. Też dałam sporo różnych inspiracji muzycznych, więc Mati, producent, się zajmował tą taką muzyczną ścieżką tej piosenki, a my sobie dziubałyśmy tekst z dziewczynami i z Darią. No to trwało tak naprawdę cały dzień. Daria jest perfekcjonistką, co jest fantastyczne w takiej współpracy, bo jednak bardzo jej zależało na tym, żeby ten tekst był mój, ale żeby jednak zgadzał się też z jej jakąś taką estetyką. Mhm. Więc to też było takie docieranie się ciągłe.
1: A jak byś zestawiła twój debiut płytowy, już mówię o pełnym albumie, który nagrałaś, znaczy, który się ukazał w 2021, zdaje się, z tym, co robisz teraz? I jak byś oceniła tę perspektywę, ten czas przepracowany, w którym miejscu jesteś dzisiaj, choćby w kontekście tego nowego singla?
2: Dużo bardziej ufam sobie. Ten pierwszy album, ja go stworzyłam głównie po to, żeby mieć jakąś już swoją muzykę, jadąc na studia do Nowego Jorku. Dlatego tam też połowa utworów jest w języku angielskim. No ja tam siebie totalnie szukałam. I mimo, że dalej siebie szukam, to jestem już dużo dalej w tej mojej historii, w tej drodze i mam zdecydowanie większy warsztat, dzięki czemu właśnie ufam sobie w pisaniu i w tworzeniu muzyki, w tworzeniu linii melodycznych, top-line'ów. To doświadczenie bardzo dużo mi dało, że mogę iść dalej już z taką większą wiedzą, z czym to się je.
1: Wiem, że podziwiasz Darię ze Śląska. Kogo jeszcze podziwiasz? Kto jest takim twoim, no, nie chcę powiedzieć idolem, ale azymutem artystycznym? No, inspiracją.
2: Od zawsze.

0: Zawsze moją ogromną inspiracją była Whitney Houston, ale to pod względem wokalnym. Mhm. Absolutnie wybitna, tutaj nie ma co dużo mówić. Ale pamiętam, że jej piosenkę zaśpiewałam na konkursie takim moim pierwszym ever. Miałam tam, nie wiem, z 8 lat.
1: Co to było?
0: I Wanna Dance with Somebody, mhm, oczywiście. Nic nie wygrałam niestety, ale to było fajne przeżycie i od tamtej pory uwielbiam słuchać Whitney. A muzycznie ubóstwiam London Grammar ostatnimi czasy. Jest to ulubiony mój taki zespół.
1: I to w takim dream popie czułabyś się najlepiej?
0: Tak, tak mi się wydaje. Ja bardzo lubię takie filmowe brzmienia i do tego teraz chciałabym dążyć i się skierować w tym kierunku.
1: Ale na razie premiera w radiowej jedynce, czyli co by było gdyby. Chociaż to też możemy zaliczyć, myślę, muzycznie do takiego gatunku, do takiego dream popowego brzmienia.
0: Tak, tak, tak. Na tym nam bardzo zależało, żeby tam też było trochę skrzypiec, ten basik, gitarka.
1: Ale jednocześnie jakiś nerw jest też w tej piosence i to mi się podoba.
0: Jest, tak, to prawda. Na tym też nam zależało, żeby ukazać, że te emocje są we mnie.
1: To co, posłuchamy?
0: Tak jest.
1: Premiera w programie pierwszym. Karo Job, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Ja dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek

0: Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o Twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy Cię okres. W którym ktoś opiekuje się Twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
13: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
14: Kamil Olak, utrudnienia na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południe. Na 436 kilometrze trwa akcja strażaków na jezdni w kierunku Gorzyczek. Gaszą pożar auta osobowego. Droga była zablokowana, ale od kilkunastu minut ruch odbywa się tam w kierunku wspomnianych Gorzyczek jednym pasem. Utrudnienia nowe w Kujawsko-Pomorskiem na Krajowej 15 między Kowalewem Pomorskim a Toruniem. W pobliżu Wielkiej Łąki auto osobowe wypadło z jezdni i na 256 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast wszystkie utrudnienia na autostradzie A4. Zarówno te w województwie dolnośląskim między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie oraz między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty, jak i w województwie śląskim pomiędzy węzłem Francuska a węzłem Murckowska. Na 132 i na 120 kilometrze tej trasy w kierunku Wrocławia. Podróżujemy całą szerokością jezdni. Wszystkie pasy są też dostępne w kierunku Krakowa na 338 km. Skończyły się także problemy na Mazowszu na trasie S7 między węzłem Opacza a węzłem Salomea. Droga została otwarta, a była zablokowana po zderzeniu trzech aut osobowych. Nie ma też śladu po problemach na drodze krajowej nr 16 w Warmińsko-Mazurskim między Olsztynem a Mrągowem.

0: Wcześniej drogowcy odwołali, przypomnę, utrudnienia na krajowej 33 na odcinku Ścinawa-Załęcze, na drodze krajowej numer 55 na odcinku Sztumgardeja, na krajowej 63 między Wyszogrodem a Zakroczymiem oraz na drodze krajowej numer 78 między Bytomiem a Tarnowskimi Górami.
1: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Umorzone śledztwo w sprawie działania instytucji publicznych wobec rodziny Kamilka. Chłopiec zmarł, bo był torturowany przez ojczyma. Nadajnik GPS odkryty na wagonie towarowym. Kto go tam umieścił i po co, próbuje ustalić policja. Odzyskane z Niemiec bezcenne dobra kultury dotarły do Polski. Będzie można osobiście je podziwiać. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie działania instytucji publicznych wobec rodziny małego Kamilka z Częstochowy. Decyzja nie jest prawomocna, a więcej w relacji Anny Orzeł.
2: Zarzut polegał na niedopełnieniu obowiązków przez urzędników instytucji odpowiedzialnych za ochronę małoletnich i przeciwdziałanie przemocy domowej. Szczegółowej analizie poddano działalność miejskich ośrodków pomocy społecznej w Częstochowie i Wolkuszu oraz Częstochowskiego Centrum Wspierania Rodziny. Uzasadniając pierwsze umorzenie, stwierdzono, że żadna z 17 instytucji opiekujących się dzieckiem nie popełniła przestępstwa, a zaniedbania miały charakter incydentalny. Na liście byli policjanci, sędziowie, kuratorzy i pracownicy socjalni. W styczniu sąd nakazał wykonanie dodatkowych czynności. Wyłączył z tej grupy lekarzy i nauczycieli. Teraz śledztwo umorzono ponownie. 8-letni Kamil zmarł 3 lata temu w szpitalu po 35 dniach walki o życie. Ojczym, który się nad nim znęcał, spędzi w więzieniu 25 lat, a matka chłopca 16 lat. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Dramatycznie wyglądający wypadek skoczka narciarskiego w kompleksie sportowym w Szczyrku. 16-letni zawodnik w trakcie rozgrzewki próbował wykonać salto i zasłabł, w wyniku czego z dużą siłą uderzył głową o podłoże.
3: Nastolatek został zabezpieczony przez załogę śmigłowca i przetransportowany do szpitala w Krakowie. Dziecko miało podejrzenie urazu kręgosłupa.
1: Mówi rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka. W akcji wzięli udział strażacy, którzy zabezpieczali lądowanie śmigłowca. Nadajnik GPS na jednym z wagonów towarowych odkryli podczas inspekcji pracownicy PKP Cargo. Urządzenie odnaleziono w poniedziałek w czasie kontroli technicznej węglarki. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i samo urządzenie, które przekazano do dalszych badań, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: Odnaleziony przedmiot został zabezpieczony i oddany do ekspertyzy laboratoryjnej. O tej sytuacji policjanci powiadomili także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z uwagi na trwającą ogólnopolską akcję TOR. Na tą chwilę trwa ustalanie, kim była osoba, która zostawiła ten przedmiot w wagonie oraz jakie miała intencje. Śledczy wspólnie z ekspertami i prokuraturą będą wyjaśniać okoliczności tej sprawy.
1: Wagon, na którym odkryto urządzenie, od kilku miesięcy stał na bocznicy w Poznaniu. Z ustaleń policji wynika, że w zeszłym roku miał przejeżdżać przez Białoruś oraz Ukrainę.
5: To są aktualności jedynki.
1: Do Polski wróciły bezcenne dobra kultury odzyskane z Niemiec. To pierścień króla Zygmunta I Starego oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Ale przede wszystkim odzyskaliśmy też fragment średniowiecznego rękopisu z hymnem Gaudemater Polonia. To najstarszy zachowany zapis hymnu, mówi minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
6: Cieszymy się, że wrócił do Polski i że będzie można go zobaczyć przez najbliższy tydzień w Pałacu Rzeczpospolitej. Więc zapraszam wszystkich, żeby rzeczywiście zobaczyć ten niezwykły obiekt, bo jest to naprawdę niezwykły obiekt, taki, o który zabiegaliśmy bardzo, bardzo, bardzo długo.
1: Przez najbliższy tydzień fragment rękopisu będzie można oglądać w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie, a jutro i w przyszłą sobotę w samopołudnie hymn Gaudemater Polonia wykona męski chór Jerycho. A w jedynce jutro o 9:00 zabrzmi Polka Dziadek. To oznacza, że startuje nasza kultowa audycja Lato z Radiem. Od czasu do czasu na naszej antenie pojawi się też nowa wersja tego utworu. Jej autorem jest producent muzyczny i gitarzysta Kamil Sarnicki, występujący pod pseudonimem DJ Sarnula. Jego Polka Dziadek już podbija internet.
7: Bardzo się cieszę, że to dotarło do tak szerokiej grupy odbiorców. Wywołało tyle zamieszania w internecie. Mam nadzieję, że teraz wywoła tyle samo zamieszania.

0: wydarzenia i w radiach, i w muzyce po prostu, poza internetem.
1: Duże zamieszanie to jakie?
0: Przenosząc to na liczby, to w tym momencie mam pod Reelsem na Instagramie 3,5 miliona, na TikToku chyba 500 000. Patrząc na moje standardy, no jest to super.
2: DJ Sarnula będzie prezentować swoją muzykę na piknikach Lata z Radiem. Najbliższa okazja już jutro w Bielsku Białej. Wstęp wolny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy na zachodzie deszcz i burze, miejscami możliwy także grad. Temperatura minimalna od 12 stopni na północnym wschodzie, 16 w centrum, do 20 na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, w czasie burz porywisty. A ciśnienie w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
11: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
12: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
13: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
14: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
3: Reklama. Autopromocja.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Jutro od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego.
16: Dziś przypada 44. rocznica święceń kapłańskich Leona XIV. Jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem,

0: realizacji miłości, powiedział papież do światowych liderów na zakończenie spotkania w Borgo Laudato Si. Brytyjscy biskupi alarmują w sprawie projektu ustawy o wspomaganym samobójstwie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie, kilka kroków od Watykanu, święcenia kapłańskie przyjął ojciec Robert Francis Prevost, dzisiejszy papież Leon XIV. To samo miejsce zostało mu później wyznaczone jako kościół tytularny, gdy w 2023 roku został kreowany kardynałem. W tych dniach do Rzymu przybyli również polscy kapłani. Księża świętujący 25. rocznicę święceń z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji płockiej i drohiczyńskiej, a także neoprezbiterzy z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej.
1: Jako nowo wyświęceni kapłani jesteśmy wdzięczni Bogu, że mogliśmy być w tych ostatnich dniach w Rzymie, w sercu Kościoła. Naszą radość potęguje nadto fakt, iż zbiegło się to z 44. rocznicą święceń Ojca Świętego Leona. Jest to niezwykła łaska, że na początku naszego kapłaństwa możemy wpatrywać się w Tego, który w tym kapłaństwie żyje już od tylu lat i dla nas młodych stanowi wzór wierności na tej drodze.
0: Papież spotkał się z 80 liderami i profesjonistami z różnych części świata, którzy zakończyli dwudniowe obrady w Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo. Leon XIV zachęcał ich do budowania cywilizacji miłości.
2: Wobec pokusy budowania wieży Babel, symbolizującej bałwochwalstwo zysku kosztem najbardziej bezbronnych i zwiększającej ryzyko dehumanizacji, jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, w której miłość jest jedyną zasadą kierującą życiem gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
0: Projekt ustawy legalizującej eutanazję ma wrócić pod obrady brytyjskiego parlamentu.
3: Kościół katolicki apeluje o ponowną mobilizację w celu niedopuszczenia do zmiany prawa. Praktyka pokazuje, że po legalizacji ograniczonej eutanazji zakres kwalifikacji jest szybko rozszerzany, nawet na dzieci czy cierpiących na przykład na depresję. Biskupi wskazują najbardziej narażonych na presję osoby starsze, samotne i niepełnosprawne oraz te, które nie chcą być ciężarem dla bliskich. A tym, czego naprawdę potrzeba, jest poprawa opieki paliatywnej i odpowiednie finansowanie hospicjów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: W tych dniach w Rzymie przebywali także przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Organizacja założona 50 lat temu przez księdza Longina Tołczyka rozwinęła się w jedną z największych etnicznych unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych. O spotkaniu z papieżem opowiedział prezes Bogdan Chmielewski.
4: Unia też zawsze była związana z Kościołem, z wiarą katolicką. Wiara jest bez wątpienia bardzo ważnym czynnikiem. Spotkanie z Ojcem Świętym Leonem XIV było w pewnym sensie wyrazem dziękczynienia Bogu za opiekę nad naszą instytucją.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
6: Na początek proponuję archeologiczną podróż po świecie dawnych wierzeń i zapomnianych bóstw w pradziejowej Polsce. Potem przeniesiemy się do Meksyku, gdzie rozgrywany jest tegoroczny mundial i gdzie już w drugim tysiącleciu przed naszą erą narodziła się rytualna gra w piłkę. A w ostatniej części magazynu opowiemy o języku ladino. Jest to język Żydów sefardyjskich, który ukształtował się po wygnaniu tej społeczności z Półwyspu Iberyjskiego w 1492 roku. Nasze studio odwiedzi jedna z nielicznych polskich specjalistek, która naukowo zajmuje się tym wymierającym językiem, autorka książki Słowa gasnącego języka, współczesna poezja ladino. Taki jest plan na dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Kobylecka, zapraszam. Zaczynamy.
5: Polskie Radio. Jedynka.

0: laurece pierwszy gość, Szymon Zdziebłowski, dziennikarz naukowy National Geographic Polska, z wykształcenia archeolog, który podjął się, proszę Państwa, zadania z pozoru karkołomnego, opisania religijnych kultów w pradziejowej i wczesnośredniowiecznej Polsce, czyli tego, w co wierzyli ludzie, którzy zamieszkiwali nasze ziemie od ponad 100 tysięcy lat temu do czasów, aż zawitało nad Wisłę chrześcijaństwo. To wszystko zrelacjonował mój gość w książce zatytułowanej Bogowie Polski, szamani, megality i zapomniane słowiańskie bóstwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wielu specjalistów mówiło panu, że to śledztwo poszlakowe, no ale jednak nawet z takich okruchów informacji można zbudować jakąś hipotezę.
1: Jak najbardziej tak. I myślę, że to, że niektórzy mnie zniechęcali do podjęcia tego tematu, jeszcze bardziej mnie motywowało. Ale muszę zdradzić, że pracowałem nad tą książką prawie 10 lat, bo te materiały musiałem wydzierać z różnych źródeł, z rozmów z kilkudziesięcioma naukowcami, z literatury. Tak więc faktycznie było to zadanie, może nie karkołomne, ale trudne.
0: Clue to interpretacja znalezisk archeologicznych, a te najstarsze dzieje, czyli czasy paleolitu, dostarczają niezwykle zagadkowych, a przez to chyba fascynujących artefaktów.
1: Wydaje mi się, że w takiej ogólnej, w ogólnym mniemaniu religie przedchrześcijańskie to są religie słowiańskie. Nic bardziej mylnego. Słowianie pojawili się na naszych terenach dopiero w VI wieku. A co działo się te tysiące lat wcześniej? Tak więc z pewnością tych bogów, bóstw, bogiń było więcej. Ale jestem przekonany, że część z tych postaci boskich udało mi się wytropić.
0: No, najstarsze znaleziska związane są z Neandertalczykiem.
1: Tak, mamy zabytek datowany na ponad 130 tysięcy lat z takiej jaskini, która nazywa się Dziadowa Skała. Co na tym zabytku widać? Widać ślady nacięć na niedźwiedziej łopatce. Cóż to może być? Czy jest to jakaś notacja zabitych zwierząt, a może coś więcej? Tak więc można powiedzieć, że to jest pierwszy zabytek świadczący o takim myśleniu symbolicznym człowieka na naszych ziemiach. No on może nie jest zapisem jakichś eposów religijnych, ale świadczy o tym, że już w głowie człowieka działo się całkiem dużo.
0: My mamy też kolejne artefakty, kolejne znaleziska z innej jaskini, z jaskini Stajnia, które są datowane na właśnie albo na czasy Neandertalczyka, a może już Homo sapiens. Tutaj mamy tę pewną wątpliwość, ale tak. To są bardzo ciekawe plakietki.
1: Tak, ta plakietka z jaskini Stajnia ma co najmniej 43 tysiące lat. I ciekawostką jest to, że wyżłobione są na nim dołki. Część z nich układa się w elipsę, część w podłużną linię. I tutaj już archeolodzy snują, można powiedzieć, śmielsze przypuszczenia niż w przypadku tego artefaktu z Dziadowej Skały. Tutaj możemy zapewne mówić o nawet jakichś próbach ogarnięcia tego, co ci ludzie widzieli na niebie. Być może jakiś wczesny kalendarz księżycowy nawet. Wyobraźnia się uruchamia jak najbardziej.
0: Obłazowa. Jaskinia obłazowa. To jest odkrycie, które naprawdę zelektryzowało opinię publiczną, bo to, co odkrył tam pan profesor Paweł Waldenowak, przechodzi najśmielsze wyobrażenia i interpretacja tego znaleziska też jest bardzo ciekawa.
1: Jaskinia obłazowa i znalezisko sprzed 40 tysięcy lat, bo teraz to znalezisko też udało się troszkę cofnąć, to faktycznie możemy powiedzieć, że to jest taki pierwszy, twardy dowód na jakieś takie praktyki szamańskie. Znaleziono tam w niewielkim kręgu kamiennym kilka niezwykłych zabytków, między innymi najstarszy na świecie bumerang. Starszy nawet od tych australijskich. Oprócz tego bumerangu były tam ucięte paliczki ludzkie, muszla i jakieś zawieszki z zębów zwierzęcych. Te paliczki być może zostały obcięte w trakcie jakiegoś rytuału przejścia. I faktycznie mamy na to pośredni dowód z zachodniej Europy, gdzie na ścianach jaskini widzimy negatywy dłoni, które są lekko okaleczone. Tak więc wygląda na to, że jaskinia obłazowa to jest taki pierwszy dowód na jakieś praktyki rytualne, religijne.
0: W szóstym tysiącleciu przed naszą erą na tereny Polski wkraczają pierwsi rolnicy. Zmienia się to spojrzenie na świat, o czym świadczą właśnie wytwory.

0: kolorowych ludzi.
1: Między innymi pojawiają się figurki kobiece. Co prawda były one już znane z naszych terenów wcześniej, ale te neolityczne zdecydowanie bardziej przypominają kobiety. Więc nastąpiła kontynuacja swego rodzaju bogini matki. Aczkolwiek jeśli chodzi o neolit, to też mówimy tutaj o bóstwie pod postacią byka. I takie bycze artefakty znajdowane są zarówno na terenie Anatolii, między innymi takie bukraniony wiszące w domostwach. No i
0: czyli czaszki.
1: Czaszki byków. I wiadomo dzięki badaniu genów, że ta sama ludność napłynęła na teren Europy, w tym Polski. I w takich wielkich konstrukcjach, zwanych rondelami sprzed 7000 lat, są znajdowane, deponowane czaszki bydła. To z Nowego Obiezierza mamy takie dowody archeologiczne.
0: Te rondele to jest w ogóle bardzo ciekawa konstrukcja. 20 takich założeń odkryli archeolodzy. Proszę powiedzieć, jak my odtwarzamy owe rondele.
1: Rondele to są fascynujące budowle, bo to są pierwsze monumentalne budowle na terenach Polski. Faktycznie nie pozostało po nich wiele, bo widzimy po nich tylko zarysy, gdy zboża rosną. Po prostu troszkę inaczej rysuje się, inny kolor tych zbóż jest, albo są trochę niższe i świetnie widać ich zarysy, plan z lotu ptaka. Część tych konstrukcji ma ponad 100 metrów średnicy. Wiemy, że były to zarówno wały i ściany stworzone z pali drewnianych.
0: Czasem nawet te okręgi były dwa albo trzy, prawda?
1: Tak, kilka.
0: Coraz mniejsze, zmniejszały się. Tak.
1: Zgadza się. W środku tych założeń nie ma domostw. Pojawiła się teoria, że być może tam uciekano w trakcie jakiegoś zagrożenia. No ale są w Nowym Obiezierzu na przykład te zdeponowane czaszki bydła w jednej części z rowów tuż przy wejściu. Tak więc tutaj działo się coś wyjątkowego. Być może w środku tych rondeli mogły odbywać się takie spektakle religijne, ale trochę takie teatralne, w którym na przykład walczono z tym bykiem, który był uosobieniem Boga. Tak więc tu mogły dziać się takie spektakle religijne.
0: W Polsce oczywiście też chcielibyśmy mieć megalityczne konstrukcje. No takich de facto stricte kamiennych nie mamy, ale możemy powiedzieć, że to, co odkryli archeolodzy, też zasługuje na wielkie uznanie.
1: No, ja jestem przekonany, że mamy konstrukcje megalityczne, albo że mieliśmy, bo były to tak zwane grobowce kujawskie, znane głównie z terenu Kujaw, ale jak się okazuje nie tylko. Były to co prawda kurhany, wydłużone o długości ponad nawet 100 metrów, wydłużone na planie trapezu, takiego bardzo, bardzo wydłużonego. No i one były obłożone wielkimi kamieniami.
0: To głównie Wietrzychowice, prawda? Ta miejscowość słynie z tych takich trapezoidalnych grobowców, które... No, ściany może miały kamienne, ale rozumiem, że dach był już konstrukcją pewnie drewnianą.
1: To różnie bywało. Czasem był to nasyp w postaci ziemi, ale była też komora grobowa, a czasem bywały też przy takich grobowcach kaplice, w których prawdopodobnie przez dziesiątki lat oddawano cześć, palono ogniska, składano dary, jakąś żywność dla tego zmarłego. Tak więc tutaj widzimy no, podobieństwa z tymi wielkimi cywilizacjami.
0: No to na koniec jeszcze powiedzmy o absolutnym hicie, o Maszkowicach. Tam została odkryta taka kamienna forteca, zbudowana no, 1000 lat przed biskupinem, w 18 stuleciu przed naszą erą i wedle odkrywcy no, prawdopodobnie jest to dzieło przybyszów z południa.
1: Dla mnie to jest absolutna sensacja. Jak to możliwe, że coś takiego powstało w Polsce 3700 lat temu? Bo mówimy tutaj o murze. Pierwotnie ten mur miał 200 metrów długości, 3 metry wysokości i 2 metry szerokości. Wykonano go z olbrzymich, czasem kilkuset kilogramowych kamieni i takich budowli nie wznoszono na terenie Polski aż do okresu średniowiecza. I najbliższe analogie, najbliższe podobieństwa do tego typu konstrukcji no, pochodzą z Grecji, z nadstrefy nadadriatyckiej.
0: Takie polskie mykeny?
1: Można pewnie też tak powiedzieć. Wiemy, że ta osada nie powstała tak po prostu, bo ktoś miał taki kaprys, tylko że prawdopodobnie tutaj pośredniczono w handlu, wymianie bursztynem. Tak więc takich osad wzdłuż głównych rzek wiodących nad Adriatyk było sporo.
0: Ostatnie rozdziały pana monografii są poświęcone religii wczesnych Słowian i... Uwaga, uwaga, egipskim znaleziskom w Polsce. No tutaj pewnie wielkie zdziwienie, ale takowe, proszę państwa, też są u nas odkrywane. Nic więcej.

0: jednak nie zdradzimy. Zainteresowanych odsyłamy do książki zatytułowanej Bogowie Polski z podtytułem Szamani, Megality i Zapomniane Słowiańskie Bóstwa. Autor Szymon Zdziebłowski, archeolog, dziennikarz naukowy National Geographic Polska był moim gościem. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Jednym z gospodarzy tegorocznego mundialu jest Meksyk, gdzie tradycja rytualnej gry w piłkę sięga, proszę państwa, nawet 2000 lat przed naszą erą. Archeolodzy zidentyfikowali na terenie Mezoameryki ponad 2000 boisk piłkarskich, co obrazuje skalę i znaczenie tych rozgrywek dla dawnych ludów Ameryki Środkowej, dla Olmeków, Majów, Tolteków czy Azteków. Jakie były zasady tej gry i czym różniła się od współczesnej piłki nożnej? O tym opowiedzą moi goście, archeolodzy prowadzący prace badawcze w Salwadorze. Pan dr Jan Szymański z Uniwersytetu Warszawskiego, szef wykopalisk w San Isidro. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Santiago Ibarra, student Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek misji projektu archeologicznego San Isidro, jeden z organizatorów tradycyjnych rozgrywek mezoamerykańskiej gry w piłkę,

0: istniejące przez te wieki, no to jednak pewne takie minimum, z którego składało się boisko, to jest aleja do gry, mogąca mieć między, chyba najkrótsze to 4 metry, a najdłuższe to nawet ponad 100. I dwie nachylone ściany równoległe, które tę aleję okalają, od których piłka mogła się odbijać, w przeciwieństwie do ziemi, od której raczej odbijać się nie powinna wówczas.
1: Czyli takie dwie podłużne konstrukcje, między którymi właśnie była ta przestrzeń do gry w piłkę.
0: Tak.
1: Ale te budowle, tu jeszcze dodajmy, miały nachylone ściany.
0: W pewnym momencie, chociaż nie musiały mieć. To znaczy, tam są różne wariacje na temat i też różne zasady panowały. W zależności od regionu i też w zależności od momentu historycznego.
1: Ja wspomniałam o tych nachylonych ścianach, bo przeczytałam, że właśnie taka konstrukcja powodowała, że piłka wracała na boisko, czyli na ten środek, na tę przestrzeń, taką wydłużoną przestrzeń, gdzie grali zawodnicy.
0: Tak, i to też był element taktyki gry, żeby wykorzystywać architekturę do tego.
2: I czasami na tych rampach były zawieszone obręcze, przez które piłka miała przelatywać, co miało dawać czasami zwycięstwo.
1: I ale dodatkowe to bardzo chyba punkty,
2: tak,
1: premiowane,
2: tak,
1: podwójnie.
2: Tak.
0: To chyba był złoty gol wtedy. To znaczy punkty zdobywało się w inny sposób. Najczęściej, gdy piłka uderzyła w tak zwany marker zakopany na tej alei, natomiast przerzucenie piłki przez obręcz kończyło mecz.
2: Tak, dokładnej punktacji tych meczy nie znamy tak bardzo precyzyjnie, ale ze źródeł etnograficznych wiemy, że ta punktacja mogła być bardzo złożona i punkty mogły się cofać, mogły iść do przodu, co powodowało, że czasami mecze mogły trwać bardzo długo, nawet dniami.
1: No właśnie, bo tutaj jest pytanie, skąd my wiemy, jak wyglądała taka gra?
2: No, sposobów na rekonstrukcję mamy wiele, od badań archeologicznych, badań takich boisk, jak i badań nad ikonografią, gdzie są przedstawione takie różne pojedynki, ale takim chyba najważniejszym sposobem na rekonstrukcję tych meczy jest po prostu, to są przykłady miejsc, gdzie w te mecze gra się do dzisiaj. Są to stany takie jak Sinaloa w Meksyku, gdzie jeszcze na początku XX wieku ten sport dogorywał w sposób jakby bardzo inny niż w czasach starożytnych, ponieważ na płaskich boiskach, ale może właśnie dlatego przetrwał czasy kolonialne. No i wiemy z tamtych pojedynków, że istniały co najmniej trzy rodzaje peloty. Pelota, w którą grano ramieniem, de brasso, pelota de palo, w którą grano kijem i właśnie pelota de cadera, w której odbijano piłkę biodrem.
1: Pelota, czyli po hiszpańsku piłka, tak?
2: Tak.
1: I stąd nazwa tej gry dziś współcześnie jest używana.
0: Chociaż oczywiście nazwy rdzenne na tę grę są też rozmaite w zależności od regionu, bo przecież cała Mezoameryka to był zlepek różnych grup językowych. No dzisiaj przede wszystkim mówimy o dwóch rodzajach gry. Jeden to jest ulama, a drugi to jest pok-ta-pok, plus tam wariacje karaibskie i powiedzmy centralnoamerykańskie.
1: Ilu było zawodników w drużynie?
0: No, minimum to jest jeden.
1: Czyli jeden na jeden grano?
0: Jeden na jeden. Maksimum trudno powiedzieć, sugerujemy się czasem rozmiarem boisk, przy czym to też może być złudne, bo największe znane do dzisiaj boisko jest w Chichen Itza na Jukatanie, na majańskim stanowisku, które jest ogromne, ma 120 kilka metrów długości, ponad 20 metrów szerokości. I wydaje się, że no żeby tam w ogóle gra miała sens, żeby móc w ogóle to odbijać, to tam musiałoby grać dziesiątki zawodników. Więc pytanie, czy to boisko wciąż miało funkcję boiska, czy już tylko miało formę boiska, a funkcję, nie wiem, stadionu czy jakiejś areny gladiatorskiej. Więc no przypuszczamy, że minimum to jest jeden na jeden, a maksimum no to chyba nie ma górnej granicy.
1: Tę mezoamerykańską piłkę od naszej współczesnej piłki nożnej właśnie odróżnia to słowo nożna, bo ludy mezoamerykańskie nie używały nóg. A właśnie, czym można było odbijać piłkę?
2: Wiemy, że zazwyczaj odbijano właśnie biodrem i to jest taki najbardziej rozpowszechniony styl grania w pelotę. Tak samo ze źródeł etnograficznych znamy dużo przykładów takiego właśnie stylu grania. A jak się odbiło inną częścią ciała, to był faul i na przykład wtedy rozegranie rozpoczynała drużyna przeciwna.
1: No i stąd też to wiemy z ikonografii, że biodra zawodników były zabezpieczane takimi specjalnymi pasami.
2: Tak, no piłka, którą grano, była bardzo ciężka, była wykonana z kauczuku i potrafiła ważyć kilka kilogramów, do 5 kilogramów znamy piłki, co powodowało, że uderzenie taką piłką było
1: bolesne.
2: Było po prostu bolesne i mogło pozostawiać ślady.
0: Ja tak. Myślę, że mogło nawet złamać biodro przecież, no bo to jest 5-kilowa rozpędzona piłka z kauczuku o średnicy. No, tu teraz znowu mamy źródła archeologiczne, bo udało się nawet odnaleźć takie piłki z bagna na stanowisku El Manatí w Meksyku. I te akurat piłki, no tam nie przekraczają 10 centymetrów średnicy, natomiast jest to prawdopodobnie też wynik erozji mimo wszystko. Natomiast w ikonografii znamy, oczywiście no, trudno to brać poważnie, ale piłki, które by sięgały nawet do pasa zawodnikom, to raczej

0: jest zabieg stylistyczny niż realny, ale można sobie wyobrazić, że nawet jeżeli to uśrednimy i ta piłka miała 15 centymetrów, no to uderzenie taką piłką w biodro nieosłonięte mogło spowodować naprawdę spore tam straty w ludziach.
1: Tak, ale granie tą piłką kauczukową miało swoją dużą logikę, ponieważ taka piłka wykonana z tego lateksu kauczukowego ma bardzo dużą elastyczność, przez co może się właśnie odbijać przez te rampy i dolatywać do drużyny przeciwnej. A to, co znamy też ze źródeł etnograficznych, jest to, że nie można podawać wewnątrz drużyny, tylko każde podanie jest podaniem do drużyny przeciwnej, która ona następnie odbija i w taki sposób wygląda dynamika gry.
2: Opowiadamy teraz o tej mezoamerykańskiej piłce jako o pewnego rodzaju rozrywce, ale właśnie powinno się chyba tutaj zaznaczyć, że ta rytualna gra miała też i taki bardziej magiczny, czasem i polityczny wymiar. To nie tylko sportowe zmagania.
0: To prawda, przypuszczamy, że w niektórych momentach historii mecze mogły być rozgrywane wręcz w randze relacji między miastami i państwami. Nierzadko zresztą przegrana drużyna była składana w ofierze. Tutaj najbogatsza ikonografia pochodzi z wybrzeży Zatoki Meksykańskiej, ze stanu Veracruz, gdzie nawet niewielkie stosunkowo stanowiska potrafią mieć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt boisk. Więc tam ta obsesja na punkcie gry musiała być znacznie większa. I w zasadzie na każdym z tych boisk, które znamy, jakaś ikonografia jest związana z wyrywaniem serca, ucinaniem głowy. W piłki są wpisane czaszki. Ktoś spekulował, że być może faktycznie, żeby piłka była lżejsza, to nawet może czaszki owijano tym lateksem, żeby były puste w środku. No, to dość ekstremalna hipoteza.
2: Że nie znaleziono takiego artefaktu.
0: Taki dotąd. Akurat do tej pory nie znaleźliśmy sytuacji, natomiast wiadomo, że w przypadku tych meczy oficjalnych, to one miały taki magiczno-rytualny, czy wręcz mitologiczny wymiar. Zresztą tu warto zaznaczyć, że centralne postacie majańskiej mitologii to jest dwóch bliźniaków, których wszystkie perypetie, które doprowadziły de facto do powstania człowieka, są związane z grą w piłkę. To znaczy oni rozsierdzili bogów podziemia, zanadto tupiąc, grając w piłkę na ziemi. I w zasadzie dookoła tej gry w piłkę toczy się cała mitologiczna, dramatyczna historia, która kończy się przygotowaniem ziemi na przyjście człowieka. Więc zakładamy, że zapewne przychodziły momenty, kiedy na trybunach zasiadał władca, albo wręcz sam władca przywdziewał te ochraniacze i grał z innym władcą.
2: I rozstrzygał to, na przykład, spory polityczne.
0: Oczywiście, to było spotkanie natury dyplomatycznej wówczas.
2: Mhm. Oczywiście dziś w Ameryce Środkowej kontynuuje się te starożytne tradycje i gra się w Pelota Maya.
1: Tak, pierwszy mecz był rozegrany w 2015 roku. Ta liga się już bardzo rozrasta. Już teraz jej skład wchodzi ponad 7 państw i już ma status międzynarodowej federacji. No i my mieliśmy przyjemność jako studenci z Uniwersytetu Warszawskiego podczas wykopalisk w Salwadorze poznać przedstawicieli tej federacji, którzy rozgrywają tam regularne treningi w różnych szkołach podstawowych w całym kraju, gdzie promują ten sport i zarówno dziedzictwo kulturalne Ameryki Centralnej. No więc mieliśmy przyjemność nauczyć się, jak grać tą grę, a następnie podczas juwenaliów sportowych w Warszawie zorganizowaliśmy taki pokazowy mecz i nauczyliśmy tam naszych znajomych właśnie, jak się w to gra, jak się odbija piłkę biodrem. No i mieliśmy kupę zabawy.
2: No właśnie, czy to był sport trudny dla warszawskich studentów, bo to zajście iberystyka, właśnie archeologia i...
1: Socjologia
2: też, tak, też studenci z tych wydziałów włączyli się w tę grę.
1: Jest to trochę trudne, ponieważ ta logika odbijania biodrem i robienia ślizgów w ziemię jest zupełnie inna, która nie przystaje do sportów, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, szczególnie do tych z piłką. Całe szczęście nie graliśmy tak ciężką piłką, ponieważ nie byliśmy w stanie jej przynieść ze Salwadoru, więc graliśmy odpowiednio lżejszą piłką, przez co też nasze kontuzje były też odpowiednio mniejsze.
2: O mezoamerykańskiej rytualnej grze w piłkę opowiadali w Eurece dr Jan Szymański z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Santiago Ibarra, student tegoż wydziału, członek projektu archeologicznego San Isidro w Salwadorze. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Na koniec Eureki zanurzymy się w lingwistyczne rozważania. Specjalnie z Wrocławia przyjechała do naszego studia doktor habilitowana Agnieszka August-Zarembska, iberystka, literaturoznawczyni z Katedry Judaistyki imienia Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, badaczka języka ladino. Witamy pani doktor.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Ten miks iberystyki z judaistyką prowadzi nas do Żydów sefardyjskich, czyli społeczności, która do końca XV wieku zamieszkiwała Półwysep Iberyjski. W 1492 roku Żydzi zostali zmuszeni do opuszczenia Iberii. Jak wpłynęło to na język, którym się posługiwali do tej pory? I może pytanie, jaki to był język wówczas jeszcze na terenie Półwyspu Iberyjskiego?
2: Dla rozumienia kultury sefardyjskiej rzeczywiście ta data 1492 rok jest kluczowa, dlatego że wtedy został wydany edykt o wygnaniu. Edykt, zgodnie z którym Żydzi mieli dwie możliwości. Albo przyjąć chrzest, albo pozostać wiernymi judaizmowi i udać się na wygnanie. Część Żydów poddało się konwersji i pozostało w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast szacuje się, że około 150 tysięcy Żydów, tamte liczby są różne, udało się do nowych miejsc zamieszkania. I oni wynieśli ze sobą taki język, jakim mówili w tych regionach, w których mieszkali. Czyli to jest hiszpański, byśmy powiedzieli, ale oczywiście tam były zróżnicowania regionalne. Czyli był to kastylijski, ale też w regionie Aragonii, no to aragoński, leoński i tak dalej.
1: Czyli taka średniowieczna hiszpańszczyzna.
2: Tak moglibyśmy powiedzieć. Ale właśnie sprawy rytualne, organizacji takiej gminnej, czy słownictwo związane z religią, ono zawsze było zaczerpnięte w kulturze żydowskiej, z hebrajskiego i aramejskiego. Czyli na pewno już tamte ich odmiany hiszpańszczyzny, czy innych lokalnych języków, czy dialektów, musiały mieć silny komponent hebrajsko-aramejski.
1: No dobrze, to w takim razie jak zmienił się ich język w momencie, kiedy opuścili Półwysep Iberyjski. Dokąd się udali?
2: Oni opuścili Iberię, czy Hiszpanię w uproszczeniu, czyli krainę, którą nazywamy Sefarad w kontekście kultury żydowskiej, stąd w ogóle ta nazwa sefardyjscy, czyli hiszpańscy. I udali się przede wszystkim na początku stosunkowo blisko, dlatego że liczyli, że być może edykt kiedyś zostanie wycofany. Czyli część Żydów udała się do Portugalii, część do północnej Afryki, no i też

0: drogą morską do Włoch i dalej do Imperium Osmańskiego, a przez cały wiek XVI i XVII również konwertyci, którzy byli pod taką szczególną obserwacją inkwizycji, decydowali się szukać drogi ucieczki spod tej kontroli i wtedy taką drogą właśnie przez Ocean Atlantycki udawali się na północ Europy, czyli na przykład do Amsterdamu, tam była taka bardzo ważna społeczność, stamtąd do Hamburga, również stamtąd do Londynu i potem też z tej północnej strony były dalsze migracje.
1: No właśnie, ale jakimi językami, czy jakim językiem mówiła ta diaspora, skoro ci ludzie byli jednak rozrzuceni po całej Europie i Anatolii, bo rozumiem, że Imperium Osmańskie to Anatolia.
0: Ważne jest, żeby powiedzieć, że rzeczywiście inna była taka historia językowo-kulturowa basenu Morza Śródziemnego, a inna tej Europy Zachodniej, czyli powiedzmy Niderlandów, Anglii czy północnych Niemiec. Z punktu widzenia języka ladino, tak, języka Żydów sefardyjskich, ważny jest ten region Morza Śródziemnego, bo tam właśnie z tego wyniesionego z Hiszpanii języka kształtował się własny, rodzimy, mówiony język sefardyjski, który potem w kolejnych stuleciach doczekał się też literatury. I teraz odniosę się do nazw, bo rzeczywiście jest to język, który funkcjonuje pod kilkoma różnymi nazwami. W Polsce najbardziej znane jest określenie ladino, ale przez wieki sami Sefardyjczycy używali nazwy judesmo. Natomiast od XIX wieku coraz częściej, kiedy pojawia się świadomość też budowy tego języka i jego odmienności od hiszpańskiego, zaczęto używać takiego terminu judeo-hiszpański i ta nazwa jest bardzo wygodna, dlatego że nam pokazuje właśnie naturę tego języka, że to jest zarazem język żydowski, ale też ta podstawowa baza jest hiszpańska, romańska.
1: No tak, ale są też komponenty tych języków i tych społeczności, z którymi Żydzi sefardyjscy spotkali się po wygnaniu.
0: Tak, właśnie ten kontakt z tymi kulturami napotkanymi na nowych obszarach zadecydował o odmienności właśnie ladino czy judeo-hiszpańskiego, tak którąkolwiek nazwę przyjmiemy, od hiszpańskiego, który pozostał na Półwyspie Iberyjskim. I rzeczywiście, każdy język żydowski, on się składa z tej bazy języka mówionej w danym miejscu, w tym wypadku powiedzmy to był hiszpański, tak? Każdy język żydowski ma silny komponent hebrajsko-aramejski dotyczący spraw rytualnych, religii, języka biblijnego czy organizacji takiej administracyjnej gminy. I kolejnym komponentem są języki właśnie napotkane w tych nowych miejscach. I w przypadku Sefardyjczyków to jest przede wszystkim głównie język turecki, ale w Afryce Północnej to jest też bardzo silny komponent arabski.
1: Oczywiście, i też grecki słyszałam.
0: Tak, dlatego że Imperium Osmańskie, prawda, ono się rozciągało,
1: na Bałkany
0: ono rosło
1: potem,
0: w tamtym czasie. Tak, i jak najbardziej język grecki tam też był obecny, a także elementy języków południowosłowiańskich, czyli bułgarski, powiedzmy bośniackiego, serbskiego, chorwackiego, jakkolwiek byśmy nie nazwali tego języka. I jeszcze sprawa robi się tym bardziej interesująca od drugiej połowy XIX wieku, kiedy społeczności żydowskie tego regionu modernizują się, unowocześniają się i językiem unowocześnienia tej społeczności był francuski. Dlatego, że żydowskie organizacja Alliance Israélite Universelle chciała nieść oświatę i postęp Żydom z tego regionu i zakładała sieć szkół w głównych miastach i językiem wykładowym, czy jednym z ważnych języków edukacji był tam francuski. Mhm. Była też równoległa sieć szkół Dante Alighieri, gdzie z kolei wykładowym językiem był włoski. Więc od tego czasu te dwa języki bardzo mocno też wpłynęły właśnie na język ladino. Natomiast czego dotyczyły te słowa pochodzące z tureckiego, greckiego, czy języków południowosłowiańskich? One dotyczyły rzeczywistości napotkanej w tych miejscach, rzeczywistości, którą trzeba było nazywać w kontaktach z sąsiadami, czyli na przykład w handlu. Stąd wiele produktów, warzyw, gatunków, roślin, nazw, przedmiotów używanych codziennie w gospodarstwie domowym właśnie z tych języków pochodzi. I potem jak była modernizacja i włączanie Żydów do systemu administracyjnego państwowego, to też często właśnie te języki przychodziły z pomocą, dlatego że na przykład służba wojskowa kiedyś nie była obowiązkowa dla Żydów, a kiedy stała się powszechna, to całe nazewnictwo związane z tą właśnie administracją państwową, czy służbą wojskową, czy szkolnictwem państwowym właśnie pochodziło z tych języków. Na przykład

0: słowa tureckie. Zarzavaci to jest sprzedawca warzyw, a askierlik to jest wojsko lub askier to żołnierz. Natomiast z francuskiego i z włoskiego przychodziły słowa te związane też z unowocześnieniem tym europejskim, czyli słowa związane z nowymi rozrywkami, z prasą, która wtedy zaczęła się rozwijać, czy z tymi takimi osiągnięciami cywilizacyjnymi, które właśnie tą drogą z Europy Zachodniej przez język francuski przychodziły.
1: Pierwotnie był ten język ladino zapisywany po hebrajsku, bo takie dziedzictwo wynieśli ci ludzie z Półwyspu Iberyjskiego, ale dziś zapisywany jest alfabetem łacińskim.
0: Dziś najczęściej jest zapisywany alfabetem łacińskim, natomiast historycznie było to różnie. Powiedziałam, że trochę inny był też rozwój społeczności w Europie Północnej. Ta społeczność, która wywodziła się z konwertytów, pamiętajmy, że konwertyci już nie mieli edukacji hebrajskiej na Półwyspie Iberyjskim, czyli oni wyjeżdżali z Iberii, nie znając języka hebrajskiego. I w momencie, kiedy wracali do judaizmu, to wszelkie pisma na początku musiały być dla nich pisane alfabetem, który oni rozumieli. Także już w tamtych dawnych czasach, w wieku XVI, mamy teksty w ladino czy judeohiszpańskie, które używały tego alfabetu łacińskiego. Natomiast oczywiście najbardziej rozpowszechnione było użycie alfabetu hebrajskiego.
1: Język ladino jest językiem zagrożonym, a statystyki mówią, że używany jest przez około 200-tysięczną społeczność, głównie w Izraelu, Turcji, na Bałkanach, w obu Amerykach.
0: Tak jest, z tym, że wydaje mi się, że te liczby, one są zawyżone. Właściwie od nawet końca lat 90. tego typu liczby się pojawiają. No właśnie, i mija czas i wciąż jeszcze te same liczby możemy znaleźć. Także ja myślę, że dzisiaj ta społeczność jest już dużo mniejsza. Poza tym niewielu jest ludzi, którzy posiadają pełną biegłość w tym języku. Więc dzisiaj rzeczywiście już niewielu ludzi zna w pełni język, co jest też problemem. Niewielu czyta, nawet z tych, którzy mówią, czyli nie ma dostępu do tekstów kultury, które były w poprzednich stuleciach stworzone.
1: O ladino opowiedziała dziś Państwu znawczyni tego języka, doktor habilitowana Agnieszka August-Zalębska, iberystka z Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Również dziękuję.
1: A Państwu dziękuję za uwagę. Katarzyna Kobylecka, kłaniam się do usłyszenia. Eureka od poniedziałku do piątku, kilka minut po 19:00.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Od początku zatrudnialiśmy specjalistów i to od początku byli pracownicy po to, żeby korzystać z ich doświadczenia, zasobów, wiedzy.
4: Agnieszka Nowik z Fundacji Się Pomaga.
3: Żeby to były osoby, które się znają na tym, co robią i żeby wynosiły to pomaganie na wyższy poziom, a nie żeby tylko robiły w pomaganiu jako w czymś dodatkowym, ponieważ wtedy też głowa inaczej pracuje, kiedy ktoś musi zarobić na życie, robiąc coś innego, a potem dodatkowo pomaga, szybko się może wypalić. To jest wymaga olbrzymiej energii i zasobów, też czasu. Na dłuższą metę byłoby to niemożliwe.
4: Fundacja działa od 2009 roku. Stworzyła pierwszy, a obecnie największy i najbardziej rozwinięty technologicznie portal zbierania kapitału w Polsce.
3: I szybko zaczął nam się rozrastać ten zespół redakcyjny, który właśnie rozmawiał z podopiecznymi i potem te historie ubierał w słowa, zamieszczał na stronie. Wielokrotnie się zdarzało, że trafiały do nas osoby, które z jakichś powodów chciały być w pomaganiu, pracować, zobaczyć, jak to wygląda, ale na przykład nie były w stanie się zmierzyć z tymi historiami. Nie były w stanie wyjść potem z pracy i cieszyć się z życia i często rezygnowały.
4: Zespół Fundacji otacza wnikliwą opieką wszystkich zwracających się o pomoc. Działania te charakteryzują się indywidualnym podejściem i rzetelną analizą sytuacji.
3: Jak ktoś już do nas przychodzi, to naszym celem jest zebrać te pieniądze i myślę, że to też nam dużo pomogło, bo byliśmy w stanie tak pisać te zbiórki, tak te historie pisać, żeby ci darczyńcy, którzy do nas się dołączali w tej walce o zdrowie czy życie, żeby oni też w to uwierzyli. Taką pierwszą zbiórką, którą ja pamiętam, w którą się mocno zaangażowałam, która była też dla mnie pierwszą próbą zebrania dużych pieniędzy dla malutkiego Maxa, ojca. On był jeszcze w brzuchu mamy, kiedy się do nas zgłosili.

0: miał wykrytą wadę serca i było już wiadomo, że to nie będzie jedyna operacja, że on się musi urodzić, operacja pierwsza, druga, potem trzecia, czyli to zbieranie to było przewidziane na najbliższe 2 lata jego życia.
1: Fundacja Się Pomaga jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie siepomaga.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
4: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
3: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
4: Relacje, analizy i komentarze.
3: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
4: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
3: Filip Jastrzębski
4: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Reklama. Radio Kierowców.
11: Kamil Olak, nowe utrudnienia w województwie śląskim na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 543 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Problemy pojawiły się też w Łódzkiem na trasie S8 między węzłem Podkonice a węzłem Rawa Mazowiecka Południe. Na 377 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu po kolizji auta dostawczego z dwiema osobówkami. Cały czas problemy z przejazdem są też w Śląskiem na autostradzie A1 między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południe. W pobliżu Wyrazowa trwa akcja strażaków. Na 436 kilometrze gaszą pożar auta osobowego i jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. To dobra wiadomość, bo wcześniej droga była całkowicie zablokowana. W Kujawsko-Pomorskiem nadal problemy na Krajowej 15 pomiędzy Kowalewem Pomorskim a Toruniem. W pobliżu Wielkiej Łąki na 256 kilometrze auto osobowe wypadło z jezdni i na 256 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast te wszystkie utrudnienia na autostradzie A4. Zarówno to w województwie dolnośląskim między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie oraz węzłem Gościsław i węzłem Kostomłoty, jak i w województwie śląskim między węzłem Francuska a węzłem Murckowska. W Wcześniej odwołano utrudnienia na trasie S7 między węzłem Opatrz a węzłem Salomea oraz na krajowej 16 między Olsztynem a Mrągowem. 22 513

0: 11 11 11 to numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie.
1: Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Premier Donald Tusk ostrzega w sprawie Rosji. Polska musi być obecna w rozmowach z Moskwą. Ultimatum Zełenskiego dla Łukaszenki. Chodzi o sprzęt, który pomaga Kremlowi atakować Ukrainę. Pierwszy taki upał w Polsce. W Słubicach było najgoręcej. A to dopiero początek. Ale zaczynamy od pilnej informacji z Kancelarii Prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To reakcja na decyzję Zełenskiego, by nadać jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych aktualnościach. Premier Donald Tusk ostrzega przed pomijaniem Polski w rozmowach między Rosją a Ukrainą o zawieszeniu broni. Szef rządu na zakończenie unijnego szczytu w Brukseli zapowiedział, że żadnych takich porozumień Polska nie będzie przestrzegać. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka jako pierwsza informowała o takim stanowisku polskiego rządu na unijnym szczycie. Debata o ewentualnych rozmowach z Rosją zdominowała wieczorno-nocne rozmowy w Brukseli.
2: Szef rządu podkreślał, że każde porozumienie będzie dotyczyć Polski z racji granicy z Ukrainą i Polska musi być w tych rozmowach obecna.
3: I chodziło mi tylko o to, żeby Francuz, Niemiec, a szczególnie zabawny, że na przykład Brytyjczyk, nie czuł się uprawniony, że będzie w imieniu Unii Europejskiej podejmował jakieś decyzje.
2: Tak premier komentował debatę na szczycie, która rozgorzała, bo szef Rady Europejskiej Antonio Costa nawiązał kontakty dyplomatyczne z Rosjanami. Ale Francja i Niemcy uważają, że to one są do tego upoważnione i nawet wspólnie z Wielką Brytanią zaczęły nawiązywać kontakty z Moskwą.
3: Ponieważ niektórym zabrakło języka w gębie, więc powiedziałem, że niczego nie będziemy respektować, więc w ogóle zapomnijcie o tym. No niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
2: Bo Unię, jak mówił premier, powinien reprezentować szef Rady Europejskiej po konsultacjach z 27. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Ultimatum Wołodymyra Zełenskiego dla Aleksandra Łukaszenki daje mu tydzień na demontaż przekaźników wykorzystywanych do sterowania rosyjskimi dronami. Zagroził, że jeśli przywódca Białorusi nie usunie tego sprzętu, zrobi to Ukraina. Według Zełenskiego w drugiej połowie zeszłego roku Rosja rozmieściła na terytorium Białorusi system przekaźników do sterowania dronami uderzeniowymi, co zwiększyło możliwości atakowania przez rosyjską armię północnych obwodów Ukrainy. Prezydent powiedział też, że białoruskie przedsiębiorstwa dostarczały Rosji kluczowe komponenty do systemu rakietowego średniego zasięgu Oresznik. Mężczyzna, który napadł na kantor w Łodzi, jest już w rękach policji. Funkcjonariusze informują, że to 22-latek. Dziś rano wszedł do kantoru przy ulicy Piotrkowskiej, zagroził pracownicy przedmiotem przypominającym broń, zażądał pieniędzy i uciekł z łupem. Został zatrzymany po kilkugodzinnej obławie.
4: To są aktualności jedynki.
1: Słubice, najgorętszym miastem w Polsce. Dziś termometry pokazały tam prawie 33 stopnie. Bardzo gorąco było też na Dolnym Śląsku, w Legnicy blisko 32 stopnie, a we Wrocławiu około 31. W wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne, które pozwalają choć na chwilę odetchnąć od upału. Jak przekonał się nasz reporter Mateusz Czmiel, mieszkańcy i turyści we Wrocławiu chętnie z nich korzystają.
5: Widzę, że się chronicie przed upałami.
6: Tak, ja nie mam czapeczki, więc parasolkę miałam, bo zapowiadali, że będą opady, więc wzięłam parasolkę i bardzo się cieszę, bo teraz parasolka chłoni mnie przed słońcem.
7: Chcemy się trochę zmoczyć. No, podejdziemy, tak, do
5: pamiętamy. Idziemy, wszyscy się zmoczymy.
8: O, Krasna nas obleje troszeczkę.
5: Od razu lepiej.
8: Lepiej zupełnie. Rzeźko się czuję.
1: A to dopiero początek. Synoptycy zapowiadają na jutro nawet 35-stopniowe upały. Ostrzegają też przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem i ulewami. Polka Dziadek już jutro o 9:00 obwieści początek kolejnej edycji Lata z Radiem. Jak co sobotę będziemy w plenerze, Roman Czyjarek zaprasza do Bielska Białej.
9: Od samego rana spotkania ze słuchaczami jedynki. Proszę przyjść, proszę bawić się razem z nami. Od 9 do 12 oczywiście audycja. Można podglądać, jak kulisy tej audycji wyglądają. Potem specjalny piknik z masą atrakcji, prezentów dla państwa, konkursów, zabaw. I o 20:00 olbrzymi koncert na gigantycznej scenie, bo to są sceny rekordowych rozmiarów.
1: A Lato z Radiem to także trasa koncertowa, którą organizujemy wspólnie z Telewizją Polską. W tym roku odwiedzimy 12 miejscowości, w których wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny.

0: muzycznej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Stolica Grunge, czy słynny film z bezsennością w tle? To oczywiście o Seattle, gdzie dziś ważna gra gospodarzy na piłkarskich mistrzostwach świata. Amerykanie o 21:00 spotkają się z Australijczykami. Czym Stany żyją przed tym meczem, opowie państwu amerykański korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: Po znakomitej inauguracji dla Amerykanów, kiedy 4-1 pokonali Paragwaj, wzrosło zainteresowanie reprezentacji USA. Ceny biletów na spotkanie z Australią skoczyły o 60%. Najtańsza wejściówka kosztuje teraz $1500. Ze względu na atut swojego boiska faworytem analityków są Stany Zjednoczone. Amerykanie chcą zaskoczyć przeciwnika pressingiem i siłą ataku. Australia z kolei charakteryzuje się dyscypliną grze w obronie.
1: Mówił Jan Pachlowski o meczu USA-Australia. Sporo oczywiście w kronice sportowej o 22:40. W nocy kolejne mecze. Szkocja-Maroko, Brazylia-Haiti i Turcja-Paragwaj. Z mundialu na tenisowy turniej w Berlinie, gdzie losy odwróciła liderka światowych list Białorusinka Aryna Sabalenka. Z młodą Czeszką Bartunkową przegrywała już 2-6 i 0-4, a w końcu wygrała tę partię, a w decydującej również zwyciężyła. W półfinale Sabalenka zagra z Amerykanką Pegulą. Drugą parę stworzą Czeszka Noskowa i Filipinka Eala. A w kraju koszykarze Legii Warszawa mogą już dziś obronić Mistrzostwo Polski. W serii do 4 zwycięstw prowadzą 3-2 z Zastalem, a czy dziś? Już za chwilę mecz w Zielonej Górze. Właśnie Zastal Legia.
3: Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy przelotnie popada na zachodzie kraju, możliwe też burze. Poza tym niebo będzie pogodne, temperatura minimalna od 12-13 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie. Jutro w całym kraju gorąco od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 34 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie i tam burzowo. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrum 1022 hektopaskale nad Europą Środkową. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni do południowego 3-5 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2-3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Początkowo miejscami przelotny deszcz albo burza. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 3-5. Stan morza 2-3. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych 3-5. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej. Początkowo miejscami przelotny opad deszczu lub burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków południowych 3-4, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr południowo-wschodni do południowego 3-4, stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr południowy do południowo-zachodniego 3-5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-wschodni, wiatr południowy 3-5.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Z wygraną w Eurojackpot.

0: Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Jutro od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
7: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia prosto z Sopotu.
8: Prosto z Sopotu, audycja specjalna. Proszę Państwa, no, fala upałów jeszcze do Sopotu nie dotarła, ale już jest bardzo, bardzo gorąco, bo trwa gala otwarcia festiwalu Dwa Teatry.
7: I gala wręczenia tych najważniejszych festiwalowych nagród, czyli wielkich nagród wręczanych za wybitne osiągnięcia aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji Polskiej. Martyna Podolska
8: i Rafał Sławoń.
7: I te nagrody w tym momencie powędrowały do rąk wybitnych aktorów.
8: Naszych ulubionych, Danuty Stenki.
7: I Andrzeja Seweryna.
8: Proszę Państwa, pięknych laudacji wysłuchaliśmy o naszych bohaterach tego wieczoru. Wzruszenie było olbrzymie. Danuta Stenka była naprawdę strasznie wzruszona. Było aż mnie pociekła łezka.
7: To prawda, mnie również, a laudację wygłosił dyrektor Teatru Polskiego Radia Adam Wojtyszko. Posłuchajmy, bo mamy dla Państwa właśnie fragment z tej uroczystości.
9: Na długiej liście nagród i odznaczeń, jakie otrzymała Danuta Stenka, znajdują się m.in. srebrny i złoty medal zasłużonych kulturze Gloria Artis oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest również Nagroda Polskiego Radia Wielki Splendor, Złoty Mikrofon, Nagroda imienia Aleksandra Zelwerowicza, Nagroda dla najlepszej aktorki Festiwalu Boska Komedia, a także Nagrody Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie. W tej imponującej kolekcji wciąż jednak brakuje wielkiej nagrody naszego festiwalu. Ja nie muszę nikogo przekonywać, że Danuta na tę nagrodę absolutnie zasługuje. W Teatrze Polskiego Radia stworzyła nieomal 800 ról. Wiele to kreacje w audioserialach, między innymi w Chłopach, Wiernej Rzece, Tajemniczym Ogrodzie, a ostatnio także w Znachorze. Od 2001 roku nasi słuchacze mogą prawie co tydzień śledzić losy kreowanej przez nią postaci Joli Jabłońskiej w powieści radiowej W Jezioranach. Wybitni twórcy, z którymi Danuta Stenka współpracowała na przestrzeni lat, takich jak chociażby Janusz Warnecki, Andrzej Wajda, Izabela Cywińska czy Robert Wilson, mogli czerpać z jej wyjątkowego talentu i wyobraźni. Dziś również są z nami jej obecni sceniczni, filmowi partnerzy, reżyserzy, ludzie teatru i filmu, którzy mieli to szczęście, że w swojej zawodowej drodze spotkali się z tą wybitną aktorką. Chcielibyśmy uhonorować Danutę Stenkę wielką nagrodą Festiwalu Dwa Teatry, aby docenić jej ogromny wkład w rozwój teatru telewizyjnego i radiowego oraz szeroko rozumianej kultury. Ta nagroda jest również wyrazem naszego podziwu i szczerej rodzinnej wdzięczności za to, że Danuta Stenka od lat współtworzy z nami Teatr Polskiego Radia.
10: Zapraszamy. Ale zanim zaprosimy laureatkę, to popatrzmy na kilka ról, które przypomną.

0: nam historię Danuty Stenki.
1: To jest dziwne i trudne, że tak kamera zagląda w każde miejsce, ale...
2: Pani tutaj?
3: Podobno to aktorka.
4: Piękno, które tworzysz w teatrze, nie jest twoją prywatną własnością.
5: Lubię być w centrum wydarzeń.
6: Bo w życiu trzeba się prosto trzymać, a mierzyć wysoko.
7: Z kobiety widzę łatwo zrobić durnia, jeżeli nie ma w niej ducha oporu.
8: Rozsadzałam kraty więzienne, darłam wyroki śmierci.
6: Mężczyźni. Mężczyźni tak.
7: Proszę mnie przytulić.
6: Kobiety tak. Ale uwaga, jest jeszcze trzecia droga.
8: Co jest do cholery? Gangsterze jeden!
6: Mężczyźni i kobiety. Razem. W jednym ciele.
7: Ja sama siebie nie rozumiem.
5: Ja mogę oddać serce tylko prawdziwemu mężczyźnie.
9: Skoro nie wyszło w interesach, to może uda się z seksem, byleby męska duma nie została zraniona.
7: Wstrętny jesteś, nie mów tak. Nie mów tak.
10: Wiedza robi wodę z mózgu i prowadzi do zamieszek. I z tego powodu nie wszyscy powinni myśleć.
11: Myślę.
7: No! I pewnie nic dobrego nie wymyślę.
11: To rwaliście!
3: Chodźmy pofikać koziołki na sianie. A to chyba nie wypada.
11: Nie chcę, nie chcę! Nie mogę na ciebie patrzeć!
8: Gdzie ty? Gdzie ty, krokodylu?
7: Boże, co ja opowiadam?
3: To się nie znajdzie w filmie.
0: Danuta Stenka. A nagrodę wręczy dyrektor Polskiego Radia, pan Paweł Majcher. Zapraszamy.
12: Ja chciałem też jedno zdanie od słuchaczy Polskiego Radia. Tak luźniej trochę, bo kilka osób do mnie zadzwoniło, mówiąc, że bardzo mi zazdroszczą, że mogę tu być dziś, ale Jacek zadzwonił do mnie i powiedział, musisz to powiedzieć. Musisz powiedzieć pani Danucie, pani Danuto, kocham panią miłością ostateczną. Jacek, zrobiłem to.
0: Danuta Stenka, gratulujemy i przede wszystkim dziękujemy za te wspaniałe kreacje, za te role, które dały nam tyle emocji, wzruszeń, uśmiechu, radości. Dziękujemy za nie bardzo.
13: Wspaniale słucha się Danuty Stenki, prawda?
14: To prawda, to jest niesamowity głos. Ja ostatnio usłyszałam po wielu latach pracy takie sformułowanie, że głos to jest trochę jak odcisk, że każdy ma niepowtarzalny, ale głos Danuty Stenki
13: to jest już w ogóle jakiś podwójny odcisk.
14: To jest podwójny odcisk. W tym momencie trwa gala otwarcia festiwalu.
13: Dobiega do nas tylko...
14: To prawda, jeszcze trwa. Galę prowadzi Grażyna Torbicka,
13: którą też państwo słyszeli
14: chwilę temu. Danuta Stenka otrzymała już nagrodę. A teraz może w programie Pierwszym Polskiego Radia usłyszymy ten głos Danuty Stenki, śpiewającą aktorkę. Będziesz moją panią. To taki utwór, który lata temu nagrała Danuta Stenka wraz z Piotrem Adamczykiem. Będziesz moją panią. Możemy się podpisać, że Danuta Stenka jest damą. Damą Teatru Polskiego Radia, Teatru Telewizji Polskiej, wielką damą.
13: Myślałem, że powiesz, że powinniśmy teraz zatańczyć.
14: Dla pani Danuty? Dla pani Danuty wszystko.
13: Ale nie wiem, czy to by było...
14: No, może później, nie. Może później. Będziesz moją panią prosto z Sopotu. Czekamy na zakończenie uroczystości. Może uda się, by do nas laureaci dołączyli. Będziesz moją panią.

0: Halo, halo, tu Sopot. Proszę Państwa, trwa gala otwarcia festiwalu Dwa Teatry. Wysłuchaliśmy już laudacji na cześć Danuty Stenki. Być może wysłuchamy laudacji na cześć Andrzeja Seweryna, ale mamy okazję o nich porozmawiać z naszymi gościniami.
1: Jest z nami Julia Mark, kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Która
2: dobry
1: za
2: wieczór.
1: Chwilę poprowadzi spotkanie z Danutą Stenką, spotkanie z publicznością, a dołączyła do nas także reżyserka teatralna Agata Biziu, która debiutuje na festiwalu Dwa Teatry i to jubileuszowym. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Julia, jakie będzie to pierwsze pytanie, które zadasz Danucie Stence?
2: Bardzo jestem ciekawa, czy Danuta Stenka myśli o sobie w pierwszej kolejności jako o aktorce. Bardzo jestem ciekawa, czy jako aktorkę definiuje samą siebie, czy jakoś może inaczej.
0: No proszę.
1: O, to ciekawe.
0: A znasz odpowiedź?
2: Nie znam.
1: Ach, to jak się dowiesz, to nam powiedz, a może my też zadamy za chwilę to pytanie.
0: Zadamy twoje pytanie.
1: Zadamy Dzięki. Twoje pytanie, wszystko jest możliwe. Agato, ty po raz pierwszy jesteś na festiwalu Dwa Teatry. Dzisiaj zaprezentowałaś premierowo słuchowisko na żywo. Co prawda Danuta Stenka w nim nie wystąpiła, ale wystąpiła Grażyna Barszczewska, również legenda Polskiego Radia. Jak debiutować, jak pracować z takimi legendami? I czy marzeniem jest praca z Danutą Stenką chociażby?
3: Tak, to znaczy tak przytoczę taką zabawną anegdotę, ponieważ ja swoim studentom często mówię na Akademii Teatralnej, reżyserom, którzy często robią etiudy ze studentami pierwszego, drugiego roku i takim grzechem troszeczkę narracyjnym młodego reżysera jest często wypuszczenie na przykład monologów, które trwają 15-20 minut i takim często moim powiedzeniem jest, słuchajcie, 20 minut monologu Danuty Stenki to bym wytrzymała, ale tutaj niestety trzeba skrótów, także tym bardziej się cieszę.
0: I to naprawdę jest taki wzór?
3: Taki wzór, tak, ponieważ jest znany spektakl zresztą w Teatrze Narodowym, w którym Danuta Stenka rzeczywiście otwiera 40-minutowym monologiem, jest to Matka Kuracz, także jest to taka legenda troszeczkę teatralna, że jest to kobieta, która potrafi zagrać spektakl w monologu, więc bardzo się cieszę, że jestem akurat dzisiaj z Państwem, kiedy ona odbiera swoją nagrodę.
2: Potrafi też zagrać spektakl bez żadnego słowa, jak pamiętamy. Przecież ten jej monodram to był spektakl, w którym Danuta Stenka nie użyła ani jednego słowa i to było dla mnie wielkie przeżycie jako widzki.
1: Chociaż my kochamy w radiu głos.
0: Kochamy głos i Danuta Stenka kocha też radio chyba, prawda?
2: 800 ról.
0: 800 ról
2: trudno jest... mi było uwierzyć w to, że ona zrobiła 800 ról w Teatrze Polskiego Radia i wiele z tych ról to role w serialach, więc role, które powracały do niej, bo były tam ogromne powieści, Wierna rzeka, Tajemniczy ogród, bardzo wiele powieści, też Chłopi.
1: Ale także tylko dodam w Jezioranach, bo świętujemy oczywiście 25-lecie festiwalu i świętujemy też 25 rok, bo w 2001 roku zaczęła Danuta Stenka grać właśnie w Jezioranach.
2: Tak, to prawda, to
1: czyli
2: prawda.
1: Czyli też jest jubileusz.
0: 25 lat rzeczywiście złożyło się. A może wiecie panie, na czym polega ta tajemnica Danuty Stenki, że ona zawsze jest inna? To nie jest taka aktorka, która zawsze jest sobą, ona zawsze jest inna.
2: Ja miałam przyjemność z nią pracować raz i to było ogromne przeżycie, ponieważ ona jest niezwykle przygotowana do pracy, gotowa na rozmowę od

0: tym, co możemy zmienić, ale też ma kontrpropozycję. Ona jest niezwykle rzetelna, takie odniosłam wrażenie. To wspaniałe i też bardzo przy tym skromna.
1: Ale kontrpropozycję to dla reżysera brzmi groźnie trochę.
0: Nie, absolutnie nie brzmi groźnie, jeżeli rozmawiamy z mądrym człowiekiem.
2: Może przyszedł moment, żebyśmy wysłuchali laudacji na cześć drugiego laureata, Andrzeja Seweryna, wybitnego aktora teatralnego, także i reżysera przecież, aktora filmowego, wybitnego aktora. Tę laudację odczytał dyrektor Teatru Telewizji Michał Kotański.
3: Spotykamy się dziś, by uhonorować artystę wyjątkowego, człowieka, którego twórczość od blisko 6 dekad współtworzy polską kulturę. Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru. Ale przede wszystkim niezrównany mistrz słowa i scenicznej obecności. Jego droga artystyczna wiodła od warszawskiego Teatru Ateneum, gdzie debiutował pod koniec lat 60., aż do Francji, gdzie jako aktor komedii francuskiej zdobył międzynarodowe uznanie. Już sam fakt, że polski aktor trafił na narodową scenę Francji, był wydarzeniem wyjątkowym. Ale to, że grał tam główne role z samego serca francuskiego kanonu, pozostaje być może jednym z najbardziej niezwykłych osiągnięć w historii polskiego aktorstwa. Po powrocie do kraju objął stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie, będąc jednocześnie jednym z najważniejszych ambasadorów polskiego teatru, kina i sztuki aktorskiej. Stworzył dziesiątki wybitnych kreacji teatralnych, filmowych, w Teatrze Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji. A wymienianie nawet tych najważniejszych zajęłoby więcej czasu, niż mamy na dzisiejszą galę. Ale też trudno mówić o nim wyłącznie przez pryzmat stworzonych przez niego ról, bo jego obecność w polskim życiu artystycznym jest czymś więcej niż sumą zawodowych osiągnięć. Dla twórców kina i teatru jest niekwestionowanym mistrzem. Dla widzów jednym z tych rzadkich artystów, którym ufa się bezwarunkowo. Jest w jego praktyce artystycznej coś pięknie ujmująco nie dzisiejszego. Inteligencki etos, szlachetność, poczucie odpowiedzialności za uprawianą sztukę. To artysta, który udowadnia dekada po dekadzie, rok po roku, premiera po premierze, że wielkość aktorstwa nie bierze się z efektowności, lecz z prawdy, z namysłu, z odwagi i z nieustannej ciekawości człowieka. Nieprzerwanie pokazuje, że wielkie aktorstwo nie zna granic gatunku ani medium. Potrafi z równą siłą przemawiać ze sceny, ekranu i radiowego studia. Zawsze dając świadectwo artystycznej wszechstronności i wierności sztuce opowiadania historii. Zachwycając inteligencją interpretacji, precyzją warsztatu, niezwykłą aktorską kulturą. Wybitny rzemieślnik słowa, techniczny perfekcjonista, tytan pracy. Posiada umiejętność odnalezienia się w różnych rejestrach i językach. Wybitny interpretator klasyki, nie chowa się jednak w przeszłości, przeciwnie, potrafi ciekawie i odważnie spotkać się ze współczesnym językiem kina i teatru. Składamy dziś hołd nie tylko jego imponującym umiejętnościom i nie tylko jego osiągnięciom, ale też postawie artysty, który przez całe życie pozostaje wierny teatrowi, literaturze i słowu.
4: Zanim to jeszcze pozwólcie i szanowny laureacie, pozwól, byśmy popatrzyli na te różne oblicza talentu aktorskiego Andrzeja Seweryna.
5: Istnieje taki pogląd, że oto my nie gramy, tylko my jesteśmy.
6: Ja jestem degenerat.
7: Spalę się ze wstydu, grając tę rolę.
8: Ty mi o tym powiesz jeszcze jedno słowo, dostaniesz popysku.
5: Nie! Nie jesteśmy, tylko gramy. Udajemy. Śpiewać! Będę niszczył moich wrogów!
9: Spójrz na wewnętrzne kreatury!
10: Cywilizacja to ja.
11: Żebyś zdechł jak najszybciej.
12: Przybywajcie, duchy myśli drapieżnych.
13: Co ci jest?
11: Boję się.
12: Chcesz, bym wybuchnął płaczem?
5: Litości! Pomocy!
13: Zmieniłem się.
14: Mów prawdę, no miłość.

0: różne opinie, tak dominujące, na przykład jeśli tak spojrzymy na szerzej, dominujące głosy w sondażach opinii publicznej wskazują na to, że Izrael tą konfrontację tak naprawdę szerszą, tak, nie tyle z Hezbollahem, co z Iranem, przegrał, tak, więc w tym momencie w tym momencie tak naprawdę też przekłada się jakoś na sytuację w konfliktu w Libanie. Netanyahu obiecał wielokrotnie, tak, że ten północny przeciwnik, tak, został już pokonany, tak, że naprawdę ten sukces jest blisko, ale tak naprawdę no, widać pewnego rodzaju permanentny konflikt i to też może mieć znaczenie w wyborach, no bo też głosy z północy, no to jest kilka szabel w Knesecie, a to może być decydujące, jeśli chodzi o tak naprawdę kto stworzy przyszły rząd.
1: No bo też można mieć, prawda, słuchając premiera Netanyahu, taki rozdźwięk, prawda, z jednej strony mówi, że odnieśliśmy sukces i Hezbollah został rozbity, a z drugiej strony mówi, że cały czas musimy walczyć.
0: Dokładnie, więc tutaj jakby pewnego rodzaju no, spin polityczny jest nieunikniony, a tak naprawdę no, to, co jest pewne, to są chociażby koszty, tak, bo widzimy, że straty, jakie Izrael ponosi w tej konfrontacji z Libanem, tak, są no, dużo większe, może nie jeśli chodzi o liczbę absolutnie zabitych, tak, ale jakby o częstotliwość, o skalę, o też jakby pewnego rodzaju związane ręce, jeśli chodzi o właśnie tą amerykańską presję, no to jest dużo bardziej jednak dla nich kosztowne niż jeszcze ta konfrontacja z 2024 roku. Nie ma już tego powabu operacji pagerowej, prawda, tego sukcesu takiego wywiadowczego.
1: Spektakularnego.
0: Tu widać też, że Hezbollah też jakby stara się odbić sobie tą klęskę z pełną też jakby, z pełnym wsparciem Iranu, tak, który tutaj widzi, że rozgrywając trochę Izrael przeciwko Amerykanom, jest w stanie tak naprawdę osiągnąć naprawdę duży strategiczny sukces.
1: Sukces. Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: I jeszcze Rosja. Moskwianie nie otrząsnęli się wciąż po czwartkowym ataku ukraińskich dronów, a już kremlowska propaganda grozi im represjami za publikację zdjęć i filmów.
1: Okazało się też, że pozujący na ojca narodu Władimir Putin nie zadbał o to, żeby mieszkańców stolicy Rosji uprzedzono o nadlatujących dronach i wskazano miejsca ukrycia. A szczegóły na ten temat zna Maciej Jastrzębski.
4: To był dla mieszkańców Moskwy nieoczekiwany i tragiczny poranek. Czwartek, 18 dzień czerwca 2026 roku zapamiętają na długo i niewykluczone, że u części z nich tamte wydarzenia zmieniły ocenę postępowania Władimira Putina. Pokrywa od zbiornika z paliwem odrywa się, leci w górę i spada w zwolnionym tempie. To rafineria w Kapotnie. Mieszkam około 13 km od rafinerii i pierwszy raz słyszałem tak głośne huki wybuchów. I trwało to prawie półtorej godziny. Eksplozja za eksplozją, a co najmniej 3 godziny rozwiewał się dym powstały po tym ataku. Tak opisują sytuację dziennikarze telewizji Deszcz, którzy zebrali internetowe filmy i zdjęcia dokumentujące atak ukraińskich dronów. Takich dowodów tego, co się stało, były tysiące. Z wypowiedzi Moskwian wynika, że byli przerażeni, ale zamiast słów uspokojenia dostali zimny prysznic z groźbami od kremlowskich propagandystów. Tak mówił w swoim programie radiowym Władimir Sołowiow, jeden z czołowych rosyjskich propagandystów. Sam fakt publikacji wideo i zdjęć jest wystarczającą podstawą, aby ludzi, którzy to zrobili i opublikowali, wsadzić do więzienia. Niemal w tym samym czasie policja wezwała jednego z blogerów na przesłuchanie za publikację wideo i zdjęć dokumentujących uderzenie ukraińskich dronów w rafinerię w Kapotnie. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak powiedział w niezależnym kanale Breakfast Show, że naloty są jedynym sposobem na uzmysłowienie Władimirowi Putinowi, że czas zakończyć wojnę.
5: No, jakie
4: inne instrumenty wpływania na sytuację jeszcze mamy? To jest argument. Jeśli nie dla niego, to dla tych wszystkich, którzy chcą mieszkać i pracować w Rosji. To jest argument. Władze Rosji zareagowały groźbami wobec Ukrainy i zapowiedzią nalotów odwetowych. To zdaniem komentatorów niezależnych świadczy o tym, że Władimir Putin nie wie, co dzieje się na froncie i nie jest gotów do negocjacji pokojowych.
2: Polska i świat.
3: Na koniec magazynu Kultura. Prezentacja najlepszych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku. Emocjonujące słuchowiska na żywo, spotkania z gwiazdami, koncerty, wystawy czy warsztaty.
1: W Sopocie rozpoczęło się wielkie 4-dniowe święto teatru radiowego i telewizyjnego. 25. Festiwal Dwa Teatry. O szczegółach Dorota Piotrowska.
6: Festiwal od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem Sopocian i przyjezdnych.
7: Ja jestem z Rzeszowa.
8: Ja jestem z Krosna.
7: Ponieważ słucham Radia Jedynki i tam było to reklamowane.
6: Słuchowisk

0: też pani słucha?
1: Oczywiście słucham wiec radiowych regularnie. Słuchanie na pewno wymaga wyobraźni dłużej.
2: Jesteśmy właściwie fanami rozmowy, spotkania z twórcami, z gwiazdami. Zawsze to jest wielka dla nas atrakcja i przeżycie. Móc na żywo widzieć te osoby.
0: Jedną z atrakcji pierwszego dnia festiwalu było słuchowisko na żywo Nasze końce świata Agaty Biziuk. W Teatrze Atelier przed publicznością wystąpiły między innymi Ewa Konstancja Bułhak i Sara Lityńska.
3: Dla mnie po prostu Teatr Polskiego Radia i możliwość występowania tutaj to jest zawsze święto. Ze względu na to, że to jest taki najprawdziwszy teatr wyobraźni.
4: Jest to bardzo zawsze wzruszające właśnie to spotkanie z widzami, którzy przychodzą nas słuchać. Tam się nic więcej nie dzieje, tam nie ma żadnych fajerwerków, kostiumów, czegoś.
0: Wieczorem podczas gali otwarcia wielkie nagrody festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje i całokształt twórczości w Teatrze Telewizji Polskiej oraz Teatrze Polskiego Radia otrzymali znakomici aktorzy Danuta Stenka i Andrzej Seweryn.
5: Kiedy patrzę wstecz, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy w obu tych teatrach.
6: Nasza praca, jakkolwiek by nie była pozytywnie oceniana, jest oceną pracy zespołowej. A w tym zespole ogromną rolę odgrywają reżyserzy i autorzy.
0: W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody walczy 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych. Laureatów poznamy w poniedziałek.
7: I tą relacją z Sopotu kończymy magazyn Polska i Świat, ale jeszcze krótko o tym, co jutro czeka nas w pogodzie.
8: A jutro na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, a miejscami nawet gradem. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum do 34, tam będzie najcieplej na zachodzie.
7: No i na dziś to już wszystko. Michał Strzałkowski
8: i Magdalena Skajewska. Mówimy państwu do usłyszenia.
9: Jedynka. Polskie Radio.
7: Już za chwilę kronika sportowa. Andrzej Grabowski na stanowisku. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
7: Sporo mundialu, rzecz jasna, ale i fani koszykówki dziś emocje w Polsce mogli przeżywać.
10: Zdecydowanie i powiemy państwu o tym, ile w koszykówce znaczy sekunda, a znaczy naprawdę bardzo, bardzo
7: więcej
10: dużo
7: niż w radiu?
10: Myślę, że tak. To się wydaje wręcz niebywałe, a już zwłaszcza 8 sekund w koszykówce, bo to nie jest czas netto, właśnie czas gry netto, a do tego dochodzą jeszcze decyzje trenerów. To bardzo skomplikowana tak, dyscyplina.
7: W koszykówce kilkanaście sekund potrafi trwać naprawdę długo.
10: 20 minut na
7: tak jest. O koszykówce i o piłce nożnej i o innych sportach Andrzej Grabowski w kronice sportowej. To cóż, zapraszamy.
11: Kronika sportowa.
10: A na start oczywiście na mundial, na początek mecz drużyn anglojęzycznych.
12: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
10: A na start oczywiście na mundial, jak już wspomnieliśmy. Do miasta, które jest stolicą grunge'u, znanym też ze słynnego filmu z bezsennością w tle. Mówimy oczywiście o Seattle, gdzie od 21 Amerykanie grają z Australijczykami. Na to spotkanie uważnie spogląda Tomasz Kowalczyk.
13: Dobry wieczór. Nikt tutaj nie jest senny w Seattle. Na 15 minut przed końcem Amerykanie prowadzą z Australijczykami 2-0. Dobrze się to dla nich wszystko zaczęło w pierwszej połowie. W 11 minucie objęli prowadzenie, strzał zza pola karnego. Piłka odbija się od obrońców reprezentacji Australii. Zmyła bramkarza Australijczyków Bejcza, który już praktycznie kładł się, żeby odbijać piłkę. Nie zdążył na tyle szybko wstać, żeby tutaj ta piłka nie została wstrzelona do siatki przez Freemana. No i była kapitalna bramka też po akcji z lewej strony. No któż by inny, Balogun kapitalnie lewą stroną dośrodkował w pole karne, no a tam piłkę do własnej siatki wpakował Burgess, a zatem 2-0, 14 minut do zakończenia tego spotkania.
10: Stadion wypełniony, ale czy Amerykanów pochłania miłość do sokera i czy tym mundialem żyją? Pytamy o to naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Janku, kłaniamy ci się.
14: Można najprościej odpowiedzieć, co mecz to lepiej. Pierwsze spotkanie Amerykanów na Mistrzostwach Świata przeciwko Paragwajowi.

0: obejrzało blisko 26 milionów widzów i to więcej niż na przykład decydujące spotkanie finału NBA, bo tam 24 miliona, przecież koszykówka to jest zdecydowanie bardziej narodowy sport niż piłka nożna. Co ciekawe, to najprawdopodobniej, jeżeli tak spotkanie dalej się potoczy, będzie drugie zwycięstwo w grupie na Mistrzostwach Świata Amerykanów, a proszę sobie wyobrazić, że Amerykanie dwa mecze w grupie po raz ostatni na mundialu wygrali, uwaga, w 1930 roku, czyli prawie 100 lat temu. Wszystkie strefy kibica, które w Stanach Zjednoczonych utworzono w tych głównych punktach od Nowego Jorku po Los Angeles, Miami, praktycznie są pełne. Korzystają też organizatorzy tych wydarzeń na tym, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Juneteenth, czyli połowa amerykańskich stanów, obchodzi to święto, dosyć nowe święto i na przykład budżetówka czy sektor finansowy ma dzisiaj wolne i to sprzyja, że można ten mecz oglądać i im większy sukces będzie reprezentacji gospodarzy, to też widać w liczbach pod względem popularności tego mundialu w Stanach Zjednoczonych.
1: Dodajmy, oprócz tego meczu trwającego USA-Australia, jeszcze dzisiaj trzy mecze. O północy Szkocja zagra z Marokiem, o 2:30 Brazylia z Haiti, a o 5:00 Turcja z Paragwajem. I tak pozwoliliśmy sobie z tego zestawu wyróżnić mecz Brazylii z Haiti. I tutaj właśnie do Janka Pachlowskiego jeszcze pytanie, bo tak, z jednej strony wydawało się, że Brazylia obchodzi cały świat, ale nie do końca, prawda? Bo tutaj ważniejsze w Stanach Haiti.
0: To prawda, może nieważniejsze, aczkolwiek bardzo dużo się pisze o tym, co dzieje się w tym kraju. Ja na co dzień mieszkam na Florydzie, właśnie wracam z Atlanty, gdzie wczoraj relacjonowałem Państwu mecz Czechy RPA, ale o Haiti dużo się mówi jako kraju, który dostał się na Mistrzostwa Świata, nie może grać u siebie ze względu na to, co się dzieje, czyli bezpieczeństwo, czyli walki gangów, gangi, którzy w większości opanowały ten kraj, ale proszę sobie wyobrazić, to jest ta dobra informacja, że podczas mundialu, podczas gry reprezentacji Haiti nawet przestają ze sobą rywalizować gangi. Tak więc to jest ten dobry wpływ piłki nożnej na to, co dzieje się w Haiti. A Haiti to jest jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Nawet nie wiem, czy te ostatnie wskaźniki PKB nie pokazują, że w Haiti te PKB jest najmniejsze po prostu ze wszystkich krajów na świecie.
1: Jan Pachlowski, pięknie Jankowi dziękujemy i na chwilkę mundialowo odejdziemy od tego, co dziś.
2: Mundial w jedynce.
1: Wczoraj, przypomnijmy, kilka spotkań. Szwajcarzy wygrali z Bośniakami 4-1, Kanadyjczycy 6-0 z Katarczykami, a pierwszą drużyną pełną miejsca w fazie pucharowej są Meksykanie. Oni 1-0 pokonali Koreańczyków. Filip Jastrzębski zapatrzył się jednak na inny wczorajszy mecz i stąd ta refleksja.
3: Czy czasami wyobrażają sobie Państwo, jakby to było, gdyby na Mistrzostwach Świata grała reprezentacja Polski? Bo ja niestety często, ale skrzywdzony bolesnymi mundialowymi doświadczeniami XXI wieku wcale nie wyobrażam sobie, że Robert Lewandowski 19 lipca w New Jersey wznosi ku niebu Puchar Świata. Wyobrażenia są raczej fatalne, bo nie ma żadnych podstaw, by miały być inne. I tak patrząc na reprezentację Czech, można dojść do wniosku, że nasi południowi sąsiedzi, solidaryzując się z nami, zaliczają właśnie występ imienia reprezentacji Polski. Znamy to przecież doskonale. W meczu otwarcia porażka z Koreańczykami. Następnie słabiutka drużyna RPA i tylko remis w meczu o wszystko. Okazuje się jednak, że trzeci mecz z Meksykiem też będzie o wszystko, a nie o honor, choć szanse są już niewielkie. Styl gry Czechów też znajomy. Laga na napastnika, nudny futbol, raczej bez pomysłu. Na potwierdzenie tezy o uderzających podobieństwach między naszymi drużynami przytoczę jeszcze słowa czeskiego trenera Mirosława Koupka po zremisowanym na własne życzenie meczu z RPA. Oceniam ten występ pozytywnie. Mamy na czym budować. Przeanalizujemy ten mecz i wyciągniemy wnioski.
4: Tato! Nasi są! Nasi!
5: Nasi? Aha! Widzę, ty ze wszystkim zdurniał już, no!
4: Przecież to Muśka. Kargulowa, kargule tu są!
1: Bośniacy z kolei, jak już Państwo wiedzą, nie radzą sobie w tym turnieju zbyt dobrze. Choć też, co to kryć, wielkich oczekiwań przed mistrzostwami nie mieli, więc pewnie ten punkt w dwóch meczach ich nie zniechęca, a szans wciąż przecież nie zamyka. Bośnia, dla której to dopiero drugi mundial w historii, więc absolutnie pochłonięta jest turniejową gorączką, również muzycznie. 15 lat temu zespół Dubioza Collective wydał utwór USA, ironicznie opowiadający o amerykańskim bośniackim śnie, a właściwie o rozczarowaniu tymże. Aż piosenka niedawno odżyła po tym, jak Bośniacy zakwalifikowali się na mundial. Autorzy więc przepisali tekst, nagrali utwór raz jeszcze i brzmi to tak.

0: miliona ludzi, a w 3 tygodnie na YouTubie ten utwór wyświetlono 3 miliony 400 tysięcy razy. Z internetu ponownie do Seattle, USA, Australia i Tomasz Kowalczyk.
1: 9 minut do zakończenia tego spotkania i ten amerykański sen o 2 zwycięstwach z rzędu trwa dalej. 2-0 prowadzą grę. Przeważają, jeżeli chodzi o podchodzenie pod pole karne rywali. Są częściej przy piłce i chociaż dziś matematycznie awansu do 1/16 finału sobie nie zapewnią, tak jak Meksyk, to jednak Amerykanie naprawdę na dobrej drodze do tej fazy pucharowej i musiałaby się stać jakaś katastrofa, żeby w niej nie zagrali, więc chociaż formalnie to się dziś nie wydarzy, to jednak praktycznie Stany będą dzisiaj na pewno świętować do białego rana albo do późnej nocy, można by raczej tak powiedzieć. 8 minut do końca meczu Stany Zjednoczone, Australia 2-0.
0: A my na chwilkę od mundialu odetchnijmy.
2: Studio Mundial w Jedynce.
0: W Ekstraklasie koszykarzy jeszcze mistrza Polski nie ma, a decydujący mecz w niedzielę w Warszawie. Za Stal Zielona Góra wygrał bowiem z Legią Warszawa i w serii o Mistrzostwo Polski jest remis. I właśnie teraz powiemy Państwu, ile znaczy sekunda, a już 8 to naprawdę zmienia wszystko. Grzegorz Nowaczyk, w studiu słuchamy.
3: Dobry wieczór. Miałem opowiadać kwarta po kwarcie, co działo się w tym meczu, ale to wszystko nieważne, co się działo w pierwszej, w drugiej, w trzeciej. Tam prowadził Za Stal Zielona Góra i na 4 minuty przed końcem to prowadzenie stracił. Tam za 2 punkty. Tam 2 punkty prowadzenia Legii i od tego czasu zaczęły się nerwy. Nerwy no, niebotyczne już w samej końcówce. Na 8 sekund przed końcem tego meczu Legia prowadziła 1 punktem. No i została już tylko sekunda za Stalowi. Nikt chyba w Warszawie nie wierzył w to, że będą mogli tutaj stracić punkty. O czas poprosił Arkadiusz Miłoszewski, trener za Stalu. Jego zawodnicy chyba też nie do końca wierzyli w to, że da się tutaj jeszcze coś zrobić, ale jednak piłka powędrowała do Garrisona, ten odważnym, no szalonym wręcz rzutem za 3 punkty dał zwycięstwo zielonogórzanom, no i dzięki temu Za Stal przedłużył jeszcze szansę na to, żeby zdobyć złoty medal, bo przegrywał do tej pory 2-3, a po dzisiejszym meczu remis, no i tak jak już wspominałeś, ten decydujący o złotym medalu mecz w niedzielę w Warszawie.
0: Ten ostatni rzut to przypominał trochę kosmiczny mecz, ten słynny film z Michaelem Jordanem, to naprawdę robiło duże wrażenie, ale też swoją drogą przecież moglibyśmy długo jeszcze mówić o tym, jak trenerzy wymieniali się tymi przerwami właściwie co chwilę, ale to chyba nam czasu nie starczy.
3: Tak, tak, to na pewno w koszykówce jest tego trochę za dużo, ale no jest to bardzo ważny element gry w tym sporcie.
0: Grzegorz Nowaczyk, pięknie dziękujemy. W żużlowej Ekstralidze Włókniarz Częstochowa przegrał z Unią Leszno, Stal Gorzów wygrała z GKM-em Grudziądz, liderem wciąż GKM. W Dosze wśród gwiazd Natalia Bukowiecka, która w lekkoatletycznej diamentowej lidze druga na 400 metrów. Czas 50,1 sekundy. Najlepszy Natalii w tym sezonie. Wygrała bardzo wyraźnie Mary Lady Paulino z Dominikany. W kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii trzeci dzień to szansa dla sprinterów. Wśród kobiet najlepsza Brytyjka Zoe Bakstedt. 6. finiszowała Marta Lach. W całym wyścigu bez zmian, czyli na 6. miejscu Katarzyna Niewiadoma. A do zakończenia jeszcze 2 etapy. Wśród mężczyzn po udanej ucieczce wygrał Ekwadorczyk Narvaez Michał Kwiatkowski. W peletonie Kwiatkowski, który wraca po kontuzji, po kilkumiesięcznej przerwie, w całym wyścigu jest na miejscu odległym. Liderem, dodajmy niezmiennie, Słoweniec Pogacar. Na szermierczych mistrzostwach Europy we Francji wczoraj 2 polskie medale, dziś spokojniej. 6. miejsce szablistek, 8. szpadzistów. W kronice sportowej w radiowej Jedynce jeszcze ciekawy gość. Siatkarz Mikołaj Sawicki po nieuzasadnionych zarzutach o stosowanie dopingu stracił rok kariery, ale wrócił i to na dobre, bo do reprezentacji Polski. Na rozmowę zaprasza Marek Grzechowski.
4: Mikołaj Sawicki, przyjmujący Bogdanki Luk Lublin. Kadra to jest trudne wyzwanie dla ciebie, szczególnie po ciężkim ostatnim okresie. Jak sobie z tym dajesz radę i czy już coraz lepiej fizycznie, mentalnie, jak to wygląda?
5: Myślę, że jest całkiem nieźle. Drobne jakieś kontuzje się pojawiły, ale mi się wydaje właśnie spowodowane tą długą przerwą, bez porządnego treningu. Fizycznie jest coraz lepiej, mentalnie nadal mam swoje lepsze i słabsze momenty, no ale wydaje mi się, że już jest w miarę stabilnie.

0: Jak wiadomo, wróciłem w takim momencie, że na hali już nie było czasu na przygotowanie, trzeba było od razu wejść i grać. Nie było lekko na początku.
1: Mówisz też, że mentalnie to nie było łatwe, że cały czas to jednak jest jakaś trauma, która siedzi.
0: No tak, no to jednak było ryzyko, że zabiorą mi całą moją karierę, więc to na pewno gdzieś tam siedzi, na pewno odczuwam jeszcze tego skutki. No ale co, trzeba się w końcu zebrać do kupy, przełamać i wrócić do porządnego grania.
1: Musiałeś korzystać, czy musisz z rad psychologa? Szukasz takich opcji?
0: Miałem swojego lekarza, też musieliśmy włączyć farmakologię przez ten okres zawieszenia. Trochę mi pomogło, myślę, że to mogło też przeważyć to, że walczyłem do końca.
1: Na ile ci pomogło? Ja sądzę, że to musiało być duże wsparcie, to, że wróciłeś do składu jeszcze na koniec sezonu.
0: Mentalnie to pomogło, ale ja to byłem jeszcze w takiej euforii po tym odwieszeniu, że nie bardzo zważałem na wynik. Ja się po prostu starałem cieszyć siatkówką na tyle, ile mogę i to, czy zagram, czy nie zagram, cieszyłem się, że w ogóle mogę trenować.
1: Czy będziesz podejmował kroki prawne, czy już wiadomo, co dalej?
0: Dopinamy szczegóły z prawnikiem, jakieś kroki prawne na pewno będą podejmowane. Na szczegóły jeszcze za wcześnie, sprawa formalnie się niestety jeszcze nie zakończyła, co jest bardzo dziwne. Wyrok już zapadł, oczywiście zostałem uniewinniony, ale żeby formalnie wszystko zakończyć, muszę dostać uzasadnienie wyroku, na które jeszcze czekam.
1: Bardzo ważne w tym powrocie było to, że trener Grbicz na ciebie postawił, że cię powołał.
0: Dał mi przestrzeń do treningu i to mnie bardzo cieszy.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Do futbolu wracając, powiemy o zmianach. Z Legii Warszawa odchodzi jej najbardziej utytułowany gracz w historii, 38-letni Artur Jędrzejczyk. Choć ostatnio Jędrzejczyk był już tylko rezerwowym, a Legia, dodajmy, nie przedłużyła z nim umowy. Do Lecha Poznań przychodzi irański skrzydłowy Alahyar Saidamanes. Ma 24 lata, w życiorysie kilka klubów z Turcji, Anglii czy Ukrainy, a ostatnio grę w lidze belgijskiej w Westerlo. Kilka razy wystąpił też w kadrze Iranu. W Beniaminku w wieczystej Kraków grać będzie Ben Lederman. Do Polski wraca po rocznej przerwie. Z Radomiaka odchodzi trener Bruno Baltazar, którego drugie podejście do pracy w Radomiu było krótkie, bo niespełna 3-miesięczne. Do Dynama Kijów wraca zaś obrońca reprezentacji Polski Tomasz Kędziora, przez ostatnie 3 lata grający w PAOK-u Saloniki. Na koniec zatem raz jeszcze Stany i piłkarskie Mistrzostwa Świata i powoli kończący się mecz Amerykanów z Australijczykami. Wszystko uważnie śledzi Tomasz Kowalczyk.
4: 2 minuty do zakończenia tego spotkania. Amerykanie wciąż prowadzą 2-0. Była dobra szansa Australijczyków. W polu karnym mijało się właściwie 3 piłkarzy w żółtych koszulkach i żółtych spodenkach z piłką zagraną od lewej strony, ale żaden nie potrafił zmieścić piłki w siatce. A zatem wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone z kompletem 6 punktów będą tutaj brylować w tej swojej grupie, będą naprawdę w świetnym położeniu, będą liderem po tym spotkaniu, bo dziś dzięki temu, że w 11 minucie trafili do siatki rywali, kiedy to samobójcze trafienie Burgessa po akcji Baloguna i w 43 minucie trafili po raz drugi, kiedy Freeman dopadł do piłki odbitej przez bramkarza i głową zmieścił ją w siatce. Sędzia oczywiście tutaj musiał się jeszcze wspomóc wideoweryfikacją, bo z boiska był pokazany spalony, ale po tym jak wspomogli go arbitrzy VAR, gol jakże słusznie został zaliczony. Tutaj już dobiega końca 90 minuta tego spotkania. Zobaczymy za chwilkę tablicę z doliczonym czasem gry, ale ten doliczony czas raczej nic nie zmieni. Stany Zjednoczone, Australia 2-0.
3: Wojciech Błoński, Grzegorz Nowaczyk i Andrzej Grabowski, kłaniamy się. Tak dobiega końca kronika sportowa.
5: Kronika sportowa.
2: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią

0: systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Kamil Olak, zapraszam na ostatnie dziś wieści z dróg w radiowej jedynce. Trwają problemy na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Rybnika, węzłem Dębieńsko. Na 12 kilometrze trwa akcja strażaków, gaszą pożar auta osobowego i są problemy w kierunku Łodzi. Jezdnia jest tam zwężona, zablokowany jest jeden pas. Cały czas problemy z przejazdem, także na trasie S8 w Łódzkiem. Pomiędzy węzłem Podkonice a węzłem Rawa Mazowiecka Południe. Na 377 kilometrze zablokowany jest wciąż jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. To po kolizji samochodu dostawczego i dwóch aut osobowych. Drogowcy spowalniają nas tej nocy, tego wieczora w zasadzie na autostradzie A4. Jeszcze przez godzinę pracują między węzłem Opole Zachód a węzłem Kędzierzyn-Koźle. Na jezdni w kierunku Wrocławia. Prędkość jest ograniczona do 100 km na godzinę. Dłużej, bo do godziny 7 rano potrwają prace w okolicach Koszalina. Na trasie S6 na węźle Koszalin Północ, a natomiast na trasie S11 na węźle Koszalin Zachód. Wymieniane jest tam oznakowanie poziome jezdni i w obu tych przypadkach do jutra, do godziny 7 rano, prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Drogowców spotkamy też m.in. tej nocy na Krajowej 8 w Dolnośląskiem, w Łagiewnikach i tam do godziny 6 rano prędkość jest także ograniczona do 40 km na godzinę.
9: Jest 23. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent podkreślił, że jest to reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak jeszcze tłumaczył swoją decyzję o tym Przemysław Lis.
10: W opublikowanym nagraniu Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił również, że polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy.
11: Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania.
10: Do sprawy odniósł się wiceminister nauki Andrzej Szeptycki, który na antenie TVP Info zaznaczył, że decyzję prezydenta należy rozpatrywać, biorąc pod uwagę spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Załęskiego.
12: Pokazało, że mimo tego kryzysu nasze relacje są dla obu państw ważne.
10: Głos w sprawie zabrał również szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który napisał, że, tu cytat, decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa. Przemysław Lis, Polskie Radio.
9: Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w kwietniu 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Rafał Trzaskowski komentuje doniesienia o tym, że wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. Portal Zero.pl napisał, że prezydenta Warszawy miał zaalarmować rok temu były ordynator tego szpitala. Ratusz twierdzi, że nie wpłynęło oficjalne pismo w tej sprawie, a sam Rafał Trzaskowski w

0: mediach społecznościowych tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Pełne wyjaśnienie afery Szpitala Południowego zapowiada premier. Na konferencji w Brukseli Donald Tusk zapewniał, że sprawa nie zostanie zignorowana.
1: Ponieważ mamy jedną sprawę w sądzie, drugą zajął się prokurator, będzie kontrola NIK-u, jest audyt prowadzony przez miasto Warszawa, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan. Niezależnie od tego, kogo to ma kosztować, musi być wyjaśnione do samego końca.
0: Po aferze cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany, a młody lekarz, który miał zarobić 1,5 miliona złotych, zwrócił szpitalowi 500 tysięcy. Zrezygnował też z mandatu radnego. Sprzątanie po burzach w Wielkopolsce. Strażacy interweniowali prawie 400 razy. Jedna osoba została ranna, mówi aspirant Martin Halasz z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Lesznie, gdzie jedna osoba została przygniecona przez drzewo. To był nastolatek. Strażacy uwolnili osobę poszkodowaną spod konaru i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego. Interwencje prowadzone są również w Nowym Tomyślu, gdzie doszło do zalania szpitala.
0: Część mieszkańców okolic Mosiny i Puszczykowa po burzach nie ma prądu. Na jutro po nawet 35-stopniowych upałach synoptycy też zapowiadają burze. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że służby są w pełnej gotowości. Poważny wypadek kolejowy na północ od Londynu. Pod Bedford zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Są ranni.
3: Do wypadku doszło wieczorem w godzinach szczytu. Brytyjska Policja Transportowa potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o zderzeniu dwóch pociągów w rejonie Bedford. Według brytyjskich mediów oba składy należą do przewoźnika East Midlands i jechały w stronę Londynu. Jeden z pociągów uderzył w tył drugiego. Pasażerowie mówili o silnym szarpnięciu i nagłym zatrzymaniu składu. Jeden z nich napisał w mediach społecznościowych, że nie było wcześniejszego hamowania ani żadnego ostrzeżenia. Na miejscu zderzenia pociągów trwała duża akcja ratunkowa. Na miejscu są karetki, straż pożarna, policja i śmigłowce ratunkowe. Pracują tam także specjalistyczne zespoły medyczne. Ratownicy udzielają pomocy pasażerom, a policja zabezpiecza teren po wypadku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Maryla Rodowicz, Doda, Izabela Trojanowska, Big Day, formacja Nieżywych Schabów, a także Michał Szpak. Plejada Gwiazd pojawi się jutro na naszej scenie w Bielsku-Białej na pierwszym koncercie Lata z Radiem. Michał Szpak wykona utwór ze swojego najnowszego singla Maj.
5: To będzie w ogóle premierowe wykonanie mojego premierowego nowego utworu Maj na dużej scenie, więc trochę się nie mogę tego doczekać, trochę mnie to stresuje, ale cóż, podjąłem tę rękawicę, więc będę musiał sprostać wyzwaniu.
0: Pierwsze wydanie audycji Lato z Radiem jutro w 1 o 9. I jeszcze mundial, zakończył się pierwszy piątkowy mecz na piłkarskich mistrzostwach świata. Amerykanie wygrali z Australijczykami 2-0. Przed nami jeszcze 3 spotkania. Następne o północy. Szkocja zagra z Marokiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy na zachodzie deszcz i burze, miejscami możliwy także grad. Temperatura minimalna od 12 stopni na północnym wschodzie, 16 w centrum, do 20 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie 1007 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Jutro od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczne spotkania.
4: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Zapraszam na copiątkowe muzyczne spotkania, w których dzisiaj powracamy na scenę konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja i Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja 2026, w którym Grand Prix, ale także Nagrodę Publiczności Burza Braw zdobyła Karolina Matuszkiewicz. Skrzypaczka, fidelistka związana ze światem muzyki klasycznej, ale także muzyki folkowej. Nagrodzona została za wirtuozerię, duchową głębię i niezależność myślenia. Karolina Matuszkiewicz gra na fidelach kolanowych, czyli na fideli płockiej i na suce biłgorajskiej, czyli takich charakterystycznych polskich instrumentach ludowych, które dopiero w ostatnich dekadach na dobrą sprawę zostały zrekonstruowane i powoli, ale stabilnie przenikają do świata polskiej muzyki tradycyjnej i folkowej. Karolina Matuszkiewicz gra na nich repertuar mocno inspirowany muzyką tradycyjną, ale zakorzeniony też w świecie muzyki klasycznej, z którego sama wyrasta. O tym, jak trudno i czy warto zgłaszać się do konkursu muzyki folkowej, o tym, czy trudno jest się przełamać, żeby na scenie takiego festiwalu i konkursu grać solo, a także o tym, co muzycy właśnie jej pokroju, z jej świata mogą robić zawodowo, o tym dzisiaj porozmawiamy z nią w muzycznych spotkaniach. Zapraszam do słuchania.

0: Jak byś teraz oceniła czas po konkursie muzyki folkowej i nowej tradycji 2026? Co to był dla ciebie za czas?
1: Był to bardzo miły czas, wyjątkowy, bo do dzisiaj powoli się zbieram na odpisywanie na wiadomości i SMS-y. Bardzo było to budujące, że tyle dostałam wiadomości SMS-owych, komentarzy, że tyle ludzi jakby było ze mną w tym czasie. To było niesamowite, bo idąc na ten konkurs, bardziej chciałam zrobić coś dla siebie, bo to, żeby wyjść samemu na scenę, to jest głównie zmierzenie się z własnymi lękami, niedowartościowaniem, brakiem takim trochę też wiary w to, że to może się podobać. I jak dostałam takie docenienie ze strony nie tylko komisji, ale też publiki, to było to dla mnie przede wszystkim wzruszające. No i to trochę trwa. Wiadomo, że emocje już opadły. Nie ma już jakby takiego fejmu, że to chwila wyskakiwało mi w internecie i tu i tam i siam z każdej strony. Teraz tego nie ma, ale...

0: pojawiła się motywacja też, żeby no to teraz już muszę przysiąść do tej płyty, już muszę zrobić więcej programu. I gdzieś tam pojawiają się plany, myśli w głowie, żeby stronę internetową rozbudować.
1: A powiedz, bo też przy okazji tych informacji, które nagle się tak intensywnie zaczęły pojawiać przy twoim nazwisku, no to się zaczęły też pojawiać nazwy instrumentów, na których grasz. To są fidele kolanowe, to są instrumenty, można powiedzieć, tradycyjne polskie, ale też dość egzotyczne, jeżeli chodzi o naszą świadomość powszechną. Więc przypomnij trochę i powiedz, czym są dla ciebie te instrumenty, jak ty je słyszysz, jak ty w ogóle zaczynałaś też na nich grać.
0: Jest to dla mnie nadal coś bardzo ciekawego i unikatowego. Na przykład, jak mam okazję trzymać nową fidel czy nową sukę, to nagle otwierają się przede mną jakieś takie obszary kreatywności, że o, ciekawa barwa, o, inna, bo te instrumenty, każdy z nich jest unikatowy. Robi je Hubert Połoniewicz głównie i uważam go za mistrza, bo to z jaką precyzją też podchodzi do tego. Więc jak się zamawia u niego instrument, no to czeka się na niego kilka miesięcy i do końca nie wiadomo, jaki wyjdzie. Nawet jak się umawia na brzozowe drewno czy orzechowe, to nigdy się nie wie, jaki to wyjdzie egzemplarz, jaką będzie miał barwę. Później takie obywanie się z tym instrumentem, raz, że pobudza te obszary kreatywności. I też jak na tym instrumencie grać, żeby wydobyć z niego jak najwięcej walorów. No bo na przykład skrzypce czy wiolonczele to dość popularny jednak instrument i ma się tą możliwość, że można pojechać do jednego, drugiego, trzeciego twórcy bądź od kogoś odkupić, porównać sobie i znaleźć coś, co przypasuje gustowi. Zaś tutaj do końca nie ma tej możliwości, bo nadal tych instrumentów nie ma wiele. I jak się zamawia, no to ten jedyny i trzeba później na nim próbować grać najlepiej, jak się potrafi,

ty jako laureatka Grand Prix, teraz konkursu muzyki folkowej, to trzeba podkreślić, że jesteś pierwszą tego typu laureatką w historii festiwalu, który teraz odbył się już 27 raz. Pierwsze takie Grand Prix, solowy artysta, solowa artystka, solo na instrumencie też tak sota akustycznie. Więc to jest ciekawe, że zaczęłaś od tego, że się człowiek konfrontuje ze stresami, z lękami. Wyjście solowe, jaki to był dla ciebie stres i też jakie wyzwanie?

Szczerze mówiąc, całe lata edukacji muzycznej, tej klasycznej, wyjście z solo kojarzyło mi się z ogromnym stresem. No tak wyglądają studia muzyczne, że ćwiczy się pół roku nad jakimś, nie wiem, repertuarem koncertowym, po czym wychodzi się na egzamin i często nawet komisja nie pozwala zagrać całego tego repertuaru, nad którym się pracuje, i dają ocenę. Więc jest to taki stres, że ćwiczysz, po to, żeby wyjść i jeszcze do końca nie wiesz, czy zostaniesz wysłuchany i jeszcze dadzą ocenę, więc musisz być precyzyjny od początku do końca. I to jest chyba największy taki mój lęk po tej przygodzie ze światem klasycznym, że edukacja jakby no, ogranicza, stresuje, że z jednej strony daje nam możliwości ogromne, a z drugiej strony przez sam system nie za bardzo jest chęć, żeby to słuchać. I ja właśnie się wyrwałam, bo pomyślałam, że fajnie jest przenosić tą swoją wrażliwość, czy też taką precyzyjność gdzieś w myśleniu, w kreowaniu fraz, ale na instrumenty ludowe, że to jest trudne, żeby grać interesująco. To na każdym instrumencie w sumie, że można wygrywać wszelkie gamki, pokazywać wirtuozerię, ale żeby jeszcze było to drugie, żeby zainteresować i zainteresować od pierwszych nut. To jest chyba największym takim wyzwaniem. Ktoś wychodząc, czy to sam, czy z zespołem, potrafił zainteresować, ale od pierwszych nut. Przykuć uwagę, żeby to było jakieś. Ale gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że to jest chyba najważniejszy konkurs taki, no w Polsce właśnie nowa tradycja, bo już będąc studentką fideli i suki na fidelach kolanowych, bardzo chciałam w tym konkursie wziąć udział. Tylko cały czas miałam gdzieś w ambicji, że zrobię to z zespołem. Raz udało nam się zagrać z taboretem, to były moje początki grania na w sumie tych instrumentach paznokciowych. Ale jakoś cały czas nie wierzyłam w to, że ja sama bym potrafiła. Taka jest prawda, że chyba 4 razy startowałam do tego konkursu. A to z kwartetem, nie przyjęto nas. Później z triem, też nie przyjęto. Myślę, no to spróbuję jeszcze w duecie. Wydawało mi się to już takie właśnie kompletne, już takie dopracowane, już, że świetnie to brzmi. I nadal się nie dostaliśmy. I tak mi było przykro, że stwierdziłam, że ja się nie nadaję na żadne konkursy, nie powinnam brać w nich udział, po co ja się przejmuję. Tak naprawdę chciałam się po prostu pojawić na tym konkursie. Też uważam, że fajnie jest pokazywać sukę biłgorajską, fidel płocką jako te prastare instrumenty polskie, teraz, które już urosły do rangi instrumentów tradycyjnych, żeby gdzieś tam tą świadomość pokazywać. Jednocześnie jestem świadoma tego, że nie jestem takim folkowym muzykiem, tylko no bardziej gdzieś tam w myśleniu klasycznym, ale bardzo mocno czerpiącym inspirację z folkloru. No niemniej dostałam kilka sygnałów po tym, jak się nie dostałam w zeszłym roku, nie przeszłam tych preselekcji, że powinnam spróbować sama, że czego ja się boję, że to jest fajne. No i mnie finalnie tak i mąż mocno zmotywował, pchnął do tego, żebym jednak ostatni raz spróbowała wziąć udział w konkursie nowej tradycji, ale sama, z tym tak jak ja to czuję, jak ja to widzę, a nie, że licząc na zespoły. No ale też w pracy właśnie, więc tych kilka głosów gdzieś z zewnątrz i Karolina Cicha też wspierała, żebym spróbowała sama. Więc stwierdziłam, dobra, ostatni raz spróbuję dla siebie samej stanąć do tego konkursu. Co będzie, to będzie, nie mam żadnych oczekiwań. I podejście miałam takie, że jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. No i wysłałam stare nagrania moje. I jak się dostałam, to było wielkie... Raz, że zaskoczenie, bardzo duża radość, ale nadal nie miałam oczekiwań, tylko myślę, co będzie, to będzie, już nie liczyłam na nic więcej, więc tym większe jest moje zaskoczenie, ponieważ nawet po graniu w sobotę wróciłam do domu i z mężem około tej 22 oglądaliśmy online werdykt i tak jak szło coraz wyżej właśnie kto dostał jaką nagrodę, wyczytywanie, to no, mój mąż mówi, Kamil, właśnie, Karolina, coraz wyżej, może jednak się uda. A ja, nie, co ty, już jak nie było teraz, nie było tych gęśli ani... To już nie będzie, na pewno. Jakby. I ogromnie się zdziwiłam, aż się popłakałam, ale tym razem ze szczęścia, że taki był werdykt jeszcze tak pięknie opisany, że za tą duchową głębię. Bo nieraz słyszałam, że wzrusza to moje granie i sama mam taki cel, aby to było jakieś i bardzo za to jestem wdzięczna.

0: tutaj znamy, poznaliśmy cię lepiej w odsłonie solowej, w takiej bardzo szczególnej. Natomiast chciałam cię teraz zapytać o różne projekty i różne strony muzyki, w których ty działasz, bo wspomniałaś i Karolinę Cichą, i wspomniałaś i Nicolę Kołodziejczyka. Chciałam cię zapytać o granie studyjne, granie z zespołami, ale też tworzenie muzyki takiej komercyjnej, na przykład do filmów czy do gier. Jak ty się odnajdujesz w tym właśnie jako muzyk i jako artystka?
1: No tak, faktycznie. Teraz aktualnie no to najbardziej skupiam się na pracy studyjnej, gdzie nagrywam do gry komputerowej. Tak się spełniam w tym. Okazuje się, że jestem bardzo skuteczna w studio nagraniowym i to też mi jakoś dało dużo dowartościowania. Jakby osobiście działam szybko i dość skutecznie, dążę do precyzji. Jeżeli coś nie umiem wykonać, to też mówię o tym otwarcie, że uważam, że to wykona ktoś inny lepiej. I ta praca studyjna jest bardzo fajna, tym bardziej, że mam szansę i śpiewać jako chór operowy, i śpiewać jako ludowe babki. Ale też fajnie, bo okazało się, że umiem komponować muzykę wielowarstwowo, bo dotychczas to, co zaprezentowałam na Nowej Tradycji, to robiłam na własne potrzeby tak od A do Z, jako taka forma bardziej etiudowa, utwór, ale skupiający jakąś technikę, z którą chciałam się uporać w związku z instrumentem, na którym się gra paznokciowo. A tutaj mam tę możliwość, do czego mi otworzył ścieżkę Nicola Kołodziejczyk właśnie, bo on mnie nauczył obsługi programu komputerowego, z czym myślałam, że w życiu sobie nie poradzę, że w ogóle nie jestem do tego stworzona. Nauczył mnie ustawiać sesję, jak dobrze ustawić mikrofon, się nagrywać, na co zwracać uwagę. I okazuje się, że mogę całe takie, wszystkie te instrumenty nagrywać i chóry i jedna osoba, jako jedna osoba potrafię stworzyć jakąś całą kompozycję. Jeszcze dużo pracy przede mną, ale przynajmniej takie minimalistyczne, żeby dobrze się słuchało i to też będzie zawarte nawet w ścieżce dźwiękowej już jako moje kompozycje. Więc tytuł jest już znany. Premiera będzie 3 września teraz, 26 roku, a tytuł The Blood of the Dawnwalker.
0: To są gry komputerowe, czyli jeszcze inne

0: świat muzyczny, ale tworzysz też muzykę do spektakli teatralnych. Na czym się w tej sferze skupiasz i jaka to jest praca dla ciebie właśnie przy spektaklach teatralnych? Czym wiadomo, że sporo muzyków się też para przecież. Wielu sobie właśnie chwali właśnie tę pracę, jak ty odbierasz te spektakle teatralne.
1: Do jednego teatru, Teatr Lalka, to już kilka lat temu z Taboretem wspólnie robiliśmy muzykę, a z kolei w ostatnich latach byłam bardziej muzykiem, który wykonywał muzykę do spektaklu Cztery Pory Miłości w reżyserii Wojtka Czerwińskiego w Teatrze Polskim, to można usłyszeć wciąż. Bardzo dużo tam jest moich instrumentów, moich improwizacji, wokali, z takich rzeczy, gdzie dogrywałam teraz. Akurat trzeci spektakl robiliśmy, też Wojtek Czerwiński poprosił mnie o zrobienie muzyki, ale z racji codzienności takiej dość trudnej, organizacyjnej, ze względu na dzieci, pracę i ten mętlik, no to podzieliłam się z Patrykiem Walczakiem tą pracą, z świetnym kompozytorem i akordeonistą. I zrobiliśmy muzykę do takiej bajki, bardziej baśni bym nawet powiedziała, Gwiezdny Wędrowiec. To było bardzo fajne doświadczenie. Niemniej jeszcze nie zrobiłam takiej muzyki od A do Z do żadnego spektaklu. Jest to na pewno bardzo kreatywne działanie. Takie dość żywe, bo nawet jak jest jakiś zamierzony cel czy fabuła, no to później to się też często zmienia w zależności od tego, co w jaki sposób wychodzi aktorom, albo też co wyjdzie z muzyki i jak to zainspiruje reżysera do kreacji. Więc to jest taki długofalowy proces. No, gram też od ponad roku z zespołem Sutari, z dziewczynami i jest kilka festiwali w Polsce, gdzie zagramy. Trzeba śledzić stronę Sutari. Też gram z Karoliną Cichą, też będzie kilka koncertów w te wakacje z takim repertuarem Ciociu jeszcze raz, bardziej piosenki dziecięce. Swój właśnie mogę serdecznie zaprosić na festiwal w Tarnobrzegu Kultury Lasowiackiej. Zagram tam pieśni lasowiackie. Jest to dla mnie ważne wydarzenie, ponieważ też z tego repertuaru robię też płytę. Już nagrany mamy repertuar. Też będzie gościem na scenie pani Zofia Dąbrowska, która jest otwarta na to, żeby przedstawiać światu i pieśni, i tradycje, że chce przeżyć tą kulturę, bo jest ona jeszcze nie aż tak rozpromowana, a jednak warta uwagi, uważam, bo są bardzo stare pieśni i piękne melodie też. Więc do tego serdecznie zapraszam. W Tarnobrzegu, Festiwal Kultury Lasowiackiej. Płytę mam nadzieję, że wydamy jakoś na przełomie lipca-sierpnia. Tak samo jak i płytę z utworami na fidel i sukę solo. To też się do tego przymierzam w okresie wakacji, bo w sumie program mam, tylko muszę nagrać.
0: A naszym gościem w muzycznych spotkaniach była Karolina Matuszkiewicz, laureatka Grand Prix konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, a także nagrody publiczności Burzy Braw, właśnie z konkursu z tego roku. To wszystko na dziś. Aleksandra Tykarska, do usłyszenia.

0: i nic więcej, więc pamiętajmy o tym, że jeżdżąc nawet na hulajnogach, czy na kolaniki, czy na łokcie, czy ten kask, który jest bardzo, bo to jest głowa, jest bardzo urazowa, pamiętajmy o tym, że to jest nie dlatego, żeby dobrze wyglądać, tylko żeby dobrze wyglądać, jak się przewrócimy.
1: Jedynka w drodze. Gdyby mieli państwo jakieś pytania odnośnie przepisów przedwakacyjne, takie przedwakacyjne, zapraszam. Nasz telefon jest czynny 22 645 22 66.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tak, jedynka w drodze. Jesteśmy dla państwa. Czynny jest nasz telefon i państwo dzwonią. Pierwszy zdecydował się pan Robert. Dzień dobry, witamy na antenie.
2: Dzień dobry. Tak jak pan powiedział, Robert z tej strony, kierowca dużego z 30-letnim stażem. Tak a propos, i mam takie pytanie, czy są w ogóle prowadzone, czy będą w ogóle prowadzone jakieś prace nad po prostu, jakby powiedzieć, nad zaostrzeniem tych przepisów używania hulajnóg elektrycznych i rowerów elektrycznych, bo według mnie to powinno być na to kategoria AM, tak jak pan powiedział. No nie oszukujmy się, i panowie wiedzą, i ja wiem, że większość z tych sprzętów ma po prostu podblokowywane ograniczniki prędkości, jeżdżą jak szaleni, nie zwracają na nic uwagi, wjeżdżają na przejście dla pieszych, gdzie powinni ten sprzęt przepaść.

0: wprowadzać, a nie przejeżdżać. Takie moje, tak, taka moja sugestia, no po prostu, czy są, będą jakieś prowadzone prace dalsze nad zaostrzeniem tych przepisów?
1: Myślę, wie pan, że ja bym chciał, żeby były prowadzone prace na ten temat. Czy ogólnie, żeby się rozpoczęła dyskusja i żeby wysłuchać opinii różnych środowisk na ten temat. Natomiast kategoria AM hulajnoga nie wpisuje się definicyjnie w uprawnienia kategorii AM. To dwa różne pojazdy, dlatego karta rowerowa absolutnie wypełnia tutaj do końca uprawnienie, które trzeba mieć. To, że jeżdżą niezgodnie z prawem, absolutnie się z panem zgadzam, bo 20 na godzinę jest w tej hulajnodze, a oni jeżdżą 70 czy 80 nawet.
0: No dokładnie. To, że jeżdżą, nic tego nie robi.
1: To znaczy nikt nie robi sobie z tych, co jadą, bo z tych, co ich mają karać, to na pewno sobie robią. Wie pan co, ja bym tu inaczej zaczął, bo najłatwiej jest karać i to jest też forma edukacji, ale przede wszystkim zacząłbym od edukacji. Pokazać im, jakie konsekwencje są nie tylko prawne czy nie finansowe, ale zdrowotne przy takich jazdach, żeby to musi być namacalne. Wie pan, to nieszczęście musi być namacalne. My niestety mamy bardzo złą jakąś definicję nieszczęścia, bo my je czujemy czy widzimy dopiero wtedy, kiedy ono nas dotyka albo blisko naszego otoczenia. I taki młody człowiek, dopóki się nie przewróci, nie obije porządnie, to nie zrozumie. I z kaskami jest tak samo. Tak samo, niech pan zobaczy, że na hulajnodze może jeździć jedna osoba, nawet zwierzaka nie może przewozić. Jeżdżą we dwoje, a jak są chudsi, to we troje nawet też pojadą i te 70 na godzinę również pojadą. Podzielam pana zdanie z tym, że gro sugestii, które omawiamy już od wielu lat w Jednicy w Drodze, to jest tylko garść naszych pobożnych życzeń, które dobrze by było, żeby się spełniły.
0: No, tu się z panem zgodzę, no ale to też dużo zależy od edukacji i od podejścia rodzica, tak, do tych spraw. Ja akurat, to tak jak mówiłem, jestem kierowcą zawodowym z 30-letnim stażem, mam, no oprócz autobusów mam pełne prawo jazdy. Zrobiłem już chyba bodajże w wieku 16 czy 17 lat kategorię ABT. Mówiłem kiedyś ojca, żeby mi kupił nawet motor, no to powiedział mi, a że też był kierowcą i to kierowcą pogotowia ratunkowego, no to widział, co się dzieje na drogach nawet w tamtych czasach. Powiedział mi, że za swoje pieniądze on mi za życia trumny nie kupi. Zraził mnie do motoru po dziś dzień, pomimo że mam prawo jazdy, coś tam usiądę, pojadę, ale no z tyłu głowy mam coś tak, że no żeby po prostu nie nadużywać tej mocy, tego wszystkiego, tak?
1: Dotknął pan bardzo ważny temat. Tu najważniejszym edukatorem, czy tym pierwszym edukatorem jest rodzic lub osoba, która jest osobą uznaną za tą, co w domu, tak, bo on się zna, on jeździ, on ma tam tyle lat i tak, tak. Tu jest bardzo ważne, żeby przedstawić dziecku, jakie są konsekwencje, żeby przedstawić dziecku, co może być złego, jeżeli jego postępowanie czy zachowanie będzie niewłaściwe, czy wysoce niewłaściwe nawet. I ten rodzic, który ma autorytet u tego dziecka, powinien to robić. No, niestety nie zawsze tak jest, bo rodzic mówi tam, nie daj się tam, żeby cię objechali na ulicy, bądź pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Nie zważając na konsekwencje, jakie
0: też,
1: mogą być.
0: Też się nie oszukujmy. Jest naprawdę sporo rodziców, którzy sami te blokady z tych hulajnóg i z tych rowerów dzieciom ściągają. No, co jest no, według mnie karygodne, tak?
2: Potępiamy to. Potępiamy to chociażby z tego powodu, że taka hulajnoga może jechać długo i może jechać szybko i z kolei to nie ma z tego żadnych korzyści, a wręcz same zagrożenia dla organizmu młodego człowieka, bo jak pojedzie na rowerze zwykłym i trochę popedałuje, to też jest dobrze dla jego kondycji fizycznej, a na rowerze elektrycznym to można traktować prawie jak taksówkę czy autobus dowiezie z A do B. Ale tutaj gratulujemy rozsądnemu rodzicowi, no i żeby takie

0: właśnie ta audycja jest między innymi po to, żeby powiedzieć o zachowaniach i postawach, które mogą być wzorem. Choć to patetycznie zabrzmi. Panie Robercie, daleko do domu, do rozładunku?
1: No około 200 kilometrów, że tak powiem, bo akurat przejeżdżam przez stolicę, a podążam do Białegostoku.
0: To życzymy dobrej drogi do Białegostoku, to tak na pewno do trzeciej jeszcze pan z nami zostanie.
1: Na pewno, na pewno. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: Dobrej drogi, a po piosence zajmiemy się kolejnym tematem, takim trochę wakacyjnym, choć istnieje przez cały rok, związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

Jedynka w drodze, dziś z prawem o ruchu drogowym, którego meandry wyjaśnia nam Sławomir Moszczyński, instruktor nauki i doskonalenia jazdy. Teraz podzielę się wspomnieniem z początków tego, jak otrzymałem prawo jazdy i jeszcze dostałem samochód. Postanowiłem pojechać gdzieś pod Warszawę, wypadło na Grójec i tam drogą jednojezdniową, dwukierunkową w kierunku Nowego Miasta. Tam jeździłem

0: jeździła kiedyś kolejka wąskotorowa i podjechałem do pierwszego swojego przejazdu bez zapór i bez sygnalizacji. Był znak stop. Wszyscy przejeżdżali w ruchu ciągłym. Ja tak się zastanawiałem, stanąć, nie stanąć, no wszyscy jadą jako niby, ale stanę. Bo jaki jest znak, to trzeba stanąć. Spojrzałem w lewo, spojrzałem w prawo i tam w krzakach pojawiły się trzy światła parowozu. Przy okazji to był ostatni pociąg, który tamtędy przejechał, a więc pierwszy mój przejazd bez zapór i ostatni pociąg, który tam się pojawił, przejechał. Takie, prawda, spotkanie, można powiedzieć, do zapamiętania. No właśnie, słyszymy ostatnio o przywróceniu ruchu pociągów na liniach, na których nie kursowały. I o czym trzeba pomyśleć, że tam znowu kursują pociągi, jak się przejeżdża, prawda? To chyba jest problem z pomyśleniem o tym.
1: Ja myślę, że pomyśleć trzeba o wadze pociągu i chyba wszelkie wątpliwości będą już rozwiązane i o drodze hamowania pociągu, która jest absolutnie daleką rzeką, która płynie, płynie, płynie, płynie i nie wiadomo, kiedy przestanie płynąć, kiedy ten pociąg w końcu stanie. A mówiąc tak poważnie, proszę Państwa, czy przejazd jest strzeżony, czy przejazd jest niestrzeżony, czy dziś częściej się używa zwrotu z zaporami lub z półzaporami. Zapora, czyli jeden szlaban, pół zapory, dwa szlabany, bo szeroki przejazd jest i jeden by nie wystarczył, więc zamyka się od lewej i od prawej strony. Niestety, ja wiem, że to brutalnie zabrzmi, ale tam, jeżeli my nie pomyślimy, przywołuję tu na przedsekundową myśl pana redaktora, nie pomyślimy, to to jest miejsce również wykonania naszej ostatniej woli i ona niestety idzie w tym jednym kierunku. Pamiętajmy o tym, że trzeba mieć więcej szczęścia albo jeszcze więcej szczęścia niż się go ma, żeby przeżyć, jeżeli wpadniemy pod pociąg. Nie mamy szans żadnych, proszę Państwa. A jak się włączy dzisiaj, odpali się któryś z komunikatorów na telefonie czy w komputerze i obejrzy się pospolite portale związane z bezpieczeństwem, z przejazdem kolejowym, to włosy na głowie stają we wszystkie strony. Jak dalece ludzie są od bezpieczeństwa, jak bardzo nie myślą, jak bardzo ryzykują, w imię czego? 3–10 sekund przejechania czy minuty, jak objeżdża się półzapory przed jadący pociąg i nie zawsze się to udaje, jak nie stoi się, jak nie reaguje się na światła. Co nas tam czeka? Tu Kajetan mówi o znaku stop. Proszę Państwa, bardzo często występuje przy przejeździe kolejowym, gdzie są rogatki, występuje znak B32, to jest znak z grupy znaków zakazu, ale znak nazywa się stój. Dyspozycja jest bardzo podobna do dyspozycji znaku B20, czyli znaku stop, ale one się różnią, bo przy znaku stop jest wyraźny znak stopu i jest to jedyny wyróżnik. Tak, jedyny wyróżnik, prawda, wśród znaków zakazu jest znakiem ośmiokątnym. I to nie ma znaczenia, w jakim kraju na świecie będziemy i w jakim tam alfabecie będzie to napisane, w Chinach, w tych robaczkach i tych różnych, ale on jest ośmiokątny i wiemy, że dyspozycja jego jest jak najbardziej wyraźna, mamy się zatrzymać. Natomiast znak stój jest znakiem okrągłym. Czym się różnią dyspozycje tych znaków? Przy znaku B20 stop jest bezwzględna linia i to jest miejsce zatrzymania naszego pojazdu. Ona ma symbol P12, czyli szeroka linia, nieprzerywana, poprzeczna do kierunku jazdy. To jest miejsce wyznaczone do zatrzymania pojazdu. W przypadku braku tej linii, bo może tak być, że jej nie będzie, zatrzymujemy pojazd w miejscu, w którym nie utrudniamy ruchu, czyli nie przed stopem, który może stać 20 metrów przed miejscem niebezpiecznym, a w takim miejscu, gdzie znak będzie za nami, a my widzimy, czy możemy kontynuować jazdę. Natomiast przy znaku stój jest zupełnie różna dyspozycja. W pewnej części jest taka sama, bo mamy zatrzymać pojazd przed linią bezwzględnego zatrzymania. Ona jest taka sama, bo to jest również linia P12. Natomiast

0: Natomiast w przypadku jej braku, bo co? Bo spadł śnieg, bo nie namalowali, bo się wytarła. Zatrzymujemy się, uwaga, przed znakiem. I znak stój może mieć parę wersji, różne funkcje. Funkcja ta sama, zatrzymać, ale wizerunkowo może być czy z napisa, bo to może być stój, rogatka uszkodzona, stój, uszkodzone światła, stój, kontrola drogowa, stój, pobór opłat, stój, kontrola celna. Te wszystkie znaki, które przed chwilą wymieniłem, należą do grupy znaków zakazu i one wchodzą w jeden numer B32, znak stój. Bardzo ważny, proszę Państwa, jeżeli nie ma, jest rogatka uszkodzona, to zatrzymujemy się przed tą rogatką, bo zapora, załóżmy, się zepsuła albo jest wyrwana czy wybita, bo ktoś był rozsądny, wjechał za głęboko, zobaczył pociąg, nie uciekł z samochodu, tylko włożył bieg i samochodem wyjął szlaban, jak to się mówi pospolicie, zaporę. Ona ma taką konstrukcję, że ona wyskoczy, samochód się prawie nie uszkodzi. To jest kara finansowa za takie zachowanie, ale najważniejsze jest to, że mamy życie i zdrowie. I tymi kategoriami chcielibyśmy, żebyście Państwo w taki sposób myśleli, takimi kategoriami myśleli, a nie załatwiali sprawy w zupełny. Czyli znak stój jest dokładnie nakazowo taki sam jak znak stop.
1: Znak stop, ośmiokątny, nakazuje bezwzględne zatrzymanie przed linią lub w miejscu, gdzie widzimy skrzyżowanie, tę inną drogę, na przeciwko której ustępujemy.
0: To może być również przejazd kolejowy.
1: Tak, a znak stój ma takie same znaczenie, ale dalsze, co powinniśmy po nim zrobić, opowiemy po godzinie pierwszej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja.
2: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki zaznaczył, że decyzja nie jest wymierzona w ukraiński naród.
3: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz, który ponosi odpowiedzialność za rozpętanie wojny, która przyniosła Europie największy konflikt zbrojny od zakończenia II wojny światowej.
2: Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wprost, że nie chciał obrazić Polaków, tak mówi premier Donald Tusk. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, mówi szef polskiego rządu.
4: Chciałbym, żeby minimalizować koszta tej niepotrzebnej, z naszego punktu widzenia złej, nagannej decyzji prezydenta Zełenskiego. Ja tutaj jako zwolennik najdalej idącej pomocy dla Ukrainy nie zmienię zdania. To był błąd i niepotrzebnie naraża nas wszystkich na emocje i liczę na to, że wszyscy w to zaangażowani będą gdzieś tam z tyłu głowy przynajmniej mieli ten najważniejszy priorytet polityczny na uwadze. To znaczy, żeby historia nam nie zrujnowała przyszłości.
2: W przyszłym tygodniu w Gdańsku odbędzie się spotkanie biznesmenów z całego świata dotyczące odbudowy Ukrainy po wojnie i inwestycji gospodarczych. Jest też już ostra reakcja Kijowa na decyzję prezydenta Polski. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerami PESEL. To pokłosie afery związanej z nieprawidłowościami na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie. Dyrektor oddziału, 29-letni lekarz bez specjalizacji, miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych oraz przyjmować polityków poza kolejką.
5: Przyjęcie tych przepisów ma być pierwszym krokiem do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Rząd chce położyć kres milionowym zarobkom lekarzy. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówi, że dzięki tym przepisom dowiemy się, jaka jest skala problemu.
6: To jest podstawa do tego, żeby zwalczyć źródła tej choroby.
5: W koalicji toczy się dyskusja o tym, jakie mogą być kolejne kroki. Lewica proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej lekarzy oraz zobligowanie ich do pracy wyłącznie.

0: wyłącznie w publicznych lub prywatnych szpitalach. Niektórzy posłowie PSL postulują natomiast odejście od kontraktów. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki skrytykował sejmową większość za to, że nie wprowadziła do ustawy pomysłów opozycji.
1: Tak, żeby transparentne były procesy i konkursy dotyczące medyków.
0: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, w której nie będą zasiadać politycy. Sprawę wyjaśnia też prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Policjant z olsztyńskiej komendy miejskiej stawił się do odprawy na lotnisku w Szymanach z nabojem. Rzecznik komendy, podkomisarz Tomasz Markowski, zapowiada, że incydent będzie szczegółowo badany.
3: Policjanci z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji prowadzą czynności w związku z interwencją funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy na terenie portu lotniczego w Szymanach podjęli czynności wobec policjanta Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Jak się okazało, podczas odprawy w jego bagażu podręcznym znaleziona została jedna sztuka amunicji.
2: Ustalane będzie pochodzenie naboju oraz okoliczności, w jakich znalazł się w bagażniku w bagażu policjanta. Aktorzy Danuta Stanka i Andrzej Seweryn zostali uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. W Sopocie rozpoczął się 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry.
4: Danuta Stenka przyznała, że to wyjątkowo wzruszający moment.
5: Kiedy patrzę wstecz, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy w obu tych teatrach.
4: Danuta Stenka zagrała blisko 800 ról w Teatrze Polskiego Radia. Między innymi od wielu lat wciela się w postać Joli Jabłońskiej w powieści radiowej W Jezioranach. Andrzej Seweryn dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
6: Ogromną rolę odgrywają reżyserzy i autorzy.
4: Do poniedziałku publiczność w Sopocie będzie mogła słuchać najlepszych realizacji Teatru Polskiego Radia i oglądać najciekawsze spektakle teatru telewizji, a także uczestniczyć w spotkaniach z artystami, debatach i wydarzeniach specjalnych. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 15 województw. W weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. A burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i silny wiatr do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrum 1022 hektopaskale nad Europą Środkową. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo miejsca przelotny deszcz lub burza. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej. Początkowo miejscami przelotne opady deszczu lub burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej. Początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni do południowego 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

0: Magiczna gra Audionauci, Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Bielsku-Białej. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: naszym słuchaczom przebiega bezpiecznie i tego życzymy. A dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie, o przepisach ruchu drogowego. Tak przed wakacjami, żeby przypomnieć o tym, o czym powinniśmy nie zapominać. Nie zapominać, dlatego przypominamy. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania, nasz telefon to 22 645 22 66, a odpowie na nie w studiu nasz ekspert Sławomir Moszczyński, instruktor nauki i doskonalenia jazdy. W poprzedniej godzinie skończyliśmy na różnicach i podobieństwach, bo pierwsze podobieństwo jest takie samo. Zatrzymać się bezwzględnie albo przed znakiem, albo w miejscu, gdzie jest linia ciągła, taka trochę grubsza wizualnie, znaków stop i stój. I to jest to samo. Stop i stój. Zatrzymujemy się albo przed tarczą znaku, albo przed linią zatrzymania. Ale dalej są drobne różnice.
1: No, drobne są takie różnice, że znak stop jest jedynym unikatowym znakiem, natomiast tutaj możemy się spotkać zupełnie z inną dyspozycją, bo znak stój może się odnosić również do wjazdu na autostradę czy drogę ekspresową i wtedy będzie tam napis pobór opłat, na przykład, prawda?
0: Na prom.
1: Czy wjazd na prom, on będzie narysowany, jest specjalny znak na prom, wjazd na prom, gdzie pokazane są jakby we wnętrzu promy, jak stoją pojazdy. Więc musimy tak to czytać, że nie zawsze będzie stał ten znak sam. Niemniej jednak najważniejsze jest to, co już mówiliśmy wcześniej, to musi wybrzmieć, że dyspozycja, która jest, jest absolutnie dyspozycją nakazującą zatrzymanie pojazdu. I to jest bardzo ważne, że my mamy go zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że jest realne niebezpieczeństwo. Ono może nie być teraz, w tym momencie, bo ono może za moment dojechać. Proszę Państwa, w prawie o ruchu drogowym zawsze się mówi, że sekunda jest już historią. To, co było przed sekundą, już jest historią. Przypomnę tylko, mówiliśmy wielokrotnie tu o tym, że jadąc 100 km na godzinę, przez sekundę przejeżdżamy 27,8 metra. Czyli motocyklista w 2 sekundy prawie, jeżeli jedzie, przejeżdża 60 metrów. Czyli jak spojrzę w prawo i odpuszczę głowę, to już siedzi w moich bocznych drzwiach. Więc to jest ta jedna sekunda. Ale wracając do przejazdów kolejowych, co się stanie, jeżeli źle staniemy? Wspomnieliśmy już wcześniej, że żeby go wyłamać, żeby uratować życie czy zdrowie. I to jest bardzo ważna sytuacja, bo my wyłamując szlaban, czy jak to się mówi, zaporę, tak żeby było ładnie, to dzieje się bardzo ważna rzecz. Uruchamiamy całą procedurę, proszę Państwa. Ponieważ operator dostaje absolutną informację, że jest wyłamana zapora. Już oni wiedzą, że coś się zdarzyło na tym przejeździe kolejowym. Również jest informacja przez zmianę sygnalizacji na semaforze dla najbliższej jednostki, która się porusza, tam maszynista dostaje informację, że jest wyłamana zapora i absolutnie zmniejsza prędkość. Tu Kajetan mi podpowiada, bo on jest również biegły w tej materii, 20 km na godzinę. To jest taka nieduża prędkość dla pociągu, który jest wieloskładowy, zahamowanie z 20 to też nie jest wciśnięcie pedału hamulca i stoję.
0: Dokładnie tak.
1: Prawda? To jest też czas. To tutaj droga razy moc i siła, która pcha z tyłu w dalszym ciągu tę lokomotywę. Natomiast jest o wiele większa szansa, czy danie czasu, żeby uciec, opuścić ten przejazd kolejowy. My niestety mamy jakąś taką manierę ratowania nie wiadomo czego. My ratować to mamy własne życie lub własne zdrowie i nie przepychamy samochodu, który jest nic nie wart.

0: przy naszych zdrowych nogach. Zabieramy dziecko pod pachę, telefon, żeby było gdzie po kogo zadzwonić i uciekamy stamtąd. A gdyby się nie uruchomiła procedura, bo się urwał kabel, chociaż on jak się urywa, to ona się uruchamia wtedy, to proszę państwa, bierzemy telefon.
1: Nie wszędzie to jest też zainstalowane
0: działa. Tak, tak. Ale wszędzie już jest zainstalowana żółta kartka na przejeździe kolejowym, naklejona, która ma alarmowe telefony do wszystkich służb, które są potrzebne. Wykonujemy, mówimy, tam jest i numer podany, i gdzie, i co, i jak. I telefonujemy i co robimy? Prosimy o pomoc wtedy.
1: I dzwoni nasz słuchacz, pan Adam. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór. Mam szczęście, się dodzwoniłem do was w końcu.
1: No gratulujemy, to dobrze się dzień zaczął, a ma być dobry, słoneczny i upalny.
2: Właśnie te upały to są najgorsze. Chciałem państwa powitać.
1: Witamy.
2: Tu właśnie jadę teraz sobie dużym samochodem, co prawda też wykonuję pracę jako policjant ruchu drogowego. I bardzo mnie cieszy, że się w końcu dodzwoniłem do waszego programu.
1: A dużym samochodem przekracza pan przejazdy kolejowe, prawda? I czasem trochę to trwa. Ma pan jakiś sposób, żeby przekraczać bezpiecznie i w miarę krótko pozostawać na szynach? W obszarze
2: tak, szyn. Proszę pana. Tak, zgadza się. Każdy kierowca, który jeździ, to ma już to opanowane. Jedni podjeżdżają z jednej strony, drugi z drugiej. Ja to korzystam z tego lusterka szerokokątnego, także nie przekraczam osi, bo niektórzy przekraczają oś, żeby się złamać. Ja korzystam z tego lusterka szerokokątnego. Ale chciałem tak zwrócić, bo tu państwo poruszaliście temat znaku stop przed przejazdem kolejowym.
1: Tak.
2: Kiedyś jechałem gdzieś na Mazurach, nie pamiętam miejscowości. Co prawda linia była nieczynna, znak stop wisiał, a między szynami w podkładach drzewo o średnicy 20 cm. Rozmawiałem kiedyś z dyrektorem od linii i oni muszą mieć znaki stop ustawione. Czy nie wystarczyłby w takim wypadku, proszę pana, znak świętego Andrzeja? No, tak jak pan wcześniej wspominał, przepraszam,
1: tak?
2: Że pan się zatrzymał, samochody jechały, a pan jako jedyny się zatrzymał. Tak samo ja się zatrzymałem, jedyny, bo nie wiedziałem, co zrobić. Czy będzie ta ciuchcia jechała, czy nie? Bo miejscowi wiedzą, że tam nic się nie dzieje. Według mnie coś powinno się z tym zrobić, bo później ludzie się do tego przyzwyczajają i gdzieś w Polsce jadą w innych drogach i nagle tragedia.
0: Doprecyzuję troszeczkę odpowiedź na pana pytanie, albo doprecyzuję pana niepewność tutaj. Krzyż świętego Andrzeja, czy on jest pojedynczy, czy podwójny z tym V od spodu, to jest miejsce zatrzymania pojazdu w związku z ruchem pociągu lub pojazdu szynowego. To nie jest znak stopu, ani znak stój, to dwa różne znaki, dwie różne dyspozycje. On wyznacza miejsce zatrzymania, a nie każe się zatrzymać. Natomiast znak stop jest znakiem, który jest dyspozycyjnie nakazującym zatrzymanie, czy znak również stój. I muszę panu powiedzieć, że mimo, że tam nie jeździ pociąg, to pana obowiązkiem jest zatrzymanie się w związku ze znakiem stop i do dyspozycji Krzyża Świętego Andrzeja.
2: Ale ja to rozumiem, tylko wie pan, taka sytuacja, teraz co prawda kolej jest przywracana, bo ktoś przejdzie na oczy, ale w takich sytuacjach, gdzie na przykład jeżdżą tymi samochodami, ta linia jest wyłączona, jak pojedzie gdzieś w inne strony, to on ten znak stop zignoruje. On nie zastosuje tego znaku, bo on twierdzi, że
1: tak.
2: U nas też taki znak stop wisi i co z tego, że wisi, jak tam kolei nie ma, tak? Jeżdżą pociągi.
1: Tak, a często świadczą o tym dosyć potężne drzewa, które rosną na torach i nawet to bywa czasem tematem takich prześmiewczych reportaży w telewizji, od kiedy to nie jeździła tu kolej, a znak zostaje. Czy coś możemy w tej sytuacji powiedzieć? My możemy kategorycznie stosować się do tych znaków, prawda?
0: My możemy się tylko stosować do tych znaków. Zostawmy opinię sobie, bo my wiemy, jak to jest. To tak jak się mówi, ja nie będę dyskutował z orzeczeniem sądu, bo sąd takie wydał, ale ja mam własne zdanie na ten temat. I tu również mamy, no dyspozycja jest jak najbardziej czytelna.

0: Prawo jest po to, żeby się do niego stosować. Oczywiście inna jest tu kwestia, czy my stosujemy się do niego, czy nie. Natomiast ono jest po to, żeby się do niego stosować. A co by było, gdyby w końcu tam na boczny tor puścili ten opóźniony i w końcu by tam jechał? Jak pan myśli? I co by było? I miejscowi mówią, panie, tu od Bożego Narodzenia z 56 roku nie jeździł, a nagle się pojawił.
1: Nie, no zgadza się, tylko ten miejscowy, jak jest tyle lat, on tam nie widział pociągu, on i tak na tym nie zatrzyma.
2: Tak,
1: natura taka.
2: Ale tu można mieć taką uwagę do miejscowych, bo terenami kolejowymi w większości zarządzają PKP, Polskie Linie Kolejowe SA, i w momencie, kiedy na tych torach zaczynają rosnąć drzewa, to osoby miejscowe powinny interweniować i zgłaszać to w okręgowych dyrekcjach PKP, PLK, żeby takie znaki usunięto. I w momencie, jeśli tam rosną drzewa, to pociąg i tak nie przejedzie do czasu oczyszczenia linii. I powinni przyjść ze śrubokrętem, zdjąć ten znak, ale tylko wtedy, kiedy zostanie ta linia udrożniona, ten znak powinien wrócić na miejsce. I myślę, że to by było jakby najbardziej takie rozwiązanie.
1: Do tego właśnie dążę, ale rozmawiałem z dyrektorem właśnie kolejowym. I on mówi, że mają wytyczne na przyjazdach kolejowych, musi być znak stop. A ja pytam się, a jak jest linia nieużywana? Bo w moim rejonie również, proszę pana, była zlikwidowana linia, przywracali częściowo w linię. Pod tym kątem się pytałem. Ja mówię, nie, proszę pana, musi być znak stop. Dlatego mówię, czy nie powinno być to jakieś rozwiązanie. Linia, która jest użytkowana, niby był ten święty Andrzej, pisze ten znak, który mówi o tym, co innego w miejscach, gdzie jest niewidoczne. Ale w takiej sytuacji, gdzie między szynami, między podkładami rośnie drzewo o średnicy 20 cm i nikt się nie zatrzymuje oprócz tych przejezdnych, że tak powiem, bo ja tam byłem pierwszy raz w życiu, chyba ostatni. Także ja się zatrzymam, się ludzie patrzyli na mnie, co ja robię.
2: I to było słuszne, zatrzymujemy się, ale możemy niejako tutaj jedynie zwrócić uwagę na taki problem zarządcy kolejowemu czy innemu zarządcy, bo tory mogą być też przekazywane, mogą być w zarządzie samorządu.
1: No bo
2: O tym decyduje zarządca drogi, a co do sposobu ustawienia miejsca i tak dalej, są osobne instrukcje, rozporządzenia Ministerstwa
1: Infrastruktury. Pokaźna książka.
2: Zna pan to.
1: Tak, bo ja mówię, ja jestem policjantem ruchu drogowego, także wie pan, ja się na tym trochę orientuję. Także proszę pana, jeszcze dopracając do tego pierwszego tematu, e-hulajnoga, e-rower, według mnie, proszę pana, powinno być wprowadzone do szkoły wychowanie takie komunikacyjne z udziałem, kurczę, nie wiem, instruktora zawodowego, funkcjonariusza ruchu drogowego. Mało tego, zaprosić takiego policjanta na pogadankę, na zebranie rodziców, żeby móc powiedzieć, jakie to są zagrożenia. Ludzie nie widzą tego zagrożenia, które to istnieje. Oni dopiero zobaczą, jak się dochodzi do tragedii w ich rodzinie, tak? Dziecko ginie połamane, a to są bardzo ciężkie obrażenia, bo uderzenie głową to jest wstrząs mózgu i może się stać różne rzeczy, tak?
2: Dokładnie.
1: Ja ostatnio rozmawiałem ostatnio z kierowcą, który spadł, że tak powiem, na radar, a wcześniej z pół roku właśnie miał udział, hulajnogo się wywrócił, kostki brakowało w ścieżce i się wywrócił. I proszę pana, więcej na hulajnogę nie siądę. Chłopak, który ma 40 lat, mówi, więcej już na hulajnogę elektryczną nie siądę. Także ludzie nie widzą tego zagrożenia i powinno to być im uświadamiane na każdym kroku. Zwłaszcza przed wakacjami, przed weekendami i jeszcze, tak jak mówię, rozmawiać z rodzicami, bo oni tego nie przyjmują. Oni to widzą tylko, jak policjant zatrzyma, jako zło konieczne. Bo policjant zatrzymał.
2: No tak. Ale to nic. Ja myślę, że to bardzo słuszne, co pan mówi, i no, słuchają nas także dyrektorzy szkół i może sobie coś z tego wezmą do serca. No, myślę, że rodzice są zalatani w codziennym życiu, myślą o tym, żeby dzieciom żyło się jak najlepiej, a właśnie taka wizyta by wskazała na problem, no a później na wychowanie, edukację drogową w szkole. Ja wspominałem o tym, jak do mojej szkoły przychodził pan Ormowiec,